0: Mężczyzna oskarżony o brutalne morderstwo żony pod Poznaniem stanie przed sądem. 59-letni Roman R. odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, do którego doszło rok temu w Koziegłowach. Mimo wcześniejszego zakazu zbliżania się do kobiety, zaatakował ją przed blokiem, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
1: Mężczyzna zaatakował ją, oblewając twarz i szyję silnie żrącą substancją. Następnie zadał jej cios nożem w plecy, a także rany cięte w szyję.
0: Następnie mężczyzna zrobił jej ciało zdjęcie i wysłał do rodziny. Potem wezwał służbę, którym przyznał się do winy. Twierdził, że nie mógł pogodzić się z faktem, że kobieta mieszka sama w ich wspólnym mieszkaniu i że potrafi się samodzielnie utrzymać. Mężczyzna cały czas przebywa w areszcie tymczasowym, grozi mu dożywocie. Trzy polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa stoją. Pracownicy zaczęli bezterminowy strajk. To efekt fiaska rozmów. Związkowcy i załoga domagają się dużych podwyżek. Jak wygląda protest w fabryce w Siemianowicach Śląskich i czego dokładnie żądają strajkujący? Sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
2: Domagają się 12% podwyżek i rocznej premii w wysokości jednej pensji. Bo jak twierdzą, nawet doświadczeni pracownicy zarabiają niewiele powyżej płacy minimalnej.
3: To jest zdecydowanie mało. Przy takiej produkcji chemicznej, przy niebezpiecznych substancjach, kwasach, nie kwasach, żywicach, nie żywicach, to jest bardzo mało.
2: Mówi Adam Lazar, szef zakładowej Solidarności. Strajk rozpoczął się o 6:00. Pracownicy przyszli jak zwykle, ale nie podjęli obowiązków. Czekają, bo są gotowi do rozmów w każdej chwili. Siemianowice Śląskie, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Pracodawca wcześniej proponował niecałe 4% podwyżki i o prawie połowę niższe bonus. Firma w Polsce produkuje chemię dla górnictwa. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego postrzelenia kota z wiatrówki w Kaliszu. Stowarzyszenie Pomocy Zwierząt Help Animals wyznaczyło nawet nagrodę dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy. Ze szczegółami Adam Kaźmierczyk.
4: Nie możemy pozwolić, aby osoba zdolna do takiego okrucieństwa pozostała bezkarna, napisało stowarzyszenie w swoich mediach społecznościowych. Dlatego wyznaczyło nagrodę 3000 zł dla osoby, która wskaże sprawcę. Kot ryś został postrzelony z wiatrówki w głowę przy ulicy Rejmonta. Śród uszkodził nozdrza i oko i utkwił w jego czaszce. Mimo szybkiej pomocy weterynaryjnej, życia zwierzęcia nie udało się uratować. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia. Warmię i Mazury czeka kolejowa rewolucja. Władze województwa rozpisały przetarg na nowego przewoźnika, który miałby wozić pasażerów od przyszłego roku przez 6 lat. Cel to przywrócenie wielu zamkniętych połączeń, ale też otwarcie zupełnie nowych. Ze szczegółami Maciej Bąk.
5: Nowy przewoźnik lub przewoźnicy musi zobowiązać się do obsługi planowanych do przywrócenia połączeń. Wśród nich są trasy Korsze-Bartoszyce, Olsztyn-Mrągowo czy Mrągowo-Mikołajki-Ełk. Oczywiście nie od razu, najpierw linie kolejowe muszą zostać zmodernizowane. Z zupełnych nowości mają pojawić się pociągi z Ełku do Olecka, a w przyszłości to połączenie ma zostać rozciągnięte aż do Gołdapi. Dziś na Warmii i Mazurach monopol ma Polregio. Po tym przetargu niewykluczone, że będzie musiał podzielić się torami z innymi przewoźnikami.
0: Na popularnych trasach Olsztyn-Elbląg, Szczytno-Działdowo ma się pojawić więcej połączeń. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Z Połem w tej sprawie złożyło skargę do UOKiK-u. Według prezesa Z Połem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
6: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
0: A Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Teraz to już wszystko, kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Igor Brudny miał tej nocy paskudne koszmary. Najpierw przyśniła mu się siostra Gwidona, później ksiądz Filip, w końcu ci wszyscy łysi i szczerbaci ulubieńcy matki przełożonej, których spuszczała ze smyczy, gdy inni wychowankowie nie spełniali jej oczekiwań, tak jak on. Krzysztofie, syczała niczym wąż, jesteś wyjątkowo tępy. Ostatnia pokuta niczego cię nie nauczyła? Głupi dzieciak, to teraz zobaczysz. Nauczysz się, że tylko cierpienie uszlachetnia grzeszną duszę. Już ja się o to postaram. Próbowała go złamać wiele razy, ale nigdy nie osiągnęła celu. Od 9 roku życia i tamtego feralnego zdarzenia unikała go i choć wielokrotnie osobiście straszyła surową karą, nigdy go nie tknęła. Wyręczali ją Pierun, Łycha, Francuz i paru innych starszych wychowanków, którzy potrafili tłuc go do nieprzytomności kilka razy w tygodniu. Przypalanie papierosami, rażenie prądem czy kręcenie wora były jego codziennością. Regularnie zasypiał przywiązany do łóżka bez możliwości skorzystania z toalety. Nauczeni przeszłością nie odważyli się zrobić tylko jednego. Kiedyś podsłuchał, jak siostra Gwidona szeptała z siostrą Bernadettą na jego temat i zdradziła jej, że wyczuwa w nim obecność demona, że ten bachor nosi w sobie diabła. Może i nosił. Od zawsze czuł, że nie jest sam, że w jego umyśle mieszka ktoś jeszcze. Ten ktoś nie miał twarzy i zawsze przychodził we śnie, niczym mroczne odbicie jego samego. Ponury cień z innego wymiaru, który szukał bramy do świata śmiertelników. On go wykorzystał. Aby przetrwać, nauczył się z nim żyć. Krótko później mało kto miał odwagę zostawać z nim sam na sam. Tyle lat miał to wszystko za sobą. 5 dni temu przeszłość się o niego upomniała. Od Gwidony nie dowiedział się wiele. Stara, złośliwa i podła baba już nie miała takiego wigoru jak kiedyś. Dziś była tylko zgnuśniałą i przestraszoną starowiną, która nie panowała nad drżeniem dłoni i trzymaniem moczu. Ale nawet gdy dzieliła i rządziła w tym przeklętym sierocińcu, należała tylko do pionków, które przestawiali inni, dużo poważniejsi gracze. Dlatego Brudny wybrał się do kurii diecezjalnej, gdzie młody biskup w piżamie w palemki spędził z nim pół nocy na przeszukiwaniu archiwum. Niestety, bezskutecznie. Pozostała mu ostatnia szansa. Dom księży emerytów. To tam czekał na śmierć ksiądz Albert, były biskup i jedyny człowiek, który mógł znać miejsce przechowywania jego aktu urodzenia. I nie tylko. Dochodziła 9. Brudny właśnie kończył poranną toaletę, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Nikogo się nie spodziewał. Chyba, że to kłopoty, pomyślał. Sięgnął po swojego Waltera i włożył go za pasek spodni. Pukanie stało się bardziej natarczywe. Proszę otworzyć, komisarzu Brudny. To był głos Czarneckiego. Ta wizyta nie była w jego stylu i zdecydowanie nie zwiastowała nic dobrego. Nie mógł pan zadzwonić, inspektorze? Przykro mi, proszę otworzyć, komisarzu. Nie sądzę, aby było panu przykro, inspektorze. Brudny już wiedział, co się święci. Włożył koszulkę i wyjrzał przez okno. Na zewnątrz teren ubezpieczały 2 radiowozy i przynajmniej 4 uzbrojonych policjantów. Podrapał się po coraz gęstszym zaroście i wytarł ręcznikiem ostatnie krople z czoła. Pomyślał, że niepotrzebnie zaufał Czarneckiemu. Komisarzu Brudny, otworzył drzwi. Mogę wejść? Zapytał inspektor z wdziękiem godnym samego Herkulesa Poirot. Nie sądzę, abym miał wybór, prawda? Odparł ironicznie Brudny i gestem zaprosił Czarneckiego do środka. Inspektor nie był sam, ale jednym spojrzeniem zatrzymał 2 rosłych policjantów, którzy chcieli przekroczyć próg pokoju Brudnego razem z nim. Jest pan pewny, szefie? Spytał jeden z nich. Naturalnie. Drzwi zatrzasnęły się za plecami Czarneckiego. Inspektor przez chwilę wwiercał się wzrokiem w ciemne źrenice Brudnego. Jeśli podczas ostatniej rozmowy coś pan przeoczył, albo po prostu ma pan mi jeszcze coś do powiedzenia, to proszę mówić teraz. Później mogę nie zdołać panu pomóc, komisarzu. Myślałem, że rozmowę o zaufaniu mamy już za sobą. Też tak myślałem. Ale proszę mi wierzyć, w tej chwili jestem chyba jedyną osobą, która stoi po pana stronie. Może mi pan powiedzieć, co się stało? Wolałbym najpierw oddać głos panu. Nic nowego pan ode mnie nie usłyszy. W takim razie będę musiał pana zatrzymać, komisarzu. Brudny rzucił inspektorowi wyzywające spojrzenie. Szukał w jego oczach odpowiedzi, czy zdołał dotrzeć do prawdy, ale Czarnecki doskonale ukrywał emocje. Jeśli coś wiedział, miał zamiar zachować to dla siebie. Jesteśmy po tej samej stronie, inspektorze. Długo w to nie wątpiłem, ale teraz mam mieszane uczucia. Naprawdę więcej mi pan nie powie, komisarzu? Nie mam pojęcia, o co panu chodzi. Jeśli jestem o coś oskarżony, to proszę mnie aresztować. Jeśli nie, to proszę odejść. Niestety, skoro nie chce pan współpracować, to nie mogę na to pozwolić i muszę pana zatrzymać. Zna pan procedurę. Proszę oddać broń. Pod jakim zarzutem? O współudział w podwójnym morderstwie pierwszego stopnia. Brudny skrzywił się, jakby właśnie rozgryzł zgniłego pomidora. Miałem pana za poważnego człowieka, inspektorze. Przykro mi, ale nie mam wyjścia. Przy tylu dowodach musiałem zareagować. Mogę zapytać, co to za dowody? Wolałbym przeprowadzić tę rozmowę w komisariacie. Skuje mnie pan, inspektorze? Mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Wystarczy, że odda mi pan broń. Brudny wyciągnął Waltera z zapaska, wyjął magazynek i wręczył pistolet Czarneckiemu. Zrobił to z ulgą. Inspektor nie dokopał się do prawdy. Kluczył po omacku. Wie pan, że to jest farsa? Widzę to w pana oczach, inspektorze. Moją rolą jest prowadzenie śledztwa i reagowanie na pojawiające się w jego toku dowody. To sprawia, że czasem muszę robić rzeczy wbrew swojej woli. I pana zatrzymanie jest jedną z nich. Obaj wdepnęliśmy w bardzo śmierdzącą kupę. Tu się z panem zgodzę. Więc po co ten cały cyrk? Już panu mówiłem, dowody. Cokolwiek pan znalazł, obaj wiemy, że to lipa. I najwyraźniej komuś bardzo zależy, aby nam dokopać. Bo wie pan, że pan też na tym straci. Być może nie mielibyśmy tego problemu, gdyby był pan ze mną stuprocentowo szczery. Zaufanie wymaga czasu. Tak, wiem. Te szpile wbił mi pan już wcześniej, a czasu mamy coraz mniej. Zatem niech pan czyni swoją powinność, inspektorze. Brudny wymownie wystawił nagie nadgarstki. Jest pan uparty jak osioł, ale zanim opuścimy ten pokój, powtórzę raz jeszcze. Nie jestem pana wrogiem. Znam się na ludziach i wiem, że jest pan dobrym i uczciwym gliną. I choć nie mam pojęcia, co pan przede mną ukrywa i dlaczego robi to tak uparcie, to proszę pamiętać, że morderca wkrótce ponownie zabije. I jeśli ujawnienie pańskiego sekretu mogłoby choćby w minimalnym stopniu przyspieszyć złapanie sprawcy, a pan dalej będzie szedł w zaparte, to będzie miał pan krew ofiary na rękach. Czarnecki wbił spojrzenie w Brudnego, który podjął wyzwanie, ale ułamek sekundy później zrozumiał, że tego pojedynku nie wygra. Stary Glina miał rację i rozegrał to znakomicie. Jak profesjonalista. Wezmę płaszcz. Rzucił Brudny i odwrócił głowę w stronę wieszaka. Zrobił to nie dlatego, że chciał włożyć płaszcz. Zrobił to, bo już nie mógł dłużej wytrzymać spojrzenia inspektora.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Julia Zawadzka właśnie kończyła jeść omleta z cebulą i pomidorem, gdy zadzwoniła jej komórka. Bez wahania sięgnęła po telefon i wcisnęła zieloną słuchawkę. Cześć Igor, jak ci idzie? Cześć Julka, średnio, a nawet gorzej niż średnio. Przymknęli mnie. Że co? Chcą mi wcisnąć współudział. Ten Czarnecki twierdzi, że mają jakieś dowody. A skoro zdecydował się na taki ruch, to muszą być mocne. Jasna cholera, w coś ty się wpakował, Igor. Nie wiem, ale jest tu ktoś trzeci. On pociąga za sznurki. Nie wiem tylko, jaki ma motyw i cel. Myślisz, że cię wrabia? No, ktoś to robi. Potrzebujesz alibi? Przyjadę i zrobię, co trzeba. Czarnecki by mnie nie zatrzymał, gdyby alibi zwalniało mnie z podejrzeń. Zresztą, jak sam mówił, zrobił to wbrew swojej woli. Nic z tego nie rozumiem, Igor. Jak to wbrew swojej woli? Mówiłem ci, że ten facet nie jest głupi. Cokolwiek na mnie ma, wie, że te dowody to lipa i chyba stoi po mojej stronie. No, może być dobrym graczem. Na pewno jest, ale tu nie o niego chodzi. Czarnecki próbuje poskładać to do kupy, ale na razie, i on sobie zdaje z tego sprawę, wciąż jest krok za sprawcą. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Wiem natomiast jedno. W tej sprawie nic nie jest takie, jakie się wydaje. Ten cały Czarnecki... Zawadzka zawiesiła głos na chwilę. On wie o twojej... No wiesz... Tyle, ile powinien. Ufasz mu? Ufam tylko dwóm osobom i ty doskonale znasz obie. Ale ten facet ma w sobie coś wyjątkowego i jeśli kiedykolwiek miałbym wskazać trzecią, to startowałby z pierwszej pozycji. Wobec tego jakie masz plany? Muszę go przekonać, że się myli. Potem znajdę Trochana. Będziesz potrzebował pomocy. Nie dzwoniłbym do ciebie, żeby ci się wypłakać. Julka, musisz coś dla mnie załatwić. To bardzo ważne i czuję, że może mieć dużo wspólnego z tą sprawą. Mów. Pamiętasz, co ci powiedziałem tamtej nocy? Tego nie da się zapomnieć. Więc pojedź do Szkopułowa. To niewielka miejscowość pod Poznaniem. Mieści się tam dom księży emerytów, diecezji i archidiecezji z miast północno-zachodniej Polski. Oficjalnie oczywiście, bo w istocie to miejsce zsyłki dla tych wszystkich złodziei, krętaczy i pedofilów. Tam znajdziesz... Brudny odchrząknął i przełknął ślinę. Tego Alberta. Tego? Tak. Właśnie tego. Poznasz go po znamieniu na prawym policzku. Ma teraz blisko 80 lat, więc może być w kiepskiej formie. Ale arcybiskup to jedyny człowiek na tym zasranym świecie, który zna prawdę. I musisz ją od niego wyciągnąć za wszelką cenę. Zawsze chciałeś odciąć się od przeszłości. Nie prosiłem się o to, Julka. Ale teraz jest już za późno. Po prostu to zrób. Muszę wiedzieć. Ubieram się i wsiadam w samochód. Jeszcze dziś będę u ciebie. Dzięki, Julka. Wiesz, że nie ma za co. Pa. Gdy Zawadzka zakładała szelki i sprawdzała broń, Brudny siedział w gabinecie inspektora i zastanawiał się, co dalej. Gryzło go sumienie. Czarnecki nie musiał godzić się na ten telefon, ale po raz kolejny poszedł mu na rękę. I nie zrobił tego, bo chciał go zmiękczyć albo podejść. Zrobił to, bo uznał, że wciąż ma w nim sojusznika. Oliwia się ocknęła. Otworzyła oczy, ale ujrzała jedynie nieprzeniknioną ciemność. Czarną, niczym najmroczniejsza noc. Przez chwilę wyobraziła sobie, że to tylko sen i że na pewno leży w łóżku i dochodzi do siebie po narkotykowym tripie. Wizja runęła chwilę później, gdy dziewczyna zorientowała się, że nie może poruszać rękami i nogami, a jej głowa jest przepasana i dociśnięta do drewna twardym rzemieniem. Zdała sobie sprawę, że gdy była nieprzytomna, ktoś przeniósł ją na ławę i rozłożył na blacie niczym kawał surowego mięsa. Usłyszała dyszenie. Dochodziło z rogu piwnicy, ale po chwili ustało. Oliwia wstrzymała oddech, chcąc dokładnie namierzyć źródło. Wtedy po jej twarzy przemknął odrażający podmuch. cuchnął zgnilizną. Zrozumiała, że ten ktoś pochylał się nad nią. Jego usta, język, nos i oczy znajdowały się zaledwie centymetry od niej. Na tej wielkiej, bezkształtnej głowie. Krzyknęła, ale dźwięk uwiązł jej w gardle, z którego wypełzło jedynie żałosne piśnięcie. Wtedy usłyszała syknięcie, a pomieszczenie rozświetliło kilka krótkich błysków. Dostrzegła go. Jego postać złośliwie mignęła parę razy, po czym znów zniknęła w mroku. Zdawał się wielki jak góra. Zapamiętała też, że miał na sobie rzeźnicki fartuch, a na głowie ten upiorny i skrajnie przerażający worek po ziemniakach. Z tylko jednym otworem. Na usta. Gdy żarówka w końcu zaskoczyła i ostre, żółte światło uświadomiło Oliwii ogrom męki, jaka ją czeka, struny głosowe odblokowały się i podziemia wypełnił pełen zgrozy krzyk. Gardło paliło, jakby ktoś wlewał jej roztopiony ołów, ale Oliwia nie miała pojęcia, że taka śmierć byłaby dla niej miłosierdziem. Zabolało jeszcze bardziej, gdy mężczyzna wepchnął jej do ust kawałek wilgotnej szmaty. Wciskał głęboko, dopychał, a dziewczyna niedorzecznie pomyślała, że w jej gardle zmieściła się nieprawdopodobna ilość materiału. Nie mogła się ruszyć ani krzyczeć, mogła tylko płakać. Łzy spływały jej po skroniach, które podobnie jak szyja pokryły się siateczką ciemnoniebieskich żył. On stał i milczał. Wyglądał jak strach na wróble. Najstraszniejszy strach na wróble, jakiego Oliwia mogła sobie wyobrazić. Wtedy pochylił się nad nią raz jeszcze, nieznacznie muskając wysłużonymi jutowymi włóknami jej twarz. Obwąchiwał ją, jak pies albo knur. Poczuła na policzku coś twardego i zimnego. Miała mętlik w głowie. Pragnęła umrzeć, a chwilę później błagać o litość. Ale nie mogła nawet tego. Nie miała już żadnego wyboru. Zimne ostrze przesunęło się jeszcze bliżej lewego oka. Zatańczyło pod powieką, po czym bez ostrzeżenia zagłębiło się w oczodole. Oliwia usłyszała, jak chrobocze po kości. Dopiero wtedy poczuła świdrujący, porażający ból. Kilka sekund później już nic nie widziała i uświadomiła sobie, że nie może nawet płakać. Pomyślała, że to koniec, ale szybko pojęła, jak bardzo się pomyliła. Mężczyzna z workiem na głowie po prostu nie chciał, aby na niego patrzyła. I wcale nie kończył. On dopiero zaczynał. Romuald Czarnecki przygotował dwie czarne kawy. Nie musiał tego robić. Wystarczyło zadzwonić po jedną z tych kobiet, dla których parzenie kawy było głównym zadaniem w komendzie. Inspektor nie należał jednak do ludzi, którzy wysługują się przy tej czynności innymi. Zwłaszcza, że kawę lubił tylko jedną i tylko w konkretnych, pieczołowicie wymierzonych proporcjach. Postawił szklankę z napojem przed swoim rozmówcą, na serwetce i w staroświeckim koszyczku, które w większości, w tym brudnemu, kojarzyły się z epoką słusznie minioną. Komisarzu, zaczął Czarnecki, gdy usiadł naprzeciwko Igora. W tej chwili powinienem szukać mordercy, a po raz kolejny tracę czas na rozmowę z panem. Nie będę panu mówił, co bym mógł, a czego bym nie mógł, bo pan to doskonale wie. Ale rozmawiam z panem, bo wiem, że ukrywa pan coś, co może mieć kluczowe znaczenie w śledztwie. Wiem też, że pana przeszłość jest bardzo enigmatyczna, żeby nie powiedzieć, że po prostu nie istnieje. I dla jasności, przesłuchałem też siostrę Gwidonę. Czy ma mi pan zatem coś więcej do powiedzenia? Moja przeszłość to moja sprawa, inspektorze. Nie mam obowiązku dzielić się nią z nikim, nawet z panem. A skoro rozmawiał pan z siostrą Gwidoną, to nie mam nic więcej do dodania. Ma pan rację, ale doskonale zdaje pan sobie sprawę, że jeśli pana przeszłość może mieć jakikolwiek, choćby minimalny związek z prowadzonym śledztwem, powinien mi pan o tym powiedzieć. Owszem, Niestety rozczaruję pana. Do tej pory nie ustaliłem niczego, co mogłoby potwierdzać taką hipotezę. Czarnecki upił łyk kawy i wwiercił się spojrzeniem w oczy Brudnego. Wierzę panu, komisarzu. I pomimo tych wszystkich dowodów wskazujących na pana współudział w obu morderstwach, czuję, że nie ma pan z nimi nic wspólnego. Zakładając, że mam rację, chociaż dowody się znalazły, to ktoś musiał je podrzucić albo spreparować. Brzmi, jakbyśmy mieli wspólnego wroga. Otóż to.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jeszcze w maju ma zapaść prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. To jedna z najbardziej wstrząsających spraw ostatnich lat. Skazany w pierwszej instancji na dożywocie, Mateusz H. miał zgwałcić i zamordować dziewczynę, a o jej losie zdecydował rzut monetą. Wczoraj przed sądem apelacyjnym w Katowicach wybrzmiały mowy końcowe, jakie argumenty padły na sali sądowej. O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
1: Obrońca Mateusza H. podkreślał młody wiek oskarżonego, 19 lat w chwili popełnienia zbrodni, a także to, że wcześniej nie był karany i miał trudne dzieciństwo. Dlatego podtrzymał wniosek o złagodzenie kary.
2: Czy te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę przez sąd? Tak. Ale czy te okoliczności powinny mieć wpływ na wymiar kary? Nie.
1: Mówi prokurator Barbara Wilmowicz, która chce utrzymania dożywocia. Obie strony zgadzają się jednak, że Mateusz H. powinien trafić na leczenie do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Sąd ogłosi wyrok 27 maja. Do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. Mateusz H., wracając z pracy, poznał w autobusie 18-letnią Wiktorię K., która wracała z dyskoteki. Zaprosił ją do mieszkania w Radzionkowie. Według śledczych wcześniej planował popełnienie zbrodni. Ropa wciąż drożeje na światowych giełdach. Stany Zjednoczone i Iran wciąż nie doszły do porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Globalne podwyżki zobaczymy na naszych stacjach, ale wzrosty nie będą dynamiczne, mówi Radiu Z Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
3: Jeżeli za tym nie pójdą jakieś konkretne działania, to później jest szansa, że trochę nam się to wytłumi, także w cenach ta zmiana zwyżkowa nie będzie aż tak drastyczna. Natomiast na razie jednoznacznie przekłada się to na perspektywę zwyżkową dla ropy i dla paliw gotowych. Jeśli chodzi o rynek polski, tutaj spodziewamy się na razie jednak nie aż tak dynamicznych zmian, nie tak gwałtownych.
0: Dziś benzyna 95 będzie o 5 groszy droższa niż wczoraj. Olej napędowy zdrożeje o 3 grosze. 14 par gejów i lesbijek w Krakowie złożyło wniosek o transkrypcję zawartych za granicą aktów małżeństwa. Procedura polega na przepisaniu takiego aktu do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego. Wcześniej urzędy odmawiały, ale sytuacja zmieniła się po marcowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Ze szczegółami z Krakowa reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Pierwsze transkrypcje planowane są jeszcze w tym tygodniu, chociaż w elektronicznych formularzach nadal są rubryki kobieta i mężczyzna, mówi Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta do spraw polityki równościowej.
5: Czyli na przykład jakaś kobieta w rubrykę mężczyzna musi wpisać swoje nazwisko i jeśli pary się na to godzą, no to już w tym tygodniu będą ich akty transkrybowane.
4: W ubiegłym tygodniu minister cyfryzacji podpisał rozporządzenie zmieniające wzory aktów małżeństwa, ale ich wdrożenie zależy już od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Transkrypcja aktu małżeństwa ma uprościć procedury takie jak zmiana nazwiska czy wymiana dokumentów, a także dostęp do informacji medycznych. O transkrypcji małżeństw jednopłciowych mówił w Radiu Z Aleksander Kwaśniewski. Sprzeczności z ustawą zasadniczą tu nie ma, podkreślał były prezydent, jeden z twórców konstytucji z 97 roku. Uzasadniał, że transkrypcja i zapis naszej konstytucji to dwa stany prawne.
6: Z praktycznego punktu widzenia, jeżeli ktoś żyje w związku, który jest uznawany za małżeństwo w Niemczech czy w Hiszpanii, no nie może być uznawany za niemałżeństwo w Polsce.
0: Co istotne, choć przy tworzeniu konstytucji przed ponad 30 laty nie było dyskusji o małżeństwach jednopłciowych, to były prezydent mówi jasno, intencją twórców nie było ich zablokowanie. Poza Warszawą także Wrocław uznał już związek jednopłciowy zawarty poza granicami Polski, a jeszcze w tym tygodniu ma zostać podpisane rozporządzenie w sprawie dostosowania wzorów dokumentów dotyczących związków zawartych za granicą. Posterunek Straży Miejskiej otworzy się w szpitalu. Jedna z lecznic w Radomiu będzie miała nie tylko gabinety lekarskie, sale zabiegowe i sale chorych. Na szpitalnym oddziale ratunkowym przez całą dobę nad bezpieczeństwem będzie czuwać strażnik miejski. Jakie zadania będzie miał mundurowy? Placówkę w Radomiu odwiedził reporter Radia Z Marcin Friedrich.
7: Ma przede wszystkim chronić pacjentów, personel i szpitalny sprzęt. Radom nie ma izby wytrzeźwień i pijani, często agresywni pacjenci trafiają właśnie na tutejszy SOR, mówi mi rzeczniczka szpitala Wiktoria Kościelniak. W zeszłym roku trafiło tu 36 tysięcy pacjentów. Wielu było pod wpływem alkoholu.
8: U ponad 2600 osób ten poziom był zbadany. U blisko 2000 się on potwierdził. Rekordzista ponad 6 promili.
7: Właśnie niedawno jeden z takich pacjentów zniszczył szpitalny sprzęt, a SOR jest tu nowy. Ciągle jeszcze trwają ostatnie prace wykończeniowe. Z Radomia Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Władze miasta liczą, że obecność strażnika sprawi, że na SOR-ze zrobi się bezpieczniej. Cierpliwość kierowców w województwie łódzkim będzie w tym tygodniu wystawiona na próbę. Drogowcy weszli z pracami na dwie zatłoczone drogi krajowe. To droga numer 74 od granic Sulejowa do granicy z województwem świętokrzyskim. Odcinek o długości prawie 30 km. I droga krajowa numer 12 między Klinami i Strzelcami, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Kierowcy, którzy poruszają się tymi trasami, będą musieli liczyć się z pewnymi ograniczeniami i utrudnieniami. W miejscach, gdzie prowadzone będą prace, ruch sterowany zostanie światłami. W razie potrzeby, gdyby ustawiło się nieco więcej samochodów, wykonawca będzie mógł przejść na sterowanie ręczne.
0: W miejscu prac ruch jest wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Prace trwają codziennie od 7 do 16, aż do piątku. Mistrz świata przejmuje polski klub piłkarski. Jeszcze w tym tygodniu Łukasz Podolski może podpisać się z miastem umowę o kupnie Górnika Zabrze. Za ile i na jakich zasadach dojdzie do przejęcia wielokrotnego mistrza Polski? O tym nasz śląski reporter Szymon Kasteli.
1: Podolski zapłaci niespełna 4 miliony złotych za akcję klubu i przejmie jego długi. Zabrze sprzedaje Górnika, bo po prostu miasta nie stać na utrzymanie drużyny.
10: Nowy właściciel nie będzie mógł zmienić nazwy ani herbu. Nie będzie też mógł przenieść jego siedziby poza nasze miasto.
1: Mówi prezydent Zabrze Kamil Żbikowski. Na sprzedaż akcji muszą zgodzić się jeszcze radni. Nadzwyczajna sesja odbędzie się w środę. Jeśli dadzą zielone światło, dokumenty zatwierdzi Rada Nadzorcza i umowa zostanie podpisana. Zabrze, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Przejęcie Górnika może być dobrą inwestycją dla Podolskiego. Klub ze Zabrza zdobył w tym sezonie Puchar Polski. Walczy też o wicemistrzostwo kraju. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Z. Pierwsze źródło informacji.

0: i już.
1: To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
2: Europa są Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości wiceminister klimatu, ziobrysta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pytanie numer jeden. Czy Ameryka będzie zwijać relacje z Polską? Pytam w kontekście tej decyzji o cofnięciu 4000 żołnierzy, którzy mieli tutaj stacjonować rotacyjnie w Polsce przez kolejnych bodajże 9 miesięcy. I o tym dowiadujemy się nagle. I to chyba głównie z amerykańskich mediów.
3: No na pewno problemem są relacje prezydenta i Stanów Zjednoczonych i premiera Polski, czyli nie ma tych relacji, bo ja nie mówię, to nie chodzi o to, że nie lubię jednego Donalda nad Wisłą, tylko chodzi o to, że rzeczywiście problemem jest dotychczasowa polityka wypychania Stanów Zjednoczonych z Europy, a jej twarzą przez wiele lat i dalej jest Donald Tusk.
2: No ale gdzie tak wypychał generalnie, przepraszam bardzo?
3: No wie pani, no chyba nie da się bardziej ostro zaprezentować swoje stanowisko, pokazując, że się strzela w tył pleców do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, czy mówi, że jego żona powiedziała, że dwóch Donaldów to zbyt za dużo, lub też otwarcie się mówi, że Donald Trump współpracował z KGB i z rosyjskimi służbami.
2: No ale sądzi pan, że akurat ta decyzja miałaby coś wspólnego z tym, że

0: Oj, zarówno w BBN, jak i w minister do spraw polityki zagranicznej pana prezydenta czy partii przydacza, oni robią wszystko, co mogą i sądzę, że załagodzą, mimo tego, co robi Donald Tusk, im się uda ugrać tyle, ile można, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Na pewno niepokojące jest to, że my jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na Amerykę, bo nawet jakbyśmy chcieli być związani z innymi sojuszami, to nie mamy za bardzo wyjścia, a daliśmy się wpędzić tą głupią politykę niemiecką, która wypycha regularnie Stany Zjednoczone z Europy. Niestety.
1: No póki co to z tego, co pamiętam, to przede wszystkim chcemy sami zwiększyć swoją zdolność obronną.
0: To też, tylko że trzeba mierzyć siły na zamiary, jednak Stany Zjednoczone zawsze są tutaj
1: gwarantem. To pytanie numer dwa. Czy USA przyjdą nas odsieczą na wypadek ataku ze strony Rosji? Co mam nadzieję nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie nastąpi.
0: Nie odpowiem w taki sposób, też mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi, ale mogę pani powiedzieć, czy przyjdą Niemcy, czy przyjdą Francuzi. Nie tylko historia, ale uważam, że nie są w stanie nam pomóc, po prostu nie mają czym, a Stany Zjednoczone są w stanie to zrobić.
1: No to dlatego pytam generalnie, skoro to jest najsilniejszy sojusznik, generalnie NATO wisi przede wszystkim, przynajmniej do tej pory tak było, że przede wszystkim no, takim filarem no, to były USA. No to dlatego pytam.
0: Mam nadzieję, że tak i jeżeli mam w skrócie odpowiedzieć, jestem pełny tutaj zaufania do prezydenta Trumpa i dobrych jego relacji z prezydentem Karolem Nawrockim. No, gdyby to zależało tylko i wyłącznie Donalda Tuska, no to moja odpowiedź byłaby negatywna.
1: I pytanie numer trzy. Gdzie aktualnie przebywa Zbigniew Ziobro, pana serdeczny kolega?
0: W Stanach Zjednoczonych Ameryki.
1: Na pewno,
0: oceanem.
1: Tak?
0: Tak, tak, poinformował pan prezydent.
1: A pan ma z nim jakieś kontakty?
0: No, od tamtej pory akurat
1: na WhatsAppie coś tam, jakaś korespondencja?
0: Nie no, ale pan prezydent, pan minister jest bardzo aktywny medialnie, więc nie ma tu problemu, żebyście go państwo też zobaczyli w jednej ze stacji, której rozumiem, tutaj nie będę reklamował państwu.
1: Nie no, w TVR Republika Zbigniew Ziobro ma być korespondentem, ma być dziennikarzem po prostu. Jest i posłem, i dziennikarzem. No ciekawe, że to tak
0: można. Komentatorem politycznym,
1: aha,
0: pani,
1: jasne,
0: pani redaktor.
1: Oczywiście.
0: Tutaj,
1: i tutaj stawiamy pauzę, ciąg dalszy tych rozmów w internecie, tak jesteśmy internet górą. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam i zachęcam.
2: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: I ja pytałam nie przez przypadek, ponieważ no, snuły się takie również spekulacje, że może to jest jakaś zasłona dymna, że tak naprawdę sprawę to Zbigniew Ziobro już nie jest. Nie ma go w Stanach Zjednoczonych, tylko poleciał gdzieś jeszcze dalej.
0: A pani jest taką zwolenniczką teorii spiskowych naprawdę. No.
1: Nie wie pan, no trudno, to ja tak powiem. No,
0: już nie przesadzałem, że te kierunki, które były skazywane, jakbyś takie złośliwości, w ogóle ta sensacja. I pani co, ja cię jadę ze spotkania z... No mam nadzieję, że się nie obrazi, a nasze spotkania. No po prostu bym u krawca. Ja mi opowiadał, jak miał problem związany z diagnostyką kolonoskopią i w tej chwili, jak to ma powikłanie, to jest ważny temat dla Polaków. A to, czy tak, czy inaczej przejechał Zbigniew Ziobro, gdzie on się znajduje, no nie
1: pan
0: ma możliwości.
1: To tyle ważne, że były minister sprawiedliwości jednak uciekł najpierw z Polski, potem ucieka z Węgier, po prostu unika odpowiedzialności, unika zetknięcia z wymiarem sprawiedliwości. A pan wiedział o jego planach ucieczki do USA?
0: Czy nie? Ja mogę powiedzieć, a ja wiem, jaki jest wyrok na Zbigniewie Ziobro, a nie wiem, jakie są
1: jaki
0: plany.
1: Nie, no, oczywiście, że... Nawet nie ma decyzji o tym, jak zostanie rozpatrzone zażalenie na jego...
0: Zgadzamy przez panami premiera Donalda
1: ale
0: Tuska.
1: Ale co pan powie?
0: Ale przecież tu nie ma żadnego problemu.
1: Sąd,
0: ale pani redaktor, jeżeli wszystko jest takie
1: oczywiste... Przepraszam za wrażenie, jakiś, no premier polskiego rządu.
0: Jeżeli... No, pff, widzi pani.
1: No nie, to nieładne, no, bo no, nie eleganckie
0: nie,
1: z mojej
0: strony.
1: Nie,
0: ale mi się to podobało akurat.
1: Ale. Nie eleganckie z mojej strony, cofam, co powiedziałam.
0: No dobrze. Ale jeden punkt dla pani. Ale jeżeli chodzi o sytuację wokół Donalda Tuska, który postępuje wobec ministra Zbigniewa Ziobry, sytuacja jest bardzo prosta. Po pierwsze, widać tu, jak na dłoni działania polityczne. Minister Zbigniew Ziobro nie ma możliwości dochodzenia do prawdy przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli tak sprawa jest oczywista, to po co pełnomocnik, który jest posłem? To po co nawet prokurator, która prowadziła to postępowanie, zrezygnowała? To jest nieprawdopodobne. Już nikt nie pamięta o Kowalskiej.
1: Za to... O tym, czy pan minister dostanie ENE, tak zwaną europejski nakaz aresztowania, no to o tym ma zdecydować sędzia, która ma udziały w TV Republika, który będzie, no to nie jest konflikt interesów?
0: A czy sędzia, który jest synem byłej radnej Platformy i dyrektorki biura Platformy, nie powinien wyłączyć się z orzekania?
1: A pani sędzia powinna się wyłączyć z orzekania, czy nie?
0: Posiadanie akcji to jest jakiś, w ogóle sądzę, że nie jest podstawa. Równie dobrze można powiedzieć, że w pilocie ma na przykład, nie wiem, możliwość słuchania Radia Z, to znaczy, że ma się wyłączyć już z tej sprawy?
1: No, ale
0: to
1: co ma firmy do wytraku generalnie?
0: No nie, no, ale ja uważam, ale skandaliczne są skądinąd słowa pana ministra Żurka, że nie mogę się przyzwyczaić, że mamy takiego, a nie innego ministra, ale pana ministra Żurka, który twierdzi, że chce przyspieszenia postępowania dotyczącego Zbigniewa Ziobry. No, przepraszam bardzo, jak ta niezależność, to jest niezależność.
1: No, chodzi o to też, że to zażalenie na tymczasowy areszt dla pana Zbigniewa Ziobry, dla byłego ministra sprawiedliwości Wolności i byłego prokuratora

0: prokuratora generalnego, który mówi, że niewinni nie mają się czego bać i nie, że nie ma świętych krów.
1: No bo nie ma.
0: No to jak nie ma świętych krów, to generalnie
1: stosowanie aresztu tymczasowego wobec urzędniczek,
0: no dobrze,
1: wobec księdza, to jest naturalna metoda?
0: Okej, okay, wracam do tego, że ta decyzja dopiero zapadnie we wrześniu, bo są urlopy, jak się okazuje. Nie można tego przyspieszyć. Urlopy sędziów, którzy mają o tym zdecydować i mają rozpatrywać tą sprawę. Poza tym ona rzeczywiście no jest pokaźna, jakby nie ma, czy obfita. No ileś tam tomów.
1: Ale
0: no,
1: pani redaktor, czy grunt amerykański, na przykład sąd federalny, nie jest idealnym miejscem, żeby pokazać nieprawidłowości postępowania w polskim wymiarze sprawiedliwości?
0: A jest pan przekonany generalnie, żeby się okazało, że to, że takie nieprawidłowości, nie wiadomo,
1: ale
0: co
1: ja
0: to
1: nie
0: się
1: jestem,
0: wydarzyło?
1: Ja nie jestem przekonany, jestem pewien, że 100% jest pokazania, wystarczy spojrzeć na pełnomocnika. Wystarczy spojrzeć na przecieki, które są związane z tym postępowaniem.
0: Ale którego pełnomocnika?
1: No, tego pana, który pomawia, no, czyli posła aktywnego Romana Giertycha. Czy chociażby kwestie odsuwania prokuratorów, odsuwania sędziów, zawieszenie systemu losowania. No,
0: ale o którym sędzi pan mówi? O tym, który po prostu przesądał jako jedyny, generalnie miał, wydawał decyzję w sprawie Eny?
1: Tak, między innymi, no, to czy jakie represje go później spotykało, ale czy też kwestia związana z jakby, no, z całym festiwalem nagonki na pana ministra Zbigniewa Ziobro, to wszystko jest pokazanie.
0: Sondaże wynika, że jednak większość Polaków uważa,
1: no, bo
0: że to
1: jest tak przedstawiane, no,
0: jak się przedstawia, na przykład, i że to tchórzostwo po prostu, no.
1: Pani redaktor, jak się przedstawia, zabezpieczono ministrowi Ziobrze 100 milionów złotych.
0: Ale jakoś...
1: Jak zabezpieczono? No, ma te pieniądze? Ukradł coś?
0: Ale przepraszam, ale...
1: Wziął do kieszeni?
0: A czy pozostali koledzy, którzy mają jakieś zarzuty, to przepraszam, salwowaliśmy, czy ucieczką? Nie. Oprócz tylko Marcina Romanowskiego. No to, pani, też prawdopodobnie
1: to jest inna motywacja, proszę zwrócić uwagę. No inna motywacja rządzących.
0: Minister Sprawiedliwości.
1: Ale super, pani redaktor, jest inna motywacja. Ja nie chcę być adwokatem diabła, ale proszę zrozumieć, że boją się tacy ludzie jak Roman Giertych, jak Gawłowski, reszta, po prostu pana ministra Zbigniewa Ziobro, więc oni robią wszystko.
0: Ale pan minister Ziobro już do polskiej polityki nie wróci.
1: A wie pani co, ja bym nie był tak przekonany.
0: A czyli pan obstawia, że będzie w nowym rozdaniu będzie ministrem sprawiedliwości.
1: Nie wiem, czy minister sprawiedliwości,
0: jeśli,
1: ale...
0: Oczywiście, bo wrócicie do władzy.
1: Jeżeli siła by mu dała, czy zdrowie pozwoliło, sądzę, że na pewno nieraz jeszcze o nim usłyszymy, bo to jest człowiek bardzo waleczny.
0: Czyli pańskim zdaniem powrót do polityki czynnej tutaj w Polsce Zbigniewa Ziobry jest możliwy?
1: Myślę, że tak.
0: No, radio ZPL, portal, ustalił, że pan minister Ziobro tak naprawdę wylatywał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, ze swoim synem. I 3 dni później do byłego ministra sprawiedliwości dołączyła jego żona, Patrycja Kotecka Ziobro, o której to media spekulują, też piszą, że tak naprawdę to, no, ona jest tutaj takim motorem i głównym kołem zamachowym w tym małżeństwie i jest taka, tak powiem, ogarnięta.
1: To złośliwość.
0: Ale jaka złośliwość?
1: A pan minister Zbigniew Ziobro nie jest ogarnięty na prawdę, już dajmy spokój.
0: No tak jest ogarnięty, że właśnie wyleciał do Stanów Zjednoczonych, no jakby nie patrzeć. I co, wydaje się to panu prawdopodobne, że właśnie tak to wyglądało? A pan w ogóle był wtajemniczony w tą akcję ewakuacji?
1: Nie wiem, nie byłem wtedy z panem ministrem. To jest w ogóle takie informacje teraz Medialan, inne miejsca, naprawdę są ważniejsze rzeczy niż wyjazd pana ministra.
0: No myślę, że dla pana Zbigniewa Ziobro to jednak to była najważniejsza sprawa.
1: To i teraz ważną sprawą będzie postępowanie, które być może będzie uruchomione i będzie mógł pokazać prawdę na gruncie amerykańskim, a to na pewno nie będzie dla rządzących.
0: Zbigniew Ziobro nie powinien zrezygnować w takim razie z mandatu posła, bo przecież jaki jest z niego jest pożytek? Jaki on jest poseł generalnie, kiedy jest notoryczna absencja?
1: Ja sądzę, że patrzę na sytuację, gdzie jednak opcja rządząca ma zdecydowanie więcej niż 231. No to ten jeden mandat, który jest dzisiaj elementem całej nagonki, która jest prowadzona pana ministra Zbigniewa Ziobry, jest symbolem łamania prawa wobec posła opozycji, to uważam, że nie powinien rezygnować.
0: Nie powinien rezygnować. A to prawda, że Jarosław Kaczyński nakazał obronę Zbigniewa Ziobry w mediach, generalnie, że ktoś, że tak powiem, będzie krytykował Ziobry albo będzie mówił, że postąpiłby inaczej, bo był taki poseł i dostał podobno straszną burę, no to będą srogie tego konsekwencje dla członków Prawa i Sprawiedliwości.
1: Pani redaktor, pan prezes Kaczyński zdaje sobie sprawę z sytuacji. On widzi, w jakim punkcie się znaleźliśmy. Nielegalne przejęcie prokuratury, telewizji, łamanie prawa na każdym praktycznie kroku, więc mówienie o tym, że jakiś bohater, w tym wypadku jeden z posłów, on by tam coś zrobił i coś... No, nie, no, ten facet nieszczególnie...
0: Z tym łamaniem prawa na każdym kroku to pan chyba jednak zdecydowanie przesadził.
1: No, ale oni sami wiedzą, że...
0: Sprawa jest, jedni mówią tak, drudzy mówią tak, więc to nie jest takie rynkowe. No, chwileczkę.
1: Prokuratora krajowego, a co tu mówić? No, sędzia Kapiński też z autorytetem, no, wyraźnie powiedział,
0: no,
1: że...
0: A Dariusz Barski został przywrócony do zawody, też niezgodnie z przepisami. No,
1: no
0: i
1: dobrze,
0: co?
1: No to teraz możemy pójść dalej, to w takim razie, chociaż tutaj
0: a
1: kto
0: też
1: tak stwierdził?
0: No.
1: Kto tak stwierdził? No, ci, którzy dzisiaj bawią się w łamanie prawa prawa w KRS, ale czy właściwie już tworzą tak realne neo-KRS, tak jeżeli jesteśmy już
0: No powołali KRS na podstawie przepisów, które wyście uchwalili, a teraz zaskarżyliście do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale Trybunał
0: to już jest cyrk na kółkach, naprawdę.
1: Nie, to jest cyrk na kółkach.
0: Przepisy bronić ich jak niepodległości
1: nie
0: i zaskarżyć do Trybunału.
1: Ale
0: no przyzna pan.
1: Poczekać.
0: Ale przyzna pan, że to jest cyrk na kółkach. No.
1: Ale to jest nawet jakby w postępowaniu nie związanym z KRS-em.
0: Nawet nie potrafi pan tego bronić, bo tego się nie da.
1: Dlaczego nie potrafi?
0: Jak można uchwalić przepisy, bronić ich jak niepodległości,
1: mogę dokończyć,
0: a potem zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego tylko dlatego, żeby zablokować wybór nowego KRS.
1: Ale co powiedział Trybunał Konstytucyjny?
0: No ja wiem, a kto stoi na czele Trybunału Konstytucyjnego i w jakim składzie to rozpatrywanie?
1: No ale co to ma?
0: No na przykład był tam Stanisław Piotrowicz, który wprost niemalże z ław poselskich przesiadł się.
1: No ale to jest Trybunał Konstytucyjny, którego decyzje, orzeczenia mają moc wiążącą.
0: Akurat tak się stało, że Trybunał Konstytucyjny podjął taką decyzję o tak zwanym zabezpieczeniu, czyli że Sejm nie powinien podejmować żadnych decyzji do momentu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny. I akurat ta decyzja została podjęta na dzień, zanim zebrała się komisja sejmowa w tej sprawie. Co więcej, sprawa leżała tam od lutego w Trybunale Konstytucyjnym i nagle Trybunał Konstytucyjny dojrzał do tego, żeby zasiąść i podjąć decyzję.
1: Ale czy to oznacza, nawet gdyby wejść pani teorię, to oznacza, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego? Albo nie ma KRS, albo nie ma sądów, no bo to jest taka sprawa.
0: Sądy są jak najbardziej.
1: No ale, no nie.
0: No tak, no są.
1: Nie, no jak się rozwodzi Gasiuk Pichowicz, to ten sędzia jest neosędzią. Czy jest sędzią? No nie jest sędzią wtedy. A jak inny, no to powie, że jest neosędzia. Ile bandytów jest wypuszczanych, czy pedofilów, dlatego, że był neosędzia?
0: No i ilu? No kilka. Ile było? Dwa takie przypadki.
1: Ale dobrze, ale to już jest sam w sobie przykład absolutnie skandaliczny.
0: Ale kto narobił tego bałaganu?
1: W czym?
0: Przepraszam.
1: A kto stwierdził, że jest w ogóle neosędzia? No,
0: Ale to jest takie publicystyczne stwierdzenie.
1: Ale tym bardziej... Ale to nie są sędziowie?
0: Którzy weszli do zawodu albo zostali awansowani na mocy ustawy, która przecież była kwestionowana przez Trybunały Europejskie.
1: Ale co? Ale to one nie mają... Nie, ale nie. Zaraz. Trybunały nigdy nie powiedziały, że to nie są sędziowie. Nigdy nie było takiej decyzji. Nigdy
0: ustawa, na mocy której powołano KRS, no jednak jest na bakier z konstytucją i na pewno jest
1: upolityczniona. To nie można mówić, że ktoś nie jest sędzią. Bo jest sędzią. Więc dlaczego stosowano w ogóle terminologię, że jest jakiś neosędzia?
0: Ale powołane na mocy wadliwej ustawy. A czy to prawda, no to nie odpowiedział pan na moje pytanie, czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński wydał takie zarządzenie, oczywiście zarządzenie, na przykład wiadomo, że to nie jest na piśmie, ale powiedział, że jak ktoś nie będzie bronił Ziobry, to wylatuje z partii.
1: Pan prezes Kaczyński powiedział wyraźnie, że osoby, które nie będą broniły, czy właściwie robiły nagonkę na ludzi, którzy są dzisiaj represjonowani z powodów politycznych działań prokuratury, po prostu powinny zastanowić się dwa razy nad tym, co robią.
0: Tylko, że każdy pozostały poseł, który ma zarzuty, dostał, nawet Dariusz Matecki, no i generalnie, proszę bardzo, jednak byli, stawili się przed prokuratorem, niektórzy byli nawet w tymczasowym areszcie, zostali...
1: Stosowanie, wie pani, co tymczasowego aresztu w przypadku dzisiaj działań prokuratury, neoprokuratury jest tak absurdalne, jak wobec tych pań, czy...
0: Nie ma czegoś takiego, neoprokuratura, jeśli będziemy trzymać się pana, to...
1: Jak nie ma?
0: No nie ma czegoś takiego.
1: Ale sąd najwyższy, pan sędzia Kapiński, tak stwierdził, to jest autorytet gigantyczny.
0: Że neoprokuratura?
1: Nie, no, że nielegalnie dzisiaj pan Korneluk sprawuje swoją funkcję. To jest stwierdzenie Sądu Najwyższego. Co więcej, pan Korneluk powiedział, że czeka na to orzeczenie. Jak przyszło, to powiedział, że nie ma.
0: A czy żona byłego ministra sprawiedliwości, Patrycja Kotecka, Ziobro, nadal pracuje w Parlamencie Europejskim?
1: W tej chwili przebywa na urlopie, więc...
0: Ale bezpłatnym?
1: No bezpłatnym, chyba tak. No, to tak? Jest
0: bo to była pana asystentka między innymi, tak?
1: No między innymi tak, ale ona ma oczywiście te wszystkie forma, no może to robić na urlopie, więc jakby oczywiście w późniejszym terminie...
0: I na czym polegała jej praca?
1: No, akurat sądzę, że z tym nie będzie żadnego problemu, bo ona jest nadaktywna często w propozycjach, które przedkłada posłom, czyli to między innymi przygotowywanie komisji, wysłuchań, tematy medialne, no na tym się zna.
0: A, marketingowo, rozumiem, tak? Rozumiem, tak PR-owo doradzała.
1: No nie, no to jest kwestia chociażby, nie wiem, dyskusji, którą ostatnio z nią toczyłem jeszcze przed jej urlopem, dotycząca chociażby ETS-u i czy chociażby wysłuchania publicznego dotyczące jednego z placówek w szkole w Polsce szkolnych, czy właściwie szkolnica wyższego, przepraszam, jeżeli chodzi o przyjazd jednego z rektorów, więc jakby jej aktywność jest tutaj w żaden sposób...
0: Nie a wróci jeszcze do pracy? Czy jeszcze?
1: Muszę przyznać, że to dość zabawne było, jak zobaczył ją ktoś, jeden z polityków Platformy Obywatelskiej na korytarzu Parlamentu Europejskiego 4-5 tygodni temu, to było dość zabawne.
0: A dlaczego?
1: no bo oni są przekonani, że jej nie ma, taka jak nagle atakują i nagle oni, no, ale ona podchodzi. Ale
0: Patrycja Kotycka nie ma na razie póki co żadnych zarzutów, ani żadnych widoków
1: no,
0: na zarzuty.
1: No i z nią nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o jej pracę, problemu, bo jest no, naprawdę osobą, która jest dobrym ekspertem, ale jeżeli mowa jest...
0: Pomocna jest.
1: Absolutnie.
0: A ile
1: tak
0: zarabia taka asystentka?
1: No to proszę pytać Parlamentu Europejskiego.
0: Czy pan nie wie, tak?
1: Nie, no ja nie jestem nie księgowy. No to, mm-hmm, to jest jakby kwestia decyzji w związku z funkcjonowaniem grupy na przykład europosłów. Ale mogę państwu powiedzieć, że jedna z europosłanek, to było dość zabawne, zaatakowała właśnie panią Kotecką, a później się okazało, że spotkały się na korytarzu. Ja mówię, dlaczego nie możesz przyjść? Przecież wiesz, ja jestem na miejscu. No tak, tak, no ale wiesz, media, to musiałam tak zrobić. Czy taka nagonka sztuczna, która jest prowadzona. Zresztą ja uważam, że w przypadku w ogóle pana ministra Zbigniewa Ziobry, co mi się wydaje, jest czymś absolutnie obrzydliwym ze strony koalicji rządzącej, że jest taki atak prowadzony na całą rodzinę. Znaczy, to jest na przykład gloryfikowanie przez niektórych polityków, na przykład Stonogi, który groził śmiercią, czy atakował mamę pana ministra Zbigniewa Ziobry. To po prostu jest coś obrzydliwego.
0: Nie widzę tej gloryfikacji. A pan był na tym wyjazdowym posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sękocinie, czy nie?
1: Nie, ale mniej więcej więcej.
0: No i co tam było? Ostatnia wieczerza?
1: To znaczy ostatnia wieczerza, no w ujęciu takim historycznym, chrześcijańskim, katolickim, to tak bym
0: no tak,
1: to...
0: podobno mówi się o tym, bo miało być wygaszenie emocji, a było wręcz przeciwnie, że miało być zawieszenie broni, a była Jadka i awantura.
1: Wie pani co, a kiedy nie był koniec... Pamięta pani taką może inaczej, książkę Koniec PiSu? Ona jest bardzo przedstawiona.
0: Tak, ja wiem, Michał. To była rozmowa Andrzeja Morozowskiego z Michałem Kamińskim.
1: Widzi
0: tak,
1: pani, że jest aktualna?
0: Nie jest aktualna, natomiast no...
1: No więc...
0: Ale no... Ale co widzimy w sondażach? No takich spadków nie było i generalnie jednak widać, że tam
1: a to co
0: wrze od środka.
1: To co
0: wrze od
1: dlatego,
0: środka.
1: Dlatego apelujemy i mówimy, żebyśmy po prostu wszyscy podwinęli jeszcze kolejną koszulę, rękawy i ruszyli do boju i to robimy.
0: A czy Mateusz Morawiecki był atakowany przez swoich kolegów?
1: No nie byłem na miejscu, sądzę, że
0: ale
1: to
0: ale powiedział pan przed chwilą, że pan wie,
1: no
0: co pan
1: wiem,
0: się
1: wydarzyło. Ale no nie będę pani opisywał jeden do jednego, bo to by było, powtarzam, może głuchy telefon, ale mogę państwu, pani redaktor, państwu powiedzieć, że absolutnie wszystkie ręce na pokład. W czerwcu jest spotkanie, zresztą otwarte, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana przyszłego, mam nadzieję, premiera Przemysława Czarnka. Jesteśmy aktywni, się Przemysław Czarnek mówił o ETS-ie, ma kolejne pomysły, w kolejnych dniach dowiecie
0: no wiemy,
1: się.
0: Będzie ofensywa legislacyjna,
1: no
0: tak?
1: I to, co, no
0: tak,
1: no są konkretne pomysły.
0: No, czy to będzie premier następny? Wątpię, ale wiele rzeczy
1: jest pani małej wiary, widać. No,
0: ale może... co to ma co wspólnego z moją... z wiarą. Wiara to jest zupełnie inna rzecz, dotyczy naprawdę rzeczy najwyższych. Natomiast co tam, czy Przemysław Czarnek, no na razie to po prostu wygląda.
1: Ale widzi pani,
0: miał odbić jest... wyborców, którzy odpłynęli do Konfederacji.
1: I to jest
0: przede
1: właśnie
0: wszystkim
1: ta praca,
0: Grzegorza Brauna, ale jakoś no...
1: Nie mówię, że Grzegorza Brauna, ale to jest ta praca, którą w tej chwili wykonujemy, czyli przekonanie między innymi pani redaktor, żeby zagłosowała pani na Prawo i Sprawiedliwość, na Przemysława Czarnka. Wszystko no, jest
0: nie,
1: przed panią.
0: Nie wiedziałam, że pan tutaj po prostu przyszedł jako agitator. Natomiast
1: nie,
0: czy to prawda?
1: Przemka.
0: Czy prawdą jest, że Jarosław Kaczyński zażądał likwidacji tych stowarzyszeń? Bo jak wiadomo...
1: Zamrożenia. Precyzyjny przekaz jest taki, że
0: to znaczy
1: zamrożenia do czasu...
0: Nie przyjmujemy aż... nikogo, tak więcej, tak?
1: No, żeby...
0: Nie działa to stowarzyszenie.
1: Pani redaktor, może ja wyjaśnię. Pan
0: to proszę powiedzieć, na czym ma polec zamrożenie?
1: Pan prezes Kaczyński powiedział jakiś czas temu, że kwestia różnych podmiotów, które są wokół Prawa i Sprawiedliwości, nie budziło to wątpliwości, dopóki nie przypominało to jakby rywalizacji czy oddzielnych struktur, które są budowane przeciw, można powiedzieć, w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, które jest tak ocenione, bo to jest do decyzji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwa, ale sądzę, że ta energia, która idzie na rozwój wielu podmiotów, mogłaby pójść właśnie na rozwój Prawa i Sprawiedliwości i to jest to kluczowe, które dzisiaj jest celem naszym, żebyśmy po prostu przestali się zajmować sami sobą. I, bo jest tyle tematów. No, dzisiaj wspomniałem pani między innymi o systemie ochrony zdrowia.
0: Do tego zaraz dojdziemy. Natomiast tylko chciałabym się zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że Morawiecki teraz będzie jeździł z Czarnkiem generalnie i będzie go wspierał?
1: Ale już powiedział, że będzie go wspierał, więc...
0: No ale nie, no w tym sensie, że do tej pory był raczej dość, powiedziałabym, wstrzemięźliwy, nazwijmy to tak eufemistycznie.
1: No ale panowie się spotkali, wyjaśnili sobie.
0: Ale co w takim razie, Morawiecki już nie będzie jeździł i nie będzie promował tego swojego stowarzyszenia? Rozwój Plus? Czy niektórzy, no to, niektórzy mówią Rozwój Plus?
1: To proszę pytać o to pana premiera Mateusza Morawieckiego. No ja nie...
0: A o co chodzi Morawieckiego? Może pan wytłumaczyć, o co mu chodzi?
1: No, ale to mówię, no to musiałaby pani zaprosić pana.
0: Ale nie, no ale pan ma na pewno ma jakąś swoją teorię. No. No, ma pan ja teorię na każdy temat. No
1: nie,
0: to
1: nie,
0: tym bardziej
1: nie,
0: na taki.
1: Nie, na każdy temat absolutnie nie. Są obszary, w których się staram nie wypowiadać, chociażby sport, bo nie jestem w tym dobry, ale...
0: No to tylko sport w takim razie.
1: Nie tylko, ale nie będę będę w tej chwili swoich tutaj słabych stron pokazywał, bo każdy je ma, ale nie jest to od tego miejsce. Pani redaktor, sądzę, że w wielu sprawach wymagała, ta rozmowa wymagała wyjaśnienia obszarów czy wątpliwości. One zostały wyjaśnione, to wszystko zostało w tej chwili przedłożone i efektem tego są spotkania pana premiera Mateusza.
0: Czyli zawieszenie broni jest, tak?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: A dojdzie do rozłamu, czy nie dojdzie?
1: W ogóle określałbym mianem broni, wie pani co, no bo ja pamiętam w dyskusji w rządzie, gdzie spieraliśmy się wokół wielu spraw i...
0: Tak.
1: No dobrze, ale to
0: kto
1: była...
0: Kto się głównie spierał i mówił o... wyzywał niektórych od miękiszonów?
1: Pani redaktor, ale może język to jest zupełnie inna ocena, ale niech pani zwróci uwagę...
0: Język ma znaczenie na początku, bo słowo.
1: O czym my to prawda, dzisiaj jest pani rzeczywiście wielkiej wiary, ale co było clue debaty Prawa i Sprawiedliwości, tak jak i w tej chwili? To nie jest kwestia tylko i wyłącznie stanowisk. To jest kwestia najważniejsza, czyli merytoryczna, oceny rządów, tego, w jakim kierunku pójdziemy, które pomysły są dobre, które nie. I to jest dyskusja o Polsce. Donald Tusk o czym rozmawia? No ja nie wiem, w ogóle on rozmawia o tym chyba, jaki telefon dostał z Berlina i nic więcej. No.
0: Nie mogę, naprawdę, to już jest...
1: Byłem ciekawy, czy się pani ześmieje,
0: czy nie. Nie, naprawdę, bo to...
1: Ale co, ma pani wątpliwości?
0: No bez przesady, naprawdę. No to,
1: no to ktoś mu przekaże, no to może...
0: Nie, no to jest już wasze, po prostu...
1: Nie, ale wie pani, ja obserwuję, bo oni
0: naprawdę,
1: co robią
0: Donald
1: tu...
0: Donald Tusk chodzi na pasku Berlina, znamy to po prostu...
1: No, ale
0: to,
1: no, pani tak. Ma wątpliwości?
0: No, ale przepraszam.
1: Ale dlaczego, jak zawsze jest kwestia interesu niemieckiego, to zawsze wygrywa jednak w tym wypadku stanowisko, które reprezentuje Donald Tusk i Niemcy, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Jak jest CPK, to wygrywają Niemcy. Jak miało być likwidacja LOT-u, to Lufthansa by na tym zyskała.
0: No,
1: jak,
0: ale LOT jak... póki co trzyma się...
1: No bo my wygraliśmy i zatrzymaliśmy
0: prywatyzację.
1: Bez
0: tego Prawa i Sprawiedliwości to nie wszystko by się zawaliło.
1: Jest... Na pewno nie bylibyśmy w takiej Polsce, jak jest. No
0: to dobrze, a jaki macie pomysł, żeby uratować się służbę zdrowia, skoro pan tak mówi, że generalnie, no bo że przestaliście się zajmować sami sobą, generalnie wszystko jest zawieszenie broni,
1: nie, mamy pomysły na większość obszarów, tylko że wie pani, no tak to jest, że media... No,
0: rozumiem, że Przemysław Czarnych postawi, pokaże taką po prostu szeroką reformę. Co zrobić?
1: Pani redaktor, widocznie, no przepraszam bardzo, ale było spotkanie w parlamencie. Pani minister Sójka razem z Przemysławem Czarnym i z ekspertami mówiła o
0: ale
1: tym...
0: Ale na razie to była dyskusja.
1: Dyskusja. I po tej, i tej dyskusji będzie szersza forma programowa, którą jakbym w tej chwili przedstawił, to sądzę, że dostałbym po prostu trochę reprymendę, że no jednak trzeba było w innym timingu, no to jest zbyt poważny
0: temat. No dobrze,
1: temat,
0: ale to w tym jest, to chociaż,
1: tym
0: to chociaż
1: mogę
0: tylko
1: jedno,
0: że... to chyba tylko jedno w takim razie, jak sobie poradzić z tymi długami?
1: Na pewno problemem jest to, że nie może z przyczyn ekonomii po prostu leczenia, bo to może to już tak powiem, bo to nie jest najlepsza formuła, jak się używa w ogóle w kwestii finansowych. Na przykład limity na kolonoskopie są czymś abstrakcyjnym na gastroskopie. Dlaczego? Bo nawet z perspektywy finansów systemu opieki zdrowotnej, jeżeli nie wykryjemy na etapie wczesnym, to koszty później leczenia są zdecydowanie większe. A my musimy wszystko robić. Dlaczego? Jak to jest możliwe, że za naszych rządów zawsze znajdowały się pieniądze? Przyszedł Donald Tusk i nie ma tych pieniędzy. Jak ktoś nie wierzy ekonomii, to niech uwierzy tym, którzy po prostu potrafią
0: mieć więcej
1: szczęścia.
0: Zawsze się znajdowały, aż w końcu generalnie niestety, ale źródełko wyschło.
1: No nie wiem, a źródełko trudno, żeby nie wysychało, jak patrzymy na to, czy co robi dzisiaj prokuratura, co robi Krajowa Administracja Skarbowa i jak rozszczelniany jest system VAT-owski, czy też jak wzrasta przestępczość w Polsce. No,
0: no ale jak
1: to jest
0: wzrasta?
1: Problem.
0: Jak wzrasta?
1: No wzrasta, no wie pani, statystyki są nieubłagane. No jeżeli chodzi o napady, przestępstwa pospolite, no jest to rzeczywiście duży problem w Polsce. Jest coraz gorzej, jeśli chodzi o
0: bezpieczeństwo. Normalnie Ziobry zabrakło, no szeryf pojechał, wyjechał,
1: a, wie
0: uciekł,
1: pani co, akurat...
0: uciekł, salwował się ucieczką.
1: Ale to akurat sądzę, że wiele osób by przyznało rację, że gdyby był Ziobro, to wielu by przestępców nie hulało, tak jak na przykład Magdalena H., bo tam by się prokurator znalazł.
0: No tak, no to tym bardziej nie rozumiem w takim razie, dlaczego Zbigniew Ziobro opuścił swój ukochany kraj. Czy działania administracji USA dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce budzą pana, pani niepokój? Takie jest zadano pytanie.
1: Oczywiście, że budzą i...
0: Budzą i teraz uwaga, prawie połowa odpowiedziała, że tak, prawie 49%, 48,6%, przy czym zdecydowanie tak to 18% odpowiedziało, a raczej tak 30,5%, prawie 40, tam, czy ponad 39% odpowiedziało, że nie, a 13,2 no powiedziało, że nie ma zdania. No, ta rzeczywiście decyzja jest niepokojąca i pytanie, czy to po prostu jest no, tylko jeden mały element wpisujący się w tą całą, rozumiem, strategię ograniczania obecności Stanów Zjednoczonych tutaj w Europie.
1: Pani redaktor, to jest efekt też błędnej polityki, która była realizowana, bo to nie jest tak, że jeżeli my dzisiaj powiemy, że zmienimy stosunek do systemu obronny, to na jutro będzie lepiej. To jest tak, jak trochę świętej pamięci słowa Lecha Kaczyńskiego, który powiedział, dziś Gruzja, jutro Ukraina, następnie kraje bałtyckie. Po drugiej stronie byli reseciarze, lekarze i tak dalej. Historia oceniła, że to Lech Kaczyński i pan prezes Jarosław Kaczyński miał rację. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że perspektywa sojuszu z północnoatlantyckiego zawsze była oparta głównego partnera, jakim jest Waszyngton.
0: No dobrze, tylko że widzi pan generalnie, że właśnie Waszyngton jednak się wycofuje z tego. Ewidentnie chce to ograniczyć generalnie.
1: Pani redaktor, ale to
0: no też to
1: jest
0: przecież Donald Trump mówi to
1: o. A jak ma się czuć Donald Trump, pani redaktor, jeżeli jest nazywany agentem KGB, jeżeli jest nazywany zamachowcem demokracji i tak dalej.
0: No. Postępuje po prostu jakby to był jego prywatny sojusz na tą sprawę. No jak można nie skonsultować to, czy będziemy, czy będzie inwazja, czy też napaść, czy będziemy szli na wojnę z Iranem, czy nie? I czy w razie czego możemy liczyć na waszą pomoc? No przepraszam bardzo. No.
1: Pani redaktor, to tu na pewno
0: artykuł 5 uruchamia się wtedy, kiedy jakieś państwo natowskie zostałoby zaatakowane, tak jak to było w 2001 roku, prawda?
1: No tak, tylko czy...
0: Kiedy było World Trade Center.
1: No mam nadzieję, że taki artykuł nie będzie znaczy, że nie będzie takiej potrzeby, ale pani redaktor, Cieśnina Ormus, bardzo wąski przesmyk, 20 milionów baryłek dziennie
0: ale
1: ropy.
0: Ale zdaje się, że jednak byli generałowie, którzy to odradzali i mówili, że to nie jest dobry pomysł. Donald Trump po prostu dlatego, że był podjudzony, nie wiem jak to nazwać, no namówiony przez swojego serdecznego przyjaciela Netanyahu, no zdecydował
1: pani
0: tak, jak
1: redaktor,
0: zdecydował,
1: ale czy to,
0: nie konsultując
1: czy my,
0: tego z innymi sojusznikami.
1: Czy my w Warszawie z perspektywy debaty rozstrzygniemy i będziemy przekonywali Donalda Trumpa, jakie to może mieć skutek?
0: Tylko, że jeśli pan prezydent Nawrocki ma takie doskonałe kontakty w Białym Domu, jak słyszymy od jego ludzi, od niego samego, no to w takim razie chyba powinien interweniować, rozmawiać, namawiać, przekonywać. Chyba tak, no.
1: A nie wszystko się dzieje na pewno publicznie.
0: Ale jestem przekonana, że gdyby doszło już do takiej decyzji, że udałoby się przekonać pana prezydenta, na przykład, żeby zweryfikował swoją decyzję o tych 4000 żołnierzy i jednak zdecydował, że one jednak przyjadą tutaj, bo przyznajemy, że zawsze kolejne 4000, nawet jeśli one rotacyjnie, jest to po prostu wzmacnia efekt odstraszania, tak czy nie?
1: Tak, tak, no absolutnie właśnie, tak, ale pani redaktor, też jedno proste pytanie, czy na pewno premier Polski powinien mówić, że nie podbieramy od kogoś...
0: To było niefortunne bardzo, no, przyznaję. Niefortunne.
1: Ma ile ale ona potem tam wszyscy... lat i wychodzi jako premier i on niefortunnie powiedział, no jaki to widok jest, no.
0: Nie było niefortunne, a pan zawsze powie dokładnie to, co trzeba powiedzieć.
1: Ale ja nie jestem premierem i nie biorę odpowiedzialności za taką ważną kwestię, jak on. Jakbym był premierem, to bym czegoś takiego nie mógł powiedzieć. Co więcej, jakbym był premierem i by Sikorski został zatrzymany w Londynie, to bym musiał zareagować, bo jednak to jest obywatel Polski i to jest jednak parlamentarzysta, a nie wyśmiewał jak Sikorski Tarczyńskiego.
0: No ale Tarczyński tam chciał jechać na jakieś...
1: Co, to jest zakaz? To cenzura? Bo nie podoba się Sikorskiemu Tarczyński, to ma co teraz mówić, że...
0: No, ale usłyszał, że nie może wjechać bez wizy. No rozumiem, że może nie wykupił ety, no ja nie wiem.
1: Nie, no... Nie wiem.
0: Wjechać,
1: bo on się nie podobało Brytyjczykom, że po prostu...
0: Ale przecież wytłumaczenie było takie, że nie wjedzie bez wizy, no.
1: Nie, to było celowe niewpuszczenie Dominika Tarczyńskiego, ponieważ on krytykuje ich rząd i co z tego, to jest demokracja i mówi o tym, że patrzcie, Wielka Brytania doprowadziła do kryzysu migracyjnego, Europa musi się obudzić.
0: A nie Niemcy doprowadziły? Przecież wy cały czas mówimy Niemcy, Angela, Herzog, Wilhelm,
1: no a nie było tak? A nie było tak?
0: No było tak, ale to teraz rozumiem, że Wielka Brytania to są głównie
1: migracyjni. Niech sobie zabierają z powrotem tych migrantów.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz pytany, co w ostatnim czasie zawiodło w komunikacji z Waszyngtonem, odpowiedział, że to pytanie warto skierować do strony amerykańskiej. No dobrze, pytałam pana, czy w związku z tym będą się zwijać te nasze relacje, no ale chyba to, że dziś okazało się, że w Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowania silników czołgów Abrams. Jedyne w Europie.
1: Tak.
0: I kolejne jest, a właściwie pierwsze było w Stanach Zjednoczonych, w Australii i teraz Europa, czyli Polska. No to chyba to jednak świadczy o tym, że nasze relacje są chyba w pełnej krasie.
1: Bo oddzielmy podejście racjonalne do Polski, zbudowane relacje przez X lat i rolę Polski, jaka jest niewątpliwie na tej palecie dyplomatycznej czy ciężkości geopolitycznej, od tego, że mamy premiera, który po prostu zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny. I oczywiście to nie jest tak, z uwagi na dzisiejszy rząd, że Donald Trump się na nas obraził i nie chce z nami rozmawiać, tylko on wie, jaki jest stosunek Polaków i jak Polska jest ważna w tej części Europy. I to całe szczęście. To my jako Polacy zbudowaliśmy te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a są ludzie tacy jak Tusk, którzy chcą to popsuć, czy tak jak Sikorski i reszta. Paradoksalnie. A to, co dzisiaj na przykład mówi Donald Tusk o przyjaciele, tutaj wielka miłość, a wczoraj jeszcze nazywał prezydenta agentem KGB.
0: Wczoraj, tylko w 2023 roku.
1: To nie jest krótki
0: czas. Ale czy myśli pan, że to ma takie znaczenie dla Donalda Trumpa? Naprawdę.
1: A przyjął go?
0: Ale przepraszam, a jak ma przyjmować? Przecież to jest prezydentem, no to to jest protokolarnie przyjmuje prezydenta.
1: A ty Sikorski, to da radę tam wejść na jakieś wysokie salony? Przecież no, nawet kupił sobie bilet na MAGA, żeby no dobrze, tylko wejść i pokazać się.
0: Jeszcze raz analizuję. Jaki jest protokolarnie? No prezydent zaprasza prezydenta, koniec
1: końców. Ja rozumiem, no. Tylko że relacje z administracją Stanów Zjednoczonych są zdecydowanie utrudnione. Jeżeli naprzeciwko pani by ktoś usiadł, pani by była stroną na przykład polską czy amerykańską i ktoś by wiedział, po drugiej stronie siada człowiek, który panią obraża. No nie łudźmy się, że akurat nie ma to racji bytu. I Amerykanie to niestety
0: wiedzą. Czyli rozumiem, że pan to wiąże to, że rotacyjnie nie będzie tutaj do ich 4000, to jest wina Tuska, tak? Tak mam to rozumieć.
1: Nie, to pani teraz prowadza to trochę do absurdu. Ja
0: no,
1: mogę powiedzieć,
0: bo
1: że
0: pan po prostu tutaj jedno
1: nie ułatwia, nie ułatwia to pozyskiwania żołnierzy amerykańskich, stosunek Donalda Tuska do prezydenta Donalda Trumpa i jego historii.
0: No to uważam, że jednak w takim razie w swoje ręce powinien wziąć to Karol Nawrocki.
1: Ale bierze.
0: Jednak, no tak, no
1: gdyby
0: razie,
1: nie on, to już
0: razie
1: w ogóle by była katastrofa.
0: No tak, ale gdyby coś się wydarzyło, to na pewno Pałac Prezydencki by się o tym pochwalił na swoich profilach. Na pewno. Było po prostu by...
1: To źle?
0: No, a na razie nie ma ani widu, ani słychu. Nie wiem, czy panuje, ale w systemie kaucyjnym zebrano już ponad miliard opakowań. I że Polacy się przekonali do tego systemu.
1: Nie powiedziałbym, bo uważam, że jest jeszcze wiele do poprawienia i uważam, że...
0: A do poprawienia, tak? No, ale...
1: Legislacyjnie uważam, że akurat jeżeli ten system się wprowadziło, to trzeba było najpierw pomyśleć o systemie ROP. Bo akurat tutaj jest to nieudolność i sądzę, że to było zbyt duże wyzwanie dla administracji, więc tutaj jeszcze ten element, czyli rozszerzono...
0: No, ale liczby robią na panu... większość całkowitej liczby miliarda zebranych opakowań stanowiły butelki, których było 650 milionów sztuk, czyli tam 2/3, a puszek zwrócono 350 milionów
1: Zrobi
0: sztuk.
1: To na mnie wrażenie, jak Polacy będą mieli mniej uwag do tego systemu, jak to będzie lepiej zorganizowane i jak...
0: No, ale
1: będą
0: no dajmy szansę temu, no niech się to rozkręci. W Polsce działa już 57 tysięcy punktów zbiórek butelek i puszek. 12,5 tysiąca z nich to są automaty. I 56% znajduje się w sklepach poniżej 200 metrów kwadratowych.
1: Pani redaktor, uważam, że ten system jest zbyt mocno wprowadzony. Co prawda to jest trochę co innego, bo sytuacja polityczna, prawna, jeżeli chodzi o obecny rok, jest taki, że jest PPWR, czyli to jest rozporządzenie Unii Europejskiej. Ale ja uważam, że jeżeli dzisiaj mielibyśmy to, gdybym ja za to dzisiaj odpowiadał po tych zmianach, które dzisiaj są prowadzone, zmniejszyłbym karę za nie wejścia do systemu i na pewno bym mocno by zmonitorował przepływ finansowy. Do tego jest jeszcze kwestia działających automatów, nie po jednej butelce, tylko całe worki jak w Szwecji czy też w Norwegii i do tego odbiór indywidualny z domów, ale nie dodatkowy kurier, jak to jest ośmiane, tylko po prostu, żeby gminy też mogły, żeby realnie konsument prawie tego nie poczuwał, a na przykład miał spadek cen za śmieci.
0: Ale to znaczy, że co? To miał być jakiś oddzielny w takim razie kontener?
1: Nie, nie, to plastiki i puszki są.
0: Właśnie.
1: No to już pytanie do gminy, jak to zorganizować i to wprowadzić legislacyjne rozwiązania, które dają możliwość kodowania i odbierania w taki sposób, żeby...
0: A pan korzysta z tego systemu, czy nie?
1: Tak, ja nie mam z tym problemu akurat, ale mieszkam w takiej miejscowości dość małej, że tam jest to mała skala, ale w miastach jest to problem.
0: Ale rozumiem, że to ile z takich punktów w pana miejscowości, gdzie można oddać?
1: No tak, ale ja mieszkam dzisiaj na wsi, więc jakby pani, to są dwa takie punkty, których...
0: No to jak, ile
1: ja mogę pani powiedzieć,
0: a ile tam mieszka mieszkańców?
1: Chyba, nie wiem szczerze mówiąc, bo to jest jakby, no co innego jest tym, do tych punktów, bo jest obok jeszcze większe miasto, Piaseczno, ale mogę pani powiedzieć, że w lokalnym sklepie na przykład jest woda, chyba się nazywa Krzyś, czy tam Orężada i zanim w ogóle ten temat powstał, to już dawno to funkcjonowało.
0: No teraz to, czego oczekiwaliby konsumenci, obywatele, to żeby na przykład można było również oddawać w ten sposób takie małe buteleczki, tak zwane małpki, bo rzeczywiście, no jak się przechodzi często ulicami, na przykład po weekendzie, no to widać
1: Pani
0: takie
1: redaktor,
0: po prostu,
1: ja
0: że leżą gdzieś tam.
1: Ja bazuję na tym, co mówią mi mieszkańcy, jak obserwuję ten system. Uważam, że on jest w złej formule wprowadzony. Podwyższenie tych kar za niewejście do systemu i brak logistyki plus brak realnego nadzoru spowodowało to rzeczywiście duży chaos organizacyjny i wkurzenie obywateli. Co prawda wiem, że to nie jest łatwe wyzwanie, ale gdybym dzisiaj to miał, to na pewno nie byłoby to w tak popularnej formule.
0: Czyli pan by to zrobił lepiej.
1: Wie pani co, to jest trudna decyzja zawsze do podjęcia na końcu, ale uważam, że akurat jeżeli chodzi w ogóle o system, które wprowadzaliśmy, zdecydowanie lepiej funkcjonowało z naszych rządów. Jakoś nie było kontrowersji przy systemach związanych chociażby z bazą danych odpadowych i tak dalej.
0: Polski Ład to naprawdę mega sukces.
1: No, to akurat nie odpowiadam, ale za to powiedzieliśmy, jak to powinno wyglądać i pan prezes przecież przyznawał, że to nie było najlepiej.
0: No, reforma wymiaru sprawiedliwości też się powiodła.
1: No, ale to było zawiodowane, no, przepraszam bardzo, przez pan pana prezydenta Andrzeja Dudę. No tutaj niech pani już nie prowokuje mnie na koniec dyskusji. Tak. Kawa jeszcze jest trochę firmowa, swoją drogą filiżanka firmowa.
0: Ładna, prawda?
1: Bardzo,
0: bardzo ładna. Pytanie od słuchaczy. W czym PiS ma problem, że dwóch mężczyzn będzie mogło po sobie dziedziczyć bez zapłaty 20% podatku od spadków i darowizn? Bo to jest główna zmiana, którą wprowadzi ustawa o statusie osoby najbliższej, której nie da się tego załatwić u notariusza, a przeciw której ustawie jest Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dobrze. Wyjdę z roli polityka. Jeżeli chodzi o prawo, artykuł 18 Konstytucji jest precyzyjny. Związek kobiety i mężczyzn nie ma możliwości tego, co napisać. Jeżeli ktoś by chciał wprowadzić jednopłciowe małżeństwa, czy jakieś inną formułę...
0: Ale to nie jest małżeństwo.
1: Ja wiem, ale jak chcę nawiązać teraz do kwestii jednopłciowych zawartych małżeństw poza granicami. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że to jest ruszenie domina, które spowoduje za chwilę otwarcie możliwości adopcji dzieci przez partnerów.
0: Premier ostatnio powiedział, że nie ma takiej możliwości.
1: To jak powiedział, to tym bardziej będzie to pchał. To już wiadomo, jaki jest ich plan.
0: Przesadza pan, naprawdę przesadza.
1: Że się nauczyłem, że wiem, że ale pani uważa naprawdę, że Donald Tusk jest człowiekiem prawdomównym. No wie pani redaktor, wiem, że pani nie wypada, ale pani doskonale wie, że Donald Tusk jak mówi, to kłamie. On nawet jak śpi, to kłamie. Taki już z niego typ.
0: No rzeczywiście dla was po prostu Donald Tusk jest najważniejszym przeciwnikiem, bo wiecie, że to jest po tej stronie rządzących, no...
1: Jak ktoś kocha Polskę, to widzi, co on robi z nią po prostu, no. Pani też widzi. A jakie są ich sukcesy? No tutaj chyba w tym miejscu siedziała pani minister w rządzie Donalda Tuska i powiedziała, jakie są wielkie sukcesy.
0: Nie, no zadała, to było pytanie retoryczne.
1: A jakie są te sukcesy? Jaka jest ustawa?
0: No safe na przykład.
1: No nie... Co fajnie żartuje.
0: No in vitro, też tym się chwalił rzecznik.
1: No nie, ale mówimy o dużych, no dobrze, i co jeszcze?
0: No ale akurat in vitro to bardzo dobrze, no jest babciowe.
1: No dobra, ale przez 2,5 roku mówi pani o jakichś odsetkach,
0: Ale chociażby, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jakiekolwiek wprowadzenie zmian jest po prostu graniczące z cudem albo niemożliwe, bo co? Bo od razu jest weto, no przepraszam bardzo. Była napisana nowa ustawa o KRS i co zrobił prezydent? Zawetował, no to co, przepraszam bardzo.
1: Ale to
0: musi trwać. KRS musi być nowa powołana.
1: Ale na przykład związki małżeństwa par homoseksualnych, oni chcą prowadzić tylnymi drzwiami bez ustawy, rozporządzeniem. Przecież to jest oczywiste.
0: Ale mówi pan o tym, że generalnie, że będzie transkrypcja możliwa wszystkich tych związków, które zostały zawarte.
1: Co to jest w ogóle za formuła? No, kto to w ogóle wymyślał?
0: No przecież Trybunał Europejski dał wykład, jak to wygląda.
1: Ale co z tego, żeby dał wykładnie? Ale nie daje wykładnie dla polskich samorządów, to są zwariowali.
0: No dobrze, ale przecież jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, tak?
1: No to
0: małżeństwo, które zostało zawarte w innym kraju Unii Europejskiej, rozumiem, że jest ważne.
1: No dobrze, a jak dzieci będą?
0: Co jak dzieci będą?
1: A jak dzieci będą na przykład z adopcji, to co, te dzieci będą miały tata jeden, tata dwa?
0: A czyli pan podejrzewa, przepraszam, że będzie adopcja za granicą, tak?
1: No nie podejrzewam, tylko po prostu mówię, jak to będzie wyglądało.
0: A to jest, myśli pan, że to takie proste jest, tak?
1: To oczywiście nie jest proste, bo nie jest proste przede wszystkim dla dziecka i chcąc chronić dziecko, nie chcę, żeby pary jednopłciowe miały taką możliwość. Z pełnym szacunkiem do nich po prostu.
0: Ale to jest kolejne pytanie od Pawła, bo Przemysław Czarny chce usuwać sędziów za odnakazywanie transkrypcji zagranicznych małżeństw homoseksualnych. No.
1: Sędziów chyba akurat, rozumiem, że chodzi pewnie o urzędy stanu cywilnego i te decyzje, które zapadają, czy też sędziów administracyjnych, rozumiem.
0: Tak.
1: No tak, bo mamy polską konstytucję.
0: Kolejne pytanie. Czy ktoś wreszcie powie panu Ziobrze, żeby przestał się udzielać medialnie? Przecież ten człowiek ciągnie PiS w dół i nawet najwięksi fani waszej partii uważają go za tchórza i obciążenie. Nawet ten niepoważny Matecki miał, i tu jest napisane, cojones i stawił się w prokuraturze, a ten ucieka.
1: Zacznijmy od tego, że pan minister Zbigniew Ziobro jest naprawdę bardzo ciężko chory, mimo to, że kwestia onkologiczna to jest jedna sprawa, a druga to jest oczywiście powikłania pooperacyjne i te wszystkie, to powikłania, mówiąc krótko.
0: Służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest bardzo
1: dobra. Ja rozumiem, tylko że na niego trwa nagonka i polowanie polityczne, które jest wynikiem nienawiści, czy chociażby chęci zemsty i pewnej profilaktyki, którą chcą stosować ci, którzy mają dużo na sumieniu. I nienawiść ludzi, którzy dzisiaj w normalnych okolicznościach, wiele z tych osób mogłoby chodzić na przykład w kajdankach za przestępstwa, które popełnili, to wiedzą, że Zbigniew Ziobro jest ich w stanie rozliczyć, albo ich rozliczał. I więc wyrok, który wydano na Zbigniewa Ziobrę, już bez żadnej rozprawy. Wymyślano, jeżeli my dzisiaj mamy dyskutować o tym, że była próba przekazania środków publicznych na chęć wyremontowania prokuratury, to tego nie doszło, ale to było przekroczenie uprawnień, jak rozumiem. W ogóle zorganizowana grupa przestępcza?
0: Jeśli chodzi o pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, no były ustawki konkursu, no wynika to po prostu z tych nagrań Mraza.
1: Ale minister nie musiał w żadnej formule...
0: Nawet i jeszcze w dodatku miała tam coś z tym wspólnego, bo się zastanawiali, a jak my tutaj wyjaśnimy rolę żony pana ministra? No jak my to wyjaśnimy?
1: Pani redaktor, czy jeżeli by to poszło na... Dobrze, to ja dam pani przykład. Mamy dwa konkursy, czy dwie formuły decyzji wobec przyznania środków finansowych. Ksiądz Olszewski i Klinika Budzik. Czy naprawdę dzisiaj uważamy, że Klinika Budzik zostanie legalnie dofinansowana?
0: Klinika Budzik, przepraszam bardzo, akurat robi rzeczy naprawdę bardzo szkodliwe.
1: Ja rozumiem,
0: jak najbardziej tak.
1: Ale ksiądz Olszewski chciał wybudować ośrodek
0: Jarośpiorek. No tam miały być przede wszystkim jakieś studia radiowe, coś takiego. Były.
1: Było tłumaczone, to była kwestia leczenia, czy też właściwie prowadzenia zajęć, terapii dla osób, które wychodzą z pokrzywdzonych, czy są pokrzywdzeni przez przemoc domową. No, to była jedna z formuł, która była zawarta w tym...
0: I studia radiowe też miały być. Adam pyta, jakie ma pan kompetencje w obszarze ochrony środowiska, że został pan powołany na stanowisko wiceministra w resorcie klimatu i środowiska zarządów Prawa i Sprawiedliwości?
1: A to dziękuję, to bardzo ciekawe to pytanie. Przede wszystkim jestem prawnikiem i najmocniejszy obszar, w którym się czuję, to jest kwestia prawa karnego. A wcześniej byłem pełną kadencję...
0: powinien był pan być w takim razie w Ministerstwie Sprawiedliwości.
1: Ale jeśli to pani zdziwi, bo na przykład największa reforma kodeksu karnego w zakresie przestępstw, jeżeli chodzi o środowisko, czy wprowadzenie systemu, który uszczelnił i zatrzymał import odpadów do Polski, szczególnie z Niemiec, i pierwszy w historii postępowanie przeciwko innemu państwu, to była moja zasługa, jeżeli chodzi o śmieci niemieckie. I na kanwie programu, który sformułowałem dla kandydata na prezydenta Warszawy, zasiadając w Komisji Ochrony Środowiska przez pełną kadencję w samorządzie, a później w Radzie Miasta, dostałem propozycję, aby ten obszar rzeczywiście został mi przekazany i znowelizowałem, przygotowałem chyba to ponad 11 ustaw i chyba 70 rozporządzeń, już tych nie pamiętam.
0: Mówi pan o sobie jako obrońcy zwierząt. To któremu schronisku pan pomaga? Tylko nie jakieś tutaj puste deklaracje, poproszę tylko o kwity.
1: Ale co, mam przelewy w tej chwili państwu pokazać?
0: Ale na X-ie to jest możliwe.
1: No ja rozumiem, tylko że drodzy państwo, no mogę powiedzieć, że czuję się akurat w tym obszarze naprawdę osobą, która na prawicy miała wiele problemów, jeżeli chodzi o przypisywanie mi zbyt empatycznego podejścia do zwierząt.
0: Ale
1: mogę powiedzieć, że wrócę do ministra Ziobry i teraz państwu powiem, co was zaskoczy. Pierwsze tymczasowe aresztowania, które dotyczyły znęcania nad zwierzętami, zaostrzenie kodeksu karnego z 3 do 5 lat za szczególne okrucieństwo, to minister Zbigniew Ziobro. Powołanie specjalnej komórki, wytyczne prokuratora krajowego, zastępcy krajowego, pana prokuratora Krzysztofa Sieraka, to już są czasy ministra Zbigniew Ziobro. Co do mnie, no to moja żona najlepiej wie, że od zwierząt do karmiania, nawet ostatnio zawiesiłem kolejną budkę i mamy sójki, mamy sikorki i jeszcze do tego, no nie ukrywam, że kilka zabiegów dofinansowałem poprzez różne zbiórki, które są prowadzone. Jakby ktoś był zainteresowany, może na privie nie ma problemu. No. Mam psa, którym jestem zachowany 14-letniego.
0: Właśnie w takim razie, jeśli ktoś jest zainteresowany, jakie schroniska pan minister wspiera?
1: Dawno nie byłem europoseł. To prawda, nie
0: to
1: byłem na
0: trzeba
1: spalu.
0: Się na paluch privie, na X-ie.
1: W najlepszej kondycji, ale mogę państwu powiedzieć, że ta sytuacja Sobolewa dla mnie była wstrząsająca. I rzeczywiście to pokazał, że ten poseł, który sieć pani nad jego duszą, no Litewka zrobił gigantyczną robotę, to rzeczywiście on w ogóle wyszedł ponad szeregi bycia parlamentarzystą, no sądzę, że w ogóle zrobił fenomenalne na mnie wrażenie.
0: To prawda. Jacek Ozdoba był z nami, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ziobrysta, były wiceminister klimatu i środowiska. Dziękuję, życzę dobrego wieczoru.
1: Wzajemnie.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. We wtorek miał być atak na Iran, ale go odwołałem, napisał w swoich mediach społecznościowych Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. We wpisie na portalu True Social Trump podkreślił, że jednocześnie polecił dowódcom sił USA, by były gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili w przypadku braku akceptowalnego porozumienia. Prezydent USA podkreślił, że jakiekolwiek wypracowane porozumienie ma zapewnić, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Jeszcze w niedzielę Trump ostrzegał Iran, że zegar tyka i że jeśli Teheran nie zgodzi się na zawarcie porozumienia odpowiednio szybko, nic z niego nie zostanie. Trump nie zapowiadał jednak, że uderzenie ma nastąpić we wtorek. Według portalu Axios prezydent miał we wtorek odbyć naradę z czołowymi doradcami, by omówić opcje militarne. Jak podały wczoraj irańskie media, USA wykazały pewną elastyczność w negocjacjach i Iran przesłał swoją odpowiedź na wcześniejszą krytykę propozycji pokojowej Teheranu. Według doniesień medialnych USA zgodziły się wstrzymać sankcje na eksport irańskiej ropy naftowej na czas negocjacji. Waszyngton zezwolił też Teheranowi na kontynuowanie w ograniczonym zakresie cywilnego programu jądrowego. Wstrzymanie rotacji, a nie redukcja wojsk USA w Polsce. Szef resortu obrony, pytany przez Radio Z, zapewnia, że nie ma mowy o zmniejszeniu amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że ma w tej sprawie zapewnienia naszych amerykańskich sojuszników. Z ministrem obrony rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Według ministra obrony trwa amerykańska reorganizacja wojsk w Europie. Żadnej redukcji ma nie być, przynajmniej w Polsce.
2: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gnykiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce.
1: Ale możliwe są przegrupowania, na przykład wojsk USA z Niemiec do Polski. To proces, który potrwa. Na razie od wtorku ruszają rozmowy i w Polsce, i w USA z najważniejszymi amerykańskimi dowódcami.
0: Dziś spotkanie generała Wiesława Kukuły z dowódcą sił amerykańskich w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, a jutro szef MON spotka się z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu USA. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego od dawna powinniśmy być przygotowani na redukcję sił amerykańskich w Europie. Były prezydent mówił tak w Radiu Z. To, co się dzieje, Kwaśniewski nazywa elementem chaosu i dość sporą niewiadomą. Choć patrząc nieco szerzej, były prezydent wskazuje też dość jasno na możliwość realizowania przez USA strategii wycofywania się z Europy. I to jest sprawa, na którą powinniśmy być przygotowani od dawna, mówił w Radiu Z Aleksander Kwaśniewski.
3: Pierwszą osobą, która mówiła o zmianie amerykańskich priorytetów, był Barack Obama, który mówił, że Amerykanie w swojej doktrynie strategicznej muszą bardziej skupić się na Pacyfiku, a mniej na Atlantyku.
0: Już to zdaniem byłego prezydenta była zapowiedź, że więzi transatlantyckie będą słabły i to ma miejsce. A Donald Trump kontynuuje przesuwanie akcentów. O wycofaniu amerykańskich żołnierzy między innymi z Polski będzie debata w Parlamencie Europejskim. Wniosek o jej szybkie zwołanie złożył go europoseł Michał Kobosko. Poparła go większość, a jaki cel ma mieć ta debata? O tym ze Strasburga reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Jak mówi mi pomysłodawca debaty, europoseł Michał Kobosko, liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
5: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
4: Ostrożnie do tej debaty podchodzą inne grupy polityczne z Polski. Jak słyszę, nieoficjalnie na korytarzach Parlamentu Europejskiego nie chcą wysyłać mieszanych sygnałów do amerykańskiej administracji. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Europoseł PiS Jacek Ozdoba za zaistniałą sytuację obwinia Donalda Tuska. Problemem są, jak mówi, relacje prezydenta USA z premierem Polski. Nie ma ich. Nie chodzi o to, że nie lubię tego jednego Donalda, ale chodzi o politykę wypychania USA z Europy, a przez wiele, wiele lat twarzą tego był Tusk, mówił w trzech pytaniach na koniec dnia Ozdoba. Zdaniem europosła PiS niepokojące jest to, że musimy być skazani na USA, bo w sytuacji zagrożenia ani Niemcy, ani Francuzi nie będą w stanie nam pomóc, bo nie mają czym. Nowy premier Węgier dziś w Krakowie, właśnie tam Peter Modziar zacznie swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako szef rządu. Jak ustalił reporter Radia Z, szef węgierskiego rządu spotka się z metropolitą kardynałem Grzegorzem Rysiem. Gdzie odbędzie się to spotkanie? O tym z Krakowa Przemek Taranek.
6: Wszystko wskazuje na to, że na Wawelu, bo premier Węgier chciałby odwiedzić katedrę. Uzgadniane są szczegóły tej wizyty. Dojdzie do niej prawdopodobnie po południu około 15-16. Później Peter Modziar ma pojechać pociągiem z Krakowa do Warszawy. Tam w środę spotka się z premierem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem polecą do Gdańska, gdzie Modziar ma złożyć kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców i spotkać się z Lechem Wałęsą. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Podróż do Polski i odbudowę polsko-węgierskich relacji Modziar zapowiadał jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Pełnomocniczka rządu do spraw równości zeznawała w prokuraturze w sprawie tzw. Kloszard Combat. To patogala MMA, na której w kwietniu w Lubinie miały się ze sobą bić osoby bezdomne. Jednak już sama zapowiedź tego wydarzenia wstrząsnęła opinią publiczną na tyle, że organizator ją odwołał. Katarzyna Kotula i tak jednak złożyła zawiadomienie do prokuratury, bo jak mówi, same przygotowania mogły nosić znamiona przestępstwa.
7: Nie ma znaczenia, proszę Państwa, że ta gala w takiej formule finalnie się nie odbyła, bo widzimy, że twórcy, te osoby, które zarabiają pieniądze na tego typu treściach, szukają innych możliwości, innych rozwiązań albo innego sposobu na organizowanie takiej gali. Więc dzisiaj jestem tutaj, żeby zeznawać w tej sprawie.
0: Kotula chce, by prokuratura sprawdziła, w jaki sposób zawierano umowę z uczestnikami Kloszard Combat. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie prosi o pomoc i udostępnia rękopisy m.in. polskich królów. Na specjalnej platformie internetowej prawie 250 wolontariuszy próbuje odczytywać to, z czym nie radzi sobie nawet sztuczna inteligencja. Często są to materiały, o których naukowcy nie zostawili żadnych informacji, mówi Agnieszka Fabiańska, kierowniczka gabinetu rękopisów BUF.
8: Czasami te rękopisy są pisane właśnie w językach albo w alfabetach, których nie znamy, i to jest zadanie jakby właśnie platformy transkrypcyjnej.
9: Czemu nie może tego zrobić AI?
8: Trochę może, natomiast jest wiele takich trudnych miejsc do odczytania albo jeszcze nieprzetrenowanych przez sztuczną inteligencję duktów pisma i wtedy sztuczna inteligencja sobie nie radzi. Skany są umieszczane na platformie transkrybów.
0: O szczegóły dopytywał reporter Radia Z Piotr Gawroński. Żeby zacząć transkrybować, wystarczy założyć konto na platformie i poczekać na akceptację. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko na kolejne. Zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
11: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Witam, panie prezydencie.
12: Witam.
11: Dzień dobry, krótka piłka na początek. Poproszę o odpowiedź tak albo nie. Czy Ameryka wciąż gwarantuje Polsce bezpieczeństwo, tak czy nie?
12: Tak.
11: Tak odpowiada nasz gość.
12: Ale tak słabo odpowiada.
11: No właśnie, tak. Zauważyłem. Tak słabo, tak. Tak. Czekam na państwa opinię, zapraszam na radioz.pl. Wystarczy kliknąć i odpowiedzieć tak albo nie. A dlaczego tak słabo pan odpowiada?
12: No bo jest za dużo znaków zapytania. Znaczy generalnie, wie pan, jesteśmy w NATO, Ameryka jest liderem Sojuszu Północnoatlantyckiego, artykuł 5 jest w mocy, nikt go nie wypowiedział, więc trzymajmy się faktów, tym bardziej, że traktaty na szczęście są dużo bardziej długotrwałe niż kadencje kolejnych prezydentów, no więc...
11: Chce pan powiedzieć, że poczekajmy, aż skończy się kadencja Donalda Trumpa?
12: Też, jego poprzedników, następców, no chodzi o to, że traktaty nie są podpisywane na szczęście na jedną kadencję tylko na wiele lat i ten sojusz istnieje od 49 roku, a z nami od 99 roku, to też już jest szmat czasu. W związku z tym nie ma dzisiaj, a szczególnie z polskiej strony, nie ma żadnego powodu, a nawet sensu, żeby podważać jakby wagę i siłę tych zapisów. Natomiast oczywiście mamy praktykę, która jest no, chaotyczna. No, dziś trudno powiedzieć, znaczy wiemy jedno, Donald Trump nie ceni specjalnie NATO, bo powiedział to wielokrotnie, no, ale myślę, że jest ciągle jednak na tyle świadomy, że wyjście z NATO działałoby, Amerykanów wyjście z NATO działałoby przeciwko interesom amerykańskim. Poza tym jest to decyzja, którą musi poprzeć kongres. Ten kongres dzisiaj już by chyba jej nie poparł, a za chwilę po wyborach w listopadzie być może będzie to kongres z większością demokratyczną, na pewno nie poprze. Więc to jest bardzo

0: najbardziej pomocni, na przykład obronie przeciwrakietowej, to są rzeczy kluczowe w gruncie, w istocie, więc...
1: Ale czy rzeczywiście to jest tylko chaos, tylko bałagan? Czy to nie jest jednak tak, że mimo tego, że chaotycznie, ale jednak Amerykanie krok po kroku realizują nową strategię, tak, wycofania się z Europy?
0: Tak, ale to jest, jakby powiedzieć, sprawa, na którą powinniśmy być przygotowani od dawna, ponieważ pierwszą osobą, która mówiła o zmianie amerykańskich priorytetów, był Barack Obama, który mówił, że Amerykanie w swojej doktrynie strategicznej muszą bardziej skupić się na Pacyfiku, a mniej na Atlantyku. Czyli już to była zapowiedź, że więzi transatlantyckie będą słabły i to ma miejsce. Trump jakby kontynuuje to przesuwanie, że tak powiem, akcentów. Nie wiemy, co naprawdę wyniknęło z rozmów w Pekinie, które odbywał Trump, jaka jest sytuacja Tajwanu, czy w ramach tej strategii, bo dla Obamy było jasne, że Tajwanu trzeba bronić. Czy to jest tak samo jasne dla Donalda Trumpa, tego nie wiem.
1: Sądzi pan, że mógłby Tajwan przehandlować?
0: Sądzę, że mógłby, ale nie wiemy, więc nie chcę też, że tak powiem, wchodzić w rolę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast, co jest drugim bardzo istotnym argumentem, zmienia się struktura społeczeństwa amerykańskiego. Ludzi pochodzenia europejskiego, czyli tych emigrantów, czy tych potomków emigrantów europejskich jest coraz mniej. I z natury rzeczy ten sentyment do Atlantyku, do Europy będzie słaby. My mamy dzisiaj coraz więcej ludzi pochodzenia latynoskiego, azjatyckiego. Ameryka się zmienia i Ameryka będzie szła w tym kierunku zmiany. I to nie jest przypadek, że kiedy ja negocjowałem wejście Polski do NATO, naszym partnerem, sekretarzem stanu w USA była Madeleine Albright, Czeszka, urodzona w Pradze, znająca nasz region wspaniale.
1: A dzisiaj Marco Rubio.
0: Nie przypadek, że Marco Rubio, potomek kubańskiego imigrantu. I niech pan się nie zdziwi, pan jeszcze będzie pracował już jako zacny i siwowłosy dziennikarz. Będzie sekretarzem stanu pani Lee, czy pan Kim, pochodzenia azjatyckiego. To się po prostu zmienia. I na to Europa musi być przygotowana.
1: Panie prezydencie, co pan by zrobił dzisiaj na miejscu Karola Nawrockiego?
0: No przede wszystkim, wie pan, to jest w ogóle i Karola Nawrockiego, i rządu. Ja uważam, że w tym chaosie, który niewątpliwie ma miejsce, bardzo istotne jest, żeby była współpraca głównych ośrodków władzy w Polsce. Jej nie ma. I to jest dzisiaj nasza największa słabość, która również pozwala rozgrywać nas. No bo jeżeli obóz prezydencki mówi jedno, a rządowy drugi, i w sposób otwarty się nie znoszą.
1: I mamy nawalankę publiczną.
0: Tak, nawalankę publiczną, to jest osłabienie polskiego potencjału bezpieczeństwa i to jest także niewykorzystanie, czy wręcz niweczenie tego kapitału społecznego, który powinien szczególnie w sprawach bezpieczeństwa być duży. My dzisiaj tak naprawdę, każdy z obozów, czy prezydent, czy premier, może liczyć na nieco około 50% społeczeństwa. A nam dla spraw bezpieczeństwa potrzeba co najmniej 80%. Czyli trzeba się dogadywać. I to, jak pan pyta, co bym radził prezydentowi, przede wszystkim zrezygnować z języka agresji. Zrezygnować z codziennych napaści przy każdej okazji na premiera Tuska i na rząd. Rządowi bym proponował też, no, z językiem bardziej koncyliacyjnym, gotowym do współpracy występować wobec prezydenta. A jednocześnie stworzyć jakiś mechanizm, no jednak konsultacji bardziej publicznych, mniej publicznych między...
1: Ale jak, panie prezydencie, przecież chociażby sprawa ambasadorów. Od 2,5 roku nie może dojść do porozumienia w tej sprawie. Nie mamy ambasadora formalnie w Stanach.
0: No i o co pan mnie pyta? Czy to jest dobrze, czy to jest źle?
1: Kto powinien pierwszy wyciągnąć dłoń? Prezydent czy premier?
0: Ja uważam, że... No... Dłoń powinien wyciągnąć prezydent, bo to jest głowa państwa i to jest osoba numer jeden, to jest polityk numer jeden, jak sam jeszcze mówił wielokrotnie, dysponujący najsilniejszym mandatem. Więc prezydent powinien wykazać się tu rozsądkiem, ale także pewną ugodowością i umiejętnością dyplomatyczną. No, prezydent nie może być źródłem konfliktu w Polsce, bo inaczej to opisuje konstytucja i to jest fatalne z punktu widzenia
1: skutków. A słyszy pan, co mówią ludzie prezydenta, chociażby minister Przydacz, że pan premier Tusk swoimi wypowiedziami podważa sojusz polsko-amerykański, publicznie wątpi w gwarancję artykułu 5 i że Amerykanie to widzą, słyszą i stąd ten problem.
0: Nie, to bzdura. No wie pan, to jest bzdura, ponieważ po pierwsze, no ja też w tej chwili mówię o wątpliwościach, jakie są związane z polityką amerykańską, ale to jeszcze nic...
1: Ale pan nie jest urzędującym prezydentem.
0: Nie jestem urzędującym, natomiast premier trafnie moim zdaniem mówi, że w tej nowej sytuacji Europa musi bardziej liczyć na siebie. Natomiast jak powiedziałem wcześniej, Polska, ani premier, ani prezydent, ani żaden minister nie ma powodu kwestionować ważności i siły artykułu 5 sojuszu. To znaczy wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Więc tu moim zdaniem, wie pan, jak ja słyszę ministrów z kancelarii prezydenta, to mam dziwne wrażenie, że oni mają przyzwolenie na te ataki na rząd. Za moich czasów tego nie było, powiem tak.
1: Czyli pan by to ukrócił?
0: No, koniecznie bym ukrócił. No,
1: ale ja pamiętam, panie prezydencie, pańską szorstką przyjaźń z premierem Millerem.
0: Dobrze, ale to była moja szorstka przyjaźń, a nie moich ministrów.

0: ministrowie mieli bardzo dobre relacje z premierem Millerem, jak minister Unger czy inni, to nie było tak. Prezydent nawet, nie powinien, ale jeżeli prezydent nawet ma jakąś taką niechęć do premiera, to jest źle, ale to jest jakby jego sprawa. Natomiast powinien mieć absolutnie, powinien dać zakaz wszystkim harcownikom, czyli ministrom, żeby ten konflikt rozszerzali, bo to się wymknie spoza kontroli, już się wymknęło.
1: Mamy też konflikt na linii marszałek Czarzasty, ambasador Rose. Czy pan marszałek Czarzasty powinien zaprosić ambasadora USA do Sejmu, kiedy będzie uchwalana ta uchwała z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych?
0: Ja panu powiem, oczywiście, że powinien zaprosić, bo obchodzenie 250-lecia Stanów Zjednoczonych bez ambasadora Stanów Zjednoczonych byłoby kuriozalne.
1: Ale to ambasador zerwał kontakty z marszałkiem.
0: Jak nie przyjdzie, no to wyślę swojego zastępcę, ale to jest problem ambasadora Rosa, a nie Czarzastego. Marszałek Czarzasty powinien zaprosić wszystkich zresztą ambasadorów, cały korpus dyplomatyczny, bo to jest duże wydarzenie. No, 250 lat Stanów Zjednoczonych to jest coś.
1: Czy nie powinien tego traktować w sposób urazu osobistego?
0: On nie traktuje. Pamiętam jego pierwszy komentarz. On powiedział, że on żadnych stosunków nie zrywa, bo on ich nie ma z ambasadorem Rose'em, więc o czym mówimy?
1: Trzy krótkie piłki, poproszę odpowiedź tak albo nie. Czarzasty i Tusk powinni pójść razem do wyborów. Tak czy nie? Na jednej liście.
0: Nie.
1: Czarnek i Morawiecki długo ze sobą nie wytrzymają. Tak czy nie?
0: Znaczy nie wytrzymają.
1: Okej. Okay. Robert Lewandowski na prezydenta Polski. Tak czy nie?
0: Nie. Dlaczego pan chce go krzywdzić po takiej wspaniałej karierze?
1: Ale łezka się wokół zakręciła panu wczoraj?
0: Zakręciła, bo to jest piękne wydarzenie, wspaniała kariera. Człowiek, który osiągnął w piłce nożnej no, wyżyny, których żaden inny polski piłkarz nie widział, więc... I odszedł we właściwym momencie. Moim zdaniem to pożegnanie wczoraj mu się należało, ale to był też dobry moment, żeby zejść ze sceny na oklaskach.
1: I mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie, czy Ameryka wciąż gwarantuje Polsce bezpieczeństwo? Tak odpowiedziało tylko 31% uczestników naszej sondy, nie 69%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam państwa serdecznie.
2: To jest gość Radia Z.
1: Czyli w pańskim przypadku słabe tak, w przypadku naszych słuchaczy mocne nie.
0: No ale to jak mówię, to jest efekt polityki Trumpa, z której on musi zdawać sobie sprawę, że w najbardziej proamerykańskim, w sensie społecznym kraju jak Polska, no zaczynają być takie nastroje, czyli niewiary, wątpliwości. To proszę sobie wyobrazić, co się dzieje w takiej Hiszpanii. No, on bardzo się, Trump gniewa na premiera Sancheza, ale nastroje antyamerykańskie w Hiszpanii były zawsze, od czasu, że tak powiem, Kolumba można
1: powiedzieć. Prawda, ale czy Amerykanie zdają sobie z tego sprawę, że w jakimś sensie jesteśmy tutaj ich takim, nie wiem, lotniskowcem w tej części Europy?
0: Tak, no w złych czasach, w czasie, że tak powiem, koalicji chętnych, czyli Iraku, mówiono o koniu trojańskim.
1: No właśnie. Czy oni wiedzą, że my jesteśmy wciąż tak proamerykańscy?
0: No może oni wiedzą, może wiedzą, może nie wiedzą, natomiast obiektywnie ich polityka powoduje wzrost wątpliwości i moim zdaniem to jest nieodwracalne i to jest coś, co będzie zapisane w historii jako wielki błąd Donalda Trumpa.
1: A jakich argumentów używać, żeby jednak te wojska nie wyjeżdżały z Polski, amerykańskie?
0: Ja bym tu nie dramatyzował, bo najważniejsze jest utrzymanie jedności NATO, bo tak naprawdę polski problem zacznie się, gdyby zrealizowała się, na szczęście małe szanse są na to, ta idea, czy ta intuicja Donalda Trumpa, że właściwie to NATO jest nic nie warte, to jest papierowy tygrys i tak dalej. Bo NATO dzisiaj, bez Stanów Zjednoczonych, jest oczywiście bardzo słabe i jest łatwym łupem dla agresora, czyli dla Putina i putinowskiej Rosji. Jeżeli to zmniejszanie obecności amerykańskiej, które będzie miało miejsce, będzie trwało powiedzmy przez kolejne 10 lat, to jest możliwość, aby wykorzystując duże środki, które będą z tych 5% PKB na wojsko, zmienić jakby tą wewnętrzną konstrukcję, czyli zwiększyć odpowiedzialność Europy, wzmocnić przemysły zbrojeniowe Europy, wspólne dowództwo, stworzyć siły szybkiego reagowania. No krótko mówiąc, w takim długim procesie, długim podkreślam, bo ja oceniam to na co najmniej 10 lat, rozłożyć inaczej akcenty. Ameryka będzie ciągle obecna, ale już nie tak mocno i nie tak dominująca jak do tej pory. Europa zwiększy swoją gotowość i tak dalej. I to jest dla nas najważniejsze, czyli jedność, utrzymanie jedności NATO.
1: Ale patrzy na to wszystko Putin. Widzi, co się dzieje, widzi, jakie są napięcia między sojusznikami a Ameryką. Pytanie, czy to nie jest moment dla Putina, kiedy chciałby przetestować NATO? No, mówi o tym Zełenski, że podobno mają być akcje zaczepne z, no mają, ale ja z Białorusi.
0: Ja to słyszę od dłuższego, to nawet słyszałem w okresie prezydenta Bidena, że mówiło się o 29 roku. To mówił mi Budanow na naszym spotkaniu, który jest w tej chwili, był szefem wywiadu, teraz jest szefem administracji prezydenta Ukrainy. No, Grynkiewicz, szef NATO, amerykański generał, mówił też o tym publicznie, że takie plany są i pewno one są. Natomiast pytanie, jak to będzie możliwe? No, akcje, znaczy takie testowanie hybrydowe już ma miejsce i
1: czy
0: będzie.
1: Czy wystarczy nalot dronów rosyjskich na przykład na Estonię, Łotwę,
0: no tak,
1: czy Litwę?
0: Ale wtedy można się spodziewać z odpowiedzią. No i ta odpowiedź może być jednak...
1: No jaka będzie ta odpowiedź? To jest pytanie.
0: No tak, ale pytanie, na ile Rosja jest przygotowana na taką odpowiedź, skoro ma kłopoty dzisiaj z dronami ukraińskimi. No więc Rosja jest uwikłana w dużą wojnę, którą sami rozpoczęli i której nie mogą na swoich warunkach skończyć. Więc Rosja jako taki agresor bardzo poważny wydaje się dzisiaj jednak chyba za słaba. No ale ja mówię chyba, więc...
1: A w jakiej sytuacji jest Ukraina? Jak pan ocenia dzisiaj to, jak to państwo się trzyma i jak wygląda sytuacja na froncie?
0: Państwo, które jest w stanie wojny od ponad 4 lat, trzyma się bardzo dobrze. Ja tam jeżdżę kilka razy w roku pociągiem, samochodem, muszę powiedzieć, że to robi największe wrażenie. To państwo jest, działa, żyje, ludzie pracują, kobiety rodzą dzieci, więc...
1: Czyli nie można powiedzieć, że to państwo jest bankrutem, bo to jest państwem upadłym.
0: Znaczy, upadłym jest w żaden sposób, natomiast bankrutem nie jest w dużej mierze dzięki pomocy finansowej świata. Natomiast oni osiągnęli w tej chwili pewną moralną, bym powiedział, przewagę nad Rosją, ponieważ Rosja prowadzi tą konwencjonalną, taką tradycyjną wojnę, która coraz bardziej przypomina I wojnę światową, czyli głównie żołnierze są w okopach, umownie, i przesuwanie frontu to jest dosłownie metry, a nie żadne dziesiątki kilometrów. Natomiast Ukraińcy postawili na nowoczesną broń, przede wszystkim drony, i osiągają rzeczy dla Rosjan druzgocące, bo drony z bombami ukraińskimi są w stanie przelecieć do 2000 kilometrów. Została zaatakowana Moskwa, co z punktu widzenia morale jest poważną, należy się obawiać, że Putin będzie się rewanżował czymś bardzo też takim nieprzyjemnym, ale sam fakt, że Moskwa przestaje być bezpiecznym miejscem. To jest wielkie miasto, 10-milionowe. Nie wiem, jak oni mają zorganizowaną ten system informacji, schronów i tak dalej, i tak dalej.
1: Były niedawno takie zdjęcia, widziałem w sieci, że tam sobie ukraiński dron spokojnie leci nad jakimś miejscem w Moskwie.
0: Więc ale wiem, on nie tylko leci, on trafił w parę miejsc w rafinerii i tak dalej. Więc w tym sensie, używając nowoczesnej broni, Ukraina może nie odnosi w sensie militarnym wielkich sukcesów, ale w sensie moralnym tak, bo pokazuje, słuchajcie, jeżeli chcecie to dalej ciągnąć, to się liczcie z takimi kosztami i z tym, że strach również zapanuje w waszych domach.
1: Czy wiemy, jaka jest sytuacja dzisiaj Putina? Czy wiemy, jak wygląda jego władza? Czy mamy jakiekolwiek informacje właśnie z otoczenia Putina? Czy jest ktoś, kto mógłby go zastąpić?
0: Wie pan, pewno ktoś, kto zastąpi, musiałby zastąpić, to zastąpi. Natomiast ja uważam, że wszelkie dzisiaj podważanie pozycji Putina wydają mi się takie mocno przesadzone i naciągnięte. No Putin jest. Putin ciągle jest w wieku takim, że jak skończy tą oficjalną kadencję bodajże w 29 roku, czy kiedy, czy 8 wypada, to on będzie i tak młodszy niż kandydaci na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: To prawda. Że on nie jest młodszy niż Biden i Trump.
0: Więc o czym my mówimy. Natomiast Putin stworzył system oparty o siłę byłych ludzi wywodzących się ze służb, z KGB i tak dalej. I Patruszew, i Naryszkin, to są wszystko ludzie, którzy w tym kręgu działali. Więc myślę, że to grono dzisiaj jakiegoś tam następcę pewno na wszelki wypadek ma, ale ja bym się tym w ogóle nie zajmował. Problem polega na tym. Putin nie chce końca tej wojny. Putin chce mieć całą Ukrainę w swoich rękach. I Putin wykorzystuje tą chwiejność Trumpa i sympatię Trumpa do niego samego jako właśnie sposób, żeby tej wojny nie kończyć, albo ją zakończyć na warunkach, które na tym etapie będą dla niego wygodne. Bo jakiś rodzaj rozejmu Putinowi by się przydał. Tylko on nie może zrobić tego rozejmu.
1: Jakaś pieredyszka, tak?
0: Pieredyszka, tak. Ale on nie może zrobić tego rozejmu, nie mając jakiegoś sukcesu. No, ten sukces dla niego to byłby cały Donbas. Ale ma kawałek Donbasu, który jest pod kontrolą ukraińską i nikt mu go nie odda, bo to byłoby samobójstwo dla Zełenskiego i w ogóle dla ukraińskich elit. To co znaczy? Myśmy tyle lat walczyli, straciliśmy zdrowie, straciliśmy ręce, nogi i co? I teraz oddajemy za nic ten kawałek? Nie mówimy o wielkim kawałku, więc ja nie oceniam dużych możliwości. Na pokój w ogóle nie ma możliwości. Na sprawiedliwy pokój to w ogóle zapomnijmy o tym. Natomiast rodzaj rozejmu mógłby mieć miejsce, tylko on będzie, on też dzisiaj widać wobec i zaangażowania Trumpa w Iranie i tak dalej, jest nieosiągalny.
1: A co możemy powiedzieć po spotkaniu Trumpa z przywódcą Chin w Pekinie? Jest jakiś rodzaj rozejmu między Pekinem a Waszyngtonem?
0: Wie pan, jeżeli jedynym konkretem, o którym się mówi, to jest to, że Chiny kupią 200 Boeingów, no to świadczy o tym, że to nie była wielka wizyta. A już na pewno nieporównywalna do wizyt Nixona i Kissingera, kiedy rzeczywiście dokonywał się zwrot w geopolityce. Tak naprawdę to 200 Boeingów to powinien sprzedawać może prezes Boeinga albo nawet jego zastępca, no bo to jest tak wielka firma, że używać prezydenta Stanów Zjednoczonych do tego, to moim zdaniem przesada.
1: No ale sam Trump jest biznesmenem. No wziął na swój pokład, no, samą wierchuszkę biznesu amerykańskiego.
0: No i przyjechał z 200 sprzedanymi Boeingami. No to nie jest sukces. No. Natomiast co tam w tych rozmowach było, no to się pewno kiedyś dowiemy. Natomiast ja uważam, że sytuacja Amerykanów wobec Chin jest bardzo trudna, bo w Chinach po pierwsze władza jest kompetentna, bo ona jednak podlega takiemu długiemu procesowi wyłaniania, choć są wszyscy oni się wywodzą z komunistycznej partii Chin, ta ideologia dzisiaj niewiele znaczy albo nic nie znaczy, no ale oni jednak przechodzą te szczeble, więc kto jest w biurze politycznym, to jest jednak człowiekiem świadomym polityki, ograniczeń, wie jak się robi intrygi, wie jak mówić językiem, żeby za język nie można było, znaczy jakim językiem mówi, żeby nie można było złapać za słowo. Więc dziesiątki tego rodzaju rzeczy oni umieją i w filozofii, która się wywodzi jeszcze od Konfucjusza, czyli jest bardzo już stara, jest ta zasada strategicznej cierpliwości. Strategicznej cierpliwości. Co to znaczy? Czekaj, czekaj, niech się wrogowie wykrwawią, niech
1: i patrz na nich ze wzgórza.
0: Patrz na nich ze wzgórza i nie wchodź do akcji zbyt szybko, a na pewno nie popełniaj błędów, bo lepiej wykorzystać ich błędy, zaczekać na nie, niż popełniać własne. I dzisiaj moim zdaniem Xi Jinping, który bardzo swoją władzę skonsolidował, umocnił, który jest ciągle w dobrym wieku, on patrzy na to ze spokojem, bo Rosja z poważnego konkurenta, czy wręcz takiego no, wiodącego partnera stała się partnerem słabym, tym junior partner typowym. Ameryka wikła się w kolejne konflikty, bo jak nie Iran, to Grenlandia, jak nie Grenlandia, to Kanada, jak nie Kanada, to osłabianie NATO i tak dalej, i tak dalej. Unia Europejska dla nich nigdy nie była takim zrozumianym, pełnym partnerem. Pamiętam sam moje rozmowy z przywódcami chińskimi, którzy mówili, my byśmy chcieli pracować z Unią Europejską, ale się nie da. No i pytam, dlaczego się nie da? Bo tam u was są ciągle wybory. Jakieś wybory. Jak nie prezydenckie, to parlamentarne. Jak nie parlamentarne, to lokalne. Jak nie w tym kraju, to w innym. Oszaleć można. Jak tu z wami pracować? No i oczywiście to jest pewny problem demokracji, że my mamy te wybory, a oni niekoniecznie. Ale Chiny moim zdaniem są dzisiaj, oni oczywiście obawiają się takiego całkowitego tąpnięcia w tym wymiarze globalnym, czyli gdyby doszło do takiego zamieszania, że te ciągi dostaw są zerwane i tak dalej. Ponieważ tak naprawdę globalizacja, która jest pierwszy, nie tyle nawet pomysłem politycznym, co jest rezultatem wielkiej rewolucji technicznej, ona przede wszystkim sprzyja Chinom. No, Chiny nas wszystkich de facto zniewoliły, no, w sensie uzależnienia od ich produktów, co było najbardziej widać, wie pan, w czasie COVID-u, no bo ja rozumiem, że możemy jakichś tam chipów nie produkować, no bo oni mają dostęp do jakichś rzadkich metali, ale to, że w pewnym momencie świat cywilizowany nie umiał maseczek chirurgicznych produkować, bo wszystko było robione w Chinach, no to świadczy o tym, żeśmy się poddali za szybko.
1: Zabawna też była ta historia, kiedy delegacja amerykańska opuszczała Chiny i wszystko wyrzucili, plakietki, wszystkie gadżety, które dostali od Chińczyków, bo bali się, że wszędzie będą pluskwy.
0: To może no nawet tak. Przesada.
1: No dobrze, panie prezydencie, to teraz seria pytań od naszych widzów, naszych słuchaczy. Przemysław, co pan prezydent, jako polityk, który 30 lat temu korzystał namiętnie z trendów, pamiętny utwór Ole Olek, sądzi o wskrzeszeniu Andrzeja Lepera z użyciem AI na potrzeby spotu samoobrony? Nie wiem, no, czy nie widział pan ten klip. Adam, Boże, Andrzej Leper jako żywy, no dzisiaj z każdym można tak zrobić. Jak panu się podoba w ogóle wykorzystanie twarzy znanych polityków wbrew ich woli?
0: No znaczy, to mi się nie podoba, no bo mogę sobie wyobrazić, że mnie też tak wykorzystują. Ja mówię jakieś głupoty, których bym w życiu nie powiedział. No ale, ale żyjemy w takim świecie, gdzie pewno będzie to miało miejsce. Nie wiem, prawnie, bo to jest cały problem z tymi nowoczesnymi technologiami. My nie mamy żadnej infrastruktury prawnej, która mogłaby to zatrzymać. Jedyna metoda, jedyny sposób to jest taki, który jest, że ten wykreowany przez sztuczną inteligencję Leper nie będzie mógł zarejestrowany być przez komisję wyborczą i nie będzie można na niego głosować. Ale jakąś rolę w kampanii, jeżeli rodzina nie zaprotestuje, nie pójdzie do sądu, może odegrać. Znaczy, może tak to, i mało tego, sądzę, że to jest pionierskie, ale to pójdzie w tą stronę, że będziemy mieli takich coraz więcej wskrzeszonych, że tak powiem, polityków, którzy udzielają jakichś rad czy poparcia dla siebie samych w przeszłości nieoczekiwanych.
1: No i proszę, to jak, w jakimś sensie nieśmiertelność tu na ziemi.
0: No, wie pan.
1: Nie wiem, czy to wszystko odpowiada o tym, którzy już nie żyją.
0: No, wie pan, to możemy się tak pożartować, ale dopóki to jest jeszcze, znaczy to wszystko zależy od poziomu, na jakim to jest robione, bo jeżeli na przykład ktoś wskrzesza, no wie pan, ja byłem ostatnio w Taszkencie, w muzeum to jest islamu, Uzbekistanu, wspaniałe, nowoczesne, z całą tą już infrastrukturą techniczną i tam ma pan tych bohaterów od Tamerlana, czyli w Polsce znanego jako Timura, z którym można rozmawiać, można zadawać w wielu językach pytania, on odpowiada i to rzeczywiście jak żywy, no tak jak w telewizji z ekranu mówi, pięknie wyglądający. Więc to ma nawet jakiś tam sens, jeżeli to jest oparte o wiedzę historyczną, o to, co on rzeczywiście myślał, powiedział, no nawet trochę to uproszczone ze względów oczywistych. Natomiast przecież są zwyczajne nadużycia, no bo jeżeli pani Meloni, premier Włoch, musi po raz kolejny walczyć o dobre imię, ponieważ występuje, jest przezaje tak zrobiona, że występuje w filmach pornograficznych, prawda, albo w samej bieliźnie, no to już przestaje być zabawne i nie sądzę, żeby na przykład taki zrobiony w ten sposób któryś z żyjących polskich polityków,
1: prawda,
0: się cieszył.
1: Powinny być granice.
0: Że gania po plaży nudystów i zachęca do głosowania. No.
1: Ron, co jeszcze musi się stać, żeby PO-PiS w końcu przyznał, że Ameryka nam mówi wielkimi literami, że musimy sobie radzić sami? Z czego wynika to uporczywe zaprzeczanie rzeczywistości?
0: Nie, ale przesada. W pytaniu jest przesada, bo Amerykanie są tu obecni. Jak mówię, my patrzymy przez pryzmat ostatnich tygodni i wypowiedzi Donalda Trumpa, ale zaczekajmy choćby do listopada, do wyborów połówkowych, które moim zdaniem no, będą takim otrzeźwieniem. Nie dla Trumpa, ale dla... Tym, że on nie pije, więc nie ma co
1: dla republikanów.
0: Ale dla republikanów, którzy liczą na reelekcję w kolejnych latach, żeby trochę to opanować. W systemie, który stworzony został po II wojnie światowej, w systemie bezpieczeństwa, ale także w systemie politycznym, rola Stanów Zjednoczonych była dominująca. I bez Ameryki tak naprawdę nie byłoby w Europie ani demokracji, ani nie uchronilibyśmy się przed zalewem komunizmu, który przecież był niezwykle popularny w latach 60., 70., także we Francji, w Hiszpanii, w wielu miejscach.
1: Ale to już przeszłość.
0: To jest przeszłość. To mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, nie będziemy wracać. Amerykanie będą i trzeba się liczyć ze zmniejszaniem obecności, ale błędem dzisiaj polskiej partii politycznej, nieważne jakiego koloru, byłoby powiedzieć, że mamy Amerykanów gdzieś tam, nie chcemy ich, nie potrzebujemy, bo potrzebujemy. To jest problem, ja to nazywam pułapką Trumpa, w której jesteśmy wszyscy w Europie. Merz w Niemczech, Stramer w Wielkiej Brytanii, że nie zgadzając się z wieloma elementami polityki amerykańskiej, nie można im pokazać środkowego palca. No nie możemy się od nich odwrócić, bo wtedy będzie na nas, że to myśmy zerwali te więzi, a one są nam obiektywnie potrzebne, bo zmniejszając zaangażowanie amerykańskie, my potrzebujemy czasu. No, optymista powie 5 lat, ja mówię 10 lat. My potrzebujemy co najmniej 10 lat okresu przejściowego, żeby z tej dominacji amerykańskiej przejść do jako takiej równowagi europejskiej.
1: Czyli powinniśmy się gryźć w język.
0: No niestety tak, gryźć w język i choć też nie przesadzać w pewnych gestach, bo jak ja widzę tych przywódców europejskich, którzy jeżdżą z prezentami do Trumpa, jak ja widzę prezydenta rotacyjnego w dodatku Szwajcarii, który wiezie najdroższego złotego Rolexa, a ktoś złotą koronę, a ktoś jeszcze jakieś tam, no to jeszcze w sumie chyba najbardziej godnie zachował się premier Wielkiej Brytanii, który zawiózł Trumpowi oficjalną wizytę króla Karola. No, to jeszcze można w jakichś kategoriach politycznych oceniać. Ale już te prezenty takie właśnie pod tytułem kapać złotem, bo jak widział pan zdjęcia z Oval Roomu, no, to złoto wszędzie. No.
1: Damian, panie prezydencie, czy pana zdaniem Leszek Miller rzeczywiście zmienił swoje poglądy, czy może to nie on się zmienił, tylko współczesna lewica poszła tak bardzo w lewo, że dzisiaj wygląda na konfederatę? I czy woli pan Mentzena od Czarzastego?
0: Nie, no drugie pytanie jest proste. Wolę Czarzastego, którego bardzo dobrze znam od lat i z satysfakcją obserwuję ewolucję Włodzimierza Czarzastego z polityka bardzo zadziornego do polityka bardziej umiarkowanego.
1: Przestał być, jak on sam mówi, bucem i arogantem?
0: No ale wie pan, żeby to powiedzieć w wywiadzie, bo ten wywiad jest bardzo ciekawy wyborczy. On jest ciekawy i ze względu na treść i na tą szczerość Czarzastego, który mówi, że wie, co to jest być bucem i arogantem, bo sam był. No ale też powiem szczerze, ten wywiad wyborczy z Czarzastego z tym w tej wielkości.
1: To też jest
0: historyczne wydarzenie, bo przecież pamiętamy, co Wyborcza była łaskawa pisać o jeszcze wtedy nie marszałku. Więc no, świat się zmienia. Czarzasty się zmienia, ale ewoluuje w sposób
1: A co z Millerem?
0: Właściwy. Miller pewno w wielu kwestiach zmienił pogląd. Ja powiem szczerze, nie chcę, ja wiem, że pana to jest ulubiony temat, mnie pytać o Millera, a Millera o mnie i pan wtedy...
1: Nie ma nic bardziej fascynującego.
0: No, ja samograj, nic pan nie musi robić,
1: dokładnie.
0: Bo on siedzi i słucha, a tak później jest. Wykorzystuje te wypowiedzi w kolejnych swoich rozmowach. Ja powiem tak, Leszek na pewno w wielu kwestiach zmienił swoje poglądy. W niektórych ja się z nim fundamentalnie nie zgadzam, jak choćby Ukraina, ale jednej wypowiedzi nie rozumiem, powiem szczerze. To jest, kiedy on powiedział, że zagłosowałby na Konfederację. I powiem tak, miejsce w historii Leszka Millera polega na tym, że był skutecznym i bardzo zaangażowanym człowiekiem na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I bez jego takiej twardości, bez jego takiej siły negocjacyjnej pewno mogłoby się to skończyć dużo gorzej. Więc jego miejsce w historii to jest Unia Europejska. I on mówiąc, że zgadza się z Konfederacją, która jest ewidentnie partią wyjścia Polski z Unii Europejskiej, z Polexitu, no to jest dla mnie coś, czego ja nie rozumiem.
1: Jasopowicz, po co jest aż 50% próg frekwencyjny w referendach? Przecież taki próg jest nierealny do osiągnięcia, bo ci, co referendum by przegrali, zostają w domach. Przy średnio ponad 60% frekwencji na wyborach niewielka mniejszość mogłaby spowodować uznanie referendum za niewiążące.
0: Nie, to jest bardzo właściwy próg. Chodzi o to, że referendum jako wiążące no, musi mieć swoją moc. Tej mocy inaczej nie da się osiągnąć jak progiem tym 50%, no bo wtedy większość wzięła udział. Referendum jest ważne i wynik jest wiążący. Gdyby ten próg z niego zrezygnować, oczywiście byłoby to dużo bardziej kłopotliwe, no bo mamy nagle referendum, jest frekwencja 20%, co ona oznacza. Więc ja bym z tego progu nie rezygnował. Co ja bym zrobił? Mianowicie wprowadził dwa rodzaje referendum, bo Polacy są rozumnym narodem. Proszę zauważyć, że w Polsce referenda, które zakończyły się sukcesem i wiążącym wynikiem, naprawdę w ostatnim czasie były dwa. Jedno konstytucyjne, gdzie od razu trzeba powiedzieć, nie było tego progu, bo myśmy wtedy jeszcze pracowali w warunkach niskiej aktywności wyborczej Polaków. Do wyborów chodziło około 50%. Więc, no i w referendum europejskie, gdzie już ten próg 50% był. I to były wybory, referenda poważne, o istotnych kwestiach. Ludzie poszli, zagłosowali, wynik jest wiążący. Reszta referendów to był skutek jakiejś kalkulacji politycznej. No i skończyło się frekwencją 7% słynnej JOW-y, które zostały wymuszone referendum na Bronisławie Komorowskim między pierwszą a drugą turą wyborów, bo miało to przynieść głosy elektoratu Kukiza. No nie przyniosło. Referendum skończyło się klapą. Referendum ostatnio nawet już nikt nie pamięta, że PiS zrobił przy okazji wyborów, też niewiążące. Poprzednio był niewiążący.
1: I teraz mamy pomysł prezydenta o referendum dotyczące polityki klimatycznej.
0: Nie, no to nie przejdzie nawet przez Senat.
1: Senat ma większość oczywistą.
0: No ale nie tylko oczywistą. Ja rozumiem, że prezydent to tak sformułował pytanie, żeby to nie przeszło, no bo sformułować pytanie, czy chcesz być chory i to dolegliwie i umrzeć w cierpieniach, no to jest pytanie, że 1000 punktów i wiadomo, że odpowiedź będzie czytelna. Ale o czym mówię, bo chcę dokończyć myśl. Moim zdaniem powinniśmy mieć dwa rodzaje referendów. Te, gdzie rzeczywiście ten próg jest 50%, i referenda opiniodawcze, czyli gdzie możemy zwrócić się do Vox Populi z pytaniem, czy chcecie to, czy chcecie tamto, i wtedy no wiemy. Tylko mając tak w tej chwili duże możliwości techniczne, czy jest sens wydawania takich pieniędzy na referenda w sytuacji, kiedy można takie sądy przeprowadzić może w systemie chronionym, czyli bez tych różnych możliwości manipulacji przez internet.
1: W Szwajcarii to się dzieje kilka razy do roku nawet.
0: Ale proszę pana, ja Szwajcarię dobrze znam, bo tam spędzam sporo czasu. Moja siostra mieszka tam od 81 roku. To jest kraj bezpośredniej demokracji, bo tak został 400 lat temu stworzony. Konfederacja Szwajcarska wychodziła od głosu ludu poprzez kantony i dzisiaj te referenda tam działają i one są niezwykle działające sprawne. I co jest najpiękniejsze w referendach szwajcarskich? Że naprawdę wynik jest wiążący i nikt nie protestuje. W tej mieścinie, gdzie spędzam sporo czasu, było pytanie, czy wybudować taki wypasiony, ponad pięciogwiazdkowy hotel. Tam jest 2000 mniej więcej uprawnionych do głosowania. I w tym referendum 1007 było przeciwko, 990 parę za. Czyli hotelu nie będzie. Mimo, że moim zdaniem się tam przydał, bo jest i miejsce i pewno podniosłoby to jeszcze trochę wartość tej mieściny.
1: I rozumiem, że nikt nie kwestionował.
0: Nie, jest po prostu zgoda, że skoro taki jest wynik, przyjmujemy. Dziękuję państwu, no ale to trzeba 400 lat pracować nad taką kulturą polityczną.
1: Paweł, jak realnie wygląda podejście do praw człowieka pod obecnym rządem? Kiedy mowa o homoseksualistach, to wzruszające teksty o godności, a potem policja wpada do niewinnych ludzi, skuwa ich, a po stronie koalicji uruchamia się rechot, do czego służyła tak naprawdę ta asystentka.
0: Jaka asystentka?
1: No chyba chodzi o kwestię wizyty policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza.
0: Wie pan, największą chorobą polityki jest dwoistość standardów, czyli mówiąc po prostu hipokryzja, czyli jeszcze mówiąc bardziej jasno, zakłamanie. Niestety polityka jest pełna tego i moim zdaniem, jeżeli mówimy o prawach człowieka, to prawa człowieka są niepodzielne i one dotyczą tak samo homoseksualisty, jak i imigranta, który jest bity na moście. Mamy przypadek w ostatnich dni, kiedy chłopak z Ukrainy został dotkliwie pobity tylko dlatego, że mówił po ukraińsku, ale także asystentki redaktora czy kogoś innego. Prawa człowieka obowiązują. Policja może działać wyłącznie w ramach tego prawa, czyli szanując te wszystkie prawa i tego. Ja nie wchodzę w szczegóły, bo ich nie znam, ale wszystkie partie, które uważają, że prawa człowieka to są takie, jak oni definiują, popełniają błąd, bo za chwilę będzie kto inny rządzi, będzie po swojemu definiował prawa człowieka. I wie pan, my to znamy, no, młodsze pokolenie nie, no ale w naszych czasach jeszcze w pustyni i w puszczy było obowiązkową lekturą i był tam słynny Kali i jego filozofia. Kalemu ukraść krowę źle, Kali ukraść krowę dobrze. To jest coś, przed czym przestrzegam. To jest obecne w polityce coraz bardziej, nie tylko w Polsce, także w świecie. A druga rzecz, przed którą przestrzegam, to jest to, że to Kopernik, już żeby nie Kali, tylko Kopernik, poważniejszy autorytet, mówił: gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. I gorsze standardy wypierają lepsze standardy. I co jeszcze najstraszniejsze, jeżeli w polityce te standardy się obniżają, to te niskie standardy w kolejnej kadencji stają się już standardem. I my się nawet nie obejrzymy, kiedy w ogóle prawo nie będzie nic znaczyć, a prawa człowieka w ogóle będą uznawane za jakąś fantasmagorię czy piękno duchostwo. Przed tym przestrzegam.
1: Czyli mamy w ciągu ostatnich 3 dekad regres.
0: Ewidentny. I skoro już pan wspominał o Leperze, to ja byłem wtedy na sali sejmowej, kiedy Leper z trybuny mówił: przyszliśmy, my z obrona, tu już w Wersalu nie będzie. Jak wspomnę ten nie Wersal Lepera, to były szczyty elegancji w stosunku do tego, co dzisiaj obserwujemy. Do stopnia agresji, tego języka, jaki jest używany w debacie, która powinna służyć sprawie wspólnej. Czyli gdzie nie można palić mostów, gdzie muszą być nawet w języku wypowiedziane sformułowania, które ranią nie tak, że później już tylko zostaje bitwa.
1: Odpowiedzialność leży po obu stronach? Wina
0: zawsze
1: jest symetryczna?
0: Nie, wina nie jest symetryczna, bo wina raz jest tu, raz jest tam, ale odpowiedzialność leży po obu stronach. Jeżeli chcemy wrócić do jako takiego cywilizowanego języka, a tym językiem, jak pan wie, pan jest człowiekiem związanym z wiarą, na początku było słowo, więc słowo, jakby powiedzieć, musi też tą sytuację w Polsce poprawić, czyli trzeba zacząć używać języka bardziej miękkiego, bardziej empatycznego, życzliwego i agresję tłamsić w sobie i wtedy będzie również stworzone pole do jako takiego, po pierwsze, dialogu, a dialog jest podstawą poszukiwania kompromisu.
1: To jeszcze jedno pytanie, panie prezydencie, ostatnio prezydent Trzaskowski zdecydował o tym, że będzie transkrypcja małżeństw homoseksualnych w polskim prawie. I pytanie jest takie, czy to jest zgodne z konstytucją, której pan był twórcą? Gdzie mamy zapisane małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety podlega ochronie?
0: No tak, ale to są dwa stany prawne. No, w polskiej konstytucji tak jest zapisane. Transkrypcja nie dotyczy zawierania związków małżeńskich jednopłciowych w Polsce, tylko dotyczy uznania tej decyzji, która została zawarta w innym systemie prawnym za granicą.
1: To prawda, pytanie, jakie będą konsekwencje?
0: Ale konsekwencje powinny, wie pan, już zostały w tej chwili trudne, bo to jest taka poważna kazuistyka konstytucyjna, prawna. Natomiast z praktycznego punktu widzenia, jeżeli ktoś żyje w związku, który jest uznawany za małżeństwo w Niemczech czy w Hiszpanii, no nie może być uznawany za niemałżeństwo w Polsce. No choćby w sytuacji takiej skrajnej, że ktoś się znajduje w szpitalu, czy ktoś umiera, jest kwestia spadkowa i tak dalej, i tak dalej.
1: A jaka była intencja twórców konstytucji, jeśli chodzi o ten przepis? Czy to była intencja taka, żeby zadekretować, że małżeństwo to jest
0: tylko
1: związek...
0: Ma pan jeszcze minutę, czy już pan nie ma?
1: Tak, oczywiście. No to proszę pana. Kobiety i mężczyzny, czy...
0: Konstytucja była pisana w roku między rokiem 93 a 97. Nie tak dawno był dziennikarz, nawet redaktor naczelny pisma Replika, to jest pismo środowiska LGBT, mi zadał pytanie, które jakby zaszokowało mnie samego. A kiedy pan pierwszy raz w życiu usłyszał określenie gej? I pan, zamilkłem, ponieważ musiałem zastanowić się kiedy. I wie pan, prawdopodobnie gdzieś na początku nowego tysiąclecia, czyli lata 2000 z czymś, bo w tym momencie...
1: Naprawdę? Tak późno?
0: No tak późno, żeby pan wiedział.
1: No w latach 90. już było
0: ale
1: wiadomo.
0: Ale skąd? Proszę pana, mówimy o słowie. Nie mówimy, że wiadomo. Proszę pana, jeżeli ja nie mówię,
1: ja
0: że...
1: słyszałem o gejach w latach 90.
0: Nie mógł pan słyszeć o gejach.
1: No panie prezydencie, mówię panu.
0: No dobrze, to pan słyszał, okay. Może pan słyszał z jakiejś tam literatury amerykańskiej. Mhm. W polskim obiegu społecznym, bo o tym mówię, mówiło się homoseksualista.
1: Okej, w sensie określeń, tak.
0: Określeń słowa, no nie mówię, że nie stawiam tezy, że w Polsce homoseksualiści, czy na świecie pojawili się w 2000 roku, bo to jest historia antyczna wręcz, kiedy to się zaczęło. Więc natomiast w Polsce, jak ktoś był kulturalny, mówił homoseksualista, jak chciał być mniej, to mówił pederasta, jakby wulgarny, mówił pedał. No tak się mówiło i to w tym wywiadzie też powiedziałem. W tym okresie 93-97 w ogóle rozmowa o związkach jednopłciowych nie miała miejsca. Myśmy do niej społecznie, ani mentalnie nie byli przygotowani, wiedząc o tym, o zjawisku, że są mniejszości seksualne, że są ludzie, którzy inaczej. Ja myślę, że pierwsze głośne coming outy w Polsce to też jest już późniejszy czas. To jest czas
1: twórcy konstytucji nie mieli intencji zablokowania małżeństw jednopłciowych?
0: Nie mieli intencji zablokowania. Może i w ogóle ta dyskusja nie miała miejsca, to mówię jako żywy świadek i przewodniczący Komisji Konstytucyjnej. Natomiast proces dojrzewania społecznego przebiega w sumie dość szybko, bo te 20, czy już za chwilę 30 lat, proszę pamiętać, że będziemy mieli w przyszłym roku 30 lat Konstytucji. 30 lat w rozumieniu problemu mniejszości seksualnej, tolerancji wobec mniejszości związków. To jest rewolucyjna droga,
1: i
0: którą
1: pytanie,
0: przeszedł
1: świat. Ale nie mamy już na to czasu. Czy po tych 30 latach ta Konstytucja wymaga poprawki? Czy poprawek?
0: Wie pan, po pierwsze, to jest
1: twórcy Konstytucji 3 maja wpisali, że po 30 latach trzeba będzie zmienić.
0: No wie pan, byliby optymistami, Konstytucja w ogóle nie weszła w życie tak naprawdę, nawet doprowadziła do, przyspieszyła, że tak powiem, rozbiory. Nasza Konstytucja ma dosyć skomplikowaną drogę zmian po to, żeby ją stabilizować, bo wartością również jest stabilność Konstytucji. Ta Konstytucja wymaga refleksji, ja jestem za tym. Natomiast wszystkie opowieści o zmianach Konstytucji proszę odłożyć na daleką przyszłość, dlatego że jeżeli społeczeństwo jest spolaryzowane, jeżeli po jednej stronie ma pan 49%, po drugiej stronie 49%, jak pan chce mieć 66%?
1: Nie ma szans.
0: To jest po prostu niemożliwe.
1: No chyba, że jakiś przypadek sprawi,
0: Ale jakie tu nie będzie przypadku?
1: Albo w tę, albo w tę. Na przykład okaże się, że jednej partii zabraknie trochę głosów i nie przekroczy progu. I wtedy zrobi się większość konstytucyjna.
0: Nie, dlatego, że ma pan dzisiaj dwa główne bloki, które chodzą na poziomie tych 400 paru procent i moim zdaniem takiej szansy nie ma. Natomiast propozycja Karola Nawrockiego polegająca na tym, że on proponuje Tuskowi oddaj mi władzę, na co Tusk powie nie, to ty mi oddaj władzę. No proszę mi powiedzieć, kto tutaj może uzyskać 2/3 głosów? Nikt.
1: Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, twórca Konstytucji. Bardzo dziękuję za rozmowę i miłego dnia.
0: Ale ja tygodnia życzę całego, bo dziś poniedziałek.
1: A ja panu nawet miesiąca i roku.
0: Aż tak długo nie będziemy się spotykać.
1: Nie, no zapraszam, oczywiście. Ale chciałem po prostu pójść dalej.
0: Dziękuję bardzo,
1: do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. To zastępca sekretarza stanu USA, Christopher Landau, wydał polecenie, by umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych, podała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z tematem. Według nich Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki jego decyzji były minister sprawiedliwości był w stanie uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem rządu Petera Madziara. Lider partii TISA zapowiadał, że gdy zostanie premierem, doprowadzi do ekstradycji Ziobry i jego zastępcy Marcina Romanowskiego do Polski. Rozmówcy agencji Reutera przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu w sprawę prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubio. Według agencji Landau, numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu, dowiedział się o sprawie od ambasadora USA w Warszawie Toma Rose'a i uważał Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Według jednego ze źródeł, wydając instrukcję, Landau miał powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Jeden z informatorów podał, że były minister miał dostać wizę dziennikarską. Sam dyplomata odmówił komentarza, a Departament Stanu, jak poprzednio w tej sprawie, powołał się na tajemnicę informacji wizowych. Relacje z USA to nie tylko słowa, ale też inwestycje. W Dęblinie powstanie pierwsze w Europie centrum serwisowe dla amerykańskich czołgów Abrams, używanych przez nasze wojska pancerne. Polska to, jak zapewniają premier i szef MON-u, żelazny sojusznik dla Stanów Zjednoczonych i nie ma mowy o zmniejszeniu u nas liczby amerykańskich wojsk. Daniel Wrzos.
1: Polska będzie domagać się pełnej informacji na temat przegrupowania amerykańskich wojsk w Europie. Doniesienia mówią o wstrzymaniu rotacji żołnierzy USA w naszym kraju, ale to, jak twierdzi premier, nie rzutuje na naszych relacjach z Amerykanami.
2: Trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca.
1: Temat obecności amerykańskich wojsk w Europie pojawi się w najbliższych dniach w rozmowach między Polską a USA.
0: Do Waszyngtonu wybierają się w tym tygodniu wiceministrowie obrony narodowej. To delegacja do rozmów z USA o pobycie u nas amerykańskich żołnierzy, bo wciąż nie ma ostatecznej odpowiedzi, czy szykuje się ich redukcja. Trzeba być cierpliwym i zachować zimną krew. Ameryka wciąż gwarantuje Polsce bezpieczeństwo, ocenia w Radiu Z Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent podkreśla, że jesteśmy w pułapce Trumpa.
3: Nie zgadzając się z wieloma elementami polityki amerykańskiej, nie można im pokazać środkowego palca. No nie możemy się od nich odwrócić, bo wtedy będzie na nas, że to myśmy zerwali te więzi, a one są nam obiektywnie potrzebne, bo zmniejszając zaangażowanie amerykańskie, my potrzebujemy czasu. My potrzebujemy co najmniej 10 lat okresu przejściowego, żeby z tej dominacji amerykańskiej przejść do jako takiej równowagi.
4: Czyli powinniśmy się gryźć w język.
3: No niestety tak.
0: Zdaniem Kwaśniewskiego, jeśli zmniejszanie obecności amerykańskich wojsk będzie trwało przez 10 lat, to w tym czasie trzeba zwiększyć siły Europy, wzmocnić przemysły zbrojeniowe, wspólne dowództwo i siły szybkiego reagowania. Gwałtowne burze przejdą dziś przez warmińsko-mazurskie, mazowieckie i lubelszczyznę. Są alerty IMGW, obowiązują aż do poranka w środę. Służby przypominają, jak się zachować, kiedy nadciąga gwałtowny żywioł. Burze potrafią być też szczególnie groźne, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
0: Jeśli wypoczywamy nad wodą, trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu. W górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Ceny paliw w górę. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 42 grosza, a za olej napędowy 6,85. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Ropa drożeje na giełdach. Na stacjach na razie powinno być stabilnie. Tak sytuację oceniają eksperci. Jak mówi Radio Z, analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl, rynek przygotowuje się na scenariusz długiej blokady cieśniny Ormus.
6: Coraz dłużej trwający ten kryzys to jest kłopot, chociażby dla rynku paliw lotniczych, na razie azjatyckiego, ale i w Europie zaczyna się tutaj przyglądać temu problemowi coraz baczniej, ponieważ w obliczu nadchodzących letnich wakacji to może być jakaś trudność na pewno dla wielu gospodarek świata.
0: Ceny ropy nadal są powyżej $100 za baryłkę, a analitycy przygotowują się na problemy z dostawami nawet do końca tego roku. A Amerykanie znów zwalniają z sankcji rosyjską ropę. Ograniczenia na surowiec załadowany na statki zostaną zawieszone na kolejny miesiąc. To już trzecia taka decyzja administracji Donalda Trumpa od rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak tłumaczą to Amerykanie? No tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Argumentacja jest taka sama jak przy wydanej miesiąc temu decyzji. Zapadła na wniosek najuboższych energetycznie krajów chcących mieć więcej czasu na zakup rosyjskiej ropy, która pozostaje na morzu. Według amerykańskiego sekretarza skarbu zawieszone sankcje mają pomóc ustabilizować rynek ropy naftowej i zapewnić, że surowiec dotrze do krajów najbardziej narażonych na straty energetyczne ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie.
0: Według szacunków demokratów dzięki wojnie USA z Iranem i wyłączeniu z sankcji Rosja zarobiła na handlu ropą dodatkowe 4 miliardy dolarów. Tylko do jutra przedsiębiorcy mają czas, by rozliczyć składkę zdrowotną. Jeśli okaże się, że zapłacili zbyt wysoką, mogą wystąpić o zwrot. Można to zrobić do 1 czerwca. W jaki sposób? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: To bardzo proste. Jeśli przedsiębiorca zapłacił za dużo, wystarczy, że po złożeniu rocznego rozliczenia zaloguje się na swoje konto w portalu EZUS, mówi mi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek i podpisać wniosek.
8: Maksymalnie do 3 sierpnia ZUS przeleje pieniądze na konta płatników składek. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: ZUS już wypłaca te środki. Do firm trafiło prawie 65 milionów złotych. Już po raz 12 odbędą się w tym roku zawody tancerzy breakdance w Bielawie u podnóża Gór Sowich. Break King Bielawa będzie 6 czerwca. Szykuje się duże widowisko, mówi jego organizator Grzegorz Gniwecki.
10: Przyjadą do nas tancerze z całego świata i będą walczyć o zwycięstwo oraz o kwalifikacje na Outbreak Europe, czyli największy event breakdance'owy na świecie.
0: Wszystkie pokazy będzie można zobaczyć za darmo. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: Jest 5:30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Atak w restauracji w tureckim mieście Tarsus, uzbrojony w pistolet lub karabin mężczyzna, otworzył ogień w lokalu, zastrzelił 4 osoby, 8 zostało rannych. Według mediów napastnik ma 17 lat.
2: Jest wciąż na wolności, w policyjnym pościgu bierze udział śmigłowiec. Podobne ataki w Turcji miały miejsce w kwietniu, także wtedy napastnikami byli nastolatkowie. Jeden z nich strzelał w szkole, zginął nauczyciel i 8 uczniów.
3: Administracja Trumpa po raz kolejny zwolniła rosyjską ropę z sankcji. To trzeci taki ruch od rozpoczęcia wojny z Iranem.
2: Minister finansów tłumaczy, że prosiły o to państwa najbardziej narażone na kryzys energetyczny. Ta zgoda na zakup ma im zapewnić tymczasowy dostęp do rosyjskiej ropy, która jest w tej chwili na statkach na morzu. Taka licencja ma też pomóc przekierować istniejące dostawy do państw najbardziej potrzebujących, tak by ograniczyć Chinom możliwość gromadzenia zapasów ropy po obniżonych cenach.
3: Prezydent Karol Nawrocki pod Monte Cassino oddał cześć bohaterom podczas obchodów 82. rocznicy słynnej bitwy. W walkach zginęło ponad 1000 żołnierzy, a 3 razy tyle zostało rannych.
2: Poległych pochowano u stóp wzgórza na polskim cmentarzu wojennym. Później u boku swoich żołnierzy spoczął także ich dowódca, generał Władysław Anders.
3: Jak mówił prezydent, bitwa pod Monte Cassino pokazała, że świat wartości zawsze wygrywa ze złem.
4: I to także lekcja tego, że każda dominacja, czy barbarzyńska, militarna, wojskowa, czy dziś w XXI wieku dominacja gospodarcza, ekonomiczna czy polityczna jest zawsze zagrożeniem dla wolnego świata wartości.
2: W uroczystościach wzięli też udział kombatanci i ostatni żyjący uczestnik walk o Monte Cassino.
3: Uroki strefy ciszy w pociągach. W ciągu ostatnich 10 lat skorzystało z niej ponad 8 milionów pasażerów, podlicza PKP Intercity. Najczęściej czytają tu książki.
2: Początkowo wagony ze strefą ciszy były tylko w składach Pendolino. Potem rozszerzono tę ofertę także na inne pociągi tego przewoźnika. Co trzeci pasażer w tych wagonach słucha muzyki albo ogląda krajobraz za oknem. Prawie 30% śpi, a co czwarty pracuje.
3: Radio Z każdego poranka zaprasza Was w podróż przez najważniejsze wiadomości z przystankiem co pół godziny. Ten dłuższy planujemy o 8:02. Gościem najważniejszej politycznej rozmowy poranka będzie były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Coś tu się jakby tak przejaśnia. Dzisiaj, słuchajcie, w całej Polsce około 21 stopni. Deszcz właściwie z tego, co widzę, tylko miejscami na zachodzie, troszkę w centrum i troszkę na wschodzie, ale nie wszędzie.
7: I to będą burze. Majowe burze się mogą pojawić, więc uważajcie, ale pięknie będzie rosło wszystko. Przyroda jest wdzięczna za ten maj. My trochę mniej.
6: Jak przyroda jest wdzięczna za ten maj? Jak mówi? Dziękuję!
5: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Witamy Was o poranku, tutaj Radio Z. Dobrze, że jesteście, słuchajcie. Dzisiaj jest w kalendarzu 19 maja, imieniny świętują, uwaga, notujemy, do kogo dzwonimy i wysyłamy SMS-y. Iwona? Mikołaj.
1: Mikołaj? Dzisiaj Mikołaj?
0: Tak,
1: co dostałeś na Mikołaja?
0: SMS-a, nie gadaj tyle. I Kryspin.
1: Iwona, Mikołaj, Kryspin.
0: Tak, a w kalendarzu świąt niezwykłych też ładnie jest dzisiaj. Dzień dobrych uczynków.
1: A tak?
0: I dzień mycia samochodów.
1: O, to jest twoje światełko.
0: Uwielbiam.
1: Ja muszę wam zdradzić w ogóle, że w naszej trójce, Bartek, ja i Kamil, ja na końcu, Kamil najczęściej myje z nas wszystkich samochód.
0: Bo ja bardzo lubię uciekać od rodziny.
1: Kamil ma więcej kosmetyków do samochodu niż kosmetyków dla samego siebie.
0: Oczywiście. I mój samochód ma lepsze ubrania niż ja.
1: I ma imię.
0: Tak.
1: Jak się nazywa?
0: Krystyna.
1: Dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać na ogólnopolską centralkę porannego wstawanka. Numer do nas 321-321. 1321.
0: Jeżeli ona dalej wierzy, że to jest samochód.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry bardzo, kłaniamy się nisko, to my, wasze ulubione dwa poranne świergające radiowe głosy. Kto się do nas dodzwonił? 321-321-321, bo nie jesteśmy już sami na antenie.
1: Witam po weekendzie, który upłynął mi na organizowaniu czterech komunii, czterech cateringów i imprezki na 70 osób. Pozdrawiam wszystkich pracowników gastronomii, a szczególnie tych z malowniczej cisownicy u podnóża góry tu w Beskidach.
2: Cztery komunie, cztery cateringi, impreza na 70 osób? To wszystko jedna osoba zorganizowała?
0: Coś niesamowitego. A jakby to wszystko zebrać w jedną imprezę, to no, co by wyszło?
2: Dożynki.
0: Mata na narodowym.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rybanowski, Marcin Zaborski,
2: Beata Lubecka,
3: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
6: A cóż to w kalendarzu? Już wtorek to 19 maja. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
7: Decyzja z góry miała pomóc Ziobrze wjechać do USA, wiemy już czyja.
8: Kulisy odwołania przyjazdu amerykańskiej brygady, to nie wydarzyło się nagle.
7: Arka Gdynia za burtą ekstraklasy w strefie spadkowej czeka jeszcze jedno miejsce.
6: 6.
7: Wiemy, kto dokładnie pomógł Zbigniewowi Ziobrze uciec do USA. Według agencji Reutera decyzję w sprawie szybkiego wydania wizy dla poszukiwanego polityka PiS polecił wydać wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Reporter Radia Z Tomasz Kubat przynosi szczegóły tych ustaleń. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Jak miała wyglądać cała sekwencja wydarzeń?
9: Landau miał dowiedzieć się o sprawie od ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a. Uznał, że Ziobro ścigany jest niesłusznie i ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie wydał polecenie wydania wizy. Dzięki tej decyzji Zbigniew Ziobro był w stanie jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego rządu uciec za ocean. Zastępca sekretarza stanu, przekazując instrukcję, miał się powołać na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Sam dyplomata odmówił agencji Reutera komentarza.
8: Radio Z.pl ustaliło, że Zbigniew Ziobro odleciał do Stanów z Włoch z lotniska w Mediolanie.
7: Ani nagła, ani nieoczekiwana, tak Pentagon komentuje swoją decyzję o zostawieniu swoich żołnierzy w USA, zamiast wysyłać ich do Polski.
8: Była przygotowywana od dawna i miał ją poprzedzić szereg konsultacji.
7: Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski rozmawiał o tym z prezydenckim ministrem do spraw polityki międzynarodowej. Miłosz, dobre relacje Nawrockiego z Trumpem mogą jeszcze coś zmienić?
10: Na to liczy pałac prezydencki. Najpierw jednak, jak przekazał mi minister Marcin Przydacz, w proces musi aktywniej włączyć się Ministerstwo Obrony Narodowej. Potem do gry wejdzie prezydent.
11: Z całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
10: Według przedstawicieli MON-u decyzja o wstrzymaniu relokacji nie spowoduje, że w Polsce zmniejszona zostanie liczba żołnierzy, tylko zostaną tu przesunięci z innych części Europy. Rzym. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
8: Obecnie w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
7: I będziemy mieć jedyne w Europie centrum serwisowe Abramsów. Powstanie w Dęblinie i dzięki temu czołgów nie trzeba będzie wysyłać na naprawy do USA.
8: Właśnie została podpisana umowa. Centrum zacznie działać w 2028 roku, zapowiada szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
12: Ze względu na to, że tutaj w Dęblinie to centrum będzie jedyne, więc liczymy na to, że tutaj będą mogły być też naprawiane czy serwisowane czołgi należące do innych państw Abramsy albo do armii amerykańskiej, które stacjonują w Polsce.
8: Poza Stanami Zjednoczonymi Abramsy będą serwisowane tylko w Polsce i Australii.
7: Paliwa w górę o kilka groszy na litrze. Cena maksymalna benzyny na dziś to 6,42 zł.
8: 98 zatankujecie za 6,97, a olej napędowy 6,85.
7: To ceny maksymalne, ale stacjom nikt nie broni sprzedawać paliwa taniej. Jeśli zażądają wyższej ceny, może się to skończyć karą do 1 000 000 zł. Arka Gdynia odpływa z ekstraklasy. Drużyna z Trójmiasta straciła szansę na utrzymanie w najwyższej lidze po porażce z Brugbet Termaliką Nieciecza, która też jest pewna spadku.
8: Obie ekipy czekają jeszcze na trzecią, która pożegna się z ekstraklasą. Kto to może być? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski.
13: Kandydatów jest czworo. Piast, Krakowia i Widzew są tuż nad kreską. W strefie spadkowej do ostatniego meczu sezonu przystąpi Lechia. Gdańszczanie mają przed sobą starcie w teorii najłatwiejsze, bo ich rywalem będzie Brugbet, ale muszą jeszcze liczyć na wpadki pozostałych zespołów. Krakowia zagra z pewną już utrzymania koroną, gorąco będzie w Łodzi, bo Widzew podejmie Piasta. Ten mecz może zdecydować o tym, kto zostanie w Ekstraklasie, a kto zagra w pierwszej lidze.
8: Wszystkie mecze ostatniej kolejki tego sezonu Ekstraklasy zostaną rozegrane w sobotę.
7: Krótka piłka do gościa Radia Z, jak co rano 7:40, podawać będzie Bogdan Rymanowski, a odpowiadać Marcin Mastalerek, były szef gabinetu Andrzeja Dudy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Coś jakby zaczynało się fajnego dziać w pogodzie, słuchajcie, bo dzisiaj... No tak, dzisiaj na północy najchłodniej, ale to już 16 stopni, nie 12, jak było wczoraj. 20 będzie dzisiaj na zachodzie, na południu podobnie. Dużo słońca, gdzieś tam się pojawią pojedyncze chmury, z których może pokropić, tak patrzę gdzie, no głównie w Białymstoku dzisiaj. Co tak gmerasz tam, przepraszam?
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
6: Jak się pytasz dorosłego faceta, co tam gmerasz, to ja ci powiem jedyną możliwą odpowiedź. Tak? Wcale nic nie gmeram.
2: Witam was, kochani, o poranku. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6.

0: muszę do Wrocławia iść na zbiórkę i jechać z grupą do Orzowa. Życzę miłego dnia wszystkim. Bogdan z Gierdowa.
1: Pozdrawiamy.
2: Dzięki piękne, ale Metallica, metalowe granie. Ja najbardziej lubię z Metalliki ballady, na przykład.
1: Właśnie, ja też.
2: Nothing else matters.
1: Słucham z żoną Walentynki Metalliki. Jest niesamowite. Znaczy, właściwie to, a znasz jakieś inne utwory Metalliki?
2: Znam dwie ballady.
1: No, druga?
2: Nie, Unforgiven jeszcze.
1: A to
2: było.
1: Szybkie.
2: A, okej, okay, to szybkie. To jest przyspieszone, tak. No. Ale najfajniejsze jest to, słuchajcie, że na takich rockowych koncertach pojawiają się faceci po 40 i my zakładamy te koszulki Metalliki i one tak się pięknie opinają na naszych wielkich brzuchach. To jest cudowne.
1: Tak, i my te nasze i wasze brzuchy całujemy. Mua, mua, mua.

0: Bawmy się, krzyczy Marek.
1: Bawmy się!
0: Jeszcze raz powiem, bawmy się, krzyczy Marek. 18 minut po godzinie 6 wstaliście z Radiem Z. To jest doskonały wybór. A cóż was dzisiaj pięknie obudziło? Co, bo to jest taki czas, taka pora roku, że otwierasz okno i tam coś się dzieje, prawda?
1: Znaczy, nawet nie otwierasz okna. Ja już, proszę pana, śpię przy otwartym oknie.
0: Proszę pana,
1: i dzisiaj
0: otwarcie.
1: Rano słyszę, zanim budzik zadzwonił.
0: Wow. To soba jest? To jest puchacz?
1: Nie, to jest gołąb.
0: A gołąb, okej. Okay.
1: Jakiś ciebie ornitolog.
0: Przepraszam, potrafię rozróżnić puszczyka zwyczajnego od puszczyka uralskiego.
1: U mnie gołąb,
0: tak?
1: Ale sąsiad dwa piętra niżej ma gorzej, bo jego obudziło coś takiego. Bo on mieszka bliżej śmietnika.
0: Też ładny dźwięk, też ładny. No, chciałbym teraz poznać dźwięki, które dzisiaj obudziły naszych słuchaczy. Co was dzisiaj obudziło? Co tam u was skrzeczało, ćwierkało, stukało za oknem?
1: No właśnie, może śmieciarka robiła ti, ti, ti, ti. A co ciebie obudziło dzisiaj, Kamil?
0: A mnie dzisiaj obudziło takie tirli, tirli, tirli.
1: A co to, żona?
0: Tirli. Nie, ptak za oknem też ładnie ćwierkał. Tak,
1: tak. A nie wiesz, jaki to był ptak?
0: To jest chyba czyżyk, wiesz, wydaje mi się.
1: Czyżyk.
0: Czyżyk zamieszkał ostatnio ze mną.
1: A to duży ptak, czy rozmiar nie ma znaczenia?
0: Rozmiar nie ma znaczenia.
1: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, co was dzisiaj obudziło? Dajcie znać, kochani, najlepiej paszczo dźwiękiem.

0: Już za chwilkę w Radiu Z wiadomości o 6.30, a w nich o tym, że ambasador Węgier żegna się z naszym krajem.
1: Ja sprawdziłem, jak jest po węgiersku. Do widzenia. Uwaga, brzmi to tak. Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz. Jeszcze głośniej.
1: Czekaj, czekaj. No.
2: Buciu,
1: buciu, buciu,
2: buciu,
1: buciu,
2: buciu,
1: buciu.
2: Panie ambasadorze, buciu, buciu.
1: Buciu bardzo.
0: Więcej buciu, o buciu już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30. Jak wychodzicie do pracy, nie zapomnijcie założyć buciu.
3: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
18: Po reklamie.
1: Wtorek 19 maja w Radiu Z 630 wiadomości Paweł Michalik, Michał Damiuk.
6: Ambasador Węgier w Polsce żegna się z naszym krajem. Został odwołany po 1,5 roku służby w związku ze zmianą rządu w Budapeszcie.
18: Dziś do Polski przyjeżdża nowy premier Węgier. To pierwsza jego zagraniczna podróż w roli szefa rządu. Zacznie się ona w Krakowie, gdzie Péter Modior spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Potem pojedzie do Warszawy i Gdańska, spotka się z premierem, prezydentem i byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
6: Z Polski Modior pojedzie do Wiednia.
18: Miał być dziś atak na Iran, ale go wstrzymałem, ogłasza na swoich mediach społecznościowych Donald Trump.
6: Prezydent podkreśla, że robi to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
18: Te trzy państwa, a także inne, zadzwoniły do mnie. One w tej chwili prowadzą rozmowy z naszymi ludźmi i Iranem. Wygląda na to, że może coś dobrego wypracują. Jeśli uda się bez bombardowań, będę bardzo szczęśliwy.
6: Trump jednak polecił wojsku, by było gotowe do ataku na Iran w każdej chwili, jeśli do porozumienia nie dojdzie.
18: Prezydent kolejny raz podkreślił też, że nie zgodzi się, by Iran kiedykolwiek mógł mieć broń jądrową.
6: Shakira wolna od zarzutu oszustwa podatkowego w Hiszpanii. Uniewinnił ją Krajowy Sąd Karny i Administracyjny. Co więcej, Skarb Państwa musi zwrócić kolumbijskiej piosenkarce około 60 milionów euro.
18: Karę hiszpański fiskus wlepił Shakirze 5 lat temu. Argumentował, że od lat była hiszpańską rezydentką podatkową jako partnerka piłkarza Barsy Gerarda Piqué. Ale administracja skarbowa nie była w stanie wykazać, że artystka przebywała na terenie kraju nieprzerwanie, przez co najmniej 183 dni.
6: Shakira to jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Po raz kolejny to jej utwór będzie oficjalną piosenką nadchodzącego mundialu.
18: W rytmie utworu Daj Daj zapraszamy na wiadomości sportowe razem z Krzysztofem Wilanowskim.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Piłkarze z Gdyni spadają z Ekstraklasy. Szanse na utrzymanie stracili po porażce 2-3 z innym zdegradowanym zespołem Brookbet Termaliką Nieciecza. Ta porażka boli tym bardziej, że Arka Zwycięstwo wypuściła z rąk w 93 minucie. Gola straciła chwilę po tym, jak sama miała okazję do zdobycia bramki. Arkę zatopił Chorwat Iwan Durdow. W strefie spadkowej do obsadzania jest już tylko jedno miejsce. Działo się też na zapleczu Ekstraklasy. W Niepołomicach grająca w dziesiątkę Puszcza 1-0 wygrała z ŁKS-em Łódź. Obie ekipy ciągle liczą się w grze o miejsce w strefie barażowej. A w światowym rankingu tenisistek nie zmieniła się pozycja Igi Świątek. W najnowszym notowaniu nasza reprezentantka zajmuje trzecie miejsce. Prowadzi niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. Druga jest Kazaszka Jelena Rybakina. W zestawieniu tenisistów niestety spory spadek zaliczył Hubert Hurkacz. Był 53, teraz jest 78. Tuż przed nim jest Kamil Majchrzak, który już w pierwszej rundzie odpadł z turnieju w Hamburgu. Przegrał 1-2 z Argentyńczykiem Camilo Ugo Carabelli. Liderem rankingu ATP pozostaje Włoch Jannik Sinner.
0: No pięknie, znaczy będzie pięknie, no. Ale dzisiaj zaczyna być pięknie.
1: Tak, tak.
0: Bo dzisiaj, słuchajcie, deszczowo i burzowo tylko na zachodzie, a na wschodzie już całkiem przyjemny dzień, ewentualnie chmurki, ale nie groźne i na termometrach 20 stopni, podobnie zresztą na zachodzie, w centrum jakiś taki spadek temperatur 16-17 stopni, a w Trójmieście widzę maksymalnie 14.
19: Andrzej Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda, czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: No tak nie rozpieszcza nas ta aura, prawda?
1: Ale będzie dobrze, zaraz będzie 28 stopni, 29 widziałem w przyszłym tygodniu.
0: Nie masz wrażenia, że od miesiąca mówimy, że będzie dobrze? Dobrze.
1: O, masz rację.
22: Może

0: Gdyby zrobić ranking najbardziej radiowych numerów o poranku, to to jest dla mnie pierwsza trójka. Tina Turner, the best.
1: Yeah. A teraz nasi słuchacze kochani, na których zawsze można liczyć. Słuchajcie, pytaliśmy was, jakie dźwięki was dzisiaj obudziły i żebyście paszczo dźwiękiem zaprezentowali na antenie. Bardzo proszę, słuchacz numer 1, 321-321-321. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, Arek z tej strony. Mnie dzisiaj obudził dźwięk mojej ptaszyny, który brzmiał mniej więcej tak. O Boże, zespałam! Szybko! Kawa! Szybko!
0: Doceniamy fakt, że słuchacz mówi per ptaszyna o swojej ukochanej. Co was dzisiaj obudziło? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzisiejszego poranka obudziła nas kukułka. Kuku, kuku, kuku.
1: O, trzy razy, to trzecie obudziła.
0: To ładna kukułka. No. Co tam jeszcze u was za oknem słychać?
4: Dzień dobry. Grzegorz z Warszawa się kłania. A mnie obudził dzisiaj rano mój bulldog angielski, wydając takie oto dźwięki.
0: Ale czekajcie, czy to na pewno bulldog, czy ojciec po obiedzie?
4: Takie życie.
1: Nie wiem, ja słyszę swoją ptaszynę.
0: Prawda?
5: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
11: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Dzień dobry, o poranku. Za 9 minut będzie godzina 7, to jest Radio Z. A była minister zdrowia Izabela Leszczyna łamie przepisy ruchu drogowego.
1: No, kto bogatemu zabroni? A to w służbowej limuzynie z kierowcą, czy sama za kierownicą?
0: Gorzej, sama. Pani minister przejechała po podwójnej ciągłej, wjechała na czerwonym i zaparkowała na zakazie, rozumiecie?
2: Kombinacja.
1: Ja jestem biegły w kodeksie ruchu drogowego. Gdyby panią minister złapała policja, to za te wszystkie wykroczenia nałapałaby mandatów na 1500 zł.
2: No ale dobrze, że pani minister zdrowia nic się nie stało, bo by musiała skorzystać z polskiej służby zdrowia.

0: Zapytacie, co tam u pana ministra byłego Zbigniewa Ziobry?
1: No, co tam u pana byłego ministra Ziobry Zbigniewa?
0: No, słuchajcie, dostał prezent od amerykańskiego polityka, ale bardzo ważny i pomocny.
2: Jaki?
0: No, a to powiemy, jaki w wiadomościach o 7 w Radiu
2: Z. Mogę powiedzieć tak, ciemność widzę, widzę ciemność. Radio Z.
3: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę. Ania Karwa.
4: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
3: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama.
6: Mia!
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
11: Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze. I ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie. A co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
24: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
25: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
24: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
25: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
26: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
27: Po reklamie.
0: na zegarach już prawie siódma. Jest wtorek, 19 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
1: Wiza dla Ziobry od samego wiceszefa amerykańskiej dyplomacji to najnowsze ustalenia.
2: Budapeszt w Warszawie, ale też w Krakowie i Gdańsku. Początek wizyty premiera Madziora.
1: Wojna cenowa nie idzie jak po maśle. Za cenę kostki jest skarga na dwie duże sieci sklepów.
0: 7.
1: Pomocna dłoń z samej góry wyciągnięta do Zbigniewa Ziobry. To zastępca szefa amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau osobiście nakazał pilne wydanie wizy dla poszukiwanego polityka PiS.
2: Te rewelacje, powołując się na własne źródła, w Waszyngtonie publikuje agencja Reutera.
1: Analizuje je reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomek,
3: tak,
1: ktoś jeszcze z wysokich urzędników Trumpa miał być zaangażowany w akcję ucieczki z Węgier?
3: Reuters zaznacza, że nie ma wiedzy na temat ewentualnego udziału prezydenta USA czy jego sekretarza stanu Marco Rubio. Ale wszystko miało się zacząć od doniesienia amerykańskiego ambasadora w Polsce, Toma Rose'a. Po informacji od niego, Landau, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego, polecił ambasadzie w Budapeszcie tak szybkie wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze, by zdążył on opuścić Węgry, zanim zmieni się tam władza.
1: A jak były minister sprawiedliwości znalazł się w USA?
3: To już ustalenia portalu radioz.pl. Zbigniew Ziobro, gdy już miał wizę, prawdopodobnie dziennikarską, w swoim paszporcie azylanta, wydanym mu przez urzędników Viktora Orbana, 9 maja wsiadł w Mediolanie w samolot do USA i doleciał tam bez przeszkód. Kilka dni później dołączyła do niego jego żona.
2: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów za wyprowadzenie pieniędzy z Ministerialnego Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy wystawili za nim krajowy list gończy.
1: Rząd chce wiedzieć, na czym stoimy, jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dlatego dziś ma być spotkanie generałów Wiesława Kukuły, szefa Sztabu Generalnego, z Aleksusem Grynkiewiczem, dowódcą sił USA w Europie.
2: Jutro z kolei polski minister obrony spotka się w Stanach z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.
1: Do Pentagonu i Kongresu poleciał też m.in. wiceminister Cezary Tomczyk. Tuż przed odlotem rozmawiał z nim reporter Radia Z Michał Dzieniński.
4: To jaki jest stan na dzisiaj? Czy Amerykanie przyjeżdżają, czy nie?
5: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
4: Czy to jest tak, że część amerykańskich żołnierzy zostanie, mówiąc kolokwialnie, przerzuconych z Niemiec do Polski?
5: Taki scenariusz też jest możliwy.
2: Resort obrony zapewnia, że to wszystko reorganizacja, a nie redukcja amerykańskich sił.
1: Polska na dobry początek. Nowy premier Węgier przyjeżdża dziś do nas z pierwszą zagraniczną wizytą.
2: Po południu Peter Modior zacznie od Krakowa. W Polsce spędzi w sumie 3 dni.
1: Dokładny program tej wizyty zna krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek, z którym teraz się łączymy. Przemek, co Modior będzie robił w Krakowie?
26: Około 14.30 Peter Modior ma przyjechać na Wawel. Tam przyjmie go kardynał Grzegorz Ryś. Premier złoży wieńce przy pomniku świętego Jana Pawła II przed katedrą, a także przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobowcu króla Stefana Batorego. Tam planowana jest też rozmowa premiera z metropolitą i konferencja prasowa. Jak mi powiedział konsul Węgier Tibor Gerentscher, premier Modior ma też w planach krótki spacer po krakowskim rynku i spotkanie z mieszkańcami. Później, zgodnie z tym, jak zapowiadał jeszcze w Budapeszcie, wsiądzie do pociągu i pojedzie do Warszawy, Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Resort obrony zapewnia, że to wszystko... W Warszawie Modior ma rozmawiać z premierem i prezydentem, w Gdańsku spotka się z Lechem Wałęsą.
1: Grę polityczną widzi ponad połowa Polaków w prezydenckiej propozycji referendum dotyczącym polityki klimatycznej. Tak odpowiada ponad 53% pytanych w sondażu Ibris dla Radia Z.
2: Za ważną sprawę referendum uważa ponad 39%.
1: Karol Nawrocki chciałby zapytać rodaków, czy są za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia, energii i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: A za godzinę gościem Radia Z będzie były szef gabinetu poprzedniego prezydenta Marcin Mastalerek.
1: Masło kostką niezgody. Z Połem poskarżył się do UOKiK-u na dwie duże sieci dyskontów.
2: Uważa, że ich promocje na masło poniżej 2 zł to nieuczciwa konkurencja. Co na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
27: To chwilowa promocja, twierdzi UOKiK, dla którego jeżeli nie ma zmowy cenowej, to sytuacja jest jasna. Sprzedawcy sami ustalają ceny, na czym mogą skorzystać w przypadku promocji klienci. Inaczej widzi to jednak prezes z Połem Ryszard Jaśkowski.
28: To jest czyn nieuczciwej konkurencji. Ta bezczynność UOKiK-u trochę jest zastanawiająca i denerwująca konkurencję w Polsce.
27: Według z Połem dyskonty sprzedają masło znacznie poniżej kosztów produkcji.
1: Od mleczarni sieci handlowe kupują masło za mniej więcej 4 zł za kostkę.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Od wczoraj z radością przeglądam prognozę pogody na środę, na czwartek, nawet na piątek, bo coraz cieplej, coraz więcej słońca, a coraz mniej chmur na naszym niebie będzie.
7: Ale dzisiaj też nie jest źle.
6: Tak,
7: jest
6: 20 źle. Stopni nawet zobaczymy na termometrach. Dużo słońca, gdzieś tam chmury deszczowe mogą się pojawić w okolicach Warszawy, Białegostoku, Olsztyna, na wschodzie generalnie, ale jest dobrze.
29: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
9: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
0: Już za chwilkę w porannym programie powiemy wam o warzywach, które świecą w ciemności.
6: Zostańcie z nami.

0: Nie. Mistrzowie.
1: Fajnie,
0: mistrzowie,
1: to.
2: Ale co, bo ty byś od razu wszystko do gęby wkładał, jak takie małe dziecko. Ja sobie na przykład kupiłem fajne warzywa z Mercosuru i teraz mam, popatrz tutaj, z marchewki zrobiłem sobie taki fajny odbojnik i klamka się o ścianę nie haczy, pyk, można elegancko otwierać. Imbir sobie kupiłem, to mam zamiast korka do
1: wanny. To jest imbir taki wielki?
2: Tak, wow. Tak. A nasiona soi z Mercosuru, jak włożyłem tydzień temu do posolonej wody, to wyrosły chomiki. Chcecie?
1: Nie,
2: może dzieci są
1: nie,
2: na etapie chomików? Bo ja mam dużo tego.
1: Ja nie, wiesz.
0: W sumie teraz komunie to może się przydadzą.
1: Dajcie spokój, nie, ja dziękuję.
2: Do koperty włóż.
0: 12 po 7. Cyryl z Tumbling In.

0: 17 minut po godzinie 7, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Dzisiaj jest w kalendarzu 19 maja i dzisiaj jest Dzień Dobrych Uczynków. I my dzisiaj was będziemy namawiać. Ludzie, zróbcie dzisiaj coś dla siebie. Weźcie się na zakupy, zabierzcie się na masaż, do kina się zaproście, a za wszystko, i to jest najlepsze, zapłaci Radio Z.
1: No tak, bo dzisiaj za odebranie telefonu płacimy 13 tysięcy, a maksymalnie do wygrania 500 000 zł. Regulamin jest na radioz.pl. SMS o treści Radio Z wyślijcie pod 7353. Radio Z 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 z VAT-em.
2: I wysyłasz i wygrywasz. A później to już, chłopie, baja bongo, wakacje, ura bura. Jedziesz na wakacje i gofry same ci jedzą z ręki, a śmietana już nigdy nie będzie bita.
0: No to uwaga, bo teraz warto zagrać, moi drodzy, bo teraz każdy SMS zamieniamy w 5000 SMS-ów właśnie teraz.
2: To dopiero
1: SMS Radio Z, słuchajcie, pod 7353 i 5000 szans od teraz na 500 000 zł specjalnie dla was. Radio Z na 7353.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.

0: Bogdan Rymanowski, dzień dobry, witamy o poranku w Radiu Z.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie, miło was widzieć.
0: Ciebie też.
2: Ciebie również.
3: Hejka, jak to
1: hejka,
3: mówi
1: młodzież. Hejka, hejka.
4: Siema Bogdan.
0: Bogdanie, siema. Dzisiaj twoim gościem będzie Marcin Masztalerek, były szef gabinetu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Człowiek, który mam wrażenie jest bardzo mocno niewykorzystany w polityce, bo byłby świetnym politykiem, a jest mistrzem drugiego planu trochę.
1: Jest mistrzem drugiego planu, zwłaszcza był nim przy okazji prezydentury Andrzeja Dudy. A dzisiaj właściwie nie wiadomo, co się z nim dzieje, bo on tak między Waszyngtonem a Warszawą podróżuje samolotem.
3: Może gdzieś się coś przygotowuje, może podpytasz go tam, co tam, jak tam, może ma jakiś plan taki.
1: Na pewno przygotowuje. Niektórzy mówią, że przygotował wjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
3: Proszę.
1: Ale wiesz, jak to jest z tym. Wszyscy mówią, zaprzeczają.
4: Jaka przyszłość czeka polskiego kardynała Richelieu, polskiego Rarana z Putina, pana Masztalerka? Ósma, dwie, Bogdan Rymanowski. Zapraszamy.
1: Też na R. Zapraszam.
5: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rząd za pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rząd za pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
20: Pędziłam, ale moje
2: nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
22: Co ty powiesz?
21: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
22: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
23: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
25: Po reklamie.
4: Wstajecie z Radiem Z, jest wtorek, 19 maja. Na wiadomości o 7.30 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
26: Tragiczny wypadek na drodze numer 22 na Pomorzu. W miejscowości Chrząstowo, niedaleko Człuchowa, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją dwie osoby.
27: Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia potrwają co najmniej do 9.00.
26: Sprawa fałszywych zawiadomień o pracownikach prawicowej telewizji w prokuraturze okręgowej w Warszawie.
27: Jak wiecie z Radia Z, służby dostawały w zeszłym tygodniu fałszywe alarmy, że pod adresami pracowników stacji są dzieci, których życie jest zagrożone.
26: Jan Kielak.
28: Fałszywe alarmy docierały do służb różnymi drogami, przez komunikatory, wiadomości e-mail i internetowe czaty pomocowe. Namierzenie sprawców może potrwać długo. Często zacierają za sobą ślady, mówi Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl.
29: Osoby, które potrafią korzystać z różnego rodzaju technik anonimizacji swojego połączenia w internecie, będą ciężkie do schwytania, jeśli nie popełniły błędów.
28: Jedną z metod stosowanych przez podszywaczy jest ukrywanie się za zagranicznym adresem IP. Jan Kielak, Radio Z.
27: Oprócz tego, że powiadamiali policję, oszuści zamawiali też jedzenie pod adresy pracowników telewizji. Wykorzystali do tego numery telefonów m.in. byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza i kancelarii Mencen.
26: Naukowcy tropią hantawirusa w Argentynie. W mieście Ushuaia oraz w jego okolicach rozstawiają pułapki na szczury, które przenoszą chorobę. To właśnie z tego miasta wypłynął Hondius, statek ognisko zakażeń.
27: Schwytane gryzonie będą przebadane w laboratorium w prowincji Ziemia Ognista, gdzie leży Ushuaia. Do 30 lat nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia. Naukowcy podejrzewają więc, że pasażerowie Hondiusa zarazili się w innym regionie. Dwie z trzech ofiar śmiertelnych na statku podróżowały po Argentynie przez 4 miesiące. Odwiedziły też Chile i Urugwaj.
26: Plaża w Kuźnicy, szersza o 70 metrów, to 4-krotnie więcej niż przed refulacją. To element tegorocznych prac ochronnych na pomorskim wybrzeżu.
27: Urząd Morski w Gdyni zapowiada kolejne zasilenia piaskiem przed wakacjami, ale na niektórych odcinkach roboty mogą potrwać nawet do lipca. Refulacja pozwala na zachowanie naturalnego charakteru wybrzeża, ale też skutecznie wygasza energię fal morskich.
26: Wiadomości sportowe i pełen energii Krzysztof Wilanowski.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
30: W Arabii Saudyjskiej są pewni, to u nich będzie grał teraz Robert Lewandowski. Według portalu Arab News polskiego snajpera skruszą wielkie pieniądze. Al-Hilal może mu zaproponować nawet 90 milionów euro za sezon.
31: Te kwoty, które padają publicznie, no zwalają z nóg, że tak powiem. Natomiast nie wiem, czy to jest główny argument. Poczekamy. No dużo tych spekulacji, to dla mnie też jest interesujące, bo to będzie już na pewno jego ostatni kontrakt.
30: Mówił były reprezentant Polski Radosław Gilewicz. Lewy ma mieć też między innymi ofertę z Chicago Fire, Air, choć jak twierdzą saudyjskie media, nie jest tak dobra jak ta od Al Hilal. Dobrą ofertę z Legii dostał Iwan Brkić. Chorwacki bramkarz przenosi się do stolicy po dwóch sezonach spędzonych w Motorze Lublin. W obecnych rozgrywkach 30-letni bramkarz wystąpił w 27 meczach, 6 razy zachował czyste konto. To pierwszy letni transfer Legii, która przed ostatnią kolejką sezonu zachowuje szansę na grę w europejskich pucharach. I jeszcze siatkówka. Aleksandra Szczygłowska odchodzi z Developpressu Rzeszów. 5 sezonów, setki obroń i mnóstwo wspólnych emocji. Dziękujemy za wszystko, napisał w komunikacie klub z Podkarpacia. Szczygłowska w barwach Developpressu wywalczyła m.in. Mistrzostwo Polski oraz 4 wicemistrzostwa.
0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
3: W szkołach rowerowy maj, więc dzieciaki niech wezmą dzisiaj lekką kurtkę ze sobą.
4: Tylko nie oszukujcie, bo niektórzy rodzice podwożą 100 metrów przed szkołą, wsadzają dzieci, sam widziałem.
3: O, w której szkole?
4: To jest więcej zachodu niż po prostu na rowerze pojechać.
3: Dzisiaj fajna pogoda, żeby pojeździć na rowerze. Deszczowo może być na wschodzie, ale słońce praktycznie w całym kraju.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Wstajecie z Radiem Z za 18:08. Wszyscy tutaj w studiu, jak siedzimy, jesteśmy po 40, więc mam temat na czasie. Uwaga, warto być emerytem w Polsce. Na koniec roku, jak zwykle, będzie waloryzacja, takie wyrównanie emerytury i najniższe świadczenie wzrośnie o 85 zł i wyniesie w Polsce już prawie 2000 zł.
1: Cudownie. Słuchajcie, Polska to jest kraina mlekiem i miodem płynąca.
0: Tak.
1: Ja już się nie mogę doczekać, naprawdę. Nie mogę się doczekać, aż będę na emeryturze i będę sobie siedział na pomoście i łowił rybę i to będzie piękne.
0: I kaszlał. Ja ci powiem, Kamil, już cię widzę na tym pomoście, w tym twoim słynnym bezrękawniku.
1: Tak.
0: Miałem pytać, ten bezrękawnik, to on miał kiedyś rękawy i obciąłeś, czy od początku tak wyglądał?
2: Nie, gorzej, ten bezrękawnik miał kiedyś nogawki.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
7: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz?
9: Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy?
10: Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
11: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie.

0: ważna informacja dla Grzesia, Joli i Natalki. Kanapki zostały w domu, proszę wrócić.
1: Ja, skąd ty to wszystko wiesz?
2: Nie, nie, nie wracajcie, ja się nimi zaopiekuję. Spokojnie, są w dobrych rękach.
1: Za 9:08.

0: co tam w polityce? Tutaj Radio Z, dzień dobry. Czy minister Żurek straci stołek, słuchajcie? No, okazuje się, że po wakacjach kolejna rekonstrukcja rządu. No i mówi się, że pan premier Tusk nie jest zadowolony z tego, jak minister sprawiedliwości ściga Zbigniewa Ziobro.
1: No bo trochę gra na nosie polskiemu systemowi sprawiedliwości.
0: Jak
1: wilk i zając normalnie się gromią.
2: W ogóle mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro jest o krok przed wszystkimi. On jest tak przed wszystkimi, że jak przychodzi do niego kolega i pyta, zostając Zbyszka, to żona mówi, przed chwilką był, ale już jest na wyspach Bergamuta.
1: A na wyspach Bergamuta podobno jest kot w butach i widziano także osła, którego Ziobro niosła. Radio
0: Z i już. Dzień dobry, poranku mówimy, a podawaliśmy godzinę, czy nie podawaliśmy?
1: Nie, możesz podać. Która jest na wyspach Bergamuta?
0: Za 7:08.

0: To już niebawem w Radiu Z. Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Dzisiaj o 8:02 gościem Bogdana Rymanowskiego będzie pan Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Polecamy, zapraszamy. 8:02.
2: Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
3: Reklama.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Marian, A więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Marian, A gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
14: Masz to Brico.
15: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Po reklamie.
1: Dobrze, że jesteście, zdążyliście na wiadomości w Radiu Z punktualnie o 8:00. Prezentują je Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
17: Pentagon, Kongres i kwatera NATO, rozmowy o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
18: Nawrocki gra w polityczną grę, uważa większość pytanych w sondażu dla Radia Z.
17: A naszym gościem za chwilę Marcin Mastalerek, kiedyś szef gabinetu prezydenta Dudy.
1: 8:00.
17: Minister obrony leci do Stanów rozmawiać o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.
18: Ale rozmowy będą toczyć się także w Europie. Dzisiaj szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Kukuła, ma się spotkać z dowódcą sił amerykańskich w Europie, generałem Grynkiewiczem.
17: Michał Dzieryński śledzi te wszystkie plany. Michał, pytałeś o spotkania ministra obrony z Amerykanami. O czym konkretnie będą rozmawiać?
19: O tym, jak w praktyce ma wyglądać reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie.
15: Będzie dotyczyła ta rozmowa przebiegu tego procesu, horyzontu zaangażowania rodzajów sił i środków rozmieszczonych tutaj w Europie.
19: Szef resortu obrony twierdzi, że w przypadku Polski nie ma mowy o redukcji żołnierzy amerykańskich. Na razie mowa jest tylko o wstrzymaniu rotacji, która teraz miała przyjechać do Polski. Takie przynajmniej zapewnienia mają płynąć z Pentagonu.
18: Jak ustaliło Radio Z, pod uwagę brany jest przerzut kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy z baz w Niemczech właśnie do Polski.
17: Nowy premier Węgier i jego 7 ministrów przyjeżdżają dziś do Polski.
18: To będzie pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta Petera Modiora po przejęciu władzy w Budapeszcie.
17: Jej plan zna reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomek, jakie najważniejsze punkty programu?
16: Najpierw dziś po południu będzie Kraków i m.in. Wawel, gdzie Peter Modior spotka się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. W Warszawie, do której premier Węgier dotrze pociągiem, planowane są na środę rano rozmowy z Donaldem Tuskiem, a także krótsze i bardziej kurtuazyjne z Karolem Nawrockim. Na koniec wizyty zostanie przejazd do Gdańska i spotkanie z Lechem Wałęsą. Przy okazji węgierskie MSZ przekazało, że błyskawicznie odwołano ambasadora w Warszawie. Nowa era wymaga nowego podejścia, tak szefowa dyplomacji Węgier uzasadniła swoją decyzję.
18: Następna po Polsce będzie Austria. Tam Peter Modior poleci jutro wieczorem z Gdańska. Z Wiednia wróci pociągiem do Budapesztu.
17: Referendum o polityce klimatycznej to polityczna gra prezydenta, uważa ponad połowa pytanych w sondażu Ibris dla Radia Z.
18: Za ważną sprawę uważa ten pomysł mniej niż 40%. Karol Nawrocki chce zapytać Polki i Polaków, czy popierają politykę klimatyczną, przez którą wszystko drożeje.
17: Ważne pytania do gościa Radia Z. Zadaje już teraz Bogdan Rymanowski.
20: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Witam serdecznie.
21: Dzień dobry, witam serdecznie.
20: Człowiek, który jest w jakimś sensie zawieszony między Warszawą a Waszyngtonem. Co pan dzisiaj robi?
21: Zarabiam w Waszyngtonie, tam pracuję, tam doradzam. Trochę współpracuję również z think tankami, ale żyję w Polsce, tu mam rodzinę, więc latam.
20: To na początek krótka piłka. Czy Karol Nawrocki jest lepszym prezydentem niż Andrzej Duda?
21: Nie.
20: Tak czy nie?
21: Nie.
20: Nie.
21: Nie, prezydent Andrzej Duda po pierwsze 10 lat, jeżeli porównujemy, musielibyśmy porównywać początek kadencji prezydenta Andrzeja Dudy do początku kadencji prezydenta Nawrockiego. Natomiast życzę prezydentowi Nawrockiemu, żeby był jak najlepszym prezydentem.
20: Czekamy na Państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. Wystarczy kliknąć, aby wziąć udział w sądzie. Portal radioz.pl dowiedział się, że Zbigniew Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu. Czy to pan pomógł byłemu ministrowi w miękkim lądowaniu w Ameryce?
21: Nie, nigdy nie rozmawiałem ze Zbigniewem Ziobro, nie znam Zbigniewa Ziobro. Wtedy, kiedy ja zostałem parlamentarzystą w 2011 roku, to pan minister Zbigniew Ziobro odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, więc minęliśmy się, nigdy nie mieliśmy nawet kontaktu.
20: Czyli pan nie wykorzystał swoich wpływów w otoczeniu Donalda Trumpa, aby mu pomóc?
21: Nie, to nie byłem ja. Wiem, że to była praca zbiorowa, wiem, że wiele osób o to zabiegało i że środowisku Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy bardzo na tym zależało.
20: Kto zabiegał? Adam Bielan, Dominik Tarczyński, ktoś jeszcze?
21: Ja myślę, że tam jest wielu, którzy się dzisiaj chwalą i przechwalają, bo z tego to politycy są znani. No, to już niech się kłócą, który więcej zrobił, ale według mojej wiedzy to bardzo dużo osób o to zabiegało i raczej była to zbiorowa presja.
20: A pana zdaniem Ryszard Terlecki miał rację, mówiąc, że ta sprawa topi PiS?
21: Przede wszystkim ta sprawa najbardziej szkodzi samemu ministrowi Ziobro. Ja myślę, że on nie ma szansy, przynajmniej na dziś, powrotu do dużej polityki, dlatego że dużo łatwiej byłoby mu funkcjonować w polityce, gdyby po prostu poszedł do aresztu, potem za jakiś czas wyszedł, mógłby być męczennikiem dla prawej strony politycznej. Zdecydował się na wyjazd i myślę, że po czymś takim, do takiej polityki, w jakiej był, będzie mu bardzo trudno wrócić. Dla niego osobiście, politycznie, dużo lepszy byłoby areszt, później wyjście i rola męczennika. Zdecydował się inaczej, to są jego decyzje polityczne, ale może to ja się mylę i może on ma rację.
20: Zachował się jak tchórz?
21: Nie chcę tak mówić, każdy decyduje sam. Ja wiem, co ja bym zrobił, gdybym miał taką sytuację. Ja nie będę tutaj się wypowiadał.
20: Kto odpowiada za wstrzymanie wysłania do Polski amerykańskiej brygady?
21: To przede wszystkim myślę, że powinniśmy w dłuższej perspektywie na to patrzeć, a nie wykonywać tak nerwowych ruchów. Ja rozumiem logikę mediów społecznościowych, rozumiem logikę mediów informacyjnych, natomiast walka o rozmieszczenie trwała długo. Ja przypominam słowa prezydenta Dudy, kiedy mówił, że byliśmy w NATO, teraz NATO jest w Polsce. No, pamiętajmy o traktacie NATO-Rosja, gdzie NATO zobowiązywało się do tego, że tu nie będzie żołnierzy. Są dzisiaj. Myślę, że w tej perspektywie lat powinniśmy na to...
20: No dobrze, ale ponoć to sam Pete Hegseth, szef Pentagonu, polecił wykonanie takiej decyzji pod podobno wpływem oczekiwań Donalda Trumpa. Mieli zredukować Niemcom, a ograniczyli nam. Fajny ten sojusznik.
21: No przede wszystkim dziś widzimy grę o to, dziś w Europie i na świecie widzimy grę o to, czym będzie Unia Europejska i czym będzie NATO w przyszłości. Ja wydaje mi się, że premier Donald Tusk prowadzi własną grę, żeby Unia Europejska była jak najbardziej sfederalizowana. Jest powrót do tych pomysłów, jak kiedyś, pamiętam, ponad 20 lat temu, Konstytucji Europy. I Donald Tusk robi wszystko, żeby wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy. I
0: ale czy to Donald Tusk zdecydował o wstrzymaniu wyjazdu brygady?
21: Donald Tusk...
0: Jakie wpływy w Pentagonie?
21: Donald Tusk pięknie się uśmiecha i wszystko ładnie mówi, tylko robi zupełnie co innego. I wszystkie jego działania prowadzą do wypychania Stanów Zjednoczonych z Europy. Ja panu redaktorowi przypomnę, że najważniejszym priorytetem polskiej prezydencji w 2025 roku był to pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, realizowany przez premiera Morawieckiego. Było więcej Ameryki w Europie. I miał być szczyt, była już decyzja rządu premiera Morawieckiego, gdzie będzie się szczyt Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska było zrezygnowanie w ogóle ze szczytu. Pan wie, że polska prezydencja nie miała w ogóle szczytu, a to miał być szczyt z Ameryką. To byłoby najlepsze miejsce do tego, żeby o tym rozmawiać.
0: Ale wczoraj pan premier powiedział, na Polskę Stany Zjednoczone mogą zawsze liczyć, a te partnerskie relacje nigdy na kolanach są doceniane po obu stronach Atlantyku. Nigdy na kolanach. Oczywiście. Może jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość i prezydenci Duda i Nawrocki prowadzą Polskę właśnie na kolanach wobec Ameryki, a Donald Tusk przeciwnie.
21: Dziś premier Tusk i establishment Unii Europejskiej próbuje wykorzystać to, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-NATO czy Stany Zjednoczone-Europa do tego, żeby wmówić Europejczykom, głównie w naszej części Europy, że bezpieczeństwo może przynieść tylko federalizująca się Europa. Dlatego te wszystkie zabiegi premiera Donalda Tuska. Ja w to nie wierzę. I z drugiej strony trwa gra o to, czym będzie NATO. Kiedy prezydent Andrzej Duda, pamięta pan, proponował, że w całe NATO powinno wydawać 5% PKB, to premier Donald Tusk się z tego śmiał. Premier Donald Tusk w najważniejszych sprawach transatlantyckich zawsze się mylił. I dziś co innego mówi na użytek mediów europejskich. Proszę zobaczyć wywiad w Financial Times premiera Donalda Tuska, gdzie podważał w ogóle rolę Ameryki i artykuł 5. A co innego mówi w Polsce? Ja dziwię się tylko jednego, że nikt nie konfrontuje słów Donalda Tuska z Europy ze słowami Donalda Tuska w Polsce i nie robi tego największa partia opozycyjna w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość. To do nich mam największe pretensje. Nie pokazują tej niekonsekwencji Donalda Tuska. Nie potrafią tego atrakcyjnie zrobić. A Donald...
0: Czyli są słabi w PR-ze, tak? Pan byłby lepszy, gdyby pan tam jeszcze był.
21: Ja myślę, że oni skupiają się na grze wewnętrznej.
0: A tam jest wojna, nie gra. Wewnętrzna między Mateuszem Morawieckim a Przemysławem Czarnkiem.
21: Dziś Prawo i Sprawiedliwość bardziej interesuje to, co będzie po Jarosławie Kaczyńskim, niż to, że Donald Tusk prowadzi grę pod federalizację Europy, wypycha Stany Zjednoczone stąd. Oni się dzisiaj zajmują, kto będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego. No i tak to wygląda.
0: Jak wygląda pozycja dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego? Jest słabszy niż kiedykolwiek?
21: Myślę, że to nie jest odkrywcze. Dziś prezes Kaczyński ma najsłabszą pozycję, myślę, że w historii całego Prawa i Sprawiedliwości i dzieje się to na naszych oczach. Dlatego właśnie Prawo i Sprawiedliwość, zamiast zajmować się poważnymi sprawami, zajmuje się gaszeniem konfliktów, które prezes wcześniej sam wywołał.
0: Dojdzie do wyrzucenia Mateusza Morawieckiego z PiS-u? Dojdzie do utworzenia partii byłego premiera?
21: To zależy tylko i wyłącznie od prezesa Kaczyńskiego, dlatego że to jest oczywiste, że premier Morawiecki chce zostać w Prawie i Sprawiedliwości, chce zostać liderem Prawa i Sprawiedliwości. Jego wewnętrzni wrogowie o tym wiedzą, próbują go wypchnąć. I tylko od prezesa Kaczyńskiego zależy, czy da wypchnąć Mateusza Morawieckiego, czy nie. Ale jeżeli go da wypchnąć, czyli znowu pozbędą się najzdolniejszych ludzi, to myślę, że z partii, którą zakładał prezydent Lech Kaczyński w perspektywie 10 lat niewiele zostało. Stanie, bo to będzie gra o to, czy ktoś, kto zostanie liderem, będzie potrafił odeprzeć obie konfederacje. Bo nie jest powiedziane, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie największą partią prawicową, więc to, na kogo zdecyduje, kto wygra w PiS-ie, właśnie to pokaże w przyszłości.
0: A jak ocenia pan szansę nowej partii Mateusza Morawieckiego? Na ile procent ona mogłaby liczyć, gdyby powstała?
21: Ja jestem przekonany, że przy tej degradacji siły prezesa Kaczyńskiego dzisiaj, która następuje w ostatnim miesiącu, dwóch, trzech, to gdyby premier Morawiecki został wypchnięty z Prawa i Sprawiedliwości, to w perspektywie kilku lat zastąpi Prawo i Sprawiedliwość. Jest to dla mnie oczywiste. To nie będzie tak, że będzie miał 3-5%. Obserwujemy słabnięcie prezesa Kaczyńskiego i dziś prezes Kaczyński ma możliwość albo dać wypchnąć Morawieckiego i wtedy on w perspektywie kilku lat po prostu zastąpi PiS, albo utrzymać go wewnątrz i pozwolić mu przejąć partię.
20: Krótkie piłki, trzy w tym momencie. Na koniec tej części rozmowy poproszę odpowiedź.

0: lepszym prezydentem niż Andrzej Duda. Tak odpowiada 36% uczestników naszej sondy, nie 64%. Przechodzimy teraz do internetu, gdzie porozmawiamy m.in. o pytaniu referendalnym, które proponuje nasz gość Marcin Mastalerek.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nigdy nie rozmawiałem ze Zbigniewem Ziobrą. Nie znam Zbigniewa Ziobry, mówi w Radiu Z Marcin Mastalerek, pytany, czy pomagał w jego miękkim lądowaniu w USA.
3: Wiem, że to była praca zbiorowa, ujawnia były szef gabinetu Andrzeja Dudy.
2: Ta sprawa najbardziej szkodzi Ziobrze. Nie ma szans powrotu do wielkiej polityki, ocenia były polityk PiS.
3: Premier Tusk prowadzi własną grę, aby Unia była jak najbardziej sfederalizowana, uważa Marcin Mastalerek.
2: Trwa gra o to, czym będzie NATO, przekonuje gość Radia Z.
3: Dziś PiS interesuje bardziej to, kto będzie po Kaczyńskim, uważa były polityk tej partii.
2: Rozmowa trwa na kanałach Radia Z w sieci.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj całkiem nieźle w centrum i na wschodzie. Tylko chmury, nie będzie padać. Gorzej na zachodzie, bo ciągle burzowo i deszczowo. Na termometrach fajnie się wyrównuje, słuchajcie. Na krańcach wschodnich i zachodnich 21-22 stopnie, w centrum około 16. Ciut chłodniej w Zakopanem i w Gdańsku, czyli stopni 14.
1: Mhm, czyli wreszcie maj, a nie kwiecień, co?
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
6: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Jak w końcu to ciepło ze wschodu i ciepło z zachodu weźmie nas w kleszcze i 20 plus 20 będzie 40, jak te czereśnie wyskoczą, tak wszyscy będziemy pluli pestkami i się uśmiechać.
5: Super, ja lubię mieć ciśnienie 180 na 200.
1: 13 po 8.

0: panowie, takie pytanie szczere.
1: Śmiało. No.
0: Czy to jest taka pora, że już można drugie śniadanie, czy jeszcze nie?
2: Można, można. Ja miałem się z was zapytać, czy już u was pyli.
1: No pyli cały czas, no. Pyli. Brzoza pyliła,
0: jest taka,
1: jest taka
0: piosenka. Pylimy no. Soki nad Wisłą.
2: No, u mnie też pyli, ale mnie nie było.
0: 16 po 8.
1: Zdrówka, kochani.

0: Przerywamy tę radosną piosenkę. 20 po 8. To jest najważniejsza sportowa informacja ostatnich godzin. Nie to chodzi...
1: To jest ważniejsza informacja niż odejście Lewandowskiego z FC Barcelony.
0: Nie chodzi o Lewego, moi drodzy. Piłkarze Arki Gdynia spadają z ekstraklasy. Fani innych klubów od rana dzwonią z kondolencjami.
2: Spadek z ekstraklasy.
1: Ale nie można tak, ludzie, no. To są ludzkie dramaty. No. Wiecie, w ilu gdyńskich mieszkaniach wczoraj telewizory wyleciały przez okno?
3: Jak ukochana drużyna spada z ekstraklasy, to tak jakby założyć nową sukienkę i wylać na nią od razu barszcz.
0: To jakby przetrzeć słupek nowym samochodem.
1: Ała. Kibice Arki, jak się macie, kochani? Na serio pytamy, jak się czujecie? Czy czegoś wam potrzeba? My was przytulimy. Dzwońcie do radia.
0: Chusteczki wam damy, jak trzeba.
1: Przytulimy, dzwońcie do nas śmiało. Numer 321-321-321. Tutaj do studia, do Warszawy.
0: Dzwońcie.
1: Dzwońcie.
0: Będziemy przytulać. Radio Z i już. Hej, Fonsi.

0: Za momencik 8.30 w Radiu Z wiadomości, a tam szczegóły najgłośniejszej politycznej eskapady ostatnich dni, czyli Zbigniewa Ziobry wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
17: Co ty powiesz?
16: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
17: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
18: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: Punktualnie 8:30, jest wtorek, 19 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
21: Znamy coraz więcej faktów w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
22: Wiele osób zabiegało o to, to była zbiorowa presja. Bardzo zależało na tym środowisku Prawa i Sprawiedliwości, ujawnia w Radiu Z Marcin Mastalerek. Był szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy twierdzi, że ta sprawa szkodzi byłemu ministrowi sprawiedliwości. Przez to nie będzie miał szans na powrót do dużej polityki.
23: Dużo łatwiej byłoby mu funkcjonować w polityce, gdyby po prostu poszedł do aresztu, potem za jakiś czas wyszedł, mógłby być męczennikiem dla prawej strony politycznej. Zdecydował się na wyjazd i myślę, że po czymś takim, do takiej polityki, w jakiej był, będzie mu bardzo trudno wrócić.
22: Marcin Mastalerek zapewnia, że Ziobry nie zna i nigdy z nim nie rozmawiał.
21: Po południu zagrzmi. IMGW wydaje alerty pierwszego stopnia przed burzami dla powiatów na południowym zachodzie i w północno-wschodniej Polsce. Silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę spodziewane są w części województw lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
22: A na przeciwległym krańcu mapy w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w południe i będą ważne do 23:00.
21: Rząd pochylił się nad rzeczami znalezionymi i dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy w tej sprawie. Wśród najważniejszych zmian skrócenie terminów odbioru zguby do pół roku, gdy właściciel dostał wezwanie imienne, i do roku, jeśli takie wezwanie było niemożliwe. Po tym czasie rzecz przechodzi na własność znalazcy, chyba że to zabytek, wtedy na własność Skarbu Państwa.
22: Zmienia się też zapis dotyczący znalezionej gotówki. Od teraz mamy obowiązek oddać ją staroście powiatowemu, jeśli kwota przekracza 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
21: Mick Jagger zostanie latarnikiem. Taką epizodyczną rolę gra w filmie powstającym na włoskiej wyspie Stromboli. W międzynarodowej obsadzie obok lidera Stonesów, m.in. Dakota Johnson czy Isabella Rossellini.
22: To będzie ekranizacja powieści graficznej amerykańskiej pisarki i plastyczki Audrey Niffeger. Opowiada o trzech siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Jak zauważają miejscowe media, Jagger na wyspie zachowuje się skromnie i nie zwraca na siebie zbytniej uwagi.
21: Jagger często odwiedza pobliską Sycylię. 5 lat temu kupił willę niedaleko Syrakus.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Marek, ty za 15 lat będziesz miał tyle co Mick Jagger, prawda?
20: No czekaj, bo zawsze sprawdzam, ile Mick Jagger ma lat. On ma 82 lata, jest w takiej formie. Także super mi życzysz.
3: Dziękuję. Żebyś był w takiej formie.
2: Kochani, dzisiaj deszczowo, burzowo w okolicach Bydgoszczy, także na Warmii, ale ciepło. W całym kraju takie 11 stopni, na zachodzie nawet 20.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
24: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
20: Jeżeli mieliście ciężki poranek, to teraz was muzycznie przytulimy z Taylor Swift.
3: Będzie się opatulony cały.
20: Wszystko będzie dobrze.
2: I kawę sobie zróbcie jeszcze.
20: Za 27.9.

0: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już dziś w Radiu Z. Cezary Pazura.
1: Codziennie.

0: Za 21.09. Ludzie, uwaga, bo my was teraz zapraszamy do galerii szczęśliwych ludzi, słuchaczy, którzy już wygrali wrzący pieniądza w Radiu Z.
1: Dokładnie, uwaga, Piotrek z Wodzisławia.
2: Wygrałem 25 tysięcy w Radiu Z, wystajcie, co myślę, opłaca się.
1: Paulina z Poręby.
3: Nie mogę w to uwierzyć.
1: Bogdan z Lumania.
4: Wysyłajcie smsy i wygrywajcie pieniążki.
1: Kasia z Cieszyna.
5: No, jestem w takim szoku. Ja pierwszy raz w życiu, ja sam tak wygrała. Ja w życiu nic nie wygrała, no.
1: I brakuje tylko was, a dzisiaj za odebranie telefonu 13 tysięcy złotych, a maksymalnie 500 000.
0: SMS o treści Radio Z pod 7353. Tak wchodzisz do gry, to kosztuje 3,69 zł. I zrób to teraz, bo właśnie zaczynamy gigabonus.
1: Każdy SMS zamienimy w, uwaga, 10 tysięcy szans. 10 tysięcy szans na 500 000. Jednego SMS-a wysyłasz, płacisz za jednego, a przychodzi do nas 10 tysięcy.
0: Na bogato. SMS o treści Radio Z pod 7353.
6: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Reklama.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
12: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
11: Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
11: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To była Bletka w Radiu Z. Piosenka pod tytułem Dwa dni, czyli na przykład poniedziałek, wtorek. To akurat dzisiaj.
1: A co?
0: Tak. A ponieważ robi się coraz bardziej ciepło i coraz chętniej słońce ogrzewa nasze zmurszałe lica po zimie, to jest taki sondaż, którego z polityków zaprosiłbyś na grilla.
2: Nie, dziękuję. Ja dziękuję.
0: Ale czekaj.
2: Ale muszę?
0: Ale poczekaj. Nie wiem. Ciebie akurat nie pytali jako ankietowanego, ale Super Express zapytał Polaków i tak. 21% zaprosiłoby Karola Nawrockiego, a Donalda Tuska... Ciekawe, tylko 16%.
2: No ale wiecie, co dla takich gości przygotować, bo pewnie pan prezydent, pamiętam, w kampanii kiełbasę jadł, więc tradycyjnie kiełbasa z grilla. No dobra, a na co dla pana premiera?
3: Pewnie ziemniaki w mundurkach.

0: Słuchajcie, może pogadamy o wielkiej kasie, co? W Radiu Z. Bo tak, dzisiaj za odebranie płacimy 13 tysięcy złotych za odebranie telefonu, a maksymalnie do przytulenia 500 000 złotych w rządze pieniądza w Radiu Z.
1: Pamiętajcie, że teraz, jeżeli wyślecie SMS-a o treści Radio Z na 7353, to tu i teraz mnożymy takiego SMS-a razy niesamowite 10 tysięcy, bo taki jest aktualny teraz bonus.
2: Nic więcej nie zostało do powiedzenia. Po prostu trzeba wziąć telefon. Zabrakło mi słowa. Trzeba wziąć telefon do ręki i wysłać SMS na numer 7353.
1: Radio Z 7353.
2: Tak jest.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV EuraGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
10: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
9: A z kim będziesz kosił?
10: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
11: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
12: Bo w Media
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
15: Codziennie.
16: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
18: Rządzę pieniądza.
17: Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
21: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
22: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
23: Po reklamie.
1: Już prawie dziewiąta, słuchacie Radio Z. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok. Jest wtorek, 19 maja.
0: Praca zbiorowa. Były rzecznik PiS w Radiu Z o tym, kto pomagał Ziobrze.
4: Po Warszawie, Kraków. Transkrypcja małżeństw jeszcze w tym tygodniu.
0: Grzmoty i błyskawice w 9 województwach. Mamy żółte alerty przed burzą.
1: Dziewiąta.
0: Nie znam, nie rozmawiałem, nie pomagałem Zbigniewowi Ziobrze, zarzeka się w Radiu Z były rzecznik PiS.
4: Marcin Mastalerek zapewnia, że to nie on wpływał na Amerykanów, by pomogli ściganemu politykowi znaleźć schronienie w USA po tym, jak na Węgrzech zmieniła się władza.
0: Z byłym szefem gabinetu prezydenta Dudy rozmawiał Bogdan Rymanowski.
15: Tak jest.
0: To kto pomagał Ziobrze?
15: Marcin Mastalerek nie chce wymieniać żadnych nazwisk. Mówi tylko tyle, że była to praca zbiorowa.
23: Ja myślę, że tam jest wielu, którzy się dzisiaj chwalą i przechwalają, bo z tego to politycy są znani, no to już niech się kłócą, który więcej zrobił, ale według mojej wiedzy to bardzo dużo osób o to zabiegało i raczej była to zbiorowa presja.
15: Zdaniem gościa Radia Z cała sprawa szkodzi byłemu ministrowi sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro na dzisiaj nie ma szans na powrót do dużej polityki. Osobiście, politycznie dużo lepszy byłby areszt, później wyjście z więzienia i rola męczennika, ocenia Mastalerek.
0: Transkrypcja dociera i do Krakowa. Jeszcze w tym tygodniu zostaną zarejestrowane tu pierwsze małżeństwa gejów i lesbijek.
4: Do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego trafiło 14 wniosków w tej sprawie. Chodzi o wpisanie aktów małżeństwa osób tej samej płci zawartych za granicą do polskiego rejestru.
0: Jako pierwsza zrobiła to Warszawa po marcowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co z Krakowem? O tym Przemek Taranek.
24: Jeszcze kilka dni temu system informatyczny blokował możliwość wystawienia aktu małżeństwa dwóch osób tej samej płci, rozpoznawał je po numerach PESEL. Ten problem techniczny został już rozwiązany. Pozostały nieaktualne formularze z rubrykami kobieta i mężczyzna, mówi kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie Agnieszka Piasecka.
25: Jeżeli pary małżeńskie zdecydują się, że na przykład w przypadku dwóch mężczyzn, jeden z tych mężczyzn będzie wpisany do rubryki kobieta, to tak będziemy taki akt transkrybować.
24: Na transkrypcję czeka się tutaj około miesiąca. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Formularze aktów małżeństwa dla par jednopłciowych mają być dostępne za kilka miesięcy, kiedy wdrożone zostanie rozporządzenie, które minister spraw wewnętrznych ma podpisać w ciągu paru dni.
0: Weneckie lustro, a za nim strażnik miejski 24 godziny na dobę. Już niedługo tak będzie na SOR-ze radomskiego szpitala.
4: W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu Straż Miejska otwiera tu swój posterunek. Jak będzie działać, wytłumaczy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
26: To jeden z pięciu największych SOR-ów w Polsce. W ubiegłym roku przewinęło się przez ten oddział 36 tysięcy pacjentów, prawie 2 tysiące pijanych. Wielu z nich agresywnych i groźnych. Trafiają tu, bo w mieście nie ma izby wytrzeźwień.
27: Rzeczywiście likwidacja izby wytrzeźwień powoduje to, że musimy reagować. I my w Radomiu, chyba jako pierwsi w kraju, podjęliśmy taką decyzję.
26: Mówi wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk. Posterunek straży na SOR-ze ma zostać otwarty w czerwcu. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Niedawno agresywny pacjent zdemolował sprzęt na SOR-ze szpitala w Radomiu. Zajmuje się nim już policja.
0: Pogodowe MMA nad Polską. Znów będą się nad nami ścierać chłodne i ciepłe masy powietrza, a to zwiastuje burze.
4: Żółte alerty mamy na dziś dla Dolnego Śląska, Lubuskiego i Opolszczyzny oraz dla Północnego Wschodu, Pomorza, Warmii, Mazur, Podlasia i Mazowsza.
0: Warto wiedzieć, jak się zachować, kiedy burza zastanie nas na otwartej przestrzeni. Specjalistów pytał o to Mateusz Szkudlarek.
28: Jeśli widzimy, że zbliża się gwałtowna burza, trzeba jak najszybciej znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni warto poszukać obniżenia terenu i kucnąć ze złączonymi, podciągniętymi pod siebie nogami. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
29: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, w miejscu, gdzie jesteśmy bezpiecznym, a nie zastanawiać się, czy to pole mogą się połamać, czy nie.
28: Jeśli wypoczywamy nad wodą, trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W domu pozamykać okna i drzwi, a z balkonu zabrać rzeczy, które może porwać wiatr.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
30: Mówiliśmy o porywistym wietrze, także proszę uważać, ja mam takiego psa rozmiaru, dwa psy rozmiaru Yorka, więc...
1: Ale to jak jednego ci porwie, to zawsze będziesz miał drugiego.
30: W sumie tak, masz rację.
31: Latający pies Kamila Balei.
30: Dzień dobry, Ewelino.
31: Dzień dobry.
30: To jest prognoza pogody, więc powiemy, że dzisiaj dużo słońca w całym mieście. No właściwie idzie ocieplenie.
31: Nie widziałeś tego jeszcze.
30: Nie widziałeś tego jeszcze.
1: No, około 19-20 stopni dzisiaj nawet na krańcach zachodnich i wschodnich. Co tam u ciebie, Ewelina?
31: Jak zwykle pytanie dnia brzmi, kim będzie dzisiaj Czarek Pazura?
21: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: W Radiu Z, a pytanie brzmi, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
1: Wierzcie lub nie, ale radio jest bardzo bliskie mojemu sercu. Wielokrotnie dane mi było w nim przemawiać.
2: Tu ja mówię, Kazimierz Pawlak z Polski. Słyszy mnie?
1: Dzisiaj opowiem wam trochę nieoficjalnie o sobie. Oczywiście w myśl zasady, której hołduję, czyli nie traktujmy siebie zbyt poważnie.
2: I zaraz wracamy do kraju.
0: Będzie więcej podpowiedzi. Gracie o sztabkę złota, więc warto dzisiaj słuchać Radio Z. Alex Warren, Fever Dream i 15 minut po 9.

0: Years and Years to King w Radiu Z, a ja wam chciałam kogoś przedstawić.
1: Cześć, jestem Aleksander z Katowic i wygrałem 35 tysięcy, jestem przeszczęśliwy.
0: Też możecie tego powiadać przez radio i znajomym, bo dzisiaj mamy dla was mnóstwo gotówki. W naszych walizkach między innymi 50 tysięcy złotych albo nagroda główna 500 000. I żeby wejść do gry, wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 VAT. Tym bardziej, że od teraz ten SMS będzie wpadał do gry 5000 razy. Radio Z 7353, 5000 szans do 10. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch, a desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Po reklamie.
16: Radio Z i już.
17: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com

0: Zamiast kolejnej kaszki Ale Farben z bicikiem do Body Talk w Radiu Z za tydzień dzień mam, a z tej okazji mamy dla waszych mam niespodzianki, szczegóły za chwilę. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
6: Expert taniej masz. Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Somber, fantastyczny Somber w ZC, a na naszej stronie, na radioz.pl, wybieracie z listy jeden z prezentów dla swoich kochanych mam, a dodatkowo piszecie, dlaczego są fantastyczne i składacie najpiękniejsze życzenia. Tak właśnie zrobiła Małgosia, która z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: W czym wyjątkowa jest twoja mama, Teresa?
1: O, wspaniały człowiek.
0: Cudownie. Jak tak dzieci mówią o swoich rodzicach? Chciałabyś ją pozdrowić?
1: No oczywiście.
0: No to dawaj.
1: Mamusiu, kochana, chciałabym, żebyś miała w sobie tyle spokoju, ile ty dajesz innym, żebyś budziła się z poczuciem, że nic nie musisz udowadniać, bo ty wszystko zrobiłaś. To ty, ja normalnie płakać mi się chce, jak to mówię. To jest tak wzruszająca chwila, a to jest prawda. Wspaniały człowiek, więc podałabym wszystko dla niej.
0: Piękne słowa, za które bardzo ci dziękuję. Ściskamy twoją mamę Teresę i wszystkie mamy. Dlatego rozciągnęliśmy to święto mam na cały tydzień. Moja droga, wchodzę na mediaexpert.pl i widzę idealny prezent dla twojej mamy Teresy. Lenovo Idea Tab ZAFR0378.pl. Idealny do oglądania seriali, czytania, przeglądania przepisów, planowania dnia. Lekki, wygodny i taki dla przyjemności, bo dzień mamy to świetny moment, żeby podarować coś, co nie jest obowiązkiem, tylko czy z tą frajdą. Mam nadzieję, że Teresa będzie zadowolona.
1: Będzie zachwycona.
0: No to ja ściskam was obie i gramy dla twojej mamy Teresy, dla wszystkich mam piosenkę o superbohaterkach. W tym przypadku umówmy się. Vicky Gator. Dobrego dnia, moja droga.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.

0: You can stop the beat na antenie Radio Z. A wy macie jeszcze 5 minut z małym hakiem, żeby wykorzystać nasz super bonus. Magiczne 5 minut, które rozmnaża każdego SMS-a o treści Radio Z wysłanego pod 7353 w sprawie dzisiejszej nagrody, czyli w sprawie 500 000 złotych. Aż 5000 razy rozmnażamy. Jeden SMS, 369 VAT, Radio Z pod 7353 i jesteście w grze o 500 000. Radio Z
1: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę. Ania Karwa.
3: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
2: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie.
11: I to już 10:00. Na naszych zegarach najważniejsze wiadomości mają dla nas Paweł Michalik i Michał Adamuk.
12: Są zarzuty, pytanie, czy będzie areszt. Sprawa śmierci 13-latka na Mazurach.
11: Z PiSu niewiele zostanie. Czarne wizje Marcina Mastalerka w Radiu Z.
12: Posadzili drzewa tam, gdzie nic nie urośnie. Radom w cieniu własnej decyzji.
11: 10:00.
12: Prokuratura chce aresztowania czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany na Mazurach. Wszyscy usłyszeli zarzuty, częściowo przyznali się do winy.
11: Ciągle jednak nie ma pewności, co dokładnie doprowadziło do tego, że chłopiec zmarł podczas ucieczki przez bagno.
12: Reporter Radia Z Maciej Bąk ma najnowsze wiadomości z prokuratury w Kętrzynie. Maciek, jakie zarzuty mają ci zatrzymani mężczyźni?
13: Prokurator podtrzymał postawione przez policję zarzuty doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do tego mężczyźni odpowiedzą za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec miał obrzęk mózgu oraz płuc, ale co do bezpośredniej przyczyny zgonu, biegły wypowie się dopiero po pogłębionej analizie. Cała czwórka podejrzanych złożyła obszerne wyjaśnienia, potwierdzając częściowo swój udział w awanturze, w wyniku której nastolatek uciekł na mokradła. Nikt jednak nie przyznał się w pełni do stawianych zarzutów.
11: W sprawie tymczasowego aresztowania podejrzanych sąd ma zdecydować w ciągu najbliższych godzin.
12: Cztery osoby wpadły do wody na jeziorze Juksty, niedaleko Mrągowa. Przewrócił się rower wodny, którym płynęły. Trójce mężczyzn udało się wydostać na brzeg, ale los czwartego jest nieznany.
11: Trwa akcja poszukiwawcza w okolicach miejscowości Śniadowo. Zaangażowano już wyspecjalizowanych w nurkowaniu strażaków.
12: Niewiele z tej partii zostanie. Tak przyszłość Prawa i Sprawiedliwości widzi były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
11: Marcin Mastalerek w Radiu Z przekonuje, że Jarosław Kaczyński ma dziś najsłabszą pozycję w historii, ale wciąż wiele zależy od decyzji prezesa.
12: Reporter Radia Z Tomasz Kubat w wiadomościach z nami. Tomek, skąd tak czarne wizje byłego rzecznika PiS?
10: Takie według niego będą konsekwencje toczących się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości wojen różnych frakcji. Powodują one taką degradację siły Jarosława Kaczyńskiego, że zdaniem Marcina Mastalerka prezes ma już tylko dwa wyjścia.
14: Albo dać wypchnąć Morawieckiego i wtedy on w perspektywie kilku lat po prostu zastąpi PiS, albo utrzymać go wewnątrz i pozwolić mu przejąć partię.
10: Były szef gabinetu Andrzeja Dudy popiera tę drugą wersję, ale jak mówi, na razie PiS wciąż zajmuje się zamiast poważnymi sprawami gaszeniem konfliktów, które prezes partii sam wcześniej wywołał.
11: Marcin Mastalerek pytany był także o to, czy Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu. Odpowiedź była prosta. Tak. Robił wiele podczas swojej kadencji, żeby dać argumenty do postawienia go przed Trybunałem. Donald Tusk wykorzysta to do gry politycznej, uważa były szef gabinetu prezydenta Dudy.
12: Rozśmieszyły całą Polskę, ale zostaną na swoim miejscu drzewa posadzone pod wiaduktem w Radomiu.
11: Władze miasta urządziły zielony skwer w pobliżu stacji Radom Wschód, nie bacząc na ostrzeżenia, że w takim zacienionym miejscu żadna roślina nie urośnie.
12: Więcej światło na tę sprawę rzuci reporter Radia Z Marcin Friedrich.
15: Inwestor, czyli radomski zarząd dróg, zapewnia, że drzewom nie zabraknie ani miejsca, ani światła. Wybrano bowiem gatunek, który nie przekroczy 4 metrów wysokości, a za słońcem nie przepada. Podobnie jak wszystkie inne zasadzane tam rośliny, mówi Łukasz Kościelniak z Zarządu Dróg Miejskich.
16: Są cieniolubne, cieniowznośne, które doskonale radzą sobie w warunkach miejskich.
15: To, że niektóre po posadzeniu uschły, tłumaczy tym, że sadzonki były uszkodzone. Zapewnia też, że zostały w ramach gwarancji wymienione. Marcin Friedrich, Radio Z.
11: Władze Radomia zapewniają też, że inwestycja cały czas jest w realizacji, czyli przed ostatecznym odbiorem.
12: W Radiu Z pora wiadomości ekonomicznych. Z nami jest już Darek Klimczak.
17: Dzień dobry, zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Połowa z nas zauważa reklamy pokazywane w sklepach. UCI Research zbadało, jak to jest z reklamami przy sklepowych półkach i okazuje się, że te podpowiedzi mogą skutecznie wpływać na nasze zakupy, choć zdaniem ekspertów wciąż jest dużo do zrobienia. Najważniejsze wydaje się to, aby reklama była widoczna w chwili, gdy musimy zdecydować, co kupujemy. Teraz odpowiedź na pytanie, kto w naszym kraju ma kryptowaluty. Narodowy Bank Polski zlecił takie badanie. Wynika z niego, że 6,4% Polaków deklaruje posiadanie kryptowalut. Najczęściej są to młodzi mężczyźni. Większość ma bitcoina, nieco mniej etera. Po tygodniowym rajdzie w górę cena gazu dzisiaj nieznacznie spada. Nieznacznie, jak powiedziałem, no ale zawsze. Na giełdzie w Amsterdamie megawattogodzina gazu kosztuje nieco ponad 50 euro. Przez ostatnie 7 dni cena gazu wzrosła o 15%. W sumie od końca lutego, czyli od ataku USA i Izraela na Iran o ponad 60%. Kolejna porcja wiadomości ekonomicznych w Radiu Z jeszcze dzisiaj o 15.
19: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: W Białymstoku prawie 17, tu najwięcej jak na razie, a 9 w Kłodzku i to najniższa temperatura. Dzisiaj jeszcze trochę deszczu, ale głównie na zachodzie i na krańcach południowych najcieplej. Na Podlasiu dzisiaj 20 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
21: A my za chwilę wracamy do naszej zagadki. Kim jest tu dzisiaj Cezary Pazura w Radiu Z?

0: Od najmłodszych lat piętrzono przede mną obowiązki, odbierając mi większość przyjemności.
1: My buntowaliśmy się, ale oni i tak działali w ramach regulaminu.
0: Dni, w których mogłam być szczerze sobą, mogę policzyć na palcach jednej ręki. Dyskoteki, randki, wakacyjne miłości.
2: Przede wszystkim, gdzie możesz się wybawić i zaszaleć i cię później nie podkablują do rodziców.
0: Wszystko mnie ominęło. Nie planowałam swojego życia. Moje życie zostało zaplanowane za mnie.
3: Planowy przyjazd o godzinie 12.32, przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut.
0: W młodym wieku powieszono mi na szyi bardzo ciężki łańcuch z napisem
4: Gucci, the best.
0: Odpowiedzialność, który dźwigałam aż do końca swoich dni.
5: Przez całe życie, przez 365 dni w roku.
0: Dziękuję bardzo za takie insygnia.
6: Chyba już świta powolutku, a jeśli nie, no to spokojnie, będzie jeszcze jedna podpowiedź, a może jeszcze jedna, a na pewno sztabka złota trafi dzisiaj do kogoś z was. Teraz Coolio.

0: Capital Cities, żeby wam praca szła wartko w Radiu Z, 22 minuty po 10. A czy wy odnotowaliście, że od rana w Radiu Z można zagrać o absolutną zmianę życia na lepsze, czyli o 500 000 złotych na waszym koncie? Taka dzisiaj nagroda kryje się w naszych walizkach, a żeby dołączyć do gry o kasę, wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Od teraz każdy taki SMS będzie wpadał do gry 5,5 tysiąca razy, czyli jednym SMS-em gwarantujecie sobie 5,5 tysiąca szans na wygraną. A czy warto?
1: Ludzie, grajcie, bo warto. Grajcie, grajcie, posyłajcie te SMS-y. Mój dzisiejszy jeden SMS po prostu dał mi 25 tysięcy.
0: Jadzia z Podkrakowa zadowolona, jak będzie dzisiaj. Wszystko w waszych rękach. Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: palce lizać. Fenomenalna nowość się na Spiro, 20-latka z Wielkiej Brytanii, Material Lover, tak nazywa się ten przebój. A u nas przegląd prasy. Najszczęśliwsze miasto w Polsce znajduje się nad morzem, to Sopot. Tak wynika z rankingu Happy City Index, który został przygotowany przez Londyński Instytut Jakości Życia. Eksperci analizowali bezpieczeństwo, dostęp do usług, komfort codziennego funkcjonowania. No i numerem jeden jest Kopenhaga. Tam Kopenhaga. Sopot jest na każdy kłopot.
1: Radio Z i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
20: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Hello, my people, na antenie Radia Z i 6 minut do 11, co oznacza, że możecie mnożyć swoje szanse na 500 000 złotych w dzisiejszym finale Rządzę Pieniądza. 5500 razy jak? SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 z VAT. Do 11, 5500 szans. Radio Z, 7353.
1: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko 3 najważniejsze. 3 pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18.
5: 3 najważniejsze pytania i, mam nadzieję, 3 konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Marian, a więcej się nie da?
20: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
24: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
25: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
24: TravistoFast i Travisto.
25: Aflofarm.
26: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
27: Rządza pieniądza.
26: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Po reklamie.
1: I to już prawie 11, a to oznacza, że pora na wiadomości. W Radiu Z prezentuje je Darek Klimczak.
2: Dzisiaj początek wizyty w Polsce premiera Węgier to pierwsza jego zagraniczna podróż. Strażacy walczą z czasem, aby znaleźć chłopaka, który wpadł do jeziora. Po 18 latach Metallica wraca na Stadion Śląski. Powiemy, jak dostać się na koncert.
1: 11.
2: Najpierw Kraków, potem Warszawa, na końcu Gdańsk. Taki jest plan pierwszej oficjalnej wizyty zagranicznej nowego premiera Węgier. Obok mnie reporter Radia Z Tomasz Kuba, który poznał szczegóły pobytu w Polsce Petera Madziara. Tomku, to z kim ma się on spotkać?
3: Najpierw dziś na Wawelu z kardynałem Grzegorzem Rysiem, ale podczas zwiedzenia Krakowa ma być także okazja do pogawędek z mieszkańcami. Potem przejazd szybkim pendolino z byłej stolicy do obecnej i jutro już w Warszawie poranne rozmowy z Donaldem Tuskiem, ale także z Karolem Nawrockim. A na koniec krótka wizyta w Gdańsku i spotkanie z Lechem Wałęsą. Stamtąd Peter Madzior poleci do Wiednia, bo to Austria będzie po Polsce następnym celem jego pierwszej zagranicznej wyprawy.
2: Przed rozpoczęciem wizyty Madziara Budapeszt odwołał swojego dotychczasowego ambasadora w Polsce. Nowa era wymaga nowego podejścia, tak tłumaczy to węgierskie MSZ. Strażacy cały czas szukają 18-latka zaginionego na jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. Chłopak wpadł do wody po tym, jak wywrócił się rower wodny, którym płynął. Działo się to dzisiaj wczesnym rankiem. Strażacy dotarli na miejsce błyskawicznie, mówi Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
4: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
2: Cała ta 4-osobowa grupa to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. W Hiszpanii syn zastrzelił swoich rodziców, ciężko ranił swojego 7-miesięcznego synka oraz 3 inne osoby. To rodzinna tragedia, do której doszło ostatniej nocy w miejscowości El Ejido na południu Hiszpanii. Zabójca jest już w rękach policji. Trwa wyjaśnianie, dlaczego to wszystko zrobił. Referendum Nawrockiego w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest grą polityczną. Tak uważa nieco ponad połowa z nas, wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. Prezydent Nawrocki chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. 40% Polaków uważa, że takie referendum byłoby ważną sprawą. Krzysztof Kwiatkowski rozumie, skąd ten wynik, przyznaje, że ceny energii i koszty życia są dzisiaj wysokie. Problem w tym, że Nawrocki chce pytać o przepisy wprowadzone przez rząd Morawieckiego, a jedyna możliwość ich wypowiedzenia to wyjście z Unii Europejskiej, mówi senator Koalicji Obywatelskiej.
5: Ja jestem za pozostaniem w Unii Europejskiej. Ona gwarantuje rozwój, stabilność, bezpieczeństwo, a jeżeli prezydent chce zaczynać jakąś przygodę i nęci go i kusi go wschód, to panie prezydencie, nie tędy droga, ja będę głosował przeciwko pańskiemu wnioskowi o referendum, bo pytanie jest idiotycznie zadane.
2: Więcej o tym, co sądzimy o referendalnej propozycji prezydenta na radioz.pl. Już dzisiaj jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku, koncert Metalliki na Stadionie Śląskim. Bilety sprzedały się błyskawicznie, na stadion wejdzie kilkadziesiąt tysięcy fanów. Organizatorzy ostrzegają jednak przed utrudnieniami nie tylko wokół stadionu, ale także w Katowicach i w Chorzowie. Jak najlepiej dostać się na koncert, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
6: Zakazy zatrzymywania się wokół stadionu i zamknięty wjazd na pobliskie osiedla. To jeszcze przed południem. Od 16 ruchem kierować będzie już policja. Od strony Chorzowa nie będzie można skręcić pod stadion. Parking kosztuje 100 zł i miejsce na pewno zabraknie, dlatego warto wybrać tramwaj, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
7: Posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
6: Przed i po koncercie uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Otwarcie bramek o 16. Show Metalliki zacznie się o 20.30.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Dzisiaj trochę jeszcze deszczowo, ale weekend ma być naprawdę przepiękny. Gdzie pokropi? Przede wszystkim na zachodzie i na krańcach południowych. Trochę deszczowych chmur także na Warmii i Mazurach. Tam też może zagrzmieć. Najcieplej na Podlasiu, a najniższa temperatura dzisiaj w Zakopcu 14.
29: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Za chwilę kolejna podpowiedź w sprawie zagadki. Kim jest to dzisiaj Cezary Pazura?

0: Gadżet w Radiu Z, a pytanie brzmi, kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Kolejna podpowiedź.
1: Urodziłam się 100 lat temu.
2: No, kobieta nigdy nie mówi, ile ma lat, na ile wygląda i na ile się czuje.
1: I proszę wierzyć, świat wyglądał wtedy zupełnie inaczej.
2: No fajnie było wszystko.
1: Do ludzi mówiło się przez radio, a nie przez internet. Chętnie z tego korzystałam, ale niechętnie udzielałam wywiadów. Walczyłam o choćby namiastkę prywatności.
2: Teraz jestem w Akademii Sztuk Pięknych, git majonez, młodzież mnie rysuje, maluje, rzeźbi, jest super.
1: Uwielbiałam zwierzęta. Szczególnie moje konie i oczywiście psy, które w pewnych kręgach były popularniejsze ode mnie. Kochałam też terenowe auta. Nie tylko byłam świetnym kierowcą, ale również mechanikiem.
3: Wlew paliwa na pewno jest z lewej strony.
1: Bardzo długo naprawiałam sama swoje samochody.
3: A to ile jest kół? 5? A no tak, zapasowe.
1: Można bez ogródek powiedzieć, że przepracowałam całe życie. Przetrwałam tylko dzięki moim ukochanym rytuałom.
4: To walniemy sobie po rutinoskorbianie.
1: Uwielbiałam prostotę. Herbatę, spacer, rozmowę, ulubiony program w telewizji.
2: Do lasu biwak, bajera krótka na temat.
1: Starałam się, żeby w szalonym świecie każdy mój dzień był podobny do siebie. Bo tak mi było dobrze.
2: Relaksjonos, relaksjonos.
5: Jezus, jak super. Cisza, nikogo nie ma, ptaszki, natura, woda.
0: Do wygrania sztabka złota. Pamiętajcie, będzie jeszcze jedna podpowiedź i będzie dodatkowe pytanie. Teraz Bebe Rexha.

0: Eminem i Rihanna. Fantastyczny duet w Zetce i 22 minuty po 11. A ja mam receptę, jak zamienić dzień z takiego na taki. Efekt wow, tylko w naszej zabawie rządza pieniądza dzisiaj w naszych walizkach. Różne kwoty, na przykład 50 tysięcy, ale jest też 500 000 i tego wam właśnie życzę głównej wygranej. Od teraz do południa każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 6,5 tysiąca razy, czyli można mnożyć swoje szczęście 369 watt i jesteście w grze. Radio Z 7353.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
1: Rządzę pieniądza.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
5: Rossmann. Po reklamie.
6: No cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.

0: Nowość od Mroza, nie ma miejsca jak dom, a Mrozu ostatnio odpoczywał na Filipinach. Przepiękny kraj, no ale sami przyznacie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I o tym właśnie jest ta piosenka. Za chwilę pani Ray, która z tego co wiem dalej szuka męża i w życiu, i w piosence. Radio Z
1: i już. Reklama. Andrea Bocelli. Niezrównany artysta, ikona światowej sceny. 30-lecie płyty Romanza. Wyjątkowe koncerty. 14 sierpnia, Gdańsk. 16 sierpnia, Warszawa. Bilety na biletserwis.pl. Na spektakularne występy Andrei Bocellego zaprasza agencja Prestige MJM.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Po reklamie.

0: Unwritten, Natasza Bedingfield na antenie Radio Z. A ja przypomnę, że do południa tylko 6 minut. I to niecałe. Odliczamy do końca ekstra okazji. Kochani, chcecie wygrać dzisiaj w Radiu Z 500 000 złotych? No to zgłoście się do zabawy, bo tylko do południa, czyli przez najbliższe minuty, mnożymy wasze szanse 6,5 tysiąca razy. Radio Z pod 7353 za 3,69 W. I jesteście w grze. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radio Z.

0: tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
2: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
7: Co ty powiesz?
6: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
7: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
8: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
10: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
17: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
18: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
19: Po reklamie.
20: Prawie południe, to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z, które zaprasza Darek Klimczak.
21: Policjanci z Polski pomogli uwolnić kobietę porwaną w Niemczech. Jest nowy śmiertelny wirus eboli, zabił już ponad 130 osób. W wiadomościach kulturalnych Grażyna Torbicka o jednym z faworytów do Złotej Palmy w Cannes.
20: 12.
21: Szybka akcja policji ze Stargardu pomogła uwolnić porwaną i uwięzioną kobietę. Chodzi o przebywającą na terenie Niemiec Polkę, która została wciągnięta do samochodu, pobita i zamknięta w mieszkaniu. Z tym tematem w studiu wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Tomku, dowiedziałeś się, kim był sprawca tego porwania?
22: To mężczyzna, także obywatel Polski. W piątek w nocy komenda policji w Stargardzie dostała zgłoszenie o tym przestępstwie od znajomej porwanej kobiety. Szybko podjęto współpracę z funkcjonariuszami z Niemiec. Opisuje szczegóły akcji młodsza aspekt. aspirant Ewa Majdzińska.
0: Dzięki szybkiej wymianie informacji oraz natychmiastowo podjętym działaniom kobiecie została udzielona pomoc i obecnie nie zagraża jej już niebezpieczeństwo.
22: Mężczyznę, który jak się okazało był poszukiwany i przez polskie i przez niemieckie organy ścigania, aresztowano.
21: Mężczyznę, który jak się podczas przeszukania mieszkania, w którym trzymana była kobieta, znaleziono w nim także narkotyki oraz coś, co przypominało broń. Jutro w Warszawie, dzisiaj w Strasburgu protestują rolnicy przeciwko wysokim cenom nawozów, które w ostatnim roku zdrożały o niemal 3/4. W Strasburgu we Francji jest reporterka Radia Z, Grażyna Wiatry, z którą się teraz łączymy. Grażyna, opowiedz, czego chcą rolnicy?
1: Interwencji Komisji Europejskiej i rezygnacji z granicznego podatku węglowego na nawozy. Jest tutaj kilkuset rolników. Ponad 30 traktorów blokują dojazd do Parlamentu Europejskiego. Widzę rolników z Francji, Włoch, Hiszpanii, ale nie z Polski. Pani von der Leyen, jesteśmy tutaj znowu, bo żyjemy w trudnych i krytycznych czasach. Dzisiaj Komisja Europejska ma przedstawić swój plan dla nawozów, ale w oparciu o wyższe dopłaty krajowe. To nie podoba się protestującym. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
21: Polscy rolnicy mają w tej sprawie jutro protestować w Warszawie. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze wojewódzkiej pod Poznaniem w miejscowości Rybojecko. Doszło do śmiertelnego zdarzenia. Jak informuje Łukasz Paterski z policji, trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach.
19: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
21: Droga między Stęszewem a Bukiem może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Świat coraz bardziej niepokoi się skalą i szybkością roznoszenia się epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga w Afryce. Zmarło już ponad 130 osób. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek wie, dlaczego choroby nie można skutecznie leczyć.
23: Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że to ognisko jest zagrożeniem zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO szacuje ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym i regionalnym, ale na razie niskie na globalnym. Chorobę wywołuje odmiana wirusa, przeciwko któremu nie ma szczepionki, nie ma też konkretnego leku. Ebola początkowo przypomina grypę, to gorączka, bóle mięśni i ból gardła. Później pojawiają się takie objawy jak krwotoki i niewydolność narządów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: W czasie ostatnich 50 lat ebola zabiła w Afryce 15 tysięcy osób. Gwałtowne ocieplanie oceanów zmniejsza tereny dla ptaków morskich. Albatrosy i petrele muszą latać coraz dalej, aby przetrwać. W najczarniejszym scenariuszu do końca tego wieku aż 70% gatunków ptaków drastycznie zmniejszy swoje terytoria, a kilka z nich, w tym petrel galopagoski, znajdą się na skraju wyginięcia. Teraz wiadomości kulturalne Radia Z od Pauli Michalik z relacją prosto z Cannes.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Objawienie kolejnego kandydata do Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. Takiego zdania jest autorka programu Kocham Cię Kino w Radiu Z, Grażyna Torbicka.
26: Cannes staje się coraz ciekawsze. Wczoraj obejrzałam Fjord Krystiana Mundziu, rumuńskiego reżysera. To historia rodziny, która przenosi się z Rumunii do Norwegii. Mają 5 dzieci. Gdy pewnego dnia jedno z nich przychodzi do szkoły z zadrapaniem na szyi, do akcji wkracza tak zwane Children's Security, pozarządowa organizacja chroniąca dzieci przed przemocą domową. Pełen napięcia dramat psychologiczno-religijno-społeczny. To może być Złota Palma.
25: Laureata poznamy w sobotę. W Warszawie ruszyło osuszanie Elizeum. To jeden z najbardziej tajemniczych zabytków stolicy. Podziemna budowla z końca XVIII wieku. Dwukondygnacyjna rotunda z cegły powstała na zlecenie brata króla Stasia, księcia Kazimierza Poniatowskiego, jako imprezownia. Bogato dekorowana freskami, po śmierci księcia była magazynem, potem częściowo zasypanym. Elizeum księcia skrywa się w Skarpie Wiślanej w parku Rydza Śmigłego przy Książęcej w Warszawie.
27: A co w pogodzie? Trochę słońca, trochę deszczu i na termometrach nawet 20 stopni, tyle na Podlasiu, tyle też na Podkarpaciu, ciepło również na Mazowszu, po 18-19 stopni, no i trochę deszczowych, a nawet burzowych chmur, szczególnie na zachodzie i północy kraju.
28: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
27: 5 minut po południu, Ewelina Pacyna, dzień dobry. Za chwilę ostatnia podpowiedź i mam nadzieję, że będziecie już pewni, kim jest dzisiaj Cezary Pazury w naszej zabawie. 100 twarzy Cezarego Pazury. Sztabka złota czeka, a wy nie czekajcie, słuchajcie Zetki i polujcie na nią. Shirley Believe teraz.

0: Damiana Dawid w Radio Z. No i ostatnia podpowiedź w naszej zabawie.
1: Mama.
2: Poznałam więcej prezydentów i premierów niż ktokolwiek może spamiętać z lekcji historii.
3: Mam wrażenie, że zazdroszczą nam i Europejczycy, i Amerykanie.
2: Jeździłam po całym świecie, a każda moja wizyta była nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem.
3: To jest naprawdę bardzo miłe.
2: Zawsze starałam się słuchać więcej niż mówić.
4: Słuchaj no, koniec imprezy.
2: Mimo wszystko najbardziej lubiłam momenty, gdy mogłam zdjąć kapelusz.
5: Będziemy pili koktajl Głuszka. Zdejm kapelusz.
2: I być małą Beth. Tak właśnie mówiła do mnie rodzina. I to imię było najbliższe mojemu sercu. Kochałam mojego męża, który rozśmieszał mnie do łez. Śmiałam się więcej niż ludziom się wydaje. Świat oczekiwał, że będę poważna. Taki był ciężar korony. A ona waży swoje, zaufajcie mi. Szczególnie jeśli trzeba ją dźwigać.

0: 70 lat.
1: Zawsze możecie mieć gorzej.
2: Chyba wszystko jasne, prawda? 321-321-321, pod ten numer dzwońcie, odpowiadajcie na pytanie, w kogo dzisiaj wcielił się Cezary Pażura. Nie zapomnijcie dodać odpowiedzi na pytanie, jakie są wasze największe dokonania. Oczywiście z przymrużeniem oka sztabka złota czeka, a ja czekam na wasze telefony. 321-321-321.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
17: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
19: Po reklamie.
20: No, jak myślisz, dotwarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.

0: Dua Lipa w Radiu Z Physical. A już jutro zapraszamy na kolejną odsłonę Sceny Z, a tym razem specjalnie dla Was, kochani słuchacze, zaśpiewa Ania Karwan. Ania zaprezentuje 4 piosenki, w tym przedpremierowo najnowszy singiel pod tytułem Wiem, co było warto. Jutrzejsza scena zachwyci nie tylko muzycznie, ale i wizualnie. Scenografia w naszym studiu robi wrażenie. Wszystko utrzymane w klimacie vintage. Aniu, dlaczego zdecydowałaś się na taką retro scenografię?
1: Myśleliśmy bardzo nawet samą scenografią doprowadzić do tego, że będziesz czuła się jak w domu, a że ja bardzo kocham retro i vintage i cały ten mój kowbojsko-bohe świat przeniosłam i do muzyki, i do życia zawodowego. No bardzo dużo też w moim życiu prywatnym jest tego stylu, więc wydaje mi się to wszystko też tak w tym momencie spójne i autentyczne, że nie mogło też i u Was zabraknąć tych gadżetów.
0: Pięknie. Scena Z w środę po 20 na naszej antenie, na zetkowym YouTubie. Nie przegapcie. A śpiewa dla Was Ania Karwan, Głupcy.

0: And Dance Teresa Zakaria w Radiu Z. 23 minuty zostały do 13 i to są ostatnie minuty, żeby odpowiadać na pytanie, w kogo dzisiaj wciela się Czarek Pazura w naszej zabawie i walczyć o sztabkę złota. Nie zapomnijcie dodać, jakie są wasze największe dokonania. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapant. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
15: Mamy maj! Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
16: Po reklamie.

0: Duet Kuba i Kuba. Stygnie lato w Radiu Z. No a u Was, mam nadzieję, że nie stygnie, ochota na 500 000 złotych to w dzisiejszym finale. A finał coraz bliżej. Dołączcie do zabawy. Jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 wystarczy. I on kosztuje 3,69 zł. Tym bardziej, że mam dla Was coś... Tylko do 13, czyli przez 4,5 minuty każdy SMS wpada do gry 10 tysięcy razy. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
0: I to już prawie 13. W Radiu Z wiadomości prezentuje Darek Klimczak.
8: Znamy szczegóły pierwszego dnia wizyty Petera Madziara w Polsce. Nawet 10 lat więzienia grozi byłym szefom Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy syn zabił ojca, by przejąć władzę w firmie odzieżowej? Nowe fakty w sprawie Mango.
0: 13.
8: Trwają ostatnie przygotowania do wizyty premiera Węgier w Polsce. Za godzinę ma przylecieć do Krakowa. Będzie to pierwsza oficjalna podróż zagraniczna Petera Madziara. My łączymy się teraz z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest na Wawelu. Przemku, o której spodziewany jest premier Węgier? No i co będzie robić w Krakowie?
14: Jak się dowiedziałem dosłownie przed chwilą, premier Węgier przyleci do Krakowa rejsowym samolotem z Wiednia. Ten samolot ma planowy start za 5 minut. W Krakowie na lotnisku powinien być po 14. Później premier przejedzie na Wawel, gdzie spotka się z metropolitą kardynałem Grzegorzem Rysiem. Złoży też wieńce pod pomnikiem Jana Pawła II przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobowcu króla Stefana Batorego. Ta część wizyty będzie miała charakter prywatny, ale później Modzior planuje krótką konferencję prasową dla dziennikarzy. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
8: Z Krakowa do Warszawy premier Węgier pojedzie pociągiem. Jutro spotka się z prezydentem i premierem w czwartek w Gdańsku z Lechem Wałęsą. Niewykluczone, że będzie tajne posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Rozważam to na poważnie, mówi Radio Z jej przewodniczący poseł Andrzej Grzyb. Jak wiecie z naszych wiadomości, zapowiedź anulowania przyjazdu do Polski amerykańskiej brygady pancernej to jeden z głównych tematów ostatnich dni. Co w tym temacie dzieje się dzisiaj? Reporterka Radio Z Karolina Olszewska-Merk.
20: W tej sprawie wciąż jest wiele niewiadomych i jest spora niepewność, ale jest też mocne zaangażowanie polskich władz. Między innymi ministra obrony, wiceministrów, ale też szefa Sztabu Generalnego, by wszystko klarownie wyjaśnić. Niewykluczone jednak, że to też temat dla Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, mówi przewodniczący poseł Andrzej Grzyb.
21: Poważnie rozważam tę sprawę, aby w trybie niejawnym odbyło się takie posiedzenie.
20: Obrady mogłyby być już nawet w przyszłym tygodniu, bo jego zdaniem do tego czasu sprawa powinna być nieco jaśniejsza.
8: Kwestia wojsk USA w Polsce będzie tematem dzisiejszego spotkania szefa Sztabu Generalnego z dowódcą sił amerykańskich w Europie oraz jutrzejszego ministra obrony z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Benzyna drożeje kolejny dzień. Jutro za litr 95 będziemy płacić 6,52, o 10 groszy więcej niż dzisiaj. Za litr oleju napędowego równe 7 zł, o 15 groszy więcej niż dzisiaj. Były zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej z czasów PiSu stanie przed sądem. Śledczy z prokuratury okręgowej w Gliwicach zarzucają byłym szefom państwowego giganta działania na szkodę spółki i podejmowanie decyzji, które miały kosztować miliony. Szczegóły w relacji naszego reportera Szymona Kastelika.
22: Wśród oskarżonych są m.in. były prezes Daniel O. oraz wiceprezes Artur D. Prokuratura zarzuca im zawieranie umów doradczych z niewielką firmą należącą do Zygmunta K., który również jest oskarżony. Według śledczych kontrakty były nieuzasadnione ekonomicznie i nie przyniosły korzyści spółce, która straciła blisko 2 miliony złotych. Byłych członków zarządu oskarża się o nadużycie uprawnień i działanie na szkodę JSW. Grozi im do 10 lat więzienia. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Po latach ogromnych zysków teraz JSW walczy o przetrwanie, ma miliardowe straty, czeka na państwowe wsparcie. Jest zwrot w śledztwie dotyczącym śmierci jednego z najbogatszych ludzi w Hiszpanii. Katalońska policja aresztowała Onatana Andika, najstarszego syna i wiceprezesa Imperium Odzieżowego Mango. Mężczyzna jest podejrzany o udział w śmierci swojego 71-letniego ojca. Dwa lata temu Isaac Andik runął w przepaść podczas górskiej wycieczki. Początkowo uznano to za nieszczęśliwy wypadek. Śledczy wznowili jednak dochodzenie, bo syn, który razem z nim był na tej wyprawie, zaczął plątać się w zeznaniach. Najprawdopodobniej chodziło o kontrolę nad wartą 4,5 miliarda dolarów firmą odzieżową.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: To co się dzieje z pogodą? W tym momencie najcieplej jest w Słubicach, prawie 20 stopni, a najniższa temperatura w Łebie 11. Troszkę pokropi, szczególnie na zachodzie. No i możliwe w okolicach Olsztyna dzisiaj burzowe chmury.
23: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: Prawie 5 minut po 13. Za chwilę finał naszej zabawy. 100 twarzy Cezarego Pazury. Do kogo trafi sztabka złota? Przekonamy się wszyscy.

0: Brave. I 11 minut po 13 w Radiu Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Pytamy codziennie, a dzisiaj to pytanie do Klaudii z Wieliszewa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No muszę przyznać, że bardzo zaimponowało mi twoje największe osiągnięcie. Opowiadaj i dziel się ze wszystkimi, o co chodzi.
3: Tak, moim największym dokonaniem jest pokonanie strachu przed jazdą windą, ponieważ panicznie się tego bałam kiedyś.
0: Brawo!
3: Dziękuję.
0: To kim jest pan Cezary Pazura dzisiaj w naszej zabawie?
3: To Cezary Pazura jest dzisiaj królową Elżbietą II.
0: Sprawdźmy.
4: Panie i panowie, proszę wstać. Idzie królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii Windsorów. Elżbieta II. Gratuluję i załączam wyrazy szacunku. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.
5: Prince Philip and I give you all, wherever you may be, our most humble thanks.
0: No to wszystko wskazuje na to, że sztabka złota leci do ciebie, do Wieliszewa. Wielkie brawa! No ja też się cieszę. Sama wywalczyłaś, wysłuchałaś, także no gratulacje dla ciebie, droga graczko, ale dla wszystkich pozostałych również wielkie brawa. Kolejna szansa na sztabkę złota jutro. Dzisiaj jest twoja. Dzięki, trzymaj się, dobrego dnia.
3: Dziękuję. Do widzenia.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
6: Radio Z i już.
1: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Ronson i Juliet, piękne imię w Radiu Z. A teraz też piękne imię, poznajcie naszą słuchaczkę.
1: Mam na imię Marysia i spotkało mnie niesamowite szczęście, wygrałam. Słuchajcie, warto wysyłać, ja w to nie wierzyłam, ale gdzieś po cichutku wysyłałam te SMS-y, także no i jest, zdarzyło się, mam swoją wygraną, także zachęcam wszystkich, słuchajcie Radio Z i wysyłajcie te SMS-y.
0: Dzisiaj to może być wasza historia, do kogo zadzwoni Kasia i Robert, przekonacie się niebawem, ale najważniejsze to zagrać, bo wtedy możecie oczekiwać na telefon. Jak wejść do gry o 500 000 złotych, bo to jest dzisiaj nagroda główna. Wystarczy Radio Z pod 7353, to kosztuje 3,69 VAT, a od teraz do godziny 14 każde zgłoszenie będziemy mnożyć 13,5 tysiąca razy. Takie czary mare. Korzystajcie. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzasz.

0: Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super. Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
7: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
11: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
12: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
13: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
14: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Sprawdź to sam, czyki out, kusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Po reklamie.
18: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Na wasz od Kasi Sienkiewicz, czyli jednej, drugiej kwiatu jabłoni. Były momenty, tak nazywa się ta piosenka, wysłuchacie Zetki. No i momenty, a nawet wiele momentów będzie w trakcie naszego radiowego wyjazdu do Term Uniejów, na który zabieramy was z mamami. No właśnie, w tej sprawie dzwonię do kogoś za chwilę.
1: Radio Zetki już. Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
8: Co ty powiesz?
7: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
8: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
9: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Loco Loco w Radiu Z. A teraz zabawa Mamy Maj.
1: Sponsorem konkursu jest Mokate, producent cappuccino i 100% matcha powder.
0: Na naszej stronie radioz.pl pokazujecie nam swoje piękne mamy i piszecie przy okazji, za co je kochacie. I tak właśnie zrobiła Monika ze Szczecina, która jest z nami. Cześć.
2: Halo, halo, cześć.
0: Opowiadaj, za co ty tę swoją mamę tak uwielbiasz i kochasz?
2: No, jest to zdecydowanie bardzo proste pytanie. Myślę, że jak każda polska mama gotuje najlepszy rosół, Najlepsze obiadki są u mamy, no i swoje szczęście zawsze przekłada przed moje i przed mojego brata.
0: A jak ma mama na imię?
2: Jolanta.
0: No to pozdrawiamy Jolantę. No i przekaż mamie dzisiaj, chociaż dopiero w przyszłym tygodniu Dzień Mamy, że będziecie razem świętować na relaksującym pobycie w Termach Uniejów. I tam czekają na was różne atrakcje, warsztaty, sparzenia maczy, zajęcia z malowania rysunków kawą, będzie dużo, dużo więcej, także wypoczniecie i spędzicie trochę czasu razem.
2: Super, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że mama też i że słucha.
0: No ja też mam nadzieję. Pozdrowienia dla wszystkich mam, a twojej przede wszystkim. Trzymaj się, Monika.
2: Bardzo dziękuję.
0: Radioz.pl, tam na was czekamy.
1: Sponsorem konkursu było Mokate, producent cappuccino i 100% matcha powder.

0: Ellie Goulding i Burn za chwilę wiadomości, ale wcześniej zaproszenie na wyjątkowy środowy koncert. Radio Z
1: i już. Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już jutro Ania Karwa.
2: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już jutro po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Andrea Bocelli. Niezrównany artysta. Ikona światowej sceny. 30-lecie płyty Romanza. Wyjątkowe koncerty. 14 sierpnia, Gdańsk. 16 sierpnia, Warszawa. Bilety na biletserwis.pl. Na spektakularne występy Andrei Bocellego zaprasza agencja Prestige MJM.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
0: Prawie 14, a to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. Ponownie Darek Klimczak.
20: Tusk wierzy, że ekstradycja Ziobry z USA jest możliwa, choć niełatwa. Pierwszy od czasu wojny w Ukrainie dron zestrzelony nad Estonią. 25 tysięcy osób wybierało imię dla alpaki urodzonej w warszawskim zoo.
0: 14.
20: Donald Tusk zapowiada dyplomatyczną ofensywę w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu premier zwrócił się do Radosława Sikorskiego i Waldemara Żurka o przedstawienie Amerykanom kompletu informacji o Ziobrze i zarzutach, które na nim ciążą. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
21: Dzień dobry.
20: Co jeszcze o wyjeździe Ziobry do USA mówił premier?
21: Sprawę nazywa bulwersującą i chce, żeby amerykańska opinia publiczna dowiedziała się, za co jest w Polsce ścigany polityk PiSu z naciskiem na zakup Pegasusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Szef rządu nie ma jednak złudzeń co do szybkiej ekstradycji Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. To nigdy nie było łatwe, mówi Donald Tusk.
22: Pamiętacie kwestię Edwarda Mazura na przykład? Nigdy nie został wydany polskim władzom. Ciążyły na nim poważne zarzuty, między innymi zabójstwa generała Papały, szefa policji.
21: Mimo to premier zapewnia, że jeśli Amerykanie poznają treść zarzutów, to ekstradycja Ziobry do kraju będzie możliwa.
20: Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi w Polsce do 25 lat więzienia. Lech Wałęsa, Jerzy Buzek oraz Angela Merkel, Władimir Zełenski i zespół U2 z europejskimi orderami zasług. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim po raz pierwszy uhonorowano osoby, które przyczyniły się do europejskiej integracji. My łączymy się teraz z reporterką Radia Z, Grażyną Wiatrz, która jest w Strasburgu. Grażyna, jak Wałęsa i Buzek komentowali to wyróżnienie?
23: Solidarność, to słowo jest tutaj odmieniane przez wszystkie przypadki, nie tylko przez Lecha Wałęsę.
24: Zależy mi na tym, aby Unia i pokolenie posolidarnościowe odniosło sukces.
23: Ale też przez Jerzego Buzka.
25: Marzmy odważnie, działajmy odpowiedzialnie.
23: Nagrodę osobiście odebrała też Angela Merkel. Na sali podczas uroczystości zabrakło większości grup z prawej strony politycznej, w tym PiSu czy Konfederacji. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: W sumie Europejski Order Zasługi dostały dzisiaj ponad 20 osób. Chwilę grozy przeżyli dzisiaj w południe mieszkańcy dwóch państw bałtyckich. Nad Estonią zestrzelono obcego drona. Na Łotwie mieszkańcy kilku miejscowości dostali polecenie schronienia się przed zagrożeniem. Reporter Radia Z Maciej Bąk wie więcej o nalocie drona nad Estonię.
26: Maszynę miał zestrzelić rumuński myśliwiec sił NATO, pełniący nad państwami bałtyckimi misję Baltic Air Policing. Szczątki drona spadły w okolicach jeziora na terenie gminy Poltsama. Nie ma na razie informacji o tym, żeby ktoś został poszkodowany. Telewizja EER podaje za estońskimi parlamentarzystami, że był to najprawdopodobniej ukraiński dron, który zboczył z kursu na obwód petersburski w Rosji. Na Łotwie z powodu informacji o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez drona przerwano trwające w niektórych szkołach egzaminy. Wstrzymano także ruch kolejowy na wschodniej granicy kraju.
20: Do zestrzelenia drona nad Estonią doszło po raz pierwszy od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. System odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce rozrasta się coraz bardziej. Kierowcy muszą być gotowi na takie mierzenie prędkości także na autostradach, donosi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
27: To, jak skuteczne są odcinkowe pomiary prędkości, pokazują dane. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wszystkie stacjonarne urządzenia działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w tym odcinkowe pomiary prędkości, zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń drogowych, o prawie 30% więcej niż w tym samym czasie rok temu, mówił mi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
28: Systemy mają za zadanie właśnie zmienić postawy i zachowania kierujących.
27: W najbliższym czasie nowe odcinkowe pomiary prędkości zostaną uruchomione m.in. na autostradzie A1 w Łódzkiem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Te ostatnie urządzenia pojawią się między Kamieńskim a Radomskiem oraz między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim. Jest imię dla 3-tygodniowej alpaki urodzonej w warszawskim zoo. Będzie nazywać się Suzy. Można ją już zobaczyć na wybiegu. Imię wybrano w internetowym plebiscycie. Głosowało rekordowo dużo. 25 tysięcy osób.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Coraz cieplej się robi. Dzisiaj maksymalna temperatura to 20 stopni i tyle właśnie jest w Kętrzynie. Najniższa 12 w Łebie i w Ustce. Jeśli chodzi o deszcz, no to troszkę jeszcze nam podleje trawniki, ale im bliżej weekendu, tym ładniej. I to są dobre wiadomości. A poza tym wasz ulubiony duet, Kasia Robert już z nami. Dzień dobry.
30: Dzień dobry.
31: Dzień dobry. Dzień dobry.
30: Ja uważam,
31: że...
30: Uważam, że ten deszczyk też jest dobrą wiadomością, bo tego deszczyku akurat jakoś ostatnio mało mieliśmy.
29: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Karpiu, ty powiedziałeś przed chwilą, że mało deszczu było, tak?
30: Wycofuję
0: się. I że jeszcze może popadać.
30: Mogłoby popadać, no.
0: Super. To jak w weekend jednak słońca nie będzie, będą chmury i gradobicie, to przynajmniej wiemy, kogo winić. Dzięki.
30: Można na mnie, tak. Można na mnie, ale jestem przekonany, że i las, i rolnicy nam podziękują. Znaczy, mnie wtedy podziękują.
0: Bierzesz to na siebie. No i dobra, jesteśmy umówieni.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Daniel Potter śpiewał piosenkę o poniedziałku, że tam bad day, że słaby dzień, że nie taki, nie fajny. Ale to już dawno im minęło i nieprawda. 18 minut po 14. Dzisiaj za to jest Światowy Dzień Fair Play. No i pewnie gdyby nie to, to już byśmy się z Kasią wygadali. A kusi strasznie, o jak kusi.
1: Bo my kilka tygodni temu poznaliśmy taki sekret i nie mogliśmy się przez te kilka tygodni wygadać. No łatwo nie było, ale nareszcie jest ten dzień.
0: Ale to
1: było,
0: nie, właśnie nie uspokój się, bo jeszcze nie teraz. Za chwilę powiemy to, czego jeszcze nie możemy powiedzieć. No bądź fair, no Kasia.
1: Ale to tylko jedno zdradzę, jedno, ale takie maleńkie, że to jest niespodzianka dla was. I ja mam wrażenie, że was to bardzo ucieszy. Ale jeszcze cichosza, jeszcze nic, buzia na kłódkę, nic nie mówię jeszcze.
0: Dobra, to za chwilę wracamy do tego tematu. Za chwilę będzie niespodzianka w Radiu Z. Radiu
2: Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz?
11: Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy?
12: Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
13: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystko.

0: wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
2: Rządzę pieniądza.
1: Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Feel i Robbie Williams w Radio Z. Fani pewnie wiedzą, że w sierpniu pojawi się w Polsce na festiwalu, na którym w tym roku trzeba być. Bittersweet w Poznaniu. Na miejscu 4 sceny, ponad 40 artystów. No i teraz najlepsze. Radio Z jest patronem medialnym festiwalu Bittersweet.
1: I mamy ogromną nadzieję, że zobaczymy się z wami w sierpniu w Poznaniu, w naszym specjalnym zatkowym studiu. I jak już tak będziecie krążyć po wszystkich strefach, to nie zapomnijcie nas odwiedzić, zrobić sobie fotkę, przybić pionę, zgarnąć gadżety Radia Z, no i odpocząć, złapać oddech przed kolejnym świetnym koncertem.
0: Tak, ale to całe życie festiwalowe też przeniesiemy na antenę, bo będą i wywiady, i relacje. No będzie się naprawdę dużo działo. Zagra też Rita Ora, która za chwilę pojawi się w Radiu Z i pojawi się też ten gościu. Bądźcie z Radiem Z, żeby przeżyć to na żywo. Mrozu na Bittersweet i teraz w Radiu Z. Aura, zróbcie sobie głośniej. Hey.

0: O, to Rita Ora w Radiu Z, ale pięknie nam się to wszystko poukładało, bo Rita Ora to jest kolejna artystka, która w tym roku zagra na festiwalu Bittersweet w Poznaniu w sierpniu, 13-15 dokładnie, planujcie. No ale póki co sezon komunijny trwa. Dzisiaj taki nietypowy news wpadł nam w ręce. Ekspert od Savoir Vivre radzi, jak wymigać się z komunii, czyli macie zaproszenie, a nie chcecie iść. I no, skrócę to. Trzeba to zrobić jak najszybciej, trzeba ładnie przeprosić i wyrazić swój żal.
1: No tylko gorzej, jeżeli od takiego przyjęcia wymigać się chce rodzic dziecka komunijnego.
0: O, to nie!
1: I co na to, ekspert od Savoir Vivre?
0: Nie, to gorzej, co wtedy powie żona, a nie tam ekspert.
1: A, okej, to od razu zakłada, że to ojciec nie będzie chciał iść, ale bardzo mi się to podoba, tak? Po prostu
0: się.
1: Kawa na ławę. Radio Z
2: i już. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Pierwsze buty do biegania kupiła mi mama. Idź i spróbuj. To dzięki tym słowom dostałam wymarzoną pracę. Każda droga zaczyna się od mamy. Jak wyglądał twój pierwszy krok? Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie Wojas oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Gastorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Po reklamie.
19: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Już niebawem przybiorę kolejną.

0: 9 minut do godziny 15. Premier Węgier Madziar przyleciał do Polski. No patrzymy na plan jego wizyty. Fajna wycieczka się szykuje, prawda? No,
1: nie, sam bym się zapisał na taką. Z kim przyjechał, gdzie pojedzie, o tym szczegółowo opowiemy w wiadomościach Radia Z o 15.00.

0: badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5.30.
1: Reklama.
2: Wielo sztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielo sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
13: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
12: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
13: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super. Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Zobacz, Stasiu, sokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
14: To wtorek, 19 dzień maja, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Idalia Tomczak i Rafał Piech, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
14: Zapraszamy.
3: Premier Węgier już w Polsce, to jego pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta.
4: Szef samorządu lekarzy chce prezydenckiego weta, chodzi o medyków z Ukrainy.
3: Legenda trash metalu w kotle czarownic, wieczorem na Stadionie Śląskim zagra Metallica.
14: 15.
20: Premier Węgier Péter Madziar jest już w Polsce.
21: Godzinę temu przyleciał do Krakowa, stamtąd udał się na Wawel, gdzie planowane jest spotkanie z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem.
20: A na miejscu wszystko obserwuje reporter Radia Z Przemek Taranek. Dzień dobry, Przemku.
22: Dzień dobry, witam.
20: Szef węgierskiego rządu dosłownie przed kilkoma minutami dotarł już na Wawel. Powiedz, kto przyjechał razem z nim?
22: Razem z Péterem Madziarem przyleciało trzech przedstawicieli węgierskiego gabinetu, ministrowie spraw zagranicznych, kultury i transportu. Przed chwilą premier złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II przed katedrą i razem z kardynałem Grzegorzem Rysiem weszli do katedry. Tam ma złożyć kwiaty przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobowcu króla Stefana Batorego. Ta część wizyty ma charakter prywatny, bez udziału mediów, ale kilkudziesięciu dziennikarzy razem ze mną czeka tutaj przed katedrą na dziedzińcu na zapowiedzianą konferencję prasową. Zanim do niej dojdzie, planowana jest jeszcze krótka rozmowa premiera z metropolitą kardynałem Grzegorzem Rysiem. Wawel, Przemek Taranek, Radio Z.
21: A z Wawelu węgierski premier uda się na krakowski rynek, gdzie spotka się z mieszkańcami. Potem o 18:00 wsiądzie do pociągu, który zabierze go do Warszawy.
20: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się weta prezydenta. Chodzi o ustawę dotyczącą lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy.
21: Łukasz Jankowski jutro spotka się w tej sprawie z Karolem Nawrockim. Będzie go przekonywać do zawetowania przepisów przyjętych przez Sejm, a które wydłużają termin na przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego.
20: O szczegółach już teraz reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
23: Ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej już straciło prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu z języka polskiego. Według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego, znajomość polskiego na poziomie B1 w sytuacji zagrożenia życia pacjenta to za mało.
24: Nie można igrać z ogniem, nie można igrać życiem i zdrowiem pacjentów, jeżeli przez 2 lata ktoś nie nauczył się języka polskiego, sam władając de facto pokrewnym językiem.
23: Według Jankowskiego w Polsce obecnie pracuje około 800 lekarzy, którzy nie zdali egzaminu ze znajomości języka polskiego.
21: Zgodnie z przyjętymi przepisami, medycy mają czas na dostarczenie certyfikatu do maja przyszłego roku.
20: A rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz będzie gościem popołudniowej rozmowy w Radiu Z.
21: W imieniu Beaty Lubeckiej zapraszamy na program 3 pytania na koniec dnia o 18:02.
20: Konsulat USA na Grenlandii zmienia adres. Przenosi się z małego drewnianego domku do nowoczesnego biurowca.
21: Oficjalnego otwarcia dokona specjalny wysłannik Donalda Trumpa do spraw tej największej wyspy świata.
20: Trwająca od poniedziałku wizyta Jeffa Andreja budzi na Grenlandii kontrowersję. Część mieszkańców odbiera ją wręcz jako kuriozalną. Dlaczego o tym reporter Radia Z, Maciej Bąk.
25: Jeff Landry ma się dziś pojawić na targach biznesowych Future Greenland, choć nikt go oficjalnie na nie nie zapraszał. Wysłannik Trumpa zabrał ze sobą lekarza, który ma sprawdzić, jakie są medyczne potrzeby tutejszych mieszkańców, co już skrytykował ich minister zdrowia. Landry powiedział, że chce na Grenlandii nawiązać jak najwięcej przyjaźni. W poniedziałek w dziwny dość sposób zagadywał do dzieci spotkanych na ulicy. Jak przyjdziecie do mojej rezydencji, dostaniecie mnóstwo ciasteczek. Chcecie zdjęcie ze mną? Nie chcemy. Landry miał też bardziej oficjalne spotkania, rozmawiał m.in. z grenlandzkim premierem. Atmosfera ponoć dobra.
21: W tle wizyty są medialne doniesienia o tym, że USA planują rozszerzyć swoją obecność na Grenlandii poprzez utworzenie na niej 3 nowych baz wojskowych.
20: Fani mocnego gitarowego grania odliczają godzinę wieczorem. Na Stadionie Śląskim wystąpi Metallica.
21: Legendarna kapela wraca do Polski po 2 latach, a na koncert czekają tysiące fanów z całego kraju.
20: Zespół łączy pokolenia. Na jego występ przyjeżdżają całe rodziny. Z jedną z nich koło stadionu w Chorzowie rozmawiał reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
26: Całą rodziną, tak? Jak się wybiera?
27: No, bez żony.
26: Ale z dziećmi.
27: Tak. U syna to jest dużo takiej cięższej muzyki, a u córki jest muzyka ogólnie.
26: Na co dzisiaj czekacie?
28: Na dobrą zabawę.
26: O.
28: Ja czekam na Laxatella.
26: Córka, myślę, bardziej chce na Metallica.
28: Tak?
26: Dlaczego
28: tak
26: właśnie Metallica cię tak ciągnie?
28: Ponieważ no, to był taki pierwszy zespół, który wprowadził mnie w ten świat metalu i na żywo zobaczyć to, od czego się to zaczęło.
21: Służby ostrzegają przed utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu. Dla fanów przygotowano dodatkowe kursy tramwajów na Stadion Śląski.
20: Metallica wyjdzie na scenę o 20:30. A już teraz zapraszam na wiadomości ekonomiczne.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Jutro zdecydowana podwyżka na stacjach paliw. W porównaniu z dzisiejszymi cenami benzyna pójdzie w górę o 10 groszy, a diesel o 15. W środę litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52, a oleju napędowego 7 zł. Dobre informacje dla kawoszy. Ceny surowca na światowych rynkach spadają, mimo zawirowań z blokadą cieśniny Ormus i drożejącą ropą. Wszystko z powodu optymistycznych prognoz, które zapowiadają bardzo dobre zbiory, zwłaszcza w Brazylii. W porównaniu z poprzednim rokiem światowa produkcja kawy ma wzrosnąć o blisko 10%. Mieszkania z rynku wtórnego za miastem to spore oszczędności, ale dłuższe dojazdy do pracy, wynika z raportu nieruchomości online.pl. Dla przykładu metr kwadratowy w Radzyminie może kosztować nawet o 70% mniej niż w Warszawie. W przypadku Wrocławia i Gdańska różnica sięga ponad 50%. Na drugim biegunie Szczecin i Lublin za miastem mieszkanie jest tam tańsze od 20 do 25%. Europa wciąż szuka fachowców i dobrze im płaci, jak podliczył serwis Personal Service w Niemczech i Skandynawii. Spawacze i budowlańcy mogą zarobić ponad 5,5 tysiąca euro miesięcznie, z kolei operatorzy robotów przemysłowych od 3,5 do 5 tysięcy euro.
29: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Sprawdzamy prognozę pogody na dziś wieczór i to, co będzie się działo w najbliższych dniach. No dzisiaj jeszcze przelotne opady deszczu mogą pojawić się głównie na Warmii i Mazurach i na zachodnim Pomorzu, a na termometrach od 3 stopni na Podhalu do już 10 na Mazowszu.
9: Wow.
6: Idzie ciepełko. Jutro do 23 stopni na Kujawach. 20, ponad 20 będzie wszędzie.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: ale jest tu dobry groove, takie przyjemne bujanko, świetny głos, Alex Warren, Fever Dream, wszystko się tu zgadza.
1: Taki trochę zagraniczny mrozu.
0: No, wzorował się na najlepszych, wiadomo. I idealnie by było jeszcze, gdyby ten kawałek zagrał wam wychodząc z pracy. Jeśli tak się nie wydarzyło, to, no to zagramy następnym razem, jak będziecie wychodzili z pracy. Już my tego dopilnujemy. 14 minut po 15. Oj, dzisiaj głośno o posłance Annie Marii Żukowskiej z Lewicy. Jeśli nie znacie sprawy, to już tłumaczymy. Bo pokazano jej rozliczenia z kilometrówki. Kochamy kilometrówki naszych posłów. I chodziło oczywiście o przejazdy służbowe. Wyszło ponad 38 tysięcy złotych. No zdarza się.
1: No sporo tak, ale przecież wiecie, no politycy podróżują, mieszkają przecież czasami z daleka od Warszawy.
0: Dokładnie tak, tylko że odległość pani posłanki od biura to niecałe 2 kilometry.
1: No dobra, ale ja słyszałam, że są tacy kierowcy, którzy specjalnie jadą wielkim objazdem, bo boją się skręcać w lewo i muszą tak naokoło, i w prawo, i w prawo.
0: Tak, tak, ale wtedy kierowcą takiej taksówki musiałby być Janusz Korwin-Mikke.
1: To kto jeszcze jest w tej pracy i jeszcze nie zbliża się jego godzina wyjścia, tego też dobrze się słucha. The Chainsmokers i Coldplay w Radiu Z.

0: Why For You i September w Radio Z, 20 minut po 15. Dzisiaj, 19 maja, mamy Dzień Dobrych Uczynków w kalendarzu nietypowych świąt. Ja wiem, że to takie nietypowe, te dobre uczynki, ale z tej okazji mamy dla was same przyjemności w Rządzę Pieniądze Radia Z. Dzisiaj po 17 ktoś z was będzie mógł wygrać nawet 500 000 złotych.
1: Różnie ludzie reagują na te nasze dobre uczynki, ale ja się w ogóle nie dziwię. 500 000 oczywiście czeka, niedługo wam zawróci w głowie, a od teraz zaczynamy mnożyć wasze SMS-y i to 5500 razy, ale tak to tylko do 16.
0: Jak już przy tych dobrych uczynkach jesteśmy, to dzisiaj w walizkach między innymi 50 000 złotych, jak mówi klasyk Nice.
1: Albo nawet OMG, nie czekamy, wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Balada o niej, Daria Zawiałow w Radiu Z. No jeszcze nie ma 16, a na drogach już są korki, wahadła, utrudnienia, wypadki i tak dalej, i tak
1: to
0: dalej.
1: To tak brzmi, jakby można sobie było wybrać. No niestety nie.
0: Nie da się.
1: Już niebawem 15.30 i sprawdzimy, gdzie stoicie najdłużej. Pomożemy wam te wszystkie korki ominąć. Bądźcie z nami, to już za kilka chwil.
2: Radio Z i już. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
5: Rządza pieniądza.
4: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
12: Co ty powiesz?
6: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
12: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
8: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
18: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
0: Wtorek, 19 maja, jest 15.30. Czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że prokuratura zrobi wszystko, by postawić Zbigniewa Ziobrę przed polskim sądem i pokazać Amerykanom dowody zebrane w jego sprawie.
19: Agencja Reutera poinformowała, że numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. Miał powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego.
1: Pielęgniarki będą mogły wypisać nam zwolnienie i receptę na podstawowe leki. Idą zmiany w przychodniach i szpitalach, zakłada je nowelizacja ustawy, która trafiła właśnie do konsultacji społecznych.
19: Zmiany dotyczą też położnych. Resort zdrowia proponuje nowy model kształcenia. Podstawą ma być zdobycie wykształcenia pielęgniarskiego. Specjalizacja położnicza stanowiłaby kolejny etap edukacji.
1: Epidemia eboli w Afryce budzi obawy Światowej Organizacji Zdrowia. Niepokoi skala i tempo wybuchu choroby. W Demokratycznej Republice Konga zmarło ponad 130 osób.
19: Organizacja ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego i na dziś zwołała nadzwyczajne posiedzenie poświęcone kryzysowi.
1: Naukowcy zastanawiają się, jak obniżyć temperatury w zabetonowanych miastach. Na Politechnice Białostockiej trwa międzynarodowa konferencja na ten temat.
19: Jednym z pomysłów zielone dachy i żyjące roślinne ściany na budynkach. Nie zastąpią co prawda zieleni z gleby, ale mogą obniżyć temperaturę nawet o 5 stopni.
1: W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Posłuchajcie.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Po wypadku duże utrudnienia na S7 na wysokości Tarczyna na Mazowszu stoi trasa w stronę Warszawy. Po awarii ciężarówki jest wahadło w Kujawsko-Pomorskiem na drodze krajowej 62 na odcinku Radziejów-Brześć-Kujawski w miejscowości Borucinek. Ruchem kieruje policja, tworzą się korki w obie strony. Ciężarówka wypadła z drogi na krajowej 42 w okolicach miejscowości Parszów. To między Skarżyskiem Kamienną a Starachowicami. Jezdnia jest zablokowana, objazd przez miejscowość Parszów starą drogą numer 42. Czekamy na sygnały z dróg od Was.
20: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: To ja zacznę od tych dobrych wiadomości, okej? Okay? Jutro będzie ciepło. 20 stopni prawie wszędzie. Nawet 23 może pojawić się w centralnej części kraju. Jeżeli myślicie, że to koniec opadów, to nie. One z nami zostaną. Na pewno pojawią się na zachodzie i samej północy, ale mam wrażenie, że im dalej w las, tym będzie cieplej.
0: Okej, okay, czy to jest oficjalna godzina obiadowa? Jestem przekonany, że tak. Nawet dla niektórych to już jest spóźniony obiad.
1: Myślę, że tak. Jakieś mówisz o tym dlatego, że my o jedzeniu teraz, że truskawki będą, tak?
0: Tak.
1: Jeden z najbardziej popularnych kucharzy powie, z czym je łączyć i to będzie zaskakujące.

0: Dawid Podsiadło i sezon w Radiu Z i też sezon na truskawki. I teraz nikt mi nie uwierzy, że to nie było zaplanowane, tylko naprawdę my teraz o tych truskawkach, prawda?
1: Tak,
0: one już za moment się pojawią takie w rozsądnej cenie i Michel Moron, ten znany kucharz telewizji, poleca popularne we Francji danie, no, truskawki z wątróbką.
1: O, ale wieprzową czy drobiową?
0: Momencik, bo tu nie ma miejsca na to pytanie, w ogóle dalsze pytania nie mają sensu, co
1: to jest absolutnie kluczowe, dokładnie tak samo jak, nie wiem, jak który rodzaj ziemniaków do rosołu, no przecież to trzeba ustalić, to jest kluczowe.
0: Z kim ja pracuję? Czy ja, przepraszam, ale czy ja mogę teraz wyjść na moment do kadr i poprosić o wypłacenie szkodliwego? Ja nie dam rady tak dłużej. Ty nawet pizzy z ananasem nie jesz. Nie, to jest skandal.
1: No tak,
0: wywrotowiec.
1: Ale ta wątróbka.
2: Reklama.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

0: To Wiktoria Kida, Oskar Cymski, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam w Radio Z. Dzisiaj w Dniu Dobrych Uczynków nie zostawimy was samych. Też chcemy sprawić wam przyjemność, dlatego dzisiaj wrzącę pieniądza. 500 000 złotych, a w walizkach między innymi 50 000.
1: Komu mało przyjemności, bardzo proszę, jeszcze wisienka na torcie. Tylko do godziny 16. Jeden SMS to 5500 szans na finał. SMS Radio Z 7353.
2: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już jutro Ania Karwa.
3: Cześć, tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
2: Scena Z z Anią Karwan. Już jutro po 20:00. Tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
17: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
16: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
18: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
19: Marian, a więcej się nie da?
20: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
24: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Już niemal godzina 16. Czas na najnowsze informacje. Idalia Tomczak i Rafał Piech. Zapraszamy.
3: Kosiniak-Kamysz z Heksetem. Ważna rozmowa w sprawie wojsku USA w Polsce.
4: Dwoje Polaków na statkach izraelskiego wojska płynie do tamtejszego portu.
3: Idą zmiany w ochronie zdrowia. Pielęgniarki będą mogły wypisywać zwolnienia i recepty.
2: Szesnasta.
3: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać z szefem Pentagonu Pitem Heksetem, dowiedziało się Radio Z.
4: Jak informują nasze źródła, rozmowa będzie telefoniczna i ma dotyczyć obecności amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO.
3: Tymczasem wbrew wcześniejszym informacjom do Warszawy nie przyleci jutro najważniejszy amerykański generał Dan Kane.
4: W zastępstwie przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA przyleci generał Christopher Mahoney.
3: A wiceminister spraw zagranicznych przyznaje, nie byliśmy o niczym informowani. To świadczy o niestandardowym, chaotycznym prowadzeniu rzeczy, mówi Władysław Teofil Bartoszewski.
4: Chodzi o niejasną sytuację amerykańskich żołnierzy w Polsce, szczególnie po nagłym anulowaniu przez USA rozmieszczenia brygady pancernej.
25: Z tego co wiem, nie było komunikacji między panem prezydentem Nawrockim a panem prezydentem Trumpem, mimo że mają świetne relacje, jak słyszymy z kancelarii pana prezydenta. W związku z tym używamy wszystkich możliwych kanałów, żeby zorientować się, jak naprawdę sytuacja wygląda, bo oficjalnie o niczym nie byliśmy poinformowani.
3: Mówił wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz będzie gościem popołudniowej rozmowy w Radiu Z.
4: W imieniu Beaty Lubeckiej zapraszamy na program Trzy pytania na koniec dnia o 18:02.
3: Zatrzymani polscy uczestnicy flotylii Sumut są w drodze do izraelskiego portu.
4: Wczoraj niedaleko Cypru izraelskie wojsko przechwyciło łodzie płynące z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Wśród zatrzymanych jest dwoje aktywistów z Polski.
3: Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co jeszcze wiemy?
26: Informacje są ograniczone. Wiadomo, że Polacy od wczoraj są na izraelskich okrętach i kierują się do tamtej portu, mówił mi rzecznik Global Sumut Poland Rafał Piotrowski.
27: Obecnie nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu. Współpracujemy z palestyńską organizacją Adalah, która próbuje się dowiedzieć, co tylko może.
26: Organizatorzy akcji potępiają przechwycanie flotylli na wodach międzynarodowych i domagają się od polskiej dyplomacji zdecydowanych działań w tej sprawie. Jan Kielak, Radio Z.
4: MSZ zapewnia, że służba konsularna jest w gotowości do udzielenia pomocy polskim uczestnikom flotylli.
3: Bojkot prawicy i porwanie zdjęć byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Tak zakończyła się ceremonia w Strasburgu odznaczenia pierwszych członków Europejskiego Orderu Zasługi.
4: W tym gronie poza Merkel znaleźli się również prezydent Ukrainy oraz Lech Wałęsa i Jerzy Buzek.
3: A w Parlamencie Europejskim jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, jak politycy komentują to wydarzenie?
28: Bojkotowali ceremonię politycy Konfederacji i PiSu.
29: Angela Merkel ma krew na rękach. Setek tysięcy ludzi, którzy zginęli w wojnie na Ukrainie.
28: Jak mówi Adam Bielan, szef polskiej delegacji PiS, dlatego Lech Wałęsa i Jerzy Buzek powinni zrzec się tej nagrody. Szef delegacji Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki za to odpowiada, że ten bojkot jest po prostu smutny.
30: Żałosne. Z tego powodu nam przykro.
28: Członkami Europejskiego Orderu Zasługi dla Europejskiej Integracji zostało ponad 20 osób. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: To też między innymi słynny zespół U2 oraz byli szefowie rządów Litwy, Finlandii i Irlandii.
3: Pielęgniarki mają dostać nowe uprawnienia.
4: Do konsultacji trafił projekt ustawy, który daje im prawo wystawiać zwolnienia, recepty i skierowania na badania diagnostyczne. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
31: Pielęgniarki mają przejąć część obowiązków lekarzy. Będą mogły na przykład wystawiać krótkie, 5-dniowe zwolnienia, jeżeli pacjent zgłosi się z objawami przeziębienia, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
32: My zabiegamy o to, żeby w podstawowej opiece zdrowotnej udrożnić ten system, zwłaszcza w tych newralgicznych momentach, kiedy na przykład to są te sezony grypowe, infekcyjne.
31: Oprócz tego pielęgniarki będą mogły też decydować o włączeniu w proces leczenia niektórych leków.
3: Środowisko popiera te zmiany, ale krytykowany jest jednak nowy, proponowany model kształcenia położnych. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że jest to konieczne w sytuacji niżu demograficznego i zamykania porodówek.
33: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Już jutro ponad 20 stopni w całym kraju. To jest oczywiście świetna wiadomość, ale wciąż jeszcze będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Lokalnie, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, ale także w Wielkopolsce, na Kujawach, a na Warmii i Mazurach nawet jeszcze zagrzmi. Czwartek, także powyżej 20 stopni, też pogoda w kratkę. Od piątku robi się już spokojniej i piękniej.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: 4 minuty po godzinie 16 wyszliście z pracy. Wsiadacie do samochodu, do autobusu, a tam zielona fala i do sklepu. I koszyki nawet pod sklepem są. Miejsce parkingowe na was czeka. Po prostu klęska urodzaju. Taki to będzie dzień.
1: Samo
2: tak
1: dobro,
2: wam afirmuję.
1: Samo dobro. Nieważne jest ta twoja mała, ten twój lapsus taki słowny, że nie fala, tylko fara. To jest tak samo, jakby można powiedzieć, że to jest piosenka dla Rokiego albo na Rokiego. Nieważne. Ważne, żeby pędzić do przodu przez zielone światło.
2: Tak jest.
1: Słuchaj, jakby ktoś miał nam płacić za motywację, to boję się, że byśmy na tym nie zarobili.
2: Tak, myślę, że lepiej byłoby rzeczywiście roznosić ulotki, może w tym byśmy byli lepsi. To oczywiście Survivor, Eye of the Tiger w Radiu Z. Robert Karpowicz
1: i Kasia Wilk.

0: 4 pory roku. Od Wiktora Waligury w Radiu Z, 11 minut po godzinie 16. No to nas zaskoczyło. Mhm. Czytamy, że polski Sejm jest w posiadaniu prawie 500 litrów alkoholu i tak za bardzo nie ma co z tym alkoholem zrobić.
1: Niepojęte to jest.
0: Alkohol został im po tym, jak wprowadzono zakaz sprzedaży napojów wyskokowych w Sejmie. No i są takie nadwyżki.
1: No duże nadwyżki, to jest 500. Ale słuchajcie, jeśli 460 posłów i posłanek nie wie, co zrobić z 500 litrami alkoholu, to należy zadać sobie to pytanie. Czy to był dobry wybór?
0: Zgadzam się,
2: bo... Zadałem to pytanie.
1: Zostawiam w powietrzu.
0: Ja mam wrażenie, że polscy wyborcy są w stanie wiele znieść, wiele wybaczyć. Tego też uczy historia. Ale czy na pewno? Radio Z
1: i już. Przypomnę. 500 litrów. To jest The Weeknd. Save Your Tears w Radio Z.

0: Ach, pobudzamy was do działania, bo wiemy doskonale, jak to jest we wtorek po południu. 18 minut po 16, liczymy na to, że już wychodzicie z pracy. To jeszcze takie dobre wiadomości dla wszystkich, którzy pomalutku planują sobie wakacje, o na przykład nad polskim morzem. W Gdyni podjęto decyzję o poszerzeniu plaż na Pomorzu.
1: I w takiej kuźnicy, w której teraz wszyscy jesteśmy, to pas piasku zwiększy się z 20 do aż 90 metrów szerokości. Co tam będzie można robić? Dobre wiadomości są też takie, że prace ruszają również i we Władysławowie, i na Helu. Takie piękne, szerokie plaże będziemy mieć.
0: Jak dobrze, że mówią teraz. Potrzeba tylko więcej materiału dokupić, żeby doszyć do parawanu.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Marian, A więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64 tylko 24,99. Biedronka.
20: Miau.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie.
24: Mamy wtorek, 19 maja, jest 16.30, czas na wiadomości w Radiu Z, a te mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
25: Są areszty dla podejrzanych w śledztwie po śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim. Czterech mężczyzn spędzi za kratkami 3 miesiące.
26: Jednemu z nich prokuratura zarzuca spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, a pozostałym pomocnictwo w tym przestępstwie. Więcej o sprawie w wiadomościach o 17.
25: Eksperci odchodzą z Rady do spraw zdrowia psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia. To ich sprzeciw wobec przedstawionej w ubiegłym tygodniu propozycji resortu na dalsze funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego.
26: Pilotaż centrów ma zakończyć się w grudniu. Zdaniem dziewięciorga ekspertów, bez głębokiej reformy ochrona zdrowia psychicznego będzie prywatyzowana i pogłębią się nierówności w dostępie do pomocy.
25: Armia Iranu ostrzega, że otworzy nowe fronty przeciwko Stanom Zjednoczonym. Stanie się tak, jeśli USA wznowią ataki.
26: Prezydent Donald Trump informował, że wstrzymał się z rozpoczęciem nowej ofensywy w nadziei na osiągnięcie porozumienia z Iranem.
25: Każdy z nas może pomóc naukowcom monitorować populację dzikich zwierząt.
26: Bez ruszania się z domu, siedząc przy komputerze, możemy rozpoznawać gatunki z Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale też z Hiszpanii czy Norwegii.
25: Do wytropienia są jelenie, lisy, wilki, niedźwiedzie brunatne czy rysie. Jeśli chcecie pomóc, szukajcie w sieci projektu Wild Intel.
26: Duży ruch na drogach, sporo kolizji i wypadków. Posłuchajcie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem programu jest Karbazar, ogólnopolska platforma skupu aut, karbazar.pl.
26: Osobówka zderzyła się z samochodem dostawczym na Krajowej 44 na odcinku Oświęcim-Tychy w Śląskiem. W pobliżu miejscowości Bieruń obowiązuje wahadło. Z kolei w Pomorskiem osobówka uderzyła w bariery na Krajowej 22 między Swarożynem a Malborkiem. W pobliżu miejscowości Gnojewo zablokowany jeden pas w stronę Malborka, tworzą się korki. Zablokowana też południowa obwodnica Gdańska. To m.in. z powodu prac drogowych. Ponad 8-kilometrowy zator zaczyna się jeszcze na trasie Słucharskiego przed węzłem Gdańsk-Port i ciągnie dalej S7 do węzła Gdańsk Południe. Korkują się też przejścia graniczne z Niemcami. W Świecku zator na 2,5 km, w Jędrzychowicach korek na ponad kilometr. Jeśli widzicie utrudnienia na swojej drodze, dajcie znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem programu był Karbazar, ogólnopolska platforma skupu aut, karbazar.pl.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Nawet 27 stopni i słońce w całym kraju. No i jest na to szansa, ale to dopiero w weekend. Ale po kolei najpierw... Tak, to razem możemy czekać, ale najpierw środa i ta środa będzie taka przyzwoita, tak bym powiedziała, bo już 15 na termometrach nie będzie, najmniej 17 do maksymalnie 22, no i popada.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: To było chyba prawo Murphy'ego mówiące o tym, że jeśli przez cały tydzień jest piękna pogoda, to znaczy, że w weekend się to odmieni. A teraz mamy zupełnie inaczej. To na weekend wreszcie szykuje nam się najpiękniejsza pogoda. Więc już we wtorek można sobie o tym myśleć i planować.
6: To może nie zapeszajmy, może powinniśmy właśnie odwrotnie, nie? To nie mówiliśmy tego, dobra? Jak coś, to nie mówiliśmy, to nie my.
10: Nie, w ogóle nie. W Radiu Z nic nie mówili o pogodzie.
6: Nie, tylko... że w weekend ma być pięknie, to nie, to nie u nas, nie
10: o
6: my.
10: O dobrych planach na weekend, co jedynie.
6: O, już prędzej. Aha, i Take On Me w Radiu Z.

100 moich twarzy w Radiu Z. Złota zabawa. Zapraszam, Cezary Pazura. Dłonie mi drżą.

0: Za każdym razem ten numer podoba mi się bardziej i bardziej. To Flora od Macieja Musiałowskiego w Radiu Z. 17 minut do 17. Karpi, a wyobraź sobie, że tak wracasz z pracy do domu, żona pyta jak zawsze, jak było w pracy i mówisz jej z taką nonszalancją, że a, rozdałeś w Radiu Z 500 000 złotych.
1: Taki mam plan, to co to... Oczywiście. Dzisiaj jest dzień dobrych uczynków, więc też nie może być inaczej. Darek już wygrał 20 000 złotych.
2: No i jednak wyznałem dzisiaj jednego i tylko tego jakby takiego premionowarnego i jednak weszło.
1: A dzisiaj w walizkach m.in. 50 000 złotych. Nagroda główna to 500 000, no i to się nazywa dobry uczynek.
0: I mamy teraz ostatni już dzisiaj SMS taki z premią, o której mówił Darek. Tylko do godziny 17. Każdy SMS o treści Radio Z mnożymy wam 10 000 razy. No łatwo policzyć, że dwa SMS-y to 20 000 szans.
1: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
1: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
8: Co ty powiesz?
1: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
8: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
9: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

na Urządzę Pieniądza Radia Z już po 17, a do 17 każdy wasz SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy aż 10 000 razy. Ostatnie 8 minut, żeby wejść do gry o 500 000.

Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super. No to jak dołączyć?
14: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
17: Po reklamie.
18: Mamy wtorkowe popołudnie, zbliża się godzina 17, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Idalia Tomczak i Rafał Piech.
19: Obecność amerykańskich wojsk w Polsce tematem rozmowy szefa MON z sekretarzem wojny.
20: Są areszty dla podejrzanych w śledztwie po śmierci 13-latka.
19: W piłkarskiej Europie rusza trenerska karuzela, szykują się głośne powroty.
18: Siedemnasta.
19: Gorąca linia między Warszawą a Waszyngtonem.
20: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawia z sekretarzem wojny Pitem Hegsefem o zamieszaniu z amerykańskimi żołnierzami.
19: Chodzi o wstrzymanie planowanej rotacji Brygady Pancernej do Polski. My w studiu reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
21: Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Marcinie. Czego możemy spodziewać się po tej rozmowie?
21: To, co dzieje się w trakcie takich rozmów, to jedno, a tak jak i komunikat po niej usłyszymy, to pewnie drugie. Na pewno rząd jest w dużym kłopocie po decyzji Amerykanów. Do dziś tak naprawdę nie wiemy oficjalnie, jakiego charakteru jest ta decyzja. Czy to definitywna zmiana? zmiana planów brygady i rzeczywiste zmniejszenie amerykańskiego kontyngentu, czy tylko przejściowe problemy logistyczne. To pewnie chce usłyszeć w rozmowie szef MON-u, stąd i wizyta dwóch wiceministrów obrony w Stanach, Pawła Zalewskiego i Cezarego Tomczyka.
0: Mają spotkania w Pentagonie z kongresmenami na Kapitolu, mają spotkania z doradcami bezpieczeństwa w Białym Domu i szereg innych spotkań w innych departamentach, także no tutaj ta praca oczywiście trwa.
21: Mówił dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Jutro do Warszawy miał przyjechać najwyższy rangą amerykański wojskowy i tu też zmiana, pojawi się bowiem jego zastępca. To wszystko razem nie wygląda najlepiej.
20: A dziś w Brukseli szef polskiego sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła rozmawiał także z dowódcą wojsk amerykańskich w Europie i NATO, Aleksusem Grynkiewiczem.
19: A my zapraszamy na najważniejszą polityczną rozmowę popołudnia. Za godzinę gościem Beaty Lubeckiej w programie Trzy pytania na koniec dnia będzie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
20: Węgierski premier stawia na bliską współpracę z Polską i chce odbudowy relacji w regionie.
19: Peter Madziar przyleciał dziś do Krakowa. To jego pierwszy przystanek podczas wizyty w Polsce, a jednocześnie pierwsza zagraniczna podróż.
20: Szef węgierskiego rządu uważa, że fundamentem dla silnego regionu musi być bliski sojusz Warszawy i Budapesztu.
19: Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze do tego, aby stosunki polsko-węgierskie były jak najsilniejsze. Chcielibyśmy również ożywić współpracę w ramach Czwórki Wyszehradzkiej i uczynić ją znacznie silniejszą. Podstawą tego muszą być żywe i silne relacje polsko-węgierskie.
20: Peter Madziar, pytany o ucieczkę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego z Węgier do USA, powiedział, że on sam dowiedział się o tym z mediów.
19: Cztery mężczyźni zatrzymani po śmierci 13-letniego Mikołaja trafili do tymczasowego aresztu.
20: Chłopiec zmarł w sobotę po tym, jak został pobity nad jeziorem Arklickim. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Jakie o tym reporter Radia Z Maciej Bąk?
1: Najcięższy zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana o pomocnictwo w tym zdarzeniu, bo nie pozwalali oni Mikołajowi uciec. Do tego dochodzą zarzuty nieudzielenia pomocy nastolatkowi, który ugrzązł na bagnach, i usiłowania pobicia jego kolegi. Podejrzani częściowo przyznali się do winy. Wszystkim grozi nawet dożywocie.
19: W szkołach w gminie Barciany rówieśnikom Mikołaja cały czas udzielana jest pomoc psychologów.
20: W najlepszych piłkarskich ligach Europy sezon dobiega końca. To oznacza, że w wielu klubach rusza trenerska karuzela.
19: Czołowe zespoły przymierzają się do zmian szkoleniowców i o nich już teraz opowie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
22: Na bardzo głośny powrót zanosi się w Madrycie. Bałagan w Realu spróbuje uporządkować José Mourinho. Dla słynnego Portugalczyka to byłoby kolejne podejście do ekipy królewskich po ponad 10 latach, po 10 sezonach. Swoją historię w Manchester City ma zakończyć Pep Guardiola. Według angielskich mediów zastąpi go Enzo Maresca, który ostatnio był szkoleniowcem Chelsea. Po 2 latach trenera zmieni też włoskie Napoli. Pracę zakończy Antonio Conte. Tutaj też zanosi się na wielki powrót, bo według włoskich mediów zastąpi go Maurizio Sarri.
19: Sezon w większości najlepszych lig Europy zakończy się w ten weekend.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
23: O, trochę musieliśmy się naczekać na ten moment, kiedy ponad 20 stopni pojawi się w całej Polsce i to nastąpi jutro, ale trzeba uważać też na przelotne opady deszczu. One lokalnie będą się pojawiały od Dolnego Śląska aż po Górny Śląsk, ale także pokropi w Wielkopolsce, na Kujawach i na Warmii i Mazurach. A później z każdym dniem, to przesada, ale od piątku to już będzie przepięknie.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Radio Z.
1: Dobrze nas rozgrzała ta dziewczyna kilka minut temu. To teraz zrobimy wszystko, żeby utrzymać te emocje i utrzymać tę energię. Ale od tego też jest finał Rządzę Pieniądza. Gramy o 500 000. Numer telefonu jest już wylosowany. Dzwońmy do tej osoby szczęśliwej, która będzie miała dzisiaj szansę zagrać o naprawdę wielką kasę, bo i w walizkach też są porządne kwoty, ale o tym za chwilę, jestem przekonany, będziemy mogli powiedzieć osobiście tej osobie. Słucham. Jeśli tylko odbierze. Halo, dzień dobry.
2: Tutaj Rządza Pieniądze Radia Z. Kasia Wilk i Robert Karpowicz. Cześć.
1: Kłaniamy się.
2: Naprawdę.
3: Cieszę się bardzo.
2: Jak ja to uwielbiam słyszeć. Jak masz na imię?
3: Jurek.
2: Jurek. A skąd jesteś?
3: Łódź.
2: I co robisz w Łodzi o tej porze, we wtorkowe popołudnie?
3: A w tej chwili odbieram badania z przychodni.
1: Dobra. Okay. Życzymy dobrych wyników, zarówno tych z badań, ale także w finale Rządzę Pieniądza. Jurku, zanim odbierzesz te badania, to chcemy ci zająć dosłownie chwilkę i przekazać ci świetną informację, okej? Okay? To jest jasne, że dzisiaj grasz o duże pieniądze. I albo zagrasz, albo nie zagrasz, bo jak usłyszysz to, co dzisiaj jest w pewniaku, to może cię przekonać do tego, żeby schować to do kieszeni i pędzić już przed siebie. A dzisiaj w pewniaku jest 13 tysięcy złotych. Spora kasa.
3: Ale bym chciał grać dalej, bo to kusi.
2: Dobra, ja słyszę, że trafiliśmy na prawdziwego gracza, więc już ci tłumaczę, jakie masz opcje. Oczywiście możesz przytulić portfel i wrócić z nim do domu, ale możesz też wybrać walizki, w nich dzisiaj nawet 500 000 złotych. Może się też trafić 50 tysięcy złotych, 15 tysięcy, ale też dyszka 10 tysięcy. No i znacznie mniej niż w czerwonym portfelu, czyli 5 tysięcy złotych. I to jest to ogromne ryzyko.
3: No rozumiem. Mhm.
1: Ale co, na pewniaka wchodzisz i grasz? Dobra. Zastanawiam się, czy to proponować ci coś innego, czy nie. Jesteś zainteresowany jakąś propozycją? Czy gramy?
3: Gramy.
1: No to grajmy, pewno nie ma co.
2: Jurek, masz przed sobą napis Radio Z. I teraz trudne czy łatwe zadanie, chyba łatwe, takie całkiem przyjemne, wybrać jedną literę z tego napisu.
3: Niech będzie A.
2: A to jest twoja litera, zapisujemy.
1: Pod literą A mamy dzisiaj 25 walizek. Wybierz sobie proszę jedną z nich, od 1 do 25.
3: 14.
1: Okej.
2: Ta 14. Pewnie powiedziałeś?
1: Ta 14 właśnie tak pewnie. No. A to jest tak, że ona jest dla ciebie ważna, ta 14, czy po prostu od tak?
3: Nie, pierwsza cyfra, która przyszła mi do głowy.
2: No dobrze, bardzo mi się podobają takie żołnierskie decyzje. No to wdech, wydech, czy możemy otworzyć twoją walizkę?
3: Proszę bardzo.
1: Możemy, dobra, otwieramy.
4: Masz 15 tysięcy złotych.
3: No i dziękuję.
1: No, pięknie, brawo. Brawo, Jurku.
3: Dziękuję.
1: Słuchaj, pierwsza rzecz, którą zrobisz z tą kasą, tak i wiesz, już wyobraź sobie, że 15 tysięcy za chwilę ci przelejemy, będzie na twoim koncie, to co?
3: Nie zastanawiałem się jeszcze.
1: No ja wiem.
3: Jest telewizor.
1: Okej, okay, dobra. Super, to mi się
2: przyjemności.
1: Podoba.
2: Jurek, ja jeszcze mam nadzieję, że nie wybierasz się teraz na żadne badania serca, bo podejrzewam, że tętno jest konkretne.
3: Nie.
2: Więc odpocznij, złap oddech, no i ciesz się swoją wygraną. Wygrałeś dzisiaj 15 tysięcy złotych w Radiu Z. A
3: mogę coś jeszcze powiedzieć?
1: No pewno.
3: Dla wszystkich słuchaczy?
1: Aha.
3: Opłaca się grać. Wygrałem już drugi raz.
1: Nie wierzę!
2: Naprawdę? A ile za pierwszym razem wygrałeś?
3: 20 tysięcy.
1: Ja nie mogę!
2: Ale
1: co to
2: jest historia?
1: Co jak się trafił?
3: 5 lat temu, no.
1: To jest nieprawdopodobne. Słuchaj, to my będziemy musieli ze sobą jeszcze trochę pogadać.
3: Chciałem powiedzieć, żeby próbowali szczęścia.
2: Dokładnie.
3: Tak jak ja.
1: No szaleństwo.
2: My też to często powtarzamy słuchaczom, że po prostu trzeba grać i cierpliwie czekać na telefon, ale jak się to usłyszy od faceta, który wygrał już dwa razy tak piękne kwoty, no to myślę, że więcej przekonywać was do tego nie trzeba.
1: I ja już, Jurku, rozumiem, dlaczego ty wchodziłeś od razu w tę grę, że to, a co tam pewniak, gramy o największą kasę. Dobrze, super.
2: To Jurek, nie żegnamy się z tobą, tylko mówimy do usłyszenia, bo coś tak czuję, że jeszcze razem zagramy o wielką kasę.
3: Dziękuję.
2: Ściskamy cię mocno.
1: Dzięki, ściskamy, do usłyszenia. A, Jurek dzisiaj po raz drugi w historii w Radiu Z zgarnął wielką kasę. Dzisiaj 15 tysięcy złotych. A można więcej, można zdecydowanie więcej, bo przecież w grze od teraz mamy 400 tysięcy złotych. Jeśli traficie dobrze, no to macie 400 koła. Puh, lecimy, wysyłamy wam to na konto, a dalej robicie z tym, co chcecie. Od telewizora zaczynając.
2: Ale najpierw trzeba wysłać ten SMS o treści Radio Z pod 7353. Jutro 400 tysięcy złotych czeka na kogoś z was.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: To już było, nie? To się pojawiło? No, trudno, zdarza się. 25 minut po 17, tu Radio Z. Jak wygląda matka Polka, każdy widzi.
1: Ja to widzę rzeczywiście codziennie w lustrze i jedno wiem, na pewno rano wygląda troszkę gorzej niż wieczorem.
0: Ale to może dlatego, że nie jesteś tą statystyczną. A o tej statystycznej to więcej powiemy za chwilę w wiadomościach Radia Z o 17.30.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wiero sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
15: Masz to Brico!
16: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
7: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.
0: Jest 17.30, sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
20: Zawieszone śledztwo w sprawie karambolu sprzed 2 lat na trasie S7 w Borkowie koło Gdańska. Zderzyło się wtedy 21 pojazdów, zginęło 5 osób, w tym 4 dzieci. Zarzut usłyszał kierowca auta ciężarowego, grozi mu 15 lat więzienia.
21: Prokuratura czeka na opinię biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Dokument ma zostać sporządzony w czerwcu.
20: Nowoczesny schron powstanie pod szpitalem w Sandomierzu, po mieście około 4,5 tysiąca osób. Zostanie przygotowany w istniejących podziemiach lecznicy, które niebawem zostaną specjalnie wyremontowane.
21: Pójdzie na to 15 milionów złotych pozyskanych dzięki ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej.
20: Jeden z brytyjskich gigantów bankowych planuje zwolnienia, bo sztuczna inteligencja zastępuje pracowników.
21: W ciągu najbliższych 3,5 roku pracy straci około 15% zatrudnionych, czyli prawie 8 tysięcy osób. Nie wiadomo, w których krajach dojdzie do redukcji.
20: Na tydzień przed Dniem Matki Główny Urząd Statystyczny podaje statystyczny obraz matki w Polsce.
21: Średnio kobieta, która rodzi pierwsze dziecko, ma 31 lat. To o 5 lat więcej niż ćwierć wieku temu. Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie.
20: Radio Z, wiadomości z dróg. Dajcie głośniej.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
24: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Ogromne korki na autostradzie A4 w województwie śląskim. Po zderzeniu między węzłami Mysłowice a Brzęczkowice zablokowany jeden pas. Zator z Katowic do Brzęczkowic ma 10 km. Duży ruch i powolne tempo na ekspresowej 8. W Warszawie zator liczy dobre 10 km od węzła Bemowo aż za most Grota Roweckiego, czyli do węzła Łobiszyńska. Z kolei na południowej obwodnicy Warszawy korkuje się w obie strony między węzłami Opacz a Lotniskiem. I jeszcze ostrzeżenia dla tych z Was, którzy wieczorem i w nocy będą jechać autostradą A2. Spodziewajcie się prac technicznych między Strykowem a Wiskitkami. Możliwe są tam miejscowe utrudnienia. Jak zawsze czekamy na sygnały z dróg.
22: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
23: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
24: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: To wiosenne słońce jest najlepsze, bo tak cieszy duszę, cieszy oczy, ale jeszcze nie zrobi krzywdy. I jak jutro wystawimy do niego twarz, ramiona, kolana, co tam chcecie, to na pewno się nie poparzymy. No tym bardziej, że na termometrach jutro na przykład 17 stopni, to chyba o oparzenia akurat nie musimy się martwić. Parasolki warto przygotować, szczególnie jeżeli mieszkacie na zachodzie kraju.

0: Polubiliśmy się w Radiu Z z tym facetem Somber Back to Friends w Radiu Z za 19 minut 18. No nie stronimy w tym programie od najnowszych, przełomowych badań naukowych. Tym razem uczeni zajęli się kleszczami.
1: Wymyślili lek na boreliozę, albo wiedzące je odstrasza. Jak się możemy przed nimi chronić, tak skutecznie?
0: Nie, aż tak nie, ale wiedzą, gdzie jest ich dużo.
1: O,
0: i mogłoby się wydawać, że pierwsza odpowiedź w lesie, prawda?
1: Jasne.
0: Że tam powinno być ich więcej niż w mieście. I tak zwykle jest. Ale w Polsce wyjątkiem jest Poznań, jako miasto, gdzie tych kleszczy jest więcej niż w lesie.
1: Ale ja się w ogóle nie dziwię, no bo kto by nie chciał zobaczyć, jak się na przykład koziołki tyrkają. Zresztą nie od dziś wiadomo i kleszcze też to wiedzą. Poznań, miasto doznań.
0: Tej.
2: Radio Z i już. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
4: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
3: A z kim będziesz kosił?
4: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
5: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
6: Bo w Media Expert.
7: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
8: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
2: Po reklamie.

0: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już jutro Ania Karwa.
1: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
0: Scena Z z Anią Karwan. Już jutro po 20:00. Tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Masz Allegro Smart?

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Po reklamie.
14: Mamy wtorek, 19 dzień maja. Pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech. Dajmy głośniej i posłuchajmy.
15: Po Krakowie czas na Warszawę. Premier Węgier z oficjalną wizytą w Polsce.
16: Pentagon przygotowuje plan. Szef MON rozmawiał z sekretarzem wojny USA.
15: A już za chwilę program 3 pytania na koniec dnia. Gościem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
14: 18.
15: Zakończyła się wizyta premiera Węgier w Krakowie. Peter Madziar właśnie wsiada do pociągu do Warszawy.
16: Wcześniej był na Wawelu, gdzie rozmawiał z metropolitą kardynałem Grzegorzem Rysiem. Na miejscu jest reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, co mówił premier Madziar?
17: Premier mówił o tym, że to była jego osobista decyzja, żeby pierwszą podróż zagraniczną zorganizować właśnie do Polski. Z kardynałem Rysiem rozmawiał o wzmacnianiu tysiącletniej przyjaźni pomiędzy narodami polskim i węgierskim. Mówił też, że wiele oczekuje po tej wizycie. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie i również zrewitalizować współpracę Grupy Wyszehradzkiej. Z Modziorem przyleciało do Krakowa troje ministrów spraw zagranicznych, kultury i transportu. Do delegacji ma dołączyć jeszcze trzech ministrowie obrony, gospodarki i rolnictwa. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
15: Jutro Peter Madziar spotka się z premierem i prezydentem, a w środę w Gdańsku z Lechem Wałęsą.
16: Jutro związkowcy z całego kraju przyjadą protestować do Warszawy.
15: Chcą wyrazić poparcie dla pomysłu prezydenckiego referendum w sprawie Zielonego Ładu.
16: Szykują się spore utrudnienia, o czym więcej reporter Radia Z Szymon Kastelik.
18: Manifestację organizuje Solidarność, ale dołączyły do niej także inne duże centrale związkowe. Według zapowiedzi organizatorów w Warszawie może pojawić się nawet kilka 12 tysięcy osób, głównie z branży rolniczej, hutniczej i górniczej.
13: Zielony Ład dobija wszystkie sektory i usługi.
18: Mówi, że w Związku Sierpień 80 Bogusław Ziętek. Manifestacja rozpocznie się w samo południe na Placu Zamkowym. Następnie uczestnicy przejdą w marszu pod kancelarię premiera, Pałac Prezydencki i Sejm. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Wniosek prezydenta w sprawie referendum trafił na początku maja do Senatu.
16: Szef MON już po telefonicznej rozmowie z sekretarzem wojny USA Pittem Hegsethem.
15: Jak podkreślił wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, trwa proces przegrupowania sił armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
16: Jak dodał, Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie.
15: I ten temat już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
19: Dzień dobry, a z nami jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, minister w kancelarii prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
20: Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
19: Widzę uśmiech od ucha do ucha. Pytanie numer jeden. Czy pan prezydent będzie interweniował w Białym Domu w sprawie rotacyjnych wojsk amerykańskich, które do Polski nie przyjadą, a miały przyjechać, no żeby odwrócić tę decyzję?
20: No przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie to podkreślał, mając dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, uzyskał zapewnienie jeszcze we wrześniu podczas pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych o tym, że ta obecność żołnierzy amerykańskich się nie zmieni. Dzisiaj mamy potwierdzenie tych słów, ponieważ kilkadziesiąt minut temu zakończyła się rozmowa telefoniczna ministra Pita Hegsetha z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, który napisał na platformie X, że Hegseth potwierdził, że te żołnierze amerykańscy zostaną w Polsce, że dojdzie do przegrupowania sił w Europie, ale nie będzie to dotyczyło Polski.
19: Ale to mówimy o tych 10 tysiącach, a ja pytam o te 4 tysiące, które miały do Polski dojechać, ta brygada, no jednak no nie dojedzie.
20: Pani redaktor, zobaczymy. To na razie jest jeszcze wszystko w sferze niedomówień, domysłów medialnych. Nie ma takich dużych konkretów, ustaleń, które zapadły już ostatecznie. Trwają rozmowy, także te rozmowy prowadzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, przede wszystkim rząd. Widzimy aktywność pana ministra Kośniaka-Kamysza, który ze swoim odpowiednikiem, z ministrem wojny, z sekretarzem stanu w kancelarii, w administracji Donalda Trumpa rozmawiał. Zatem wszystko odbywa się zgodnie z regułami dyplomacji w interesie Rzeczpospolitej i tak to od samego początku powinno wyglądać. To znaczy w sprawach bezpieczeństwa nie ma różnic. Powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem.
19: Pytanie numer dwa. A pan prezydent kiedy dowiedział się, że jednak ta rotacyjna obecność zostanie odwołana? Te 4 tysiące żołnierzy jednak do Polski nie przyjedzie?
20: No właśnie, pani redaktor, to tak jak powiedziałem, to są wszystko jeszcze niepotwierdzone do końca informacje. One się pojawiają w sferze medialnej, natomiast proszę zauważyć, że przedstawiciele administracji amerykańskiej o tym nie mówią wprost. Słyszymy o przegrupowaniu, jeżeli chodzi o żołnierzy amerykańskich w Europie. Sam Donald Trump o tym mówił, że planuje wycofać część żołnierzy amerykańskich. On to powiedział publicznie. Usłyszeliśmy to wszyscy.
19: Czyli nadal
20: nie
19: wiemy,
20: tylko pan prezydent Karol
19: Nawrocki.
20: Wiemy
19: tylko tyle, że te 10 tysięcy
20: to wszyscy
19: w Polsce,
20: Polacy, rozumiem, tak? I w zasadzie wszyscy przywódcy krajów europejskich, że liczba żołnierzy amerykańskich w Europie ulegnie zmniejszeniu, ale po dzisiejszej rozmowie z Pittem Hegsethem wiemy, że nie dotknie to Polski. Zresztą to jest jakby konsekwencja tych relacji, które utrzymuje prezydent Karol Nawrocki z prezydentem Donaldem Trumpem.
19: No to pytanie numer trzy. To kiedy pan prezydent Nawrocki ostatnio rozmawiał z prezydentem Trumpem? Czy był jakiś telefon po tych, jaka informacja, że to ujrzała światło dzienne, że ci żołnierze jednak nie dojadą do Polski w ramach tej obecności rotacyjnej?
20: Przede wszystkim, panie redaktor, pan prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem 3 maja. O tym poinformowaliśmy też.
19: No ale to nie jest, wtedy jeszcze to nie wiedzieliśmy, że ci żołnierze w ramach
20: którą
19: tej
20: po raz
19: pomocy rotacyjnej
20: mówimy.
19: Tutaj nie dojadą.
20: Dobrze, tylko pani redaktor, nie ma żadnego zmniejszenia sił amerykańskich w Polsce. Rząd prowadzi teraz rozmowy z administracją amerykańską na swoim poziomie, tak jak to powinno wyglądać.
19: Czyli rozumiem, że teraz prezydent umywa ręce i niech wszystko generalnie zrobi teraz rząd, tak?
20: Absolutnie nie, pani redaktor. Pan prezydent to wielokrotnie podkreślał, zresztą wczoraj to podkreślił także w rozmowie z telewizją w Polsce 24, że dba o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W tej chwili piłeczka jest po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale w sprawach bezpieczeństwa na pewno rząd może liczyć na wsparcie pana prezydenta. Tyle tylko, żeby pamiętać o jednej rzeczy, żeby pan premier Donald Tusk nie kierował jakichkolwiek insynuacji w kierunku pana prezydenta Donalda Trumpa, tak jak mu się to zdarzało i zdarza wielokrotnie. Po co te słowa podczas spotkania z George'em Clooneyem? Po co te insynuacje dotyczące, które pojawiły się w wywiadzie w Financial Times o podważaniu stabilności NATO i takie między słowami sformułowania mówiące o tym, że jakby Amerykanie może nie chcą się tak angażować w NATO, jak my byśmy wszyscy tego oczekiwali. To było zupełnie niepotrzebne. W tej chwili wszyscy powinniśmy dbać o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z naszym kluczowym sojusznikiem, jeżeli chodzi o struktury natowskie, bo jesteśmy wschodnią flanką NATO, a rzecz najważniejsza w tym wszystkim, obok tego, że pan prezydent Karol Nawrocki utrzymuje tak dobre stosunki z Donaldem Trumpem, budowanie silnych sojuszy w Europie. Mamy przykład. Tutaj grupa muszę, B9 w Bukareszcie w zeszłym
19: tutaj muszę
20: tygodniu.
19: Postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Rafał Leśkiewicz, czy minister w Kancelarii Prezydenta, rzecznik pana prezydenta Nawrockiego, także serdecznie zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
22: A jeszcze gdzieniegdzie, tak lokalnie, mogą się pojawić przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie, ale też na północy i w nocy będzie podobnie, ale za to jutro, jak będzie ładnie, a jak ciepło będzie, powyżej 20 stopni w całym kraju.
23: I nie będzie padać.
22: Nie, będzie, ale tak lokalnie, to wiecie, na chwilkę przekropi i spokój. Damy radę.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
24: 7 minut po 18:00, w sobotę nawet 27 stopni, więc byle do weekendu. Michael Jackson.

0: Toxic od Britney Spears w Radiu Z, 17 minut po godzinie 18, a my wreszcie się doczekaliśmy. Już jutro kolejna odsłona Sceny Z w Radiu Z. Na żywo i zupełnie bez prądu zaśpiewa Ania Karwan. No, możemy już zdradzić, że będzie dla nas też miała piosenkę premierową.
1: To jeszcze jedna niespodzianka was czeka, bo szykujemy taką scenografię, ona zachwyci, gwarantujemy. Zaskoczymy samą Anię Karwan takim przyjemnym, vintage'owym klimatem. Jeszcze tylko sama Ania niech powie, dlaczego warto posłuchać Sceny.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
4: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
8: Expert taniej masz. Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.
16: 19 dzień maja, to wtorek, jest 18.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Ciało mężczyzny wyłowiono z jeziora Jukst w Warmińsko-Mazurskiem. Nie wiadomo na razie, czy to poszukiwany od rana 18-latek. Chłopak pływał tam z grupą znajomych na rowerze wodnym. W pewnym momencie sprzęt się wywrócił i 4 osoby wpadły do jeziora. 3 same się wydostały, 18-latek zniknął pod wodą. To już pewne. We wrześniu w Baranowie rusza budowa fundamentów terminala pasażerskiego portu Polska. Po rozpatrzeniu odwołań decyzję lokalizacyjną zatwierdził dziś minister finansów i gospodarki. Jest ona ostateczna, poinformował Centralny Port Komunikacyjny. Port Polska, czyli centralne lotnisko, powstanie na terenie 3 gmin w centrum kraju. Ma być gotowe za 6 lat. Policyjni łowcy głów z Katowic zatrzymali mężczyznę ściganego 2 listami gończymi. W internecie oszukiwał, oferując wynajem domków letniskowych. W więzieniu spędzi 5,5 roku. Ebola zbiera śmiertelne żniwo. W Demokratycznej Republice Konga jest już 131 ofiar, a ponad 500 osób ma objawy. Szef Światowej Organizacji Zdrowia zwołuje Komitet do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i mówi o niepokojącej skali i tempie przenoszenia się wirusa. W Radiu Z sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Ruch wahadłowy jest na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Dwie ciężarówki zderzyły się między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w pobliżu miejscowości Kostomłoty I. Zablokowany jeden pas jezdni w stronę Goleniowa na ekspresowej trójce w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Kliniska, Goleniów Południe, niedaleko miejscowości Pucie, osobówka wjechała w bariery. Ciasno na A4 w Małopolsce, na jezdni w stronę Katowic. Zator tworzy się za węzłem Rudno. I jeszcze mazowiecki odcinek S8 stoi w Warszawie od Bemowa do niemal samego mostu Grota Roweckiego. W przeciwnym kierunku też jedziecie w dużym ścisku. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Jeśli tak patrzycie na swój rower, który stoi gdzieś tam na balkonie, może w piwnicy albo przed domem i myślicie, kiedy będzie ten dzień, kiedy będzie można nim ruszyć do pracy, to odpowiadam, że jutro. Jutro całkiem przyzwoita pogoda, wartości na termometrach też takie przyjemne, 22-23 stopnie. Nawet jeżeli popada, to tylko przelotnie, więc jutro to już nie ma wymówek, oj nie.
16: Chciałem powiedzieć, że ta sama prognoza pogody tyczy się motocyklistów. Jeśli spoglądacie na swój motocykl i patrzycie kiedy? Jutro. Jutro już można.
21: Like when you said you felt so happy.

0: Cóż to jest za zdolna bestia? Olivia Rodrigo w Radio Z, jej nowość Drop Dead. 17 minut do godziny 19, a do nas już dołączył Mateusz Ptaszyński. Cześć Mateusz.
1: Cześć, cześć. Cześć, Manderko. Dzisiaj u ciebie bardzo, bardzo ciekawa dziewczyna, bo ma tak wspaniałą pasję, o której Kasia aż się trzęsie normalnie na samą myśl.
0: To prawda, ja marzyłam o tym, żeby ją poznać.
2: Bo to jest koniara typowa, Aleksandra Pakuła, najpopularniejsza influencerka związana z końmi w polskim internecie, myślę nawet.
1: Ja widziałem, jak ona podrywała pewnego motocyklistę kiedyś. I się na to załapałem i mówię, a to ciekawa dziewczyna, że ona taka odważna.
0: Co
1: z tego wynikło? Tak, co z tego wynikło, możecie zobaczyć pewnie w sieci. Chyba, że Mateusz podpyta.
2: No, z przyjemnością, w waszym imieniu.
1: Super.
0: To poprawmy swoje kapelusze. I co? Patataj.
1: I bryczesy. I bryczesy. Koniecznie.
0: Patataj.
1: Dzięki. Po 20. Nikola Chorbatiuk u Mateusza Ptaszyńskiego. Do usłyszenia.
0: Pa.
3: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Bo w Media Expert.
8: Po reklamie.

0: Halo, czy mnie dobrze słychać? No przepraszam, że przerywam, ale chciałem tylko zaprosić wszystkich do fantastycznej zabawy. Nazywam się Cezary Pazura i od tej pory nie jestem już po prostu Cezary, jakiego znacie. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z. Co w zamian? Żywe złoto, jak złote postacie, które przedstawię. Do usłyszenia!
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9.
2: Reklama.
3: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
2: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
13: Ogłoszenie płatne.
14: Jacy są współcześni 30-latkowie i jakie mają podejście do życia? Pytamy naszą ekspertkę, panią Paulinę Gajowniczek z PKO Banku Polskiego, dzięki któremu powstał bardzo ciekawy raport 30+, o życiu i zwyczajach współczesnych 30-latków.
15: Raport pozwolił nam określić aż 6 różnych grup wśród dzisiejszych 30-latków. Powiem o 3, które są najliczniejsze w badaniu. Pierwsza z nich to mistrzowie decyzji. Są to osoby zorganizowane, zarządzające ryzykiem życiowym i finansowym w sposób świadomy i uporządkowany.
14: Twardzi gracze. A pozostali?
15: Ostrożni marzyciele. Nie poddają wszystkiego zimnej kalkulacji i choć dużo analizują, najczęściej kierują się intuicją i głosem serca. Kolejna grupa to wierni wyborom. Nie interesują ich ciągłe zmiany, ich portfel życiowy jest raczej uporządkowany i rozplanowany długoterminowo.
14: Skąd te różnice?
15: Dzisiejsi 30-latkowie są pierwszym pokoleniem tak świadomym psychologicznie, a jednocześnie finansowo. Chcą korzystać z życia w 100%.
14: Raport 30+, o pokoleniu współczesnych 30-latków, powstał dzięki PKO Bankowi Polskiemu.
13: Ogłoszenie płatne.
16: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek 19 maja najnowsze wiadomości i Ola Wojciechowska.
17: Zamieszanie z amerykańskimi żołnierzami w Polsce. Rząd i prezydent mówią jednym głosem. Humanitarna misja do Gazy przerwana. Aktywiści chcą reakcji polskiego MSZ. Gigantyczny szczupak i wielkie kontrowersje. Skandal na Pomorzu. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, deklaruje Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu. Jak tłumaczy szef MON, trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, a decyzje, które są podejmowane, nie są wymierzone w partnerstwo Polski i USA. Rzecznik prezydenta w Radiu Z dodaje, zamieszanie z żołnierzami USA w Polsce jest na razie w sferze niedomówień i medialnych domysłów. Po rozmowie z Rafałem Leśkiewiczem jest Beata Lubacka.
18: Dzień dobry, dzień dobry.
17: Beata, skąd ten uspokajający ton z prezydenckiego pałacu?
18: No bo wciąż nie ma konkretnych decyzji ze strony amerykańskiej i wiemy po rozmowie szefa MON z Pittem Hegsethem, że liczba żołnierzy w Polsce się nie zmieni, tak wyjaśniał rzecznik prezydenta. Jak tłumaczył, dojdzie do przegrupowania sił zbrojnych USA, ale nie będzie to dotyczyło Polski.
19: Karol Nawrocki wielokrotnie to podkreślał, mając dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, uzyskał zapewnienie jeszcze we wrześniu podczas pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych o tym, że ta obecność żołnierzy amerykańskich się nie zmieni. Dzisiaj mamy potwierdzenie tych słów.
18: I jak podkreśla Rafał Leśkiewicz, w sprawach bezpieczeństwa między prezydentem a rządem nie ma różnicy zdań. Wszyscy działają razem i mówią jednym głosem.
17: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na Radio ZPL i w naszym kanale na YouTubie. Organizatorzy flotylli Global Summit domagają się zdecydowanej reakcji polskiego MSZ. To po zatrzymaniu dwojga Polaków, którzy uczestniczyli w akcji humanitarnej do Strefy Gazy. Wczoraj izraelskie wojsko przechwyciło ich łodzie na wodach międzynarodowych w okolicach Cypru. Aktywiści chcą konkretnych działań, mówi w ich imieniu Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Poland.
20: Nawet nie było noty potępiającej, a jednak oczekiwalibyśmy bardzo gwałtownej reakcji, po prostu zrobienia wszystkiego, co się da.
17: Akcja flotylli to ważna inicjatywa dla wszystkich mieszkańców Gazy, dodaje Fejza Fana, Palestyńczyk mieszkający w Polsce.
21: My wiemy, jak gdyby flotylla sama w sobie nie przywozi ze sobą dużo ilości jedzenia czy pomoc humanitarny dla Palestyńczyków ponad 2 milionów mieszkających w Strefie Gazy, ale to jest ważny element dla nas, żeby zakończyć blokady Strefy Gazy.
17: MSZ zapewnia, że służby konsularne są w gotowości do udzielenia wsparcia polskim uczestnikom flotylli. Skandal w świecie miłośników wędkarstwa. Poszło o rzekomo rekordowo długiego szczupaka. W jeziorze Solińskim na Podkarpaciu miał go złowić influencer Wojciech Sobierajski, znany z bicia rekordów. Problem w tym, że jeden z wędkarzy zauważył, że rybę influencer złowił już rok temu, ale na Kaszubach. W sprawie przygląda się też reporter Radia Z Maciej Bąk.
22: Wędkarze mówią wprost, to była wielka ściema. Podejrzewają, że Sobierajski z ojcem wcale nie łowili w Solinie, tylko w Żarnowcu, w dodatku przed sezonem na szczupaki i w nocy, co jest podwójnym złamaniem zakazu. Nieoficjalnie ustaliłem, że influencera w kwietniu przyłapali tamtejsi wędkarze i legitymowała ich policja, choć komenda w Wejherowie nie może mi tego na razie potwierdzić z uwagi na ochronę danych. Sobierajski usunął już post, w którym chwalił się zdjęciem ojca z rzekomo 133-centymetrowym szczupakiem, a jeden z jego sponsorów wypowiedział mu współpracę.
17: Rekord na najdłuższego wyłowionego w Polsce szczupaka został ustanowiony w 1970 roku. Osobnik mierzył 130 cm. 2 tygodnie zgrupowania już za nimi, ale na tym nie koniec. Nasze siatkarki szlifują formę przed nadchodzącym wielkimi krokami sezonem reprezentacyjnym. Więcej o ich planach powie teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
23: Biało-czerwone od 4 maja trenowały w Wałczu nie od razu w pełnym składzie. Już w trakcie zgrupowania dojeżdżały zawodniczki najlepszych ekip Tauron Ligi, czyli Deweloperesu Rzeszów i Budowlanych Łódź. Później dojechała też jedna z największych gwiazd naszej kadry, Magdalena Stysiak z tureckiego Edza Cibashi. Po treningach przyjdzie czas na próbę generalną przed startem Ligi Narodów. Jutro Polki przyjadą do Warszawy, skąd wylecą do Włoch na turniej towarzyski.
17: Impreza będzie mocno obsadzona. Oprócz zagrają w niej Serbki, Turczynki i oczywiście Włoszki. W Radiu Z teraz czas na wiadomości kulturalne, które ma dla Was Idalia Tomczak.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Za 4 dni dowiemy się, kto zdobędzie Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Publiczność dziś wieczorem zobaczy 2 ważne obrazy. O szczegółach specjalna wysłanniczka Radia Z do Cannes, Grażyna Torbicka.
25: Dzisiaj w Cannes swoje nowe filmy pokażą 2 reżyserzy należący do czołówki światowego kina, ale zupełnie różni. Andrzej Zwiagincew, Rosjanin, mieszkający w Paryżu. Jego film Minotaur to historia dziejąca się we współczesnej Rosji. I Hiszpan, Pedro Almodóvar z filmem Amarga Navidad. Reżyser, który ma swój oryginalny, niepowtarzalny styl. Obaj mają szansę na Złotą Palmę.
24: O Złotą Palmę walczy też ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Do polskich kin trafi dokładnie za miesiąc, 19 czerwca. Rekordowa cena za obraz amerykańskiego malarza Jacksona Pollocka. Na aukcji w Christie's sprzedano go za ponad 181 milionów dolarów, czyli około 724 milionów złotych. Nazwa obrazu to numer 7A 1948. Widać na nim gęstą sieć linii, plam i smug farby.
16: A co w pogodzie dziś wieczorem? Zdecydowanie cieplej niż wczoraj, nawet 15 stopni. Tyle w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, w Warszawie 14, Opole z 13, w Suwałkach 12, 10 w Gdańsku, 8 w Zakopanem. Deszcz, jeśli się pojawi, to w Zielonej Górze, Gorzowie, Szczecinie i Olsztynie, a tak poza tym piękny zachód słońca tam się szykuje.
1: Lubię to.
0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lista przebojów Radia Z.
16: 5 minut po 19 startujemy ze wtorkowym wydaniem listy Lubię to. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Alex Warren, Fever Dream dzisiaj na 10, a za chwilę też info o płycie niespodziance.

for Dream, Alex Warren. Dzisiaj, jak słyszycie, to było miejsce numer 10. A kto jest w takim razie na miejscu pierwszym? Jeśli wiecie, to dzwońcie 321-321-321. Płyta niespodzianka czeka. Ode mnie podpowiedź, że to jest blondynka. To już jest jakaś podpowiedź. Kasia Sienkiewicz za to z utworem Były momenty w propozycjach do listy. Kasia wrzuciła, jak wyglądał backstage kręcenia klipu do tej piosenki.

Save My Love, Kygo, Khalid Griffin. Miejsce 9 listy, lubię to w Radio Z. A już teraz czas na Roxy. Utwór na szeroką wodę dzisiaj na miejscu 8. Chwilę się już utrzymuje w notowaniu. A Roxy pojawi się na trasie Lata Z 31 maja. Oczekujcie jej koncertu, więcej szczegółów na radioz.pl. Roxy i Faust teraz w Radio Z. A za chwilę pojawi się kolejna podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego, ale cały czas można dzwonić. Mówiłem, że blondynka dzisiaj na miejscu pierwszym. 321 321 321. Zapraszam.

0: Mr. Know-It-All, Teddy Swims, gwiazda festiwalu Open Air w Radiu Z. A już teraz czas na premierowe nagranie. Martin Garrix, którego też niebawem zobaczymy na festiwalu. Razem z Edem Sheeranem utwór Repeat It, tak się nazywa. Utwór okazał się jako wyjątkowy prezent urodzinowy dla Martina Garrixa. Prace nad tym kawałkiem rozpoczęły się ponad dekadę temu. Artyści niedawno ponownie spotkali się w studiu, żeby dokończyć ten taneczno-popowy numer. Repeat It łączy charakterystyczny wokal Eda Sheerana i taką dopracowaną produkcję Martina Garrixa, zestawiając elektroniczne brzmienia dance z gitarowymi, orkiestrowymi aranżacjami. No po prostu dzieje się w tym kawałku i za chwilę to usłyszycie w Radiu Z. I jeśli wam się spodoba, to śmiało zagłosujcie na radioz.pl.
1: Premiera w Radiu Z.
2: Hey, it's Martin Garrix and you're listening to Radio Z.

0: 4 pory roku, Wiktor Waligura. Wyśmienity utwór, energetyzujący. Trochę tej energii może o tej godzinie niektórym potrzeba. Wiktor na miejscu o 5. A co dzisiaj w Radiu Z po 20? W Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku? Fantastyczna Nicola od koni.
1: Hello, z tej strony Nicola Horbatiuk. Będę w programie u Mateusza Ptaszyńskiego. Lubię to w Radio Z. Także widzimy się, słyszymy się. Do tego też będziemy prowadzić razem live'a na TikToku. Więc będziecie mogli, wiecie, pozadawać pytanka, coś tam sobie pogadamy, poopowiadamy. Do zobaczenia.
0: Wszystko potwierdzam, a za chwilę w Radio Z na 4 Wiktor Ekida, Oskar Cymes, gdy będziesz sam. Radio
2: Z i już. Reklama. Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mamy maj! Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
2: Po reklamie.

Farpad, Renny Miller, Body Talk w Radio Z. Propozycja do listy Lubię To. Płyta niespodzianka do wygrania. Ostatnia podpowiedź, piosenka zaczyna się od słów daleko stąd. Tej blondynki, która na miejscu pierwszym. A na trzecim dzisiaj męskie granie orkiestra. Nareszcie. Ja się

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. O 20:00 gość w Radiu Z, czyli fantastyczna Nicola Chrobatiuk od Koni, a wcześniej na miejscu pierwszym, no właśnie kto? Karol z Bydgoszczy, podobno wie?
1: Moim zdaniem na pierwszym miejscu będzie Bledka z utworem 2 dni.
0: Tak jest, wszystko się zgadza, płyta niespodzianka dla ciebie, a Bledka number one.

0: Reklama.
1: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
2: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
3: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: I już w maju o 20 w Pulsie. Dwóch bohaterów kina akcji. W każdy poniedziałek spotkanie z Bruce'em Willisem, a we wtorek z Melem Gibsonem. Już dziś Dorwać Gringo. Pełna napięcia, opowieść o przetrwaniu i walce z systemem. Najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Puls.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
14: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas Ala Wojciechowska.
15: Wszystko się zgadza, zapraszam. Sprawa obecności amerykańskich wojsk w Polsce na debacie w Parlamencie Europejskim. Są skuteczne i będzie ich więcej. Odcinkowe pomiary prędkości na drogach. Iga Świątek wycofuje się z turnieju w Dublinie. Więcej o tym w sporcie. Po informacjach o możliwym wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Polski, szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała o wzmocnienie obronności Europy. O takiej potrzebie mówiła na debacie w Parlamencie Europejskim poświęconej obecności wojsk USA w Europie, szczególnie na wschodniej flance NATO. Tej dyskusji przysłuchiwała się na miejscu w Strasburgu reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyno, jakie są wnioski?
16: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas mówi o potrzebie rozwijania umów z innymi krajami, Kanadą, Japonią, Wielką Brytanią, ale to Amerykanie mają siłę odstraszania, mówi mi pomysłodawca debaty europoseł Michał Kobosko.
17: Zniechęcający Rosję od realizacji jakichkolwiek agresywnych planów.
16: Przeciwni tej debacie są europosłowie PiS.
18: Na tej izbie roi się od przeciwników Stanów Zjednoczonych.
16: Europoseł Adam Bielan za wszystkie kłopoty wini obecny polski rząd. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
15: Z amerykańską administracją rozmawiali dzisiaj przedstawiciele polskiego rządu. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przez telefon z szefem Pentagonu Petem Hexetem. I po tej rozmowie usłyszeliśmy, że żadna ostateczna decyzja o ograniczeniu liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zapadła. Delegacja była tak duża, że w jednym samolocie się nie zmieściła. Do Afryki rządowym odrzutowcem poleciał wicepremier Krzysztof Gawkowski i urzędnicy jego resortu. Miejsca zabrakło jednak dla przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy polecieli podpisać umowę w sprawie finansowania unijnego programu transformacji cyfrowej w Afryce Subsaharyjskiej. Ci musieli poszukać sobie innego środka transportu. Mariusz Gierszewski.
0: Wizyta w Republice Togo dotyczyła inwestycji polskiej prywatnej firmy w nowoczesne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. 24 miliony euro na projekt daje Bank Gospodarstwa Krajowego. Na uroczyste podpisanie umowy bankowcy z BGK polecieli samolotem rejsowym, bo ten rządowy okazał się zbyt mały. Wicepremier zabrał na pokład 6 swoich urzędników. Kto jeszcze się tam zmieścił, tego na razie nie wiadomo. Delegacja ministerstwa z Gawkowskim na czele przelatuje dziś do Nigerii, gdzie podobno oprócz spotkań z wicepremierem ma skorzystać według naszych informatorów z małego safari w rezerwacie przyrody.
15: Biuro Prasowe Ministerstwa Cyfryzacji zapewnia, że to pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu w Togo i że w planach safari nie ma. Na polskich trasach będzie więcej miejsc z odcinkowym pomiarem prędkości. Drogowcy twierdzą, że to wyjątkowo skuteczne narzędzie do walki z piratami drogowymi. Przez 3 miesiące tego roku urządzenia pomogły wychwycić ponad 340 tysięcy wykroczeń drogowych, o prawie 30% więcej niż w tym samym czasie rok temu, mówi Radiu Z Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
19: Mamy nadzieję, że to skłoni jednak kierujących do tego, ażeby nie narażać przede wszystkim swojego oraz innych użytkowników ruchu drogowego zdrowia oraz życia, bo sam mandat jest tą, można powiedzieć, tą najłagodniejszą konsekwencją.
15: W najbliższym czasie nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się między innymi na autostradzie A1 w Łódzkiem, na jednym z najbardziej ruchliwych fragmentów tej trasy między Kamieńskiem i Radomskiem, a także Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Polska i Wielka Brytania są blisko porozumienia, dzięki któremu język polski mógłby być nauczany w brytyjskich szkołach, powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka podczas wizyty w Londynie. Dokument w tej sprawie może zostać podpisany już w najbliższych dniach, a język polski jest drugim najczęściej używanym językiem w Wielkiej Brytanii. Teraz będzie 100% po polsku wiadomości sportowe.
20: I Krzysztof Wilanowski, zapraszam.
15: Ja zapraszam również.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
20: Iga Świątek rezygnuje z gry w niemieckim turnieju. Trzeciej obecnie rakiety świata nie zobaczymy w Berlinie. Jest jedyną zawodniczką z czołówki zestawienia WTA, której zabraknie na imprezie, która ruszy 15 czerwca, czyli tydzień po finale French Open. Nieobecność Igi to żadna nowość. Polka jeszcze nigdy nie zagrała na turnieju w Berlinie, który dla wielu zawodniczek jest jednym z etapów przygotowań do wielkosztemowego Wimbledonu. Z turnieju w Strasburgu odpadła niestety Magdalena French. Przegrała w drugiej rundzie po blisko 3 godzinach walki. Górą 2-1 była Kanadyjka Laila Fernandez. Kończy się pewna epoka w Rakowie. Po 6 sezonach klub z Częstochowy opuści Ivi Lopez. Hiszpański piłkarz w barwach Rakowa rozegrał 171 spotkań, zdobył w nich 62 bramki i zaliczył 39 asyst. Raz był też królem strzelców ekstraklasy, zdobył Mistrzostwo Polski i 3 razy wicemistrzostwo oraz 2 razy Krajowy Puchar. A teraz kolarstwo. Filippo Ganna wygrał 10. etap Giro d'Italia. Włoch był najlepszy w jeździe indywidualnej na czas. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Afonso Eulalio. Portugalczyk ma 27 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
14: A jutro w pogodzie cieplej i mniej deszczu. Zwłaszcza na wschodzie kraju. Tutaj nie powinno już padać. Za to burze możliwe w Olsztynie i Opolu jutro oraz Szczecinie. Generalnie na zachodzie kraju może jutro pokropić. To było na tyle, jeśli chodzi o pogodę. A za chwilę fantastyczna gościuwa w naszym studiu.
21: Radio Z i już.
22: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
14: Czyli Nikola Chrobatiuk i o koniach będziemy sobie gadać w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, zapraszam. Program Lubię To.

0: Ewa Max, So Am I w Radiu Z, w programie Lubię To, w którym pojawiają się goście. No i Nicola Chrobatiuk zapowiadana już jest razem z nami, miłośniczka koni i influencerka jednocześnie związana z tym. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czy jest to jakaś odnoga TikToka? Tak jak wiesz, Bookstagram to jest Koństagram na przykład, czy tam na TikToku jakoś coś inaczej, BookTok, KońTok?
1: Nie, chyba nie, ale możemy coś takiego utworzyć.
0: Okej, dobra, tworzymy to. Jakbyśmy mogli prosić głośniej mikrofon tutaj Nicoli, bo ją słabiutko słychać niestety, ale mam nadzieję, że już będzie lepiej. Słyszałem, że pasją do koni to zaraziła cię mama. Ile jest w ogóle w tym prawdy?
1: No 100% prawdy. Moja mama studiowała zootechnikę, pisała pracę magisterską o koniach, także to od niej się zaczęło.
0: Okej, no to jesteś jej wdzięczna za to wszystko?
1: Oczywiście, to teraz mój cały świat i chyba cały mój sens, więc gdyby nie ona, to bym może tego nie odkryła, byłabym nieszczęśliwa.
0: A ile lat ty jeździsz? Bo ty masz 22 lata, więc w zasadzie jesteś młodziutka, a to już chyba trochę trwa ta twoja pasja.
1: Tak, jeżdżę konno od 11 lat, także równą połowę mojego życia.
0: Okej, i co, wyobrażasz sobie, że tak będzie zawsze?
1: Mam nadzieję. To nie wyobrażam sobie siebie w czymś innym niż jeździectwo.
0: A ty masz męża mimo młodego wieku i to już ile? 2 lata jesteście ze sobą, tak?
1: Łącznie 4, ale po ślubie 2 lata.
0: Tak. No i właśnie, i on nie jest zazdrosny o te koniki?
1: Trochę jest. No. Czasami mówi, co ja tyle w tej stajni siedzę, ale...
0: No właśnie, to byłoby łatwe, gdybyś miała romans na przykład tam w stajni i tam ukrywała na przykład kogoś.
1: Nie chcę ci podpowiadać
0: źle. Nie, no oczywiście, żartujemy sobie. A słuchaj, czy ty jak kupujesz konia? Ile koni już kupiłaś w swoim życiu?
1: Znaczy, ciężko powiedzieć, że ja kupiłam, bo to moi rodzice kupili i mamy 2 konie.
0: No dobra, bo pewnie każdy się zastanawia, no konia jaki jest, każdy widzi, ale czy jak się kupuje konia, to zagląda mu się w zęby, bo wiesz, jest takie powiedzenie, że darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, więc jak rodzice ci go dali, to zaglądałaś czy nie?
1: Nie, nie zaglądałam, nie interesowałam się, ale taki fun fact, jak rodzice kupili pierwszego naszego konia, to ja płakałam i nie ze szczęścia, ze smutku, bo to nie był mój wymarzony.
0: Ale a propos tych zębów u koni, o czym za chwilę sobie porozmawiamy pewnie na TikToku, to słyszałem, że to, jeśli koń ma jakiś problem z zębem, to jest jakiś mega koszt. Prawda to jest?
1: No tak, są specjalni stomatolodzy, dentyści, końscy, także no, weterynarze, jeździeccy, końscy bardzo dobrze zarabiają.
0: No dobra, to za chwilę więcej o tym na TikToku Radia Z. Tam was zapraszamy, trwa live. Test na koniara będzie za chwilę. Mam nadzieję, że go zdasz. No, chyba nie ma innej opcji.
1: No, nie
0: a my
1: ma.
0: Gramy teraz Kungsta, Fears London, Galaxy w Radiu Z.

0: Counting Stars, One Republic w Radio Z. Piosenka, która no, brzmi jakby była tak w takim galopie konnym. Myślę, że to jest idealne tempo, co? Bardziej mi się kojarzy Shepard Geronimo. Nie wiem, czy znasz. Tam jest taki tak właśnie taka kawalkada totalnie. Ale o piosenkach nie będziemy teraz rozmawiać. Nikola Chrobatuk razem z nami w Radio Z i w wirtualnym studiu na TikToku. Osiągnęliśmy już pierwszy próg, więc test na koniarę został zaliczony na 80%. Ja ci przeczytam uzasadnienie. Z twoich odpowiedzi wynika, że jesteś koniarą z krwi i kości. Może nie w 100%, ale jednak z całą pewnością konie zajmują bardzo ważne miejsce w twoim życiu. Co o tym sądzisz?
1: Myślę, że to ściema. Jestem koniarą 100%.
0: No ja też tak uważam, więc spokojnie. Uznajemy to w takim razie. A powiedz, bo ty prowadziłaś taki zeszyt jeździecki. Czy pamiętasz, jaki był ostatni wpis w tym zeszycie?
1: Pamiętam, że mam tam różne wypisane ważne elementy związane z jeździectwem, jakieś moje ulubione konie i tak dalej. I nie uzupełniłam zdjęć tych koni. I to był mój ostatni taki wpis.
0: A kiedy to było?
1: Ojejku, z 7-8 lat temu.
0: Okej, no i masz ten zeszycik, wiem, ze sobą, więc tak. Za chwilę do niego zajrzymy, jak osiągniemy ten próg na TikToku. Zapraszamy tam bardzo gorąco. Wracamy za chwilę.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Zokaria, a u nas Koniaria, można powiedzieć, czyli Nikola Achrobaciuk. Jesteśmy też z wami na live na profilu Radia Z na TikToku. No to może kilka takich pytań, bo to wiesz, które chcieliby wszyscy zadać, a nigdy nie mieli okazji, bo nie poznali ciebie. Czy trzeba być właścicielem stajni, żeby na przykład tam mieć swoje konie i trzymać? I jak to wygląda tak od strony technicznej?
1: No nie trzeba mieć swojej stajni. Ja na przykład nie mam swojej stajni. Razem trzymamy konie po prostu w pensjonacie u kogoś. Wiadomo, że to jest duży koszt, ale ja ogólnie promuję to, że w jeździectwie też jesteście w stanie jeździć konno, nie mając mega dużych zasobów finansowych.
0: Okej, gadaliśmy też trochę o tym, że koń waży ile? 600 kilo mówiłaś, ten twój?
1: Tak.
0: Ty jesteś drobniutka, jakoś sobie z nim radzisz, na przykład z jego myciem. A czy kiedyś na przykład spadłaś z konia? Bo rozumiem, że to tylko może być zasługą konia, czy ty również jeźdźca, że on spadnie?
1: Nie, no oczywiście. W ogóle zawsze się mówi, że wszystko, co idzie nie tak na treningu, to jest wina jeźdźca, bo my mamy tam siedzieć, nie przeszkadzać, a jak przeszkadzamy, no to nie wychodzi. Także tak, spadłam, nawet złamałam biodro.
0: Okej. Okay. I co, i pozbierałaś się? To wszystko się zregenerowało na tyle, że możesz jeździć już do końca życia dalej?
1: Tak, na tyle był to bezpieczny upadek, że nie potrzebowałam żadnej operacji, ale przy okazji właśnie jak rozmawiamy o tym upadku, to też właśnie chciałabym powiedzieć, że teraz też nagłaśniam bardzo zbiórkę Michaliny Goździk. Możecie sobie wpisać w Google, zobaczyć. Jest to zbiórka dziewczyny, która uszkodziła sobie rdzeń kręgowy, także no niektóre wypadki kończą się tragicznie.

0: warto pomagać w takich przypadkach.
1: Okej, okay. A z takich jeszcze, z takiego poradnika dla tych, którzy chcieliby może zacząć przygodę, a jakoś się bali, to jak wygląda menu na przykład koni, bo jak się o to dba, bo domyślam się, że taki kolos to trochę musi jeść, prawda?
0: Tak, w ogóle najważniejsza podstawa diety konia to jest siano. Jak koń ma dobre jakościowe siano, no to naprawdę to wystarczy, ale oczywiście w treningu konie też mają uzupełnienie diety, jakieś pasze, musli, owies i tak dalej.
1: Owsiankę taką na śniadanie?
0: No, powiedzmy. Ale słuchajcie, żeby konia dobrze najeść, to 20 kilo siana dziennie i też powinno być okej. Okay.
1: Jest zadowolony wtedy?
0: Jest zadowolony, najedzony.
1: Ale gdybyś powiedziała tak miesięcznie, ile się wydaje na przykład na taką dietę konia?
0: No, to ponad 1000 zł.
1: Okej, okay. To czyli tak jak człowiek mniej więcej.
0: No, plus minus.
1: Nikola Chrobatiuk jest razem z nami. Za chwilę do was wracamy. Profil Radia Z na TikToku, a za chwilę kapelutek taki fajny mamy tutaj, jeździecki, tak? Pokażesz go nam.
0: Oczywiście.
1: Zapraszamy.

0: Nikola Chorwatiuk razem z nami w Radiu Z, w programie Lubię To i na live na TikToku, Radio Z, na które zapraszamy. Nikola, ważne pytanie, czy z tobą można konie kraść?
1: Da mu ci to paść. Oczywiście.
0: No dobra, to trzymamy za słowo w takim razie. Jak cię kiedyś odwiedzimy, może tam u ciebie w stajni. A powiedz, występowałaś w zawodach. Jak się trzeba przygotować do takiej imprezy? Bo myślę, że to też ciekawi ludzi.
1: No tak, to nie są nawet tygodnie, to są miesiące, jak nie lata przygotowań, bo konie są bardzo takie, no one z natury są stresogenne i w ogóle, więc takie wydarzenie też dla nich jest bardzo wymagające, więc to są lata przygotowań, treningu koni, no i też swoje nastawienie trzeba mocno wyćwiczyć.
0: A jak ty się w ogóle komunikujesz z takim koniem w trakcie zawodów? To są jakieś wyćwiczone gesty? Jak to wygląda?
1: No wiadomo, cmokanie, jakieś tam prt i tak dalej, to zdecydowanie nam pomaga, no ale myślę, że to jak już współpracujesz z jakimś koniem dłużej, no to już po prostu znacie siebie nawzajem i wiecie w jakich sytuacjach kto jak się zachowuje, już się po prostu tak... No, jesteście parą, duetem.
0: Bo jak mój wujek miał jakieś konia na wsi, to tam mówił cały czas wio nazad, ale to co się mówi tak profesjonalnie, że to na wsi to konia tak mówi?
1: No raczej teraz już na wsi.
0: Okej,
1: okay, no.
0: To jak byś powiedziała bardziej teraz?
1: Wio, no to...
0: A, okej. Okay.
1: Albo łydka, no bo przede wszystkim dosiad, no to trzeba podkreślić, że przede wszystkim koń ma nasze ciało czuć.
0: Okej, okay. No dobra, to w takim razie dobrze, że się dowiedziałem. Ja tak jeździłem bez siodła na takim koniu, który był koniem do ciągnięcia tam jakiegoś wozu generalnie. To jakieś szalone lata 90. dawno temu.
1: No
0: to było.
1: Tak, to trochę już czasy się zmieniły.
0: No właśnie. Za chwilę na TikToku zrobimy właśnie wam taki, no nie wiem jak to nazwać, no przewodnik po tych gestach wszystkich od Nikoli. Więc dziękujemy ci bardzo za wizytę. Śledźcie profil Nikoli. Myślę, że jeśli chcecie się dowiedzieć o koniach, to tylko tam w internecie.
1: Tak, zapraszam. Dużo opowiadam, dużo.
0: Wielkie dzięki za wizytę.
1: Dzięki.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama. Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: stresuj zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Po reklamie.
18: Zbliżamy się do 21:00, tu Radio Z, czas na wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
19: To tylko opóźnienie. Wiceprezydent USA mówi o rotacji amerykańskich wojsk do Polski. Nowe uprawnienia dla pielęgniarek będą mogły wystawić L4. Parlament Europejski docenił Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z najwyższym odznaczeniem w Strasburgu.
18: 9:00.
19: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zabiera głos w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. To tylko opóźnienie rotacji, a nie kara dla Polski, wyjaśnia J.D. Vance, podkreślając, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Polska jest w stanie bronić się przy dużym wsparciu ze strony USA. Nie mówimy tu o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. To zachęca Europę do wzięcia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo. USA nie mogą być policjantem świata. J.D. Vance dodał, że nie zapadła jeszcze decyzja, dokąd wysłane będą wojska, które zostały wycofane z Niemiec. W pierwszych dniach maja Donald Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z tego kraju 5 tysięcy dotychczas stacjonujących tam wojskowych. Jastrzębska spółka węglowa na krawędzi upadku. W pierwszym kwartale tego roku spółka do

0: liczyła się ponad 600 milionów złotych strat. Ale w tym czarnym jak węgiel tunelu pojawiło się światełko, że gigant zacznie wychodzić na prostą. Pomóc jednak musi państwo, czyli my, podatnicy. Czy to dalej reanimowanie w uporczywe utrzymywanie przy życiu, czy jednak skuteczne leczenie państwowej spółki? O tym teraz nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
1: Ostrożny optymizm, mówi zarząd, bo straty są, ale mniejsze niż wcześniej. Spadają koszty wydobycia węgla, a na światowych rynkach rosną ceny koksu i stali. JSW zrywa z firmami zewnętrznymi i sprzedaje majątek, a prezes Bogusław Oleksy liczy na wielomilionowe oszczędności.
2: Cały czas poszukujemy wszelkich możliwych oszczędności.
1: JSW czeka też na prawie 2 miliardy złotych ze sprzedaży swoich spółek córek i państwowej pożyczki. To ostatnia deska ratunku. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Jeszcze w maju ma ruszyć proces dobrowolnych odejść górników, którzy skorzystają z państwowych odpraw i urlopów. W sumie z JSW ma odejść ponad 4 tysiące osób. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. Konsultowany jest właśnie projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przypisać pielęgniarki, a oprócz tego wystawią także krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
3: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
0: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Lech Wałęsa z najwyższym odznaczeniem w Parlamencie Europejskim. Były prezydent otrzymał Europejski Order Zasługi i zabrał głos na uroczystości w Strasburgu. Nie możemy popsuć tak dużego sukcesu jak obalenie zbrodniczych reżimów. Wałęsa został wybitnym członkiem Europejskiego Orderu Zasługi. Teraz czas na młodych, mówi legenda Solidarności.
4: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chciało chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chciało chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
0: Oprócz Lecha Wałęsy Europejski Order Zasługi odebrali także Jerzy Buzek, Angela Merkel i Wołodymyr Załański. A teraz w Radiu Z czas na sport. Ze mną w studiu już Krzysztof Wilanowski.
5: Jestem.
0: Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
5: Ważą się losy Mistrzostwa Anglii. Piłkarze Manchesteru City grają z Bournemouth. Po pół godzinie gry jest 0-0. Jeśli The Citizens chcą liczyć się w grze o tytuł, muszą dzisiaj zgarnąć komplet punktów. Jakakolwiek wpadka da Mistrzostwo Arsenalowi. Jutro inny angielski klub zagra o triumf w Lidze Europy. Aston Villa w finale tych rozgrywek zmierzy się z Freiburgiem. To dla nas kompletnie nowe doświadczenie. Jesteśmy pewni siebie, ale też z dużym respektem podchodzimy do całej Ligi Europy i zespołu, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Oni podobnie jak my są tutaj, bo na to zasłużyli. Mówił trener Aston Villa Unai Emery. Zawodnikiem ekipy z Birmingham jest oczywiście Matty Cash. Reprezentant Polski powinien zagrać jutro od pierwszej minuty. W Londynie nie zagra Carlos Alcaraz. Hiszpański tenisista ogłosił, że zabraknie go na Wimbledonie. To kolejny wielkosztomowy turniej po French Open, w którym nie zobaczymy wicelidera światowego rankingu. Hiszpan w mediach społecznościowych przekazał, że rehabilitacja po kontuzji przebiega dobrze, ale niestety wciąż nie jest gotowy na to, żeby wrócić do gry.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
7: Nie no, jutro ładnie, ale nie tak bezwarunkowo ładnie.
8: To znaczy, co to znaczy?
7: To znaczy, będzie trochę słońca, ale chmury też się pojawią. W całej Polsce może się zachmurzyć. Aha. A dodatkowo na zachodzie Polski, na północy i troszeczkę na południu może też popadać.
8: A to akurat dobrze. Deszcz jest dobry w przypadku, kiedy wszyscy mówią, że susza
7: bardzo
8: i tak
7: dobry.
8: Dalej.
7: Ja miałem taki już żółty trawnik i mi się tak ładnie ostatnio zazielenił, jak popadało, że naprawdę mam ochotę leżeć na trawie.
8: Wiesz co, wiesz kiedy nie miałbyś żółtego trawnika? Kiedy miałbyś toaletę w domu. Zrozumiałeś?
7: Nie, no, to, ja po prostu nie zaprzeczam. To jest zgoda przez milczenie, przez aklamację.
6: Radio Z.
8: 5 minut po 21. Tu Marcin Sońta.
7: I Michał Krościel, który odpowiada za poziom tego programu, jak sami słyszeliście.
8: Dokładnie, nie oczekujcie niczego wielkiego, naprawdę.
7: Wręcz przeciwnie. See you unstoppable w Radio Z.

0: Wiecie, że teraz normalnie można zmieniać nazwiska. Jeżeli ktoś się urodził z jakimś nazwiskiem, dostał po rodzicach i tak dalej, to on nie musi tak go używać.
1: A dlaczego o tym mówisz, Marcin?
0: Bo śpiewała Wika Żigulina w Radiu Z, Stereo Love.
1: No trudno. Proszę państwa, zapraszamy serdecznie na audycję.
2: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
1: Tu Marcin Sońta i Michał Żigulin. Witamy serdecznie. Już jutro po 20, czyli za niespełna 24 godziny, nowa odsłona Sceny Z z Anią Karwan.
0: Wow.
1: Znasz Anię Karwan?
0: Uwielbiam Anię Karwan, ma wspaniały głos.
1: No to weź zaśpiewaj jedną z jej piosenek.
0: Z tobą.
1: Nie, to jest What the world.
0: To nie jest jej piosenka.
1: Nic na... Jest. Jest? No dobra, mniejsza o to. W każdym razie Ania Karwan zaśpiewa 4 utwory, w tym jeden niepublikowany wcześniej. Kto oprócz niej pojawi się na scenie? To jest pytanie.
3: Powiększył nam się troszeczkę skład, bo mam dwie przepiękne wokalistki, które dołączyły do naszego zespołu i jeszcze mamy dodatkowo Michała na drugiej gitarze. A część zespołu to jest taki trzon, z którym gram już 7 ponad lat i to też jest niezwykle istotne w budowaniu swojego brzmienia, że te nasze relacje są już na tyle głęboko zawiązane. My wszyscy mamy ze sobą naprawdę zaliczone masę przeżyć, więc to wszystko słychać.
1: Wiesz, że ja jestem drugim Michałem na gitarze.
0: Jesteś Michałem na gitarze, tak?
1: Tak, Michał Żigulin na drugiej gitarze.
0: Postawili ci gitarę. Nawet cię nie podłączyli do prądu, żebyś nic nie zepsuł. Tak stawiam. A nie, bo to bez prądu jest przecież.
1: Dobra, zamk... Znaczy... Już
0: mama, moja mama dzwoniła do twojej mamy, żebyś tak do mnie nie mówił, tak?
1: Scena Z w najbliższą środę po 20. To jutro, Jezu!

0: nigdy nie przeminął.
1: To jest bardzo ciekawa piosenka, żeby ten czas nigdy nie przeminął. Czy ty się boisz przemijalności, Cinek? Tak. Ja przeczytałem ostatnio, że mężczyźni po 40 roku życia, tacy jak my, zaczynają się bać przemijalności. Zaczynają zauważyć, że czas płynie tak szybko, że wszystko to najlepsze już było.
2: Wiesz co?
1: Mają problemy zdrowotne.
2: Szczerze mówiąc, powiedziałem tak odruchowo, ale chyba nie, bo ja pracuję w młodym, dynamicznym zespole, czyli z tobą.
1: Pracujesz ze mną, w jakim młodym, dynamicznym? Ja nie jestem ani młody, ani dynamiczny, ani nie jestem zespołem.
2: Mam młodą córkę, zaraz mam ją drugą, jeszcze młodszą.
1: No wiem, wiem, no, wiem. No
2: więc to... już muszę być młody teraz, nie?
1: Myślisz, ale nie da rady.
2: Nie, no muszę być młody. Kupiłem sobie rowerek stacjonarny.
1: I co? Jak się na nim wiąże buty?
2: Nie wiem. Na razie słyszę na nim pranie. Bardzo dobrze schnie.
1: Lay all your love on me. To za moment w Radiu Z.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie ma miejsca jak dom mrozu w Radiu Z. Za 25 minut, godzina 22. Zauważyłem, moi drodzy, że pokochaliście mój cykl przydatnych informacji, dzięki któremu wasze życie staje się łatwiejsze.
1: Moim zdaniem nikt nie pokochał, nie ma ani jednego telefonu czy maila, który stwierdził,
0: że... Zasypujecie mnie pytaniami.
1: Chyba coś niedobrego dzieje się w głowie. Kto cię zasypuje? Nikt cię nie zasypuje.
0: Słuchacze Radia Z.
1: Aha, no dobra. No jakimi pytaniami zasypali cię dzisiaj?
0: Na przykład Maciek z Koszalina zapytał mnie w liście do redakcji, jak myć arbuza.
1: Maciek się dobrze czuje?
0: Macieju, najlepiej opłukać go pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie wyszorować całą powierzchnię za pomocą czystej szczoteczki do warzyw.
1: No jak do warzyw, jak to jest owoc? Arbuz to jest owoc, to jak masz go czyścić szczoteczką do warzyw?
0: Nie ma żadnych dowodów na to, że arbuz to jest owoc. To może być robione przez warzywo, to może być czerwony ogórek. Aby jeszcze skuteczniej zneutralizować drobnoustroje, można dodatkowo zastosować naturalny roztwór wody z octem. Po starannym umyciu i osuszeniu arbuza papierowym ręcznikiem możemy w pełni bezpiecznie przystąpić do jego krojenia.
1: A czy po dokładnym wyczyszczeniu tego arbuza można go po prostu wyrzucić i zacząć myć drugiego?
0: Można zawodowo zająć się myciem arbuzów.
1: Maciek
0: Melonów,
1: z Koszalina.
0: Prawda,
1: on nawet nie istnieje. Nie ma Maćka z Koszalina.

0: Sylwia Grzeszczak i Słowa na K w Radiu Z za 15 minut, godzina 22. Przed chwilą mówiłem o tym, jak myć arbuza, bo o to prosił mnie Maciek z Koszalina.
1: A ja powiedziałem, że Maciek z Koszalina nie istnieje, że ty go wymyśliłeś to właśnie, żeby opowiadać o jakimś arbuzie. Właśnie. Nie ma żadnego Maćka z Koszalina.
0: I coś okazało, jak ciebie nie było w studiu, zadzwonił Maciek z Koszalina. Posłuchajmy.
2: Cześć, tu Maciek z Koszalina. Przed chwilą słyszałem na antenie Radia Z, że nie istnieje. Chciałbym zdementować tę informację. To ja, Maciek z Koszalina.
0: Przecież to był Maciek z Koszalina.
1: Cinek, przecież ty się nagrałeś.
0: Przecież powiedział, że to był Maciek z Koszalina. To był on, Maciek z Koszalina.
1: Posłuchamy jeszcze raz? Dobra.
2: Cześć, tu Maciek z Koszalina. Słyszałem na antenie Radia Z, że nie istnieje. Chciałbym zdementować tę informację. To ja, Maciek z Koszalina.
0: Maciek z Koszalina.
1: Okej. Cinek, a mógłbyś teraz powiedzieć ty te słowa? Cześć, tu Maciek z Koszalina. Przed chwilą słyszałem na antenie Radia Z, że nie istnieje. To powiedz.
3: Cześć, tu Maciek z Koszalina.
0: Widzisz, to jest inny głos zupełnie.
1: Jesteś ty. Jesteś Maciek z Koszalina.
0: No dobra, jestem. Chciałem wiedzieć, jak myć arbuza. Nickelback, Lullaby, Radio Z.

0: wygenerujecie kody zniżkowe do Kinhelios w całej Polsce. Macie aplikację, ściągacie kody, to ja w takim razie sprawdzam dla was repertuar Kinhelios, a tam cały czas gorąca nowość, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. Wracamy do świata mody i doskonale znanych bohaterów, którzy mimo, że minęło 20 lat, to oni się niewiele zmienili. Jest słynna Miranda Presley, Andy, Emily, Nigel, no i Nowy Jork, który też jest ważnym bohaterem tego filmu. I moda, piękne ubrania, piękni ludzie. W filmie odwiedzimy też Mediolan, więc będzie się działo i można się myślami już przenieść w kierunku wakacji. Ściągajcie aplikację Radio Z i lećcie na ten film, a z aplikacji już jutro wygenerujecie kody zniżkowe, no i one umożliwiają wam pójście na środy z Radiem Z w kinach Helios.
1: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
0: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.

0: do świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
3: Wtorek, 19 dzień maja, tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
4: Peter Madziar, o relacji Węgier z Polską niewiele jest takich w Europie. To nie kara. USA tłumaczą wstrzymanie rotacji żołnierzy do Polski. Gliwice będą się odszczurzać. Po raz pierwszy rusza tam deratyzacja.
3: 22.
4: Peter Madziar odwiedza i zwiedza polskie miasta. Po południu spacerował po Krakowie, a kilkadziesiąt minut temu dotarł do Warszawy pociągiem. To była moja osobista decyzja, żeby w pierwszą zagraniczną podróż wybrać się do Polski. Tak mówił na Wawelu nowy premier Węgier i zapowiedział odbudowę dobrych relacji Budapesztu z Warszawą. Jestem dumny, że jest to wyjątkowa relacja. Być może niewiele jest takich w Europie. Albo Polacy pomagali Węgrom na przestrzeni dziejów, albo Węgrzy pomagali Polakom. Tak jak w XX wieku podczas II wojny światowej, kiedy Węgry gościły wielu polskich uchodźców. Albo pomyślmy o 1956 roku, kiedy to Polacy pomogli Węgrom. Jutro Peter Madziar.

0: spotka się z polskim prezydentem i premierem, odwiedzi też Gdańsk, gdzie porozmawia z Lechem Wałęsą. Wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych NATO. Zapewnienie takie usłyszał dzisiaj generał Wiesław Kukuła na spotkaniu z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne, dlatego Amerykanie mogą zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odkąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku, wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O wstrzymaniu rotacji wojsk do Polski mówił dzisiaj także wiceprezydent J.D. Vance. Powiedział, że to nie kara, a jedynie opóźnienie rotacji i dodał, że Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA. Inicjatywa właściwie skazana na polityczną porażkę. Tak o propozycji prezydenta zorganizowania referendum w sprawie polityki klimatycznej mówią przedstawiciele obozu władzy. I to na chwilę przed pracami Senatu, który najpierw na komisjach, a potem na sali plenarnej musi się sprawą zająć. I to merytorycznie. O tym, co się wydarzy, reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Senatorowie nawet nie kryją, że o merytoryczną dyskusję w tej sprawie będzie trudno, bo wniosek prezydenta z bardzo tendencyjnym pytaniem. Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia i prowadzenia działalności? Po prostu się nie nadaje, mówi Grzegorz Fedorowicz z Klubu Centrum.
2: To pytanie w ogóle jest bez sensu. To jest pytanie oczywiste. No nikt nie chce dodatkowych kosztów energii.
1: I choć wniosek oczywiście trzeba przepracować, to już dziś można przewidzieć, że większości na pewno nie dostanie.
0: Dzisiaj nad sprawą pochylały się senackie komisje. Debata całej Izby jutro. Nie tylko dziki czy niedźwiedzie są ostatnio problemem w Polsce. Na Śląsku w kilku miastach mieszkańcy coraz częściej zauważają szczury. W Gliwicach gryzonie pojawiły się nawet w samym centrum miasta, w okolicach rynku. Dlatego miasto po raz pierwszy w historii ogłosiło akcję deratyzacji, czyli trucia szczurów. Choć jak podkreśla Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, wiele też zależy od samych mieszkańców.
3: Sama deratyzacja nie rozwiąże problemu. Pozostawianie resztek żywności czy wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania również w centrum miasta.
0: Urzędnicy przypominają, że obowiązek deratyzacji mają właściciele i zarządcy prywatnych posesji, bloków, firm czy restauracji. Teraz w Radiu Z czas na sport i Krzysztof Wilanowski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
6: Kibice Arsenalu przygotowują się do świętowania Mistrzostwa Anglii. Jeśli nic się nie zmieni w Manchesterze, to The Gunners już dzisiaj będą pewni tytułu. Drudzy w tabeli piłkarze City przegrywają 0-1 z Bournemouth. Minęła 70 minuta gry. Jeśli nic się nie zmieni, to stracą szansę na dogonienie Arsenalu w ostatniej kolejce sezonu, a Arsenal ostatni raz mistrzem Anglii był 22 lata temu. Krócej kibice czekali na kolejny mecz naszych siatkarzy, ale można było się stęsknić. Już jutro Polacy zaczynają sezon reprezentacyjny. Przed nimi pierwszy w tym roku mecz. W spotkaniu otwierającym towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach zmierzą się z Serbią.
7: Przed nami Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Tak jak każdy inny ważny sezon reprezentacyjny przed nami, wierzę w tą reprezentację, że osiągnie fajne wyniki i będę robić wszystko, żeby móc być jej częścią.
6: Mówił libero biało-czerwonych Maksymilian Graniczny. Rywalami Polaków na turnieju w Sosnowcu i Katowicach. Oprócz Serbów będą jeszcze Ukraińcy i Bułgarzy. Jutrzejszy mecz z Serbią o 17:00.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
8: Proszę Państwa, przed chwilą w wiadomościach słyszeliśmy nowego premiera Węgier, premiera Petera Madziara, który
9: premiera
8: też...
9: Premiera Czech.
8: Premiera Czech. Nie, to jest Węgier. Węgier. To jest premier
9: A to się
8: Węgier.
9: Tak szybko zmienia.
8: To się szybko zmienia. W każdym razie ten premier Węgier, Peter Madziar, zgodził się też dla nas przeczytać prognozę pogody.
9: Super.
8: Jutro będzie padał deszcz w Trójmieście i w całym kraju. Najcieplej będzie w Toruniu 23, a w Zakopanem 17, a w Suwałkach 19. Suwałka będzie 19. Dziękujemy Ci, Peter. Cicho, Peter. A nie, on już zapowiada państwa miasta.
9: Tak, 3-2-1 powiedział.
8: Czekaj, jeszcze raz, bo chyba co jest do wygrania? On teraz będzie mówił, co jest do wygrania.
9: Dzisiaj do wygrania jest Kuba kubek z logo Radio Z
8: oraz butelka Duffy
9: typu bidon.
8: Typu bidon.
9: 3-2-1, 3-2-1.
8: A pan teraz zapowiada,
9: że zapowie piosenkę.
8: Google Dolls, Iris.
9: Google Dolls, po węgiersku to Google Dolls.
8: I 5 po 22 mówi Peter Macier. Amikor a lengyel nép segített Magyarországnak.

0: Lynn Marlin, Sitting Down Here. W Radiu Z 16 minut po 22 gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami następujący słuchacze. Pierwszy z nich to jest Arek ze Szczecina. Cześć Arek.
2: Siema.
0: Ile razy musiałeś tłumaczyć ludziom, że Szczecin nie leży nad morzem?
2: O Jezu, na okrągło.
3: Najśmieszniejsze jest to, że leży, prawda? No nic, Łukasz z Bełchatowa.
2: Nie, no nie leży, nie leży. Do morza mamy jeszcze ponad 100 kilometrów.
0: No właśnie. Łukasz z Bełchatowa to jest twój konkurent. Cześć Łukasz.
3: Czyli Śląsk.
4: Cześć, witam serdecznie.
0: Łukasz, wiesz jak jest po francusku Bełchatów?
4: Już nie kojarzę teraz, ale coś kojarzyłem. Nie pamiętam dokładnie.
0: Belchatow. Proszę ciebie.
4: Super.
0: Dawaj zasady.
3: Moi drodzy panowie, gracie w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka S. S jak co na przykład?
0: Jak Stara Gwardia.
3: Jak Stara Gwardia?
0: Tak.
3: Okej. Okay. Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź są 3 sekundy. O, S jak sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt. Zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Arek, a potem Łukasz. Zagrajmy. Arku, zaczynamy od ciebie. Literka S, kategoria może się rozlać.
2: Syrop.
0: Może, oczywiście.
3: I kategoria dla Łukasza w takim razie, jeżeli odpowiesz, to wyrównasz. Może wybuchnąć.
4: Sok.
0: Może.
4: Na słońcu.
0: Może wybuchnąć sok, może, jak jest gazowany na przykład.
3: Mhm. A na słońcu, czyli na planecie, w sensie na gwieździe słońca.
0: No na gwieździe słońca, tak, tak, tak.
3: Wszystko się zgadza. Arku, coś szerokiego.
2: Tak. Szelki.
0: Szelki mogą być szerokie, tak jak człowiek jest tak? Grubasem na przykład.
3: Tak, jest w kryzysie puszystości.
0: Otyłości.
3: Okay. Łukaszu, coś wielkiego.
4: Szczyt.
0: Szczyt może być wielki. Mhm.
3: Wszystko się zgadza. Panowie, jesteście bardzo inteligentni, szybcy, bystrzy, zwinni i bardzo dobrze w tym konkursie, a to oznacza, że czeka nas dogrywka, w której kategoria jest wspólna. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Arku, Łukaszu, kategoria dogrywkowa to instrument.
4: Łukasz.
2: Arek.
3: Łukasz był pierwszy.
4: Krzyczę.
0: Dobrze.
3: Oczywiście.
0: Łukasz wygrywa.
4: Super.
3: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Łukaszu, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie kubek, czy to będzie butelka Duffy typu bidon?
4: Butelkę Duffy dla córeczki wezmę.
0: Typu bidon?
4: Tak, tak, dokładnie.
3: W takim razie kubek za zajęcie drugiego miejsca. A teraz ja mówię butelka.
2: Bardzo świetnie.
3: Proszę bardzo, ja mówię butelka Duffy, a wy krzyczycie wszyscy typu bidon. Uwaga, 3, 4. Butelka Duffy?
5: Typu bidon.
2: Typu bidon.
3: Jeszcze raz, musicie się zgrać. Butelka Duffy?
5: Typu bidon.
2: Typu bidon.
3: Bardzo dobrze. Wiktor Waligura, już teraz 4 pory roku w Radiu Z. Gramy.
4: Dzięki.
0: Hejka.
2: Dzięki.

0: Argentyna.
1: Ale to był przebój, pamiętasz? Cały
2: nie
1: czas
2: pamiętam,
1: tego słuchaliśmy.
2: Nie pamiętam.
1: Non-stop tego słuchaliśmy, trzymając się za ręce w lesie.
2: Ja myślałem, że to jest nowość w Radiu Z. Zabrakło mi dżingla nowość w Radiu Z.
1: Fanny Janelle Monáe, We Are Young. Tak,
2: ładna jest ta Janelle Monáe?
1: Bardzo ładna.
2: A zobacz w internecie i pokaż.
1: Bardzo ładna, czarnoskóra dziewczyna, śliczna. Zaraz ci pokażę.
2: Pokaż. No,
1: czekaj.
2: Zagadać mogę słuchaczy w tym czasie. Monáe. 26 Janelle minut Monáe, po 22.
1: Się nazywał Michał Monáe.
2: No,
1: Michel Monáe by się
2: był taki malarz Monáe, nie?
1: By się nazywał Janelle i
2: dobra,
1: Michel.
2: Cicho, pokaż tę dziewczynę normalnie. Bardzo ładna dziewczyna.
1: Bardzo ładna. Bardzo. Moim zdaniem nie twoje progi.
2: Dużo ładniejsza niż tycinek, a poprzeczka wisi naprawdę wysoko.
1: Dziękuję.
2: Za chwilę life is life.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space to Taylor Swift w Radiu Z za 24 minuty, godzina 23. Czy są tu jacyś fani Ligi Angielskiej?
2: Ja jestem fanem Ligi Angielskiej, Premier League, mate.
1: No to słuchaj tego, Arsenal został mistrzem Premier League.
2: O, czy to już pewne?
1: Manchester City zremiksował swoje spotkanie z Bournemouth i traci do lidera aż 4 punkty, a została jeszcze jedna kolejka.
2: A ile można punktów zdobyć w jednej kolejce?
1: Maksymalnie 3, z tego co wiem.
2: Aha, czyli jak tracą 4, to już nie dadzą rady odrobić?
1: Tak, zapytaj mnie, czy coś w tej ostatniej kolejce może się jeszcze zmienić.
2: Sinku, a czy w tej ostatniej kolejce coś jeszcze może się zmienić?
1: Nie.
2: Nie może, czyli możemy powiedzieć, że Arsenal mistrzem Ligi Angielskiej i w związku z tym my zmieniamy, proszę Państwa, playlistę, bo mieliśmy teraz zagrać parostatkiem w piękny rejs, ale w związku z tym, że Arsenal świętuje Mistrzostwo Anglii, to dla wszystkich fanów kanonierów będzie Danny Cool w Radiu Z.
1: Lizot i Bonnie w Radiu Z.

0: Nie wygrali może Must Be The Music, ale wygrali dużo więcej. To Kuba i Kuba, Stygnie Lato.
1: A co wygrali, skoro to jest dużo więcej?
0: No wygrali to chociażby, że gramy ich w Radiu Z. I to już nie pierwszo.
1: To ja bym może powiedział, piosenkę. Wygrali nasze serca.
0: Tak, zdobyli nasze
1: serca. Wygrali nasze serca.
0: Ukradli złodzieje.
1: Tak. Za chwilę wiadomości w Radiu Z o 23.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 23. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
4: Wizyta węgierskiego premiera w Polsce. Był Kraków, teraz Warszawa i Gdańsk. Biały Dom tłumaczy wstrzymanie rotacji swoich wojsk do Polski. To nie kara. Jutro trudny dzień w Warszawie. Miasto zablokują demonstranci. Polska i Węgry znów będą się przyjaźnić. Taką nadzieję wyraził w Krakowie Peter Madziar, który odbywa w Polsce dwudniową wizytę. Dziś był na Wawelu, spacerował po rynku głównym, spotkał się z dziennikarzami. Był tam także reporter Radia Z, Przemek Taranek.
5: Madziar zapewniał, że to była jego osobista decyzja, żeby celem pierwszej zagranicznej podróży była Polska. Wyraził nadzieję na powrót stosunków polsko-węgierskich do poziomu z 2010 roku, do współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wrócimy do tego. Tak naprawdę Grupa Wyszehradzka mogłaby się nawet rozszerzyć na inne kraje, na przykład Austrię, mówił węgierski premier na dziedzińcu przed katedrą, obok pomnika Jana Pawła II, pod którym wcześniej złożył kwiaty. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Wieczorem Peter Madziar przyjechał do Warszawy pociągiem PKP Intercity. Jutro spotka się z premierem Tuskiem i prezydentem Nawrockim. W planach też wizyta w Gdańsku i rozmowa z Lechem Wałęsą. To nie kara, tylko opóźnienie. Tak Biały Dom tłumaczy wstrzymanie rotacji swoich wojsk do Polski. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapewnił, że nie podjęto decyzji o ostatecznym przeznaczeniu tych wojsk. Dodał też, że Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA. Sprawa rotacji amerykańskich wojsk postawiła na baczność wszystkie ośrodki władzy w Polsce. Dzisiaj wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z sekretarzem wojny Peterem Heksetem. I co wiemy o tej rozmowie? Te informacje przynosi reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że jego amerykański odpowiednik

0: 16 minut po 23, słuchacie Radia Z i jak zwykle o tej porze poruszamy bardzo ważne tematy, które mogą przydać nam się w życiu codziennym.
1: Na przykład jakie?
0: Na przykład pewnie zastanawiasz się, Michał, jak pastować buty.
1: Ja nie pastuję butów, ja wrzucam je do pralki i mnie to nie interesuje. Możemy już grać właściwie piosenkę.
0: No dobra. Przekonałeś mnie. A, czyli serio gram piosenkę? Nie chcesz wiedzieć, jak pastować buty?
1: Nie chcę wiedzieć. Nie mam ochoty słuchać, jak pastować buty 15 po 11.

0: Call Me Maybe to Carly Rae Jepsen w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 23. Wiesz co, Michał, ja bym się jednak upierał przy tym pastowaniu butów, bo to jest cenna informacja.
1: Jakim pastowaniu butów?
0: No bo ja zaproponowałem, że opowiem, jak pastować buty.
2: Aha, o rety,
0: a ty się uparłeś, ty, że ty pierzesz
2: to.
0: Buty w pralce, natomiast no, buty niewypastowane, to tak trochę jak niewybrane. Co ty myślisz o tym?
1: No już trudno, jak musisz powiedzieć, to powiedz, no.
0: Bardzo się cieszę, dziękuję ci.
1: No dobra, czekaj, zadam pytanie, że niby ja też jestem zaangażowany. Cinek, jak pastować buty?
0: To bardzo dobre pytanie, Michał, dziękuję ci za nie.
1: Dzięki.
0: No więc można na trzy sposoby. Na lustrzany połysk.
1: O, a czym się to pastuje?
0: Polega to na naprzemiennym nakładaniu twardej pasty woskowej oraz kropelki lodowatej wody za pomocą bawełnianej szmanki i szmatki nawiniętej na palce.
1: A może być szmatka z poliestru?
0: Nie.
1: Tylko bawełna?
0: Tak, 100% bawełna. Koton. Koton, bawełna.
1: No to już mam pewne ograniczenia. No dalej.
0: Możesz też metodą na ciepło.
1: Aha, to jest druga metoda?
0: Tak, niektórzy taką lubią, prawda? Hmm. Przed nałożeniem preparatów można delikatnie podgrzać skórę buta z daleka suszarką do włosów i potem nacierać.
1: A jeżeli but nie jest skórzany, jeżeli but jest z poliestru, to też trzeba go podgrzewać?
0: Tylko wtedy jeszcze z dłuższej odległości.
1: No dobra. A może trzecia metoda mi podpasuje bardziej?
0: Polerowanie nylonem. Masz nylon?
1: O, mam nylon, no tak.
0: Tak się składa, że kawałek...
1: Moja żona, przepraszam cię, bo chcę to powiedzieć. Moja żona ma pończochy nylonowe.
0: No właśnie. No to zwijasz czystą rajstopę
1: pończochę.
0: Z nylonu, czy pończochę, albo pół rajstopy i nacierasz, prawda?
1: To ma sens, ale jak ja będę tą nylonem czyścił buty, to moja żona wtedy będzie latała na golasa, bo ma jedną parę tylko.
0: No to gdzie wady?
1: Racja, super. Wybieram metodę numer 3.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: We found love in a hopeless place. Ja ci powiem, Czynek, o czym jest ta piosenka, ponieważ mi się wydaje, że ty źle słuchasz muzyki, wiesz? Przepraszam cię, że taki mocny zarzut, ale widzę, że tak siedzisz, kiwasz się, głową bujasz, a nie bardzo wiesz, o czym ona śpiewa.
1: Aha.
0: We found a love in a hopeless place, to znaczy znaleźliśmy miłość w beznadziejnym miejscu. Dokładnie, nie? Aha. Bo może się ludziom wydawać, że jak znajdujesz miłość, to motyle w brzuchu, jest pięknie dookoła i tak dalej. Tymczasem ona znalazła w beznadziejnym miejscu. Podejrzewam, że była w fatalnej sytuacji. Wydawało się, że to już nie ma nadziei dla niej żadnej, a ona znalazła miłość wtedy, rozumiesz?
1: Wbrew temu, co mówisz, ja słucham tej piosenki ze zrozumieniem. Nawet w dniu, w roku, w którym ta piosenka się pojawiła, zaadaptowałem ją na swoje potrzeby.
0: O, bardzo ciekawe.
1: Tak, i śpiewałem w nieco zmienionym tekście.
0: W jakim?
1: We found love in an open space.
0: Aha, open space, czyli taka otwarta przestrzeń w biurze.
1: Tak, w open space'ie.
0: No bo ty, państwo tego nie wiedzą, Marcinek poznał swoją żonę w radiu.
1: Tak, w open space'ie, a potem już dalej się przenieśliśmy do takiego zamkniętego space'u.
0: Tak, ale tam też były kamery przemysłowe, wszystko widzieliśmy.
1: Wszystko możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych.
0: Radio.pl, zapraszamy.

0: Monday morning, całe szczęście już za nami, bo dzisiaj jest Tuesday evening, że się tak wyrażę, za 18 minut północ, czyli czas na DD.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: To jest taki stały element, tym dowcipem dnia kończymy dzień, żeby poprawić Państwu humor, a przynajmniej go nie zepsuć, bo czasami te dowcipy są takie umiarkowane.
2: No, dzisiaj może być różnie, bo dzisiaj ja opowiadam, więc...
0: Aha. Ale ja i tak się będę śmiał, Cinek, wiesz? Bo jak ty opowiadasz, jak śmiesznie opowiadasz, jak ja cię widzę, to już się śmieję.
2: No tak, no bo jestem zabawny z wyglądu, tak powiem.
0: No nie, jestem sympatyczna z ciebie osoba.
2: Sympatyczna, czyli gruba i brzydka.
0: Dawaj ten kawał.
2: A, kawał, sorry. Aha. Uwaga, dowcip dnia. Jak nazywa się chleb dla psa? Chałka.
0: Chałka. Fajne.
2: No doubt, don't speak w Radiu Z za 18 minut środa.

0: północ. Środa, 20 maja. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Donald Tusk zapowiada dyplomatyczną ofensywę w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Premier zwrócił się do Radosława Sikorskiego i Waldemara Żurka o przedstawienie Amerykanom kompletu informacji o Ziobrze i zarzutach, które na nim ciążą. Tusk nazywa tę sprawę bulwersującą i chce, żeby amerykańska opinia publiczna dowiedziała się, za co jest w Polsce ścigany polityk PiSu z naciskiem na zakup Pegasusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Szef rządu nie ma jednak złudzeń co do szybkiej ekstradycji Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. To nigdy nie było łatwe, mówi Donald Tusk.
1: Pamiętacie kwestię Edwarda Mazura na przykład? Nigdy nie został wydany polskim władzom. Ciążyły na nim poważne zarzuty, między innymi zabójstwa generała Papa i szefa policji.
0: Mimo to premier zapewnia, że jeśli Amerykanie poznają treść zarzutów, to ekstradycja Ziobry do kraju będzie możliwa. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi w Polsce do 25 lat więzienia. Referendum Nawrockiego jest grą polityczną. Uważa tak ponad 53% osób zapytanych w sondażu Ibris dla Radia Z. Prezydent Karol Nawrocki chce ogólnokrajowego referendum, w którym zapyta o politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Nawrocki chce, by Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To nic innego jak gra polityczna, ocenia senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
2: Przecież prezydent wie, że politykę klimatyczną zatwierdzał rząd PiSu i wtedy ją można było zablokować, a nie teraz. Przecież prezydent wie, że jeżeli przepisy obowiązują, to jedyną możliwością skutecznego doprowadzenia do tego, że one obowiązywać przestaną, to wystąpienie z Unii Europejskiej.
0: W sondażu dla Radia Z ponad 39% osób odpowiada, że referendum Nawrockiego jest zdecydowanie grą polityczną. Ponad 14% odpowiada, że raczej grą polityczną. Ale z kolei dla ponad 39% osób referendum jest raczej ważną lub zdecydowanie ważną sprawą. Wśród wyborców obozu rządzącego 84% ocenia pomysł referendum jako grę polityczną. Wśród wyborców dzisiejszej opozycji 70% osób odpowiada, że jest sprawą ważną. Były zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej z czasów PiSu stanie przed sądem. Śledczy z prokuratury okręgowej w Gliwicach zarzucają byłym szefom państwowego giganta działanie na szkodę spółki i podejmowanie decyzji, które miały kosztować miliony. Szczegóły w relacji naszego reportera Szymona Kastelika.
3: Wśród oskarżonych są m.in. były prezes Daniel O. oraz wiceprezes Artur D. Prokuratura zarzuca im zawieranie umów doradczych z niewielką firmą należącą do Zygmunta K., który również jest oskarżony. Według śledczych kontrakty były nieuzasadnione ekonomicznie i nie przyniosły korzyści spółce, która straciła blisko 2 miliony złotych. Byłych członków zarządu oskarża się o nadużycie uprawnień i działanie na szkodę JSW. Grozi im do 10 lat więzienia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Po latach ogromnych zysków teraz JSW walczy o przetrwanie. Ma miliardowe straty. Czeka na państwowe wsparcie. To już pewne, we wrześniu w Baranowie rusza budowa fundamentów terminala pasażerskiego Portu Polska. Po rozpatrzeniu odwołań decyzję lokalizacyjną zatwierdził minister finansów i gospodarki. Jest ona ostateczna, poinformował Centralny Port Komunikacyjny. Port Polska, czyli centralne lotnisko, powstanie na terenie 3 gmin w centrum kraju. Ma być gotowe za 6 lat. System odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce rozrasta się coraz bardziej. Kierowcy muszą być gotowi na takie mierzenie prędkości także na autostradach, donosi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: To, jak skuteczne są odcinkowe pomiary prędkości, pokazują dane. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wszystkie stacjonarne urządzenia działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w tym odcinkowe pomiary prędkości, zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń drogowych, o prawie 30% więcej niż w tym samym czasie rok temu, mówił mi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: Systemy mają za zadanie właśnie zmienić postawy i zachowania kierujących.
4: W najbliższym czasie nowe odcinkowe pomiary prędkości zostaną uruchomione m.in. na autostradzie A1 w Łódzkiem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Te ostatnie urządzenia pojawią się między Kamieńskiem a Radomskiem oraz między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Benzyna drożeje kolejny dzień. Dziś za litr 95 będzie będziemy płacić 6,52 o 10 groszy więcej niż wczoraj. Za litr oleju napędowego równe 7 zł, to o 15 groszy więcej niż wczoraj. Afera o smród mający pochodzić z fabryki samochodów w Poznaniu. Trwa kontrola Inspektoratu Ochrony Środowiska. Część mieszkańców poznańskiego osiedla Zieleniec skarży się na uporczywy zapach, który według nich pochodzi z pobliskiej fabryki Volkswagena.
6: Wiele osób kojarzy to z jakimś lakierem. Ja nawet kojarzę to czasami z jakimś zmywaczem do paznokci.
7: To jest duszący zapach?
6: Jest to duszący zapach, który właściwie jest drażniący. Wiele osób uskarża się na drażnienie właśnie już gardła.
0: Mówi w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem jedna z mieszkanek. Takie podrażnienia mogą być wywołane lotnymi związkami organicznymi. Jak przekonuje rzeczniczka poznańskiego oddziału firmy Patrycja Kasprzyk, emisja takich związków z ich lakierni jest poniżej dopuszczalnej unijnej normy.
8: Bezpieczny poziom emisji lotnych związków organicznych wynosi 35 gramów na metr kwadratowy po lakierowanej powierzchni. My jesteśmy dzisiaj na poziomie 10 gramów, czyli ponad trzykrotnie mniej.
0: Kontrolę w fabryce wszczął Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który chce ustalić źródło zapachu zgłaszanego przez mieszkańców. Masło kostką niezgody. Z Połem poskarżył się do UOKiK-u na dwie duże sieci dyskontów. Uważa, że ich promocje na masło poniżej 2 zł to nieuczciwa konkurencja. Co na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Wie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: To chwilowa promocja, twierdzi UOKiK, dla którego jeżeli nie ma zmowy cenowej, to sytuacja jest jasna. Sprzedawcy sami ustalają ceny, na czym mogą skorzystać w przypadku promocji klienci. Inaczej widzi to jednak prezes z Połem, Ryszard Jaśkowski.
10: To jest czyn nieuczciwej konkurencji. Ta bezczynność UOKiK-u trochę jest zastanawiająca i denerwująca konkurencję w Polsce.
9: Według SPOŁ-em dyskonty sprzedają masło znacznie poniżej kosztów produkcji.
0: Od mleczarni sieci handlowe kupują masło za mniej więcej 4 zł za kostkę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: A dzisiaj, szanowni państwo, najchłodniej będzie na Podhalu, 17 stopni, a najcieplej w Toruniu, 23. Będzie opad atmosferyczny w postaci deszczu w zachodniej Polsce, wschodnia powinna być sucha. Mogą być burze na Warmii i Mazurach, ale bardziej na Warmii niż Mazurach. Także proszę tam uważać i wziąć sobie parasol.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Donald Trump chce dać Iranowi szansę na zawarcie porozumienia. Podczas rozmowy z dziennikarzami na placu budowy nowej sali balowej przy Białym Domu, Trump powiedział, że był zaledwie o godzinę od wydania rozkazu uderzenia wojskowego na Iran. Ostatecznie, jak stwierdził, wstrzymał atak, ponieważ otrzymał pilną prośbę od sojuszników z Bliskiego Wschodu o przyznanie kilku dodatkowych dni ze względu na rzekomą gotowość Teheranu do zawarcia rozsądnego porozumienia. Mówię o dwóch lub trzech dniach, może piątek, sobota, niedziela, coś koło tego, może początek przyszłego tygodnia, ograniczony czas. Dodał, że prowadzi negocjacje razem z blisko wschodnimi sojusznikami, Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jako drużyna. Nie wykluczył jednak, że konieczne będzie wznowienie ataków na Iran, bo, jak oświadczył, być może reżim w Teheranie potrzebuje ciosu, by zmienić swoje stanowisko negocjacyjne. W podobny sposób o negocjacjach mówił wiceprezydent J.D. Vance, który stwierdził jednocześnie, że w rozmowach osiągnięto znaczące postępy. Armia Iranu ostrzega, że otworzy nowe fronty przeciwko Stanom Zjednoczonym. Stanie się tak, jeśli USA wznowią ataki. Szef MON po telefonicznej rozmowie z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem, jak podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, trwa proces przegrupowania sił armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Jak dodał, Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Chwilę grozy przeżyli w południe mieszkańcy dwóch państw bałtyckich. Nad Estonią zestrzelono obcego drona. Na Łotwie mieszkańcy kilku miejscowości dostali polecenie schronienia się przed zagrożeniem. Reporter Radia Z Maciej Bąk wie więcej o nalocie drona nad Estonię.
1: Maszynę miał zestrzelić rumuński myśliwiec sił NATO, pełniący nad państwami bałtyckimi misję Baltic Air Policing. Szczątki drona spadły w okolicach jeziora na terenie gminy Polsama. Nie ma na razie informacji o tym, żeby ktoś został poszkodowany. Telewizja EER podaje za estońskimi parlamentarzystami, że był to najprawdopodobniej ukraiński dron, który zboczył z kursu na obwód petersburski w Rosji. Na Łotwie z powodu informacji o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez drona przerwano trwające w niektórych szkołach egzaminy. Wstrzymano także ruch kolejowy na wschodniej granicy kraju.
0: Do zestrzelenia drona nad Estonią doszło po raz pierwszy od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Peter Madziar odwiedza i zwiedza polskie miasta. Po południu spacerował po Krakowie, a wczoraj wieczorem dotarł do Warszawy pociągiem. To była moja osobista decyzja, żeby w pierwszą zagraniczną podróż wybrać się do Polski. Tak mówił na Wawelu nowy premier Węgier i zapowiedział odbudowę dobrych relacji Budapesztu z Warszawą. Jestem dumny, że jest to wyjątkowa relacja. Być może niewiele jest takich w Europie. Albo Polacy pomagali Węgrom na przestrzeni dziejów, albo Węgrzy pomagali Polakom, tak jak w XX wieku podczas II wojny światowej, kiedy Węgry gościły wielu polskich uchodźców, albo pomyślmy o 56 roku, kiedy Polacy pomogli Węgrom. Dziś Peter Madziar spotka się z polskim prezydentem i premierem, odwiedzi też Gdańsk, gdzie porozmawia z Lechem Wałęsą. Lech Wałęsa, Jerzy Buzek oraz Angela Merkel, Wołodymyr Zełenski i zespół U2 z europejskimi orderami zasług. Wczoraj w Parlamencie Europejskim po raz pierwszy uhonorowano osoby, które przyczyniły się do europejskiej integracji. Jak Wałęsa i Buzek komentowali to wyróżnienie? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, która jest w Strasburgu.
2: Solidarność, to słowo jest tutaj odmieniane przez wszystkie przypadki, nie tylko przez Lecha Wałęsę.
3: Zależy mi na tym, aby Unia i pokolenie posolidarnościowe odniosło sukces.
2: Ale też przez Jerzego Buzka.
4: Marzmy odważnie, działajmy odpowiedzialnie.
2: Nagrodę osobiście odebrała też Angela Merkel. Na sali podczas uroczystości zabrakło większości grup z prawej strony politycznej, w tym PiSu czy Konfederacji. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: W sumie Europejski Order Zasługi dostało ponad 20 osób. Świat coraz bardziej niepokoi się skalą i szybkością roznoszenia się epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło już ponad 130 osób. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek wie, dlaczego choroby nie można skutecznie leczyć.
5: Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że to ognisko jest zagrożeniem zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO szacuje ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym i regionalnym, ale na razie niskie na globalnym. Chorobę wywołuje odmiana wirusa, przeciwko któremu nie ma szczepionki. szczepionki, nie ma też konkretnego leku. Ebola początkowo przypomina grypę, to gorączka, bóle mięśni i ból gardła. Później pojawiają się takie objawy jak krwotoki i niewydolność narządów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W czasie ostatnich 50 lat ebola zabiła w Afryce 15 tysięcy osób. Naukowcy tropią hantawirusa w Argentynie. W mieście Ushuaia oraz w jego okolicach rozstawiają pułapki na szczury, które przenoszą chorobę. To właśnie z tego miasta wypłynął Hondius, statek Ognisko zakażeń. Schwytane gryzonie będą przebadane w laboratorium. W prowincji Ziemia Ognista, gdzie leży Ushuaia, do 30 lat nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia. Naukowcy podejrzewają więc, że pasażerowie Hondiusa zarazili się w innym regionie. Dwie z trzech ofiar śmiertelnych na statku podróżowały po Argentynie przez 4 miesiące. Odwiedziły też Chile i Urugwaj. Gwałtowne ocieplanie oceanów zmniejsza tereny dla ptaków morskich. Albatrosy i petrele muszą latać coraz dalej, by przetrwać. W najczarniejszym scenariuszu do końca tego wieku aż 70% gatunków ptaków drastycznie zmniejszy swoje terytoria, a kilka z nich, w tym petrel galapagoski, znajdą się na skraju wyginięcia. Jest imię dla 3-tygodniowej alpaki urodzonej w warszawskim zoo. Będzie nazywać się Suzy i można już ją zobaczyć na wybiegu. Imię wybrano w internetowym plebiscycie. Głosowało rekordowo dużo, bo 25 tysięcy osób. Każdy z nas może pomóc naukowcom monitorować populację dzikich zwierząt. Bez ruszania się z domu, siedząc przy komputerze, możemy rozpoznawać gatunki z Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale też z Hiszpanii czy Norwegii. Do wytropienia są jelenie, lisy, wilki, niedźwiedzie brunatne czy rysie. Jeśli chcecie pomóc, szukajcie w sieci projektu Wild Intel. I jeszcze wiadomość z do ostatniej chwili. Rzecznik Pentagonu oficjalnie zabrał głos w sprawie rozmieszczania wojsk w Europie. Departament Wojny zmniejszył całkowitą liczbę brygadowych zespołów bojowych przydzielonych do Europy z 4 do 3. Powoduje to tymczasowe opóźnienie rozmieszczania sił USA w Polsce, która jest modelowym sojusznikiem USA. Stany Zjednoczone, jak zaznacza, zachowują silną obecność wojskową w Polsce. Od tego tematu zaczniemy wiadomości Radia Z o drugiej.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Administracja prezydenta Donalda Trumpa planuje poinformować NATO o zmniejszeniu puli zdolności wojskowych, które USA mogłyby wykorzystać jako pomoc europejskim państwom sojuszu w razie poważnego kryzysu, podała agencja Reutera. Według informatorów agencji zmiany miałyby dotyczyć ram znanych jako NATO Force Model, które określają, które siły mogłyby zostać aktywowane w razie konfliktu lub innego poważnego kryzysu, jak atak na państwo członkowskie NATO. Chociaż dokładny skład tych sił w czasie wojny jest ściśle strzeżony tajemnicą, według cytowanych przez agencję Reutera źródeł, Pentagon zdecydował się znacznie ograniczyć swoje zaangażowanie. Decyzja o zmniejszeniu brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3 ogłosił przed godziną rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że skutkiem tej decyzji jest tymczasowe opóźnienie rozmieszczania sił amerykańskich w Polsce, która, jak podkreślił Parnell, jest wzorcowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Zapewnił też, że szef resortu Pete Hegseth uprzedził o tej decyzji szefa polskiego resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Parnell podkreślił, że ostateczny rozkład wojsk USA w Europie będzie przedmiotem dalszej analizy wymagań strategicznych i operacyjnych. Według raportu Kongresu jedna brygada zespołów bojowych liczy około 4000 żołnierzy. Zatrzymani polscy uczestnicy flotyli Sumut są w drodze do izraelskiego portu. W poniedziałek niedaleko Cypru izraelskie wojsko przechwyciło łodzie płynące z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych jest 2 aktywistów z Polski. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Informacje są ograniczone. Wiadomo, że Polacy od wczoraj są na izraelskich okrętach i kierują się do tamtejszego portu. Mówił mi rzecznik Global Sumut Poland Rafał Piotrowski.
2: Obecnie nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu. Współpracujemy z palestyńską organizacją Adalah, która próbuje się dowiedzieć, co tylko może.
1: Organizatorzy akcji potępiają przechwycanie flotylli na wodach międzynarodowych i domagają się od polskiej dyplomacji zdecydowanych działań w tej sprawie. Jan Kielak, Radio Z.
0: MSZ zapewnia, że służba konsularna jest w gotowości do udzielenia pomocy polskim uczestnikom flotylli. Zawieszone śledztwo w sprawie karambolu sprzed 2 lat na trasie S7 w Borkowie koło Gdańska. Zderzyło się wtedy 21 pojazdów, zginęło 5 osób, w tym 4 dzieci. Zarzut usłyszał kierowca auta ciężarowego, grozi mu 15 lat więzienia. Prokuratura czeka na opinię biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Dokument ma zostać sporządzony w czerwcu. Pielęgniarki mają dostać nowe uprawnienia. Do konsultacji trafił projekt ustawy, który daje im prawo wystawiać zwolnienia, recepty i skierowania na badania diagnostyczne. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
3: Pielęgniarki mają przejąć część obowiązków lekarzy. Będą mogły na przykład wystawiać krótkie 5-dniowe zwolnienia, jeżeli pacjent zgłosi się z objawami przeziębienia, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
4: My zabiegamy o to, żeby w podstawowej opiece zdrowotnej udrożnić ten system, zwłaszcza w tych newralgicznych momentach, kiedy na przykład to są te sezony grypowe, infekcyjne.
3: Oprócz tego pielęgniarki będą mogły też decydować o włączeniu w proces leczenia niektórych leków.
0: Środowisko popiera te zmiany, ale krytykowany jest jednak nowy model kształcenia położnych. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że jest to konieczne w sytuacji niżu demograficznego i zamykania porodówek. Eksperci odchodzą z Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia. To ich sprzeciw wobec przedstawionej w ubiegłym tygodniu propozycji resortu na dalsze